Nową, trzecią płytę wydał w tym miesiącu mongolski zespół The Who. I mam dla was albo dobrą, albo złą wiadomość, w zależności od oczekiwań. Na Hunie, bo taki tytuł nosi album, jest więcej tego samego. Tego, co znamy przede wszystkim z poprzedniej płyty, czyli Rumble of Thunder. Bo jedynka była trochę bardziej surowa, bardziej mongolska i wolałbym, prawdę mówiąc, żeby tak zostało. Jasne, teraz The Who mogą pracować z zachodnimi, dobrymi producentami, nagrywać w renomowanych zachodnich studiach i nic dziwnego, że korzystają z okazji, chociaż moim zdaniem im mniej próbują się dostosować do prawdziwych albo zmyślonych przez wytwórnie oczekiwań globalnego słuchacza, tym dla nich lepiej. The Who moim zdaniem powinni pozostać egzotyczni nie tylko w tych pięknych klipach, które wyglądają jak rozbudowane reklamy biur podróży, ale przede wszystkim w warstwie muzycznej. Ja na przykład Johnego Hawkinsa z Nothing More do singla bym nie zaprosił. Ale żeby nie było, świetna piosenka im wyszła.

legenda norweskiej sceny, zespół Enslaved, zagrała rok temu na festiwalu Fire in the Mountains, który odbywa się na terenie rezerwatu Czarnych Stóp. I tam poznali Kevina kopiącą kobietę, członka starszyzny, plemienia. Od słowa do słowa znajomość przerodziła się podobno w przyjaźń, w głębszą więź i zaowocowała utworem Spirit Helper, który ma za zadanie łączyć światy, stworzenia i duchy. Nie ma więc potrzeby, żebym dłużej wam tutaj o tym gadał. Ta muzyka mówi sama za siebie.

zmieniamy nastrój na, sam nie wiem, na jaki, na inny. Niełatwo zaszufladkować muzykę belgijskiej grupy Emptiness, której siódmy album, zatytułowany Nowhere Speaks, ukazał się niedawno nakładem francuskiej wytwórni Season of Mist. Oni lubią takie okołometalowe dziwadła. Muzyka Emptiness jest bez wątpienia ciężka i ponura, gęsta, wręcz klaustrofobiczna, ale ma pod przetworzonymi, nieludzkimi wokalami ciekawie wiercące gitary, których charakter jest ni to postrokowy, ni industrialny, ale na pewno nietypowy dla metalu. Zdarzają się też nagłe zmiany. W utworze, który zagram, też wydarzy się taka, które wywracają do góry nogami charakter tej muzyki, choć zarazem są bez wątpienia spójne z całością wizji Emptiness. Świetny zespół, bardzo ciekawa płyta, którą dopiero poznaję, bo kryje w sobie tyle warstw i tyle niuansów.

Teraz czas na muzykę, która dla odmiany ani trochę nie jest oryginalna. I właśnie o to chodzi. Zespół Left to Die, który powstał po to, by wykonywać muzykę zespołu Def, bo zespół Def sam wykonywać jej nie może, gdyż Chuck Schuldiner, lider grupy, od dawna nie żyje, wydał właśnie płytę. Istnieje też, co fani wiedzą doskonale, zespół Death to All, złożony w 3/4 z byłych muzyków Death, który robi mniej więcej to samo. Różnica polega na tym, że Left to Die skupiają się tylko na pierwszym, brutalniejszym okresie działalności Death oraz na tym, że jak się okazuje, mają większe ambicje niż tylko odgrywanie kilku kultowych płyt. Ten album, który właśnie wyszedł, debiutancki album Left to Die, zatytułowany Initium Mortis, brzmi jakby stary, najstarszy Def miał dostęp do współczesnego studia nagraniowego. I nic dziwnego, że tak właśnie brzmi, bo utwory, które znalazły się na płycie, to najstarsze piosenki Def oraz Mantas, czyli grupy, z której Def się wyłonił, a więc repertuar, którego autorem czy współautorem był jeszcze Chuck. Do tej pory dostępne były w podle brzmiących demówkowych wersjach. Teraz zostały podrasowane, teraz są soczyste i potężne. Oczywiście może się tu pojawić pewna wątpliwość, czy Chuck życzyłby sobie takiego właśnie rozporządzania swoją spuścizną, a może właśnie bardzo byłby szczęśliwy, że ta muzyka wciąż żyje. No Chucka niestety już nie zapytamy o zdanie. No nic dziwnego, że Left to Die tak

doskonale podrabiają Def. W końcu w tej grupie grają Rick Ross i Terry Butler, którzy przez jakiś czas grali u boku Chucka,

fani zespołu death, a już na pewno fani death metalu jako gatunku, powinni zainteresować się nową płytą australijskiego, a dokładniej tasmańskiego zespołu Psycroptic. Kto ma wiedzieć, ten wie, że tu będzie i brutalnie, i technicznie, i bardzo współcześnie. Psycroptic zadebiutował właśnie w barwach Metal Blade albumem The Pulse of Annihilation, który jest, jeśli dobrze liczę, 9. płytą w ich dorobku, zatem mieli sporo czasu, żeby nauczyć się wyczyniać takie cuda.

skoro zespół nazywa się Ravaged by the Yeti, czyli zaatakowany albo zmaltretowany przez Yeti, to co może grać? Oczywiście brutalny death metal, gęsty i zimny jak zamieć śnieżna, nieszczególnie wyrafinowany, i to nawet jest eufemizm, ale Yeti to nie baletnica i łapę ma ciężką, a stopę dużą. Podobno, bo nikt go przecież nie widział. Ravaged by the Yeti to projekt szwedzko-amerykański, w którym pierwsze skrzypce gra Roga Johansson, a więc człowiek, który na widok skrzypiec pewnie uciekłby w popłochu, jak ja przed Yeti. Za to gruz przerzucał i przerzuca w niezliczonej ilości zespołów. Żaden z nich nie był i nie jest szczególnie popularny, ale Roga jest niestrudzony, no i ma też te kapele z typami, którzy przewinęli się między innymi przez amerykańskie masakrę. I chyba dobrze się razem bawią, bo to już ich druga płyta ze śnieżnym death metalem, a nosi tytuł Snowbound Horror. Takie to ciężkie, że można by tym odśnieżać podjazd, no ale jest lato i śniegu na podjeździe nie ma.

Tydzień temu dominował black metal, dzisiaj zatem nie musi, ale to nie znaczy, że ma go całkiem zabraknąć. Przed nami dwa solidne black metalowe zespoły z krajów, które mogą się pochwalić nie lada tradycjami w tym gatunku, a zatem z Norwegii i Francji. Pierwszy z nich, ten norweski, to Profane Burial. Brzmi jakby rok 1999 nigdy się nie skończył. Pompatyczne to i symfoniczne, wściekłe, ale zarazem bardzo przystępne. Żadnych zgrzytów, żadnych dysonansów, same okrągłości i plusze, choć wokalista straszy nas skrzeczeniem z piekła rodem. Kompozycja długa, meandrująca, bo muzycy zamiast aranżowania piosenek uczyli się zaklęć z zakazanych ksiąg. Dimmu Borgir mogą być dumni z takich uczniów i nie ironizuję, to jest naprawdę dobre w swojej kategorii. Desolate Echoes of Turmoil to trzeci album Norwegów z Profane Burial i gdyby go wydali pod koniec ubiegłego stulecia, dzisiaj cieszyliby się statusem zespołu kultowego. A tak będą mieli szczęście, jeśli nie przepadną w zalewie innych premier, niekoniecznie lepszych. Teraz jednak takie czasy, że nie wystarczy być dobrym, trzeba być wybitnym albo oryginalnym, by dać się wyłowić z tłumu, a najlepiej jedno i drugie. Yeah!

Mourir też niby oryginalny bardzo nie jest, ale jako mniej pretensjonalny od Profane Burial przekonuje mnie bardziej. Słychać, że Francuzi są na mnie źli, bo źli są na wszystko, co ładne i dobre. No ale zarazem fajnie, ten surowy black metal czasem rozpada się na elementy mniej jednoznaczne, za to absolutnie przekonujące. Mourir.

Do snu ukołysze nas dziś amerykański Solace utworem ze swojej piątej płyty Fading Failing Ruin. Grupa istnieje już od 30 lat, zatem z wydawaniem płyt nie spieszą się tak samo jak z nutkami. Ich muzyka to trochę klasyczny metal, trochę doom, czasem mocniej docisną pedał gazu na stonerową modłę. Solace to jeden z tych zespołów, o których istnieniu na co dzień nie pamiętam, płyt z półki nie zdejmuję, a mam co najmniej dwie, ale jak już grają, to chcę się słuchać i słuchać. Słuchajmy zatem, a ja już teraz się pożegnam. Do usłyszenia.

wysłałaś mi wiadomość. Nie chciał rozmawiać, w sumie miał rację, ale wyszło. Teraz dzwonisz do najlepszej koleżanki, bo nie masz o nim żadnych wiadomości.

Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus spod domu i jedziesz nie wiadomo gdzie.

Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrzeni.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc

0: nocnikiem, z tym notatnikiem. W oczach tylko czysta definicja żalu, kiedy piszę.
1: Czym się w sumie różni sen od koszmaru? Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
0: W moim przypadku to trzy szlugi i shot wódki. Błąd. Będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

o co chodzi z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

podobno. Podobno ojciec załatwił mi karierę moją wielką i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak to wszystko prawda.

0: Autopromocja.
1: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
2: Chyba odwrotnie.
1: Niekoniecznie, ale niech będzie.
2: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
1: Wszystko jest możliwe.
2: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
1: Michalina Bieńko
2: i Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
3: Przed chwilą minęła piąta.
4: Trójkowy budzik.

przed urlopem, to jakoś tak bardzo szybko, ale komu się urlop kończy, to już może niekoniecznie. Z dobrym humorem i z dobrą muzyką witamy Państwa. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, raz jeszcze. Dzień dobry.

8 po 5. Tak, pędzi czas, pędzi. Co dziś w budziku? No, jak zwykle oczywiście zajrzymy do kalendarza, także tego muzycznego. Będą prognozy pogody, a prognozy obiecujące. Dziś ma być lampa. Ciepło, gorąco, parzy. Spojrzymy w Państwa poranną korespondencję. W wakacyjnym porządku oczywiście. Cały

półgłosy. To oczywiście z płyty Usta, Błażej Król. Na dzień dobry, ja tylko przypomnę, że oczywiście nasza płyta tygodnia łączy nas dziś, w tym tygodniu wielokrotnie do usłyszenia. Polecamy Państwu serdecznie nie odchodzić od radioodbiornika. 11 minut po godzinie 5 w kalendarzu środa, 29 lipca, 210 dzień tego roku. Słońce obudziło się 9 minut przed godziną 5, zajdzie po 20:30, zatem dzień potrwa 15 godzin i 42 minuty. Składamy najlepsze życzenia dziś imieniny Beatrycze, Lucylli, Olafa i Urbana. Oczywiście 29 lipca dziś także Marty. Około dnia świętej Marty ze żniwami już nie żarty, mówi mądrość pogodowo-ludowa. A w muzycznym trójkowym kalendarzu pamiętamy, że w 1959 roku urodził się John Stagg, gitarzysta m.in. Whitesnake.

Whitesnake. Urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, 16 minut po godzinie 5. I gdyby Państwo mieli ochotę, to zapraszamy. budzik@polskieradio.pl. Mailowo 71335 drogą SMS-ową i telefonicznie 22 73. Oczywiście z głębokim oddechem, przypominam, w wakacyjnym porządku. O, niechby tak było. Kolejna data w muzycznym kalendarzu i urodziny. Między innymi dziś, która obchodzi Taco Hemingway.

Mój PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: wyrwani.
1: Tak właśnie się urywa. Tak o Hemingway. To w uzupełnieniu do tego, co słyszeliśmy w Nocnych Trójkach dziś na urodziny artysty z najlepszymi życzeniami. No a w kalendarzu pamiętamy, że w 1890 roku zmarł holenderski malarz Vincent van Gogh. W 1900 urodził się z kolei Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisarz i pilot wojskowy. W 1948 roku w Londynie rozpoczęły się pierwsze powojenne letnie igrzyska olimpijskie, a 3 lata później też w Londynie odbyła się pierwsza edycja konkursu Miss World. W 1958 roku powstała NASA, amerykańska instytucja naukowo-badawcza. Funkcjonowała od 1915 roku jako instytut popierający rozwój lotnictwa, a wraz ze zmianą nazwy rozpoczęła badania astronautyczne i program podboju kosmosu. To nie wszystkie wydarzenia z historii, bo sięgamy także po historię muzyki, utwory, albumy, które towarzyszą nam od lat, od czasu do czasu sięgając po nie, przypominając sobie historię właśnie tej muzyki, która towarzyszy nam z brytyjskiej sceny trip-hopowej. Pamiętamy, że Morcheeba wydali swój 3. album 26 lat temu. UN.

Przypomnieć, jak brzmiał rok 2000, prawda? Jak to szybciusieńko zleciało. W muzycznym kalendarzu wracamy do urodzin. Pamiętamy, że 29 lipca 1972 roku urodził się Simon Jones, basista grupy The Verve. No takie piękne smyki, że ja już uciekam.

The Verve z muzycznego trójkowego kalendarza. Też piękna historia i utwór, który być może Państwo będą nucić w ciągu dnia. To proszę zwalić winę na redaktorka. Spoglądam na mapy pogody. Przeważająca część Europy w zasięgu rozległego wyżu z nad Europy Środkowo-Wschodniej. Jest 5:30. Sprawdźmy szczegóły pogody. Pierwsze zdanie już może wiele powiedzieć. Dziś słonecznie i coraz bardziej upalnie, choć na północy i na północnym wschodzie.

0: temperatura niższa i będzie się chmurzyć oraz może przelotnie padać. Wiatr zachodni słaby, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, a ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. No, od południowego zachodu napływa coraz cieplejsze, by nie powiedzieć gorące powietrze. Zaczyna robić się naprawdę upalnie. Dziś od 20 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu. To dopiero rozgrzewka, około 25 w centrum. Tyle za kilka dni będzie o tej właśnie porze oraz nocą. A najwyższa temperatura dziś na zachodzie i na południowym zachodzie do 29 stopni Celsjusza. Za 29 minut szósta.
1: Trójkowy budzik.
0: O, teraz będzie gorąco.

Geddy Lee, basista i założyciel Tria Rush. Urodził się w 1953 roku. Z korzeniami z Polską, bo pamiętamy, że matka frontmana właśnie grupy Rush pochodziła z Wierzbnika, województwo świętokrzyskie. Kiedyś, teraz część innego miasta. Opowieść na inną okazję, ale serce rośnie, gdy właśnie tacy

Z płyty Marchew w butonierce sprzed ćwierć wieku Pijama Porno na 21 minut przed godziną 6. Sygnał od państwa, między innymi od pani Marii, SMS-owy krótko i na temat. Sygnał. Dzień dobry. To naprawdę wiele o tej godzinie. Myślę, że pewnego rodzaju wyzwanie, czy jak teraz mówię się, challenge. To SMS-owo, mailowo pan Zbyszek jeszcze przed budzikiem w oczekiwaniu, przed godziną 5:00 zagrała Watacha. No, dziś obudzeni sąsiedzi, nie tylko. Pan Zbyszek z Bielska Białej budzi sąsiadów, a my budzimy państwa. No to sygnał SMS-owy, a do kompletu także sygnał telefoniczny od pana Wojtka z Piaseczna. Taki, myślę, bardzo sympatyczny, jeszcze przedurlopowy, z życzeniami wszystkim, którzy wybierają się właśnie na tę jeszcze lipcową, za chwilę sierpniową kanikułę. Odpoczynku, pogody ducha i

No i tak szczególnie za kierownicą to patrzymy przede wszystkim w przód i my także patrzymy na to, co dzieje się na drogach. Ważna informacja z autostrady A1 obok węzła Piotrków Południe, między węzłami Kamieńsk. Tam po kolizji droga była zablokowana, ale już właśnie przywrócono ruch A1 w Łódzkiem. Ale ostrzeżenie to aktualne z krajowej 7 z odcinka Głogoczów-Kraków w miejscowości Mogilany. Po zderzeniu dwóch ciężarówek jezdnia w kierunku Zakopanego była zablokowana, a chwilkę temu przywrócono ruch jednym pasem. Przypomnę, to 7 między Głogoczowem a Krakowem w Mogilanach w kierunku Zakopanego. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Kwadrans pozostał do godziny 6. Co przed nami? Co w dzisiejszym porannym zapraszamy do trójki? To wychodząc z założenia, nie patrzymy w tył i za chwileczkę rzucamy wszystko, co złe. Patrzymy do przodu, co dziś przed nami. A dziś sporo informacji, myślę, ważnych, między innymi dla kierowców. Proszę nasłuchiwać.

Piękne słońce w wielu miejscach o poranku, robi się coraz cieplej, a jak zaznacza pan Maciek, dzisiaj w nocy była piękna pełnia księżyca na bezchmurnym niebie i fantastycznie to wyglądało. No a teraz góry o poranku. Pozdrawia pan Maciek z kotem Ozim od Babiej Góry. Taki piękny widok. Sygnał także od pana Marcina z Zakółka. Szkoda wakacji, aby długo spać. To z Chorzowa zgłasza swoją obudność kierowca zawodowy. Ważne informacje dla kierowców o poranku dziś będą. Za chwilę o tym opowie Michał Nogaś. No i jeszcze upały upałami, ale na razie skromne 13. I ogólna niechęć to od pana Stefana z Mielca. To my na tę niechęć mamy taką radę.

0: Brian Adams o poranku na 9 minut przed godziną 6, a w studiu już teraz zapowiadany wcześniej Michał Nogaś. Dzień dobry. Znowu kalafiorki, znowu się kable do słuchawek poplątały. Się wepnie redaktor?
1: Już. Się wpiąłem.
0: Dzień dobry oficjalnie.
1: Dzień dobry oficjalnie.
0: Jak widzę twoją lico i widzę kawę, to już wiem, że to będzie dobry dzień.
1: O, jak miło.
0: No?
1: Wzajemnie.
0: Dziękuję.
1: Jak widzę ciebie siedzącego na takim niziutkim krzesełku, to już wiem, że to będzie piękny głos.
0: Mały człowiek. No niech by tam. Co dzisiaj o poranku?
1: Książę.
0: Ważne informacje dla kierowców, to już mówiłem, ale tak w szczegółach.
1: Ja nie wiem, czy to są ważne informacje.
0: Ważne.
1: Czy to raczej będą ważne rozmowy i dywagacje. Ostatnio przejechałem 2000 kilometrów blisko przez Europę. Mhm. I niestety doszedłem do wniosku, że nikt, albo inaczej nigdzie, nie jeździ się w tak szalony i niebezpieczny sposób jak w Polsce.
0: Zauważyłeś to po przekroczeniu granicy, że
1: tak,
0: zmieniają się zasady gry?
1: Tak. Nie wiem, czy to jest gra, czy to jest kompletna jakaś dezynwoltura i wszelkiego rodzaju działanie antysystemowe, ale no, muszę powiedzieć, że na autostradach we Francji, czy w Niemczech, czy w Austrii, czy w Czechach, czy w Hiszpanii to się jeździ zgodnie z przepisami, na suwak, dbając o innych, pomagając, a u nas lewym pasem, na zderzaku, na suwak to się wjeżdża w połowie zwężenia i tak dalej, i tak dalej. Więc dziś będziemy w audycji porannej rozmawiać o polskiej szkole jazdy.
0: Jest coś takiego.
1: Czyli o cechach, które mają i których nie mają polscy kierowcy. I dlaczego robimy sobie tyle szkody i krzywdy na drogach.
0: I to dotyczy nie tylko przyszłych kierowców, mówiąc o szkole jazdy.
1: Ale także byłych, tym, którym zabrano prawo jazdy.
0: No i jeśli chodzi o te zasady gry za granicą, o których mówiłeś, to nie dotyczy to tylko, że stosują się cudzoziemcy, ale także my też, jadąc za granicę, też jakoś jeździmy.
1: Wiesz
0: inaczej.
1: Dlaczego?
0: Wiem.
1: Bo tam są bardzo wysokie mandaty.
0: Wiem, nieuchronność kary to jest to, co myślę by na pewno zdyscyplinowało także tu nad Wisłą naszych kierowców.
1: A nikomu się nie chce pojechać potem do Francji czy do Hiszpanii, żeby negocjować z panią urzędniczką.
0: Ale nie ma żadnych
1: panem
0: negocjacji.
1: No właśnie.
0: Coś wiem o tym. Niestety. Michał Nogaś. Polska szkoła jazdy.
1: Nie masz punktów.
0: Nie mam żadnych.
1: Ja też nie.
0: Nie mam.
1: A Ela Wrzycka to jest na minusie nawet. Ma minus 30.
0: Po godzinie 6:00 o poranku Michał Nogaś. Zapraszamy do trójki.

Zapraszamy do wysłuchania porannego. Zapraszamy do trójki. Za 4,5 minuty o 6 serwis informacyjny. No a po 6 nie tylko. Także pozostałe informacje nie tylko dla kierowców. U Michała Nogasia w porannym zapraszamy. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na jutro w budziku. Jutro też będzie gorąco. Dobrego dnia. Elżbieta Rożycka, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
5: Minęła szósta, 29 lipca. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy audycję poranną od serwisu. Romuald Wójcik.
6: Potrzęsienie.

0: W ziemi w Japonii w ruinach zawalonych budynków trwa akcja ratownicza. Bandyci i kibole mają polityczny patronat, mówi premier i wypowiada Wojdę aktom przemocy. Na razie bez wypisu z PiS-u zwolennicy Morawieckiego i on sam pozostają w partii, ale wchodzi rzecznik dyscypliny. Co najmniej 13 osób zginęło w trzęsieniu ziemi na wyspie Kyushu w Japonii. Ponad 30 osób może znajdować się pod gruzami centrum handlowego w Kumamoto. Trwają poszukiwania zaginionych. Trzęsienie miało siłę 7,1 stopnia. Zawaliło się wiele budynków i mostów. Przerwane są drogi.
1: Ponownie oddane do użytku zaledwie miesiąc temu centrum handlowe zawaliło się z powodu potężnego wybuchu. Wstrząsy najprawdopodobniej uszkodziły instalację gazową. Potwierdziliśmy rozległe szkody, w tym ofiary śmiertelne, zawalone budynki, uszkodzone drogi, pożary. Chciałabym przede wszystkim złożyć najszczersze kondolencje wszystkim dotkniętym katastrofą, mówiła premier Sanae Takaichi. Prefekturę Kumamoto dekadę temu także nawiedziło mocne trzęsienie, w którym zginęło 275 osób, a ponad 2700 zostało rannych. Świadkowie mówią, że obecny wstrząs był silny. To nie był lekki wstrząs. Cegły nie odpadały jedna po drugiej. Ten wielki mur przewrócił się w jednej chwili. Do Kumamoto skierowano ponad 3,5 tysiąca żołnierzy japońskich sił samoobrony. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Patologia przemocowa w Polsce dostała polityczny patronat, powiedział premier Donald Tusk. Odnosząc się m.in. do brutalnego pobicia pary Ukraińców w niedzielę we Wrocławiu, szef rządu zapowiedział wydanie wojny aktom przemocy.
2: Bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Nie ma w tym przypadku, że jeden z zatrzymanych, ten, który bił Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic. Dobrze wiemy, jakie siły polityczne stoją za tymi grupami ludzi, którzy udają wielkich patriotów.
0: Policja nadal poszukuje trzeciego sprawcę napadu na 20-letnią Ukrainkę i jej partnera. Zatrzymano w tej sprawie dwóch podejrzanych, grozi im do 5 lat więzienia. Politycy zaangażowani w Stowarzyszenie Rozwój Plus wciąż w Prawie i Sprawiedliwości. Komitet polityczny zatwierdził listę osób, które nie złożyły deklaracji o przynależności do partii i skierował sprawę do rzecznika dyscypliny.
3: Decyzja komitetu jest zaskoczeniem. W piątek prezes PiS tłumaczył, że brak złożenia deklaracji jest de facto rezygnacją z członkostwa w partii. Jarosław Kaczyński mówił, że komitet zbierze się, aby to potwierdzić.
4: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania.
3: Tym skutkiem miało być wykluczenie. Po posiedzeniu komitetu okazało się, że nie nastąpi to jednak szybko. Rzecznik PiS Rafał Bochenek mówi, że sprawa trafi do rzecznika dyscypliny. Ten indywidualnie podejdzie do sprawy każdego z 44 polityków, którzy nie wypełnili deklaracji.
5: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Mateusz Morawiecki stwierdził, że decyzja komitetu to przeciąganie kiepskiego serialu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Tomasz Trela z Lewicy. Sąd odrzucił prywatną ekspertyzę zleconą przez Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Pytania obrońców miały mnożyć wątpliwości, mówi prokurator Aleksander Duda.
6: Ostatecznym celem prawdopodobnie jest to, żeby odwrócić uwagę od tego, że w wyniku działania oskarżonego trzy osoby poniosły śmierć na drodze. Materiał dowodowy, który dotychczas został zgromadzony w sprawie, w tym w szczególności właśnie ta opinia z zakresu EDR-u, nie pozwala zapomnieć.
0: 3 lata temu Sebastian M., jadąc na autostradzie z prędkością ponad 300 km na godzinę, staranował samochód, którym podróżowała trzyosobowa rodzina. Spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i Benjaminem Netanyahu przebiegły w pozytywnej atmosferze i były owocne, przekazała rzeczniczka Białego Domu. Prezydent Ukrainy i premier Izraela przylecieli do Waszyngtonu na pogrzeb senatora Lindseya Grahama.
7: Oba spotkania zamknięte były dla prasy, podczas gdy prezydent Ukrainy opuszcza Biały Dom. Na spotkanie z Trumpem przybył już premier Izraela. Relacje amerykańsko-ukraińskie wydają się silniejsze niż kiedykolwiek, mimo że obaj politycy muszą mierzyć się z wyzwaniami na własnym podwórku, pisze New York Times. Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że rozmawiał w Białym Domu o zobowiązaniu Donalda Trumpa do umożliwienia Ukrainie produkcji amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot. Z kolei w przypadku rozmów izraelsko-amerykańskich nie podano szczegółów. Podczas spotkania z Benjaminem Netanyahu prezydentowi towarzyszyli m.in. wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej, prawie całej Polsce dobra lub bardzo dobra, jedynie we Włocławku umiarkowana. Zagrożenie pożarowe w lasach jest dziś na małym lub średnim poziomie. Strona zielonegodziny.pl radzi, aby od 18 do 21 ograniczyć zużycie prądu w trosce o środowisko. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: pogoda, bo chwili na brak słońca szkoda. Nie wiem, co mnie opętało dzisiaj o poranku. Informacja jest taka, nie będzie padać. Nie wiem, czy to dobrze. Ci, którzy nie lubią moknąć, pewnie się ucieszą, ale ziemia, w sensie gleba, niekoniecznie. W całej Polsce bez deszczu dziś. Najchłodniej 21 stopni na Suwalszczyźnie, najcieplej 29 na Dolnym Śląsku i w Lubuskim. Czekam, aż będzie ta oficjalna godzina na rozpoczęcie audycji. 2, 3, 2, 1. 6:06. Pierwszy łyk kawy.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Się nie mogłem doczekać. Aha, to ci, co tak długo zaczynają. No już. Poprosimy o werbelki. Olga Czućko, Kuba Witkowski, Staszek Pyrzyna i Michał Nogaś. Jedziemy.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Myślałem, że jeszcze weźmie oddech. To Red Hot Chili Peppers. Dziś na początek mamy środę. A co się wydarzy w audycji do dziewiątej?
2: Te pożary w zachodniej części regionu Madrytu nadal pozostają najbardziej aktywne, choć strażakom udało się już zahamować ich rozprzestrzenianie. Sytuację natomiast może pogorszyć kolejna fala upałów. Synoptycy ostrzegają, że na termometrach znowu będzie po 39 stopni Celsjusza.
1: Tak mówi Mateusz Czmiel, nasz wysłannik, specjalny wysłannik Polskiego Radia do Hiszpanii. Połączymy się z nim przed ósmą. Opowie, co w tej chwili się dzieje, gdy chodzi o akcję ratunkową i gaszenie wielkich pożarów w Hiszpanii. Nie tylko w Hiszpanii płoną lasy. Poza tym będzie o muzyce.
3: Sztuczna inteligencja komponuje dziś piosenki, które trafiają prosto do playlist naszych dzieci. I bardzo często nie są to niewinne treści.
4: Te utwory są, pojawiają się i ich popularność jest całkiem duża.
1: Ajajaj, co to się poczyniło z AI w muzyce? O tym opowie Piotr Bodej przed siódmą, ale nasz temat główny dziś to... Przepraszam, że się wtrącam.
5: Wymuszasz pierwszeństwo, mam kamerę z tyłu, z przodu.
6: Jedź!
7: Co robisz? Co za osioł?
8: Słuchaj. Tu się prujesz.
7: Dobra.
1: No, już jesteśmy w domu. Polska szkoła jazdy. Jakie cechy mają nasi kierowcy, jakie my jako kierowcy mamy? A czego nam brakuje? To jest temat przewodni dziś i od razu zachęcam do zajrzenia na profil programu trzeciego na Facebooku, bo tam właśnie stawiamy to pytanie. Jakimi kierowcami jesteśmy? Proszę o dzień dobry na Facebooku i o odpowiedź na to pytanie, o kontakt z nami poprzez komentarze, ale przede wszystkim telefony. 22 i 7 trójek. Pierwsze pytanie na otwarcie. Uwaga, uwaga. Najciekawszy telefon to oczywiście niespodzianka od programu trzeciego. Stanisław w gotowości. Dokąd i jak się państwu jedzie? Tylko proszę pamiętać o zestawie głośno mówiącym. 22 i 7 trójek. Dokąd i jak się państwu jedzie? I proszę uważać na tych, którzy długimi światłami drugają.

0: To Kasia Linz w piosence Publiki Śmierć w bikini, a teraz połączymy się z naszym bardzo bezpiecznie jeżdżącym korespondentem.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Mam na myśli Macieja Jastrzębskiego. Dzień dobry, Maćku.
2: Dzień dobry, witam.
0: Ale nie będziemy
2: bezpiecznie,
0: mówić...
2: ale nie zawsze cicho, bo ja słuchałem, co słuchacze i mówią na ten temat, a właściwie tej takiej krótkiej zbitki naszych reakcji kierowców. Wczoraj
0: i to było o tobie?
2: Radia. No właśnie mówię, wczoraj wieczorem jechałem do radia, miałem program prowadzić i takie zajście mnie spotkało po drodze, więc dojeżdżając do radia piłem wodę, bo mi gardło, że tak powiem, zaczęło szwankować.
0: Wodę z melisą,
2: czy reakcja
0: bez?
2: Była gwałtowna. Polska.
0: Dobrze, ale my teraz nie o Polsce będziemy mówić, tylko o tym, co się wydarzyło za oceanem, ale dotyczy przede wszystkim tego, co za naszą wschodnią granicą. Głośno było o tym spotkaniu wczorajszym w Białym Domu. Po raz pierwszy od grudnia Wołodymyr Zełenski pojawił się w Stanach Zjednoczonych i przez godzinę rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Na razie wiemy, że obaj panowie są z tego spotkania dość zadowoleni, nazywają je konstruktywnym, chociaż w przypadku każdego z nich może to co innego oznaczać. No wiemy też, że rozmowa dotyczyła wsparcia wojskowego dla naszych wschodnich sąsiadów, w tym patriotów, które są niezbędne do tego, by utrzymać ten ochronny parasol nad miastami ukraińskimi. Wiemy, że Rosja wysyła między innymi rakiety balistyczne. Co się dokładnie wydarzyło nad Potomakiem?
2: Gdy padają takie stwierdzenia konstruktywne i produktywne, to zwykliśmy sądzić, że niczego się, że tak powiem, nie udało uzgodnić i politycy próbują w ładne, nic nieznaczące słowa ubrać właśnie to nic. I w tym przypadku może było mniej konkretów, ale za to, jak wszyscy komentatorzy po obu stronach oceanu podkreślają, atmosfera była zadowalająca. Profesor z Uniwersytetu w Tennessee, Ukrainiec, Andrzej Korobkow w telewizji Deszcz tak mówił o tym, czego oczekiwał po tym spotkaniu Donald Trumpa, czego Wołodymyr Zełenski.
3: Trump
2: ma kilka interesów. Jednym z nich jest odsunięcie uwagi opinii publicznej od Zatoki Perskiej, gdzie sytuacja dla niego niestety jest patowa. Jemu potrzebny jest jakikolwiek sukces zagraniczny, gdziekolwiek. Natomiast Zełenski potrzebuje potwierdzenia strategicznego zainteresowania Stanów Zjednoczonych bezpieczeństwem Ukrainy. Potrzebuje też środków obrony powietrznej, w tym, a może przede wszystkim rakiet do systemów Patriot. Ma więc nadzieję na utrzymanie wsparcia wojskowego.
4: Były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk w telewizji Freedom, komentując rezultaty wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie, przypomniał, jak sytuacja wyglądała rok temu i wezwał sceptyków, aby stali się optymistami.
5: Putin
4: przyjechał rok temu do Stanów Zjednoczonych z propozycją pełnej kapitulacji Ukrainy i prezydent Stanów Zjednoczonych rozwinął dla niego czerwony dywan i oddał mu swoją limuzynę. Nie bądźcie więc sceptykami, ale realistami. Zwróćcie uwagę, że teraz Trump spotyka się w owalnym gabinecie z Zełenskim, a nie z Putinem. Do porównania uciekła się także na kanale Apostrof ukraińska dziennikarka pracująca dla amerykańskich mediów Maria Ulianowska. Te wizyty Zełenskiego porównują z wizytą premiera Izraela Benjamina Netanyahu, który tuż po wizycie Zełenskiego również spotkał się z Donaldem Trumpem. Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego było znacznie cieplejsze niż spotkanie Netanyahu i nieporównywalnie sympatyczniejsze niż rozmowa Trumpa z Zełenskim sprzed roku, gdy doszło do skandalu w gabinecie owalnym. Teraz Donald Trump podkreślał, że Ukraina zmieniła się.

0: sytuację na polu walki i ma więcej kart, jeśli odnieść się do retoryki ubiegłorocznej. Dla jednych to może być nic, ta konstruktywność i produktywność, ale dla innych atmosfera tego spotkania mówi wiele o poprawiających się kontaktach między Waszyngtonem a Kijowem. Czy na długo tego nie wiemy, przekonamy się pewnie wkrótce. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot i o tym mówił Wołodymyr Zełański w wywiadzie dla telewizji Fox News krótko po spotkaniu z Trumpem. Zełański stwierdził także, że Rosja nie ma już inicjatywy na froncie. Tutaj takie krótkie cytaty. Rosja traci 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie, to duże straty, ale nie chce zakończyć tej wojny. Jak Zełański zaznaczył, Kijów nieustannie apeluje o wstrzymanie ognia, by dać dyplomatom czas na podjęcie negocjacji, ale w związku z oporem Moskwy Ukraina musi zachować stanowczą postawę i liczy na skuteczność międzynarodowych sankcji. Mówiąc do Państwa te słowa, intensywnie myślałem nad tym, co powiedział redaktor Nogaś o tym, że konstruktywne może oznaczać dla Zełańskiego co innego i dla Trumpa. No właśnie dla Trumpa może oznaczać na przykład konstrukcję kolejnej Tower Trump, a dla Zełańskiego konstrukcję rakiet i dronów.
1: Jeszcze odnosząc się do tego, co ty z kolei powiedziałeś o sytuacji w Rosji, którą śledzisz dla nas od wielu lat, to widziałem wczoraj w sieci film. On został nakręcony przy wejściu do stacji metra w Nowosybirsku, właściwie już na tej stacji, i tam żołnierze rosyjscy rozstawili stoliki i zachęcają mieszkańców, mężczyzn do tego, by się zapisywali do wojska. Więc sytuacja
0: Rosjanom grozi jesienią decyzja Władimira Putina, po pierwsze o wprowadzeniu stanu wojennego, przed czym Putin się bronił, bo nie chciał uznać, że prowadzi jakąś wojnę, tylko specjalną operację wojskową, a z tym się wiąże, no może nie jeszcze powszechna, ale jednak wzmożona mobilizacja i my powinniśmy się spodziewać kolejnej fali ucieczek z Federacji Rosyjskiej, ludzi, którzy nie chcą iść do wojska, bo jak wyliczyli dziennikarze pracujący na froncie, taka przeciętna długość życia żołnierza rosyjskiego to jest kilkadziesiąt minut.
1: Mało chyba są to dobre wiadomości dla Putina. I tak mierzy się już ze wzrostem niezadowolenia związanym z...
0: Ale dla nas też niektóre wiadomości, szczególnie od specjalistów, tych niezależnych ekonomistów, są też mało pocieszające, bo oni twierdzą, że Putin jest gotowy prowadzić wojnę jeszcze co najmniej 3 lata.
1: Maciej Jastrzębski.
0: Przykro mi, że jest tak nieoptymistycznie.
1: Nie, bądźmy realistami. To są media publiczne. Musimy mówić, jak jest naprawdę. Maciej Jastrzębski był pierwszym gościem audycji porannej. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I spokojnej jazdy. Bez napięcia ci życzę. Do usłyszenia.

0: mamy. No i pan Paweł notuje. Przestarzały system nauczania, który jest nastawiony na zakucie i zdanie bzdurnych pytań i, tu pan Paweł używa mocnych słów, apeluje, by rozsądnie używać słów w komentarzach, debilnych manewrów, nie uczy jazdy, tylko regułek, nie uczy przepisów, tylko głupot. Ciekawa teza, 22,7 trójek. Czekamy na komentarze państwa w związku z tym, jak jeździmy i co byśmy zmienili w naszym stylu jazdy.
1: Otóż świetnie mi się jedzie dostawczym samochodem z dostawą borówek polskich, świeżych, wczoraj urwanych. Tak sobie jadę, a obok mnie ciąg samochodów wyprzedzających mnie na podwójnych ciągach, ale mi się nadal świetnie jedzie, bo chcę, żeby moje borówki świetnie tam dojechały. Sezon na polskie borówki właśnie trwa i chcę na to zwrócić uwagę też polskim konsumentom, żeby szukali w polskich sklepach i w polskich warzywniakach polskich borówek amerykańskich.
0: Bardzo dziękuję za ten telefon. Ja bym chciał na ten element zwrócić uwagę.
1: Tak sobie jadę, a obok mnie ciąg samochodów wyprzedzających mnie na podwójnych ciągach.
0: No właśnie. Niecierpliwi. Ciągle w pośpiechu. Za późno wstali. Źle się skręciło. To się złamie, przepisy. I minie na podwójnej ciągłej. A życie mamy jedno. 22,7 trójek. Polska Szkoła Jazdy. Jakimi kierowcami jesteśmy? O tym dziś mówimy w audycji porannej w Trójce.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: 6:30 w studiu Romuald Wójcik.
3: Amerykańskie i saudyjskie samoloty bojowe przeprowadziły uderzenia na wspieranych przez Iran terrorystów z Iraku, przekazało dowództwo centralne USA. Zaatakowano obiekty logistyczne i magazyny broni. Wcześniej Iran wystrzelił wiele pocisków balistycznych w kierunku amerykańskich sił zbrojnych na Bliskim Wschodzie, ale jak poinformowała strona amerykańska, wszystkie rakiety przechwycono. 17-latek pracujący jako ratownik na plaży we Włoszech jednego dnia uratował 8 osób. Media okrzyknęły go bohaterem i ponowiły apele o rozwagę. Denis jest uczniem liceum imienia Mikołaja Kopernika w mieście Pomecja. Wiele osób weszło do wzburzonego morza mimo wydanego zakazu kąpieli. W mediach społecznościowych szczególnie popularny jest wpis. Chłopak pracuje w wakacje, żeby uczciwie zarobić. Zamiast mieć spokój, musi przeprowadzić 8 akcji ratunkowych, jedna po drugiej, bo wy nie macie za grosz rozumu. Z ziemi włoskiej do ojczyzny Kopernika trafia podobny apel. Zużyte kartony po napojach dostają drugie życie w Białymstoku, na Alei Bluesa i przy Pałacyku Gościnnym. Stanęły pierwsze ławki wykonane z innowacyjnej płyty kompozytowej powstałej z opakowań. To efekt współpracy miasta z naukowcami z Politechniki Poznańskiej.
4: To jest tylko prezentacja możliwości, jakie daje ten produkt.
5: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
4: Zrobiony jest w 100% z odpadu, ale w 70% z opakowań po kartonach, po napojach i w 30% z folii polietylenowej.
3: Podlasie jest liderem recyklingu. Poziom odzysku odpadów komunalnych wynosi ponad 53%. Kolejny serwis Trójce o 7:00.
2: Pogoda. Przypominam, dziś nie będzie padać. Przypominam, że nadciągają upały. Jeszcze nie trzeba zakładać krótkich spodenek, ale warto je już uprasować, by mieć na czwartek, piątek i zapewne sobotę. Dziś od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na Dolnym Śląsku. A może byśmy się tak rozruszali? Ja wiem, ta sekunda przerwy to był moment na podjęcie decyzji. Zdjąć tę lewą nogę z łóżka, czy nie? No ale trzeba. Środa się sama przez świat nie przeprowadzi. 22 i 7 trójek. Jak jeździmy jako Polacy?

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci.

0: Tam się dzieje na drodze.
1: Wymuszasz pierwszeństwo, masz kamerę z tyłu, z przodu.
2: Jedź!
3: Co robisz? Co za osioł?
1: Słuchaj, tu się prujesz.
4: Wiesz, że tak trafili.
3: Dobra, jedź.

Przejechałem w weekend niemal 2000 km wakacyjnie przez Francję, Niemcy, różne tereny w Europie i muszę przyznać, że naprawdę nie ma miejsca jak dom, gdy chodzi o nerwy za kółkiem. Na zderzaku wszyscy mrugają światłami, lewym pasem, chociaż prawy wolny. Szybko, ale mam takie hasło i tak spotkamy się na światłach.

0: to mrozu. Halo, halo.
1: Taki mały przykład. W zeszłym roku byłem kamperem w Norwegii i przez kilka godzin jechał za nami pan Szwed, z tego co pamiętam. I przez te kilka godzin, szanując zasady bezpieczeństwa, i po prostu jechał przez kilka godzin za nami. Bo tak stanowią przepisy. Kiedy niestety już wróciliśmy do Gdyni, no to zaczęło się z prawej, z lewej, na ciągłej. To jest taki przykład wtedy ewidentny, że pojawiamy się na naszej ziemi. Troszkę taka wolna Amerykanka.
0: Zapraszamy do Trójki. Wolna Polka, ja bym powiedział, albo wolny Polak. Zależy od tego, kto siedzi akurat za kółkiem. Na naszym Facebooku dyskusja o polskiej szkole jazdy, o tym, jakimi kierowcami jesteśmy, już się toczy. I mam taki apel do słuchaczek i

0: słuchaczy programu trzeciego. Szanujmy się nawzajem i nie używajmy takich słów, które czasem komuś z nas mogą się wyrwać na drodze. Bardzo o to proszę. Można o swojej wściekłości na innych napisać językiem kulturalnym. Niewiele nas to kosztuje, a jest milej, z pewnością. To teraz przyjrzyjmy się temu, jak jeździmy. Parafrazując powiedzenie, co kraj, to styl jazdy. Styl jazdy autem, rzecz jasna, ten nasz nadwiślańsko-odrzański, a może szerzej wschodnioeuropejski, albo jeszcze bardziej na wschód, azjatycki, niekoniecznie najlepszy. Niedoścignionym jest ten zachodnio, a właściwie północnoeuropejski. Ciężko wprowadzić tu jakiś przejrzysty podział, podobno, ale różnice widać gołym okiem. Zwłaszcza gdy teraz, w wakacje, jedzie się do krajów tak zwanej Starej Unii i po powrocie nie można się przyzwyczaić. To jest choćby mój przypadek. Przypomnę, i tak spotkamy się na światłach. Niestety, mimo wielu zmian, polska szkoła jazdy wciąż cechuje się przejawami brutalności i, trzeba to powiedzieć jasno, głupoty. O tym Paweł Turski.
1: Wymuszasz pierwszeństwo, mam kamerę z tyłu, z przodu.
2: Jedź!
3: Co robisz? Co za osioł?
4: Słuchaj.
1: Tu się prujesz.
3: Dobra. Jedź.
5: Styl jazdy polskich kierowców nie jest najlepiej oceniany. Nie cenią go nie tylko posiadacze prawa jazdy kategorii B, lecz także ci kategorii D.
6: Zupełnie odstajemy sposobnym charakterem jazdy od Europy Zachodniej, bo do tego żeśmy zawsze się porównywali. Mówię o wyprzedzaniu, hamowaniu i innych rzeczach.
7: Czy jest coś denerwującego w polskim stylu jazdy?
8: Gapownictwo przez smartfony. Każdy chce być przed autokarem, przed ciężarówką.
7: Gdzie się jeździ lepiej?
6: Niemcy jeżdżą spokojniej, Austriacy jeżdżą spokojniej. No i Europa Północna, Norwegia, Finlandia.
8: Szwajcaria. Spokój, większe poczucie bezpieczeństwa, płynność jazdy. Tam są wysokie mandaty, uzależnione od zarobków, więc każdy na to patrzy.
5: W naszym kraju mandaty, uśredniając, w ciągu ostatniej dekady, biorąc pod uwagę realną wartość pieniądza, wzrosły o ponad 200%. Zmieniło to jednak tylko w pewnym stopniu zachowania kierowców. Odpowiadają za to dwie rzeczy.
9: Normy kulturowe i dobre chęci.
5: Uważa instruktor doskonalenia jazdy Filip Grega.
9: Mówimy często o tak zwanej polskiej szabelce. Ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób kierujemy pojazdem. Samo wychowanie to jest ważny element. Jeżeli dojdziemy do momentu, w którym znajdziemy chwilę na refleksję, będziemy potrafili właściwie ustalić priorytet, co jest w życiu ważne, to wtedy dopiero będziemy w stanie kierować pojazdami w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.
8: To na pewno kwestia wychowania.
6: Południowcy jeżdżą ostro, jeżdżą Włosi czy Hiszpanie bardziej ryzykownie.
8: Litwa, kierowcy bardzo tragicznie jeżdżą. Polska jest dużo, dużo wyżej i pod względem jazdy, parkowania, a inne kraje typu Niemcy, Francja, to Francja wiadomo, to też w zależności gdzie. Niemcy tak samo, Berlin też się rządzi swoimi prawami.
9: Jak to się mówi, jak się da palec, to osoba weźmie całą rękę i to troszeczkę tak u nas wygląda. Natomiast kiedy przejeżdżamy przez zachodnią granicę, mamy świadomość tego, że kary są nieuchronne, że są wysokie, albo też mamy świadomość, że nie do końca znamy przepisy. Wtedy zaczynamy jechać spokojniej, bezpieczniej, żeby jakoś to w miarę było.
5: Nie jest jednak też tak, że tylko za zachodnią granicą jeździmy bezpieczniej. Z roku na rok uważniej jeździmy też na naszych drogach. Świadczą o tym policyjne statystyki.
10: Na dzień 27 lipca policjanci obsługiwali 10 874 wypadki drogowe, w których zginęło 789 osób, a 12 672 zostały ranne.
5: Mówi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W ubiegłym roku, w analogicznym okresie, czyli zestawiając dane od 1 stycznia, danego roku, liczba ofiar była wyższa aż o 74 osoby. Porównując unijne dane dotyczące ofiar na milion mieszkańców, można zauważyć, że Polska plasuje się w środku stawki. W naszym kraju na milion mieszkańców ginie 45 osób. W tyle zostawiamy Bułgarię, gdzie na milion mieszkańców ginie 71 osób. Daleko też nam jednak do Szwedów, gdzie ginie jedynie 20 osób. Polska policja współpracuje z innymi krajami, by zmniejszyć liczbę wypadków na drogach.
10: Polska policja jest członkiem Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego, bo staramy się korzystać z najlepszych doświadczeń kolegów i koleżanek z Europy i ze świata.
5: I efekty, choć możemy ich nie dostrzegać, widać. Ubiegły rok był bowiem najbezpieczniejszym rokiem na polskich drogach.
0: Co oczywiście cieszy, ale przyznam, żadne to pocieszenie, kiedy słyszę, że na milion mieszkańców Polski

0: Polski ginie rocznie tylko 45 w wypadkach drogowych. Nie powinien ginąć nikt. Wiadomo, zdarzenia losowe, ale styl jazdy, mądrość prowadzenia samochodu, to ma jednak ogromne znaczenie. Z tego materiału przygotowanego przez Pawła Turskiego chciałbym wyjąć ten fragment i zostawić go Państwu, by się namyślili.
1: Jeżeli dojdziemy do momentu, w którym znajdziemy chwilę na refleksję, będziemy potrafili właściwie ustalić priorytet, co jest w życiu ważne, to wtedy dopiero będziemy w stanie kierować pojazdami w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.
0: 22 i 7 trójek. O polskiej szkole jazdy mówimy dziś w Trójce o poranku.

0: To Interpol, a to Piotr Łodej.
1: News albo fake news.
2: Sztuczna inteligencja komponuje dziś piosenki, które trafiają prosto do playlist naszych dzieci. I bardzo często nie są to niewinne treści. Teksty 18+ potrafią ukryć się pod chwytliwą dla ucha melodią i atrakcyjnym dla oka teledyskiem. Naszym gościem jest Maciej Kępka, ekspert działającego w NASK zespołu dyżurnet.pl. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: Z Państwa badania wynika, że na popularnych playlistach w Polsce pojawia się mnóstwo generowanych przez AI wulgarnych utworów z seksualizującymi treściami. Z jak dużą skalą tego zjawiska mamy do czynienia?
3: Ta skala jest zmienna w czasie, natomiast w tej, powiedzmy, górce takiej, gdzie faktycznie tego było najwięcej, no to na takiej playliście 50 najbardziej wiralowych utworów to było chyba nawet kilkadziesiąt utworów. Teraz jest mniej, natomiast faktycznie te utwory są, pojawiają się i ich popularność jest całkiem duża.
2: Czy tu możemy mówić o nowej formie posługiwania się fake newsami, dezinformacją, takiej, która nie polega na fałszywych wiadomościach, ale na ładnym opakowaniu nieodpowiednich treści?
3: Ja bym chyba nie powiedział, że to jest nowa forma fake newsów, bardziej bym powiedział, że to jest

0: nowa forma tych szkodliwych treści, ale też sprawiająca, że ta skala jest większa. Większa jest intensywność ewentualnego kontaktu, ale też tego, jak dużo się tych treści pojawia. Więc jeżeli jest ich więcej, no to oczywiście jest ta dostępność łatwiejsza, no i też szansa, że dziecko nie dość, że łatwiej na to trafi, ale będzie z tego bardziej gdzieś tam korzystało.
1: Piosenki często są stylizowane na humorystyczne czy dziecięce. Czy to świadoma strategia twórców, by ominąć czujność zarówno rodziców, jak i algorytmów?
0: To jest na pewno świadoma strategia, żeby w pewien sposób tą popularność zdobyć. Niekoniecznie może tutaj ominąć rodziców, ale w pewien sposób często też stworzyć kontrowersję. Bo w momencie, kiedy mamy piosenkę stylizowaną na piosenkę dziecięcą, ale tekst jest absolutnie seksualizujący, no to mamy taką kontrowersję.
1: Czy w tej sytuacji jako dorośli, rodzice, jesteśmy bezradni? Co możemy z tym zrobić?
0: Absolutnie nie jesteśmy bezradni. Najważniejsze jest to, żebyśmy zaczęli od siebie, bo to my modelujemy zachowania dzieci. Jeżeli dziecko widzi, że my cały czas siedzimy, oglądamy coś na, nie wiem, na TikToku, na YouTubie, to dlaczego ono miałoby tego nie robić? Nie mówiąc już o tym, że jeżeli my takich piosenek przy dziecku słuchamy, no to oczywiście też to modelujemy. Natomiast w momencie, kiedy dziecko ma już to urządzenie i ma dostęp do treści, no to ważniejszy jest ten element edukacji, rozmowy. Czasami używam takiego określenia też szczepienia na pewnego rodzaju treści. Rozmawianie o tym, tak, że takie treści mogą się pojawić, szkodliwe, niebezpieczne, takie, które dziecko nie wiem, zdziwią, zaniepokoją. Budowanie tej świadomości, że jeżeli coś takiego się pojawi, to dziecko może do nas przyjść, my tego nie będziemy, nie wiem, oceniali, krytykowali, tylko pomożemy, porozmawiamy, będziemy wspierali.
1: Naszym gościem jest Maciej Kępka, ekspert działającego w NASK zespołu dyżurnet.pl. Dziękuję za ten fragment rozmowy.
0: Dziękuję.
1: A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.
3: Na naszej stronie trojkapolskieradio.pl w serwisach streamingowych. Tam więcej o dezinformacji. A ja Państwa zapraszam na... O, uwaga, coś nowego.
4: A3.
3: Nie ma takiej autostrady w Polsce, ale my ją powołujemy do życia, by mówić o tym, jak się jeździ i jakimi kierowcami jesteśmy.
5: Ja 2-3 lata jeździłem na zagranicznych trasach, szczególnie na Niemcy. Po przekroczeniu granicy polskiej nasi kierowcy po prostu zmieniali się w anioły. Nie wiem, z czego to wynikało. Prawdopodobnie z wysokich kar, bo przez CB Radio komentarze były straszne na temat wysokości mandatów i różnych innych takich ograniczeń w niemieckiej policji. Po prostu baliśmy się i zachowywaliśmy przepisy no aż restrykcyjnie, aż do przesady.
3: Aha, czyli jednak nie ma miejsca jak dom. I jeszcze jeden telefon.
6: To najgorsze jest na naszych drogach i chyba specyfikacja Polaków, to jest używanie kierunkowskazu. U nas wpierw się hamuje z 90 do 0, a potem się zaczyna skręcać i się włącza kierunek.
3: Aha, skądś to znamy. 227 trójek.

0: To Rikas, Last Train to London na antenie programu trzeciego, a my wracamy, jeżeli mogę o to poprosić, na naszą bezpieczną autostradę. Ona taką nosi nazwę, przypomnę. No chodź, dziewczyno, chodź. Aha.
1: Zapraszamy do Turki.
0: Taką nosi nazwę. Zapraszamy do Turki, jest to nasza autostrada. Mamy już, wjechaliśmy, czy nie? Jesteśmy. Spokojnie.
1: A3.
0: A na A3, halo?
2: Na przestrzeni lat uważam, że jednak dużo kulturalniej się w Polsce jeździ. Bardzo wielu kierowców jeździ kompletnie bezmyślnie. Nie myślą o tym, że na skrzyżowaniu gdzieś na światłach jadą inni za nimi. Przysypiają, tak? No bo stoją w korku, no to przysną. No i tak później też przez te światła powoli, powoli przejeżdżają. I efekt jest taki, że zamiast w tym korku stać krócej, no to się stoi dłużej, no bo na tym zielonym przejedzie tylko 5 samochodów, a nie 10.
0: Noga z gazu. Słyszymy się o 7.
3: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
4: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
4: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
4: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy. Do reklamy.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
9: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
10: i to tylko na tych muzycznych,
9: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
10: Co weekend, gdzie indziej.
9: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
10: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
9: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
10: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
9: Do usłyszenia
10: i do zobaczenia.
9: Gosia Jakubowska.
10: Ania Lalka.
11: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na ten... mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Żegnamy reklamy.
0: Witamy 7 w środę. 29 dzień lipca. Michał Nogaś, dzień dobry. Ta godzina jak zawsze zaczyna się od serwisu. Romuald Wójcik.
14: Ostra reakcja i apel premiera po kolejnym akcie agresji wobec obywateli Ukrainy. Rozłam w PiSie z przedłużonym terminem ważności, liczba ich 44, którymi zajmie się rzecznik dyscypliny. Polscy strażacy już w drodze do Hiszpanii będą pomagali w gaszeniu pożarów lasu. Premier ostro reaguje na pobicie dwojga Ukraińców we Wrocławiu. Jego zdaniem z aktami agresji na tle narodowościowym mamy coraz częściej do czynienia, bo bandyci czują się bezkarni. W ocenie Donalda Tuska otacza ich patronat polityków prawicy.

0: Donald Tusk powiedział, że patologia przemocowa nabrała odwagi, bo dostała także polityczny patronat. Zaznaczył, że jeden z zatrzymanych, który uderzył Ukrainkę, chwalił się w mediach społecznościowych, że jest obrońcą granic.
1: Dobrze wiemy, jakie siły polityczne stoją za tymi grupami ludzi, którzy udają wielkich patriotów.
0: Premier zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego, by przestał milczeć w tej sprawie. Apelował też do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, aby, i tu cytat, przestał wzywać do tworzenia bojówek, bo mu policja nie odpowiada. Obóz Zjednoczonej Prawicy wypuścił gina z butelki i mamy tego skutki na ulicach. Tak mówił później rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To jest barbarzyńskie działanie po prostu ze strony polityków. Żniwo jest bardzo okrutne, ale będziemy z tym z całą bezwzględnością walczyć.
0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że pojawiające się akty agresji to wyraz bezradności rządu i brak skuteczności ministra Marcina Kierwińskiego. Dwóch napastników jest już w rękach policji. Do sądu trafił wniosek o ich aresztowanie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Komitet Polityczny PiS nie wyrzucił z partii frakcji Mateusza Morawieckiego. Zatwierdził za to listę 44 działaczy, którzy nie złożyli oświadczenia o wycofaniu się z działalności w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że teraz każdą sprawę indywidualnie rozpatrzy rzecznik dyscypliny partyjnej. Zapowiedział, że potrwa to kilkanaście dni.
4: Sprawa każdego parlamentarzysty będzie rozpatrywana indywidualnie przez rzecznika dyscypliny. Każda z tych osób będzie miała możliwość stanięcia, pojawienia się przed rzecznikiem dyscypliny partyjnej i wyjaśnienia pewnie swojej sytuacji.
3: Przeciąganie kiepskiego serialu, mówi Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem obecne działania PiSu uniemożliwiają skuteczne funkcjonowanie opozycji.
5: Próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości to zadanie opozycji. Każdej opozycji w demokratycznym państwie należy przede wszystkim to, żeby punktować rząd. Powinniśmy się zajmować tylko i wyłącznie tym.
3: O 9.30 politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus mają ujawnić plany na najbliższą przyszłość. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Tomasz Trela z Lewicy. Polscy strażacy są już w drodze do Hiszpanii, gdzie będą pomagali w walce z pożarami lasów. W sumie pojedzie tam 105 ratowników, mówi Kamil Wieczorek ze Słubic.
6: Uzbrojeni są tylko w podręczny sprzęt gaśniczy. Działania strażaków polegają na tym, że w miejscach trudno dostępnych, gdzie sprzęt nie może wjechać, ciężkie samochody pożarnicze, dokonują jakiś przecinek krzewów, wykonują wszystkie te prace, które po prostu ciężki sprzęt nie jest w stanie zrobić.
3: Zapraszamy do Trójki po 7.40. Połączymy się z Hiszpanią, gdzie jest nasz reporter Mateusz Czmiel. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek usłyszał zarzuty dotyczące składania fałszywych zeznań i tłumienia wolności prasy. Chodzi o zatrudnienie rodziny prawicowego dziennikarza Piotra Nisztora w grupie Orlen oraz o wycofanie ze sprzedaży na stacjach Orlenu tygodnika Nie. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
7: Europoseł PiS nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym. Odnosząc się do kwestii składania fałszywych zeznań, Daniel Obajtek stwierdził, że ujawnione w mediach nagrania, na podstawie których prokuratura sformułowała zarzut, nie są wiarygodne.
8: Nagrania rzekome, które są, nie są w żadnym wypadku autentyczne.
9: Nagrania są autentyczne, jak wynika z opinii biegłych, nie są zmanipulowane.
7: A tak odpowiadał rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba. W sprawie blokady sprzedaży wydania tygodnika Nie, Daniel Obajtek stwierdził, że postąpił prawidłowo.
8: Wycofaliśmy jedno wydanie z racji tego, że naruszało godność uczuć religijnych. Godność Jana Pawła II. Jakim my będziemy narodem, jak sobie pozwolimy chlapać nasze największe autorytety?
7: Za cięższy zarzut, czyli za składanie fałszywych zeznań, Obajtkowi grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Referendum w Krakowie w sprawie odwołania prezydenta miasta jest ważne, zdecydował sąd apelacyjny, oddalając zażalenie Edwarda Nowaka na wcześniejsze postanowienie sądu okręgowego. Decyzja zapadła na niejawnym posiedzeniu, poinformował sędzia Tomasz Szymański.
10: Konsekwencją tego, bo orzeczenie to jest prawomocne i nie podlega już dalszemu zaskarżeniu z żadnych środków odwoławczych, no oznacza, że protest uznany został za niezasadny, a w konsekwencji, że referendum jest ważne.
3: I oznacza też, że premier może teraz ogłosić datę przedterminowych wyborów. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Ważne będą też wyniki, które przedstawi Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, ale w czystym ubraniu, prawda? Pralka, wszystko się zgadza.
12: Jeju, czyli nie pomyliłeś kosza z bębnem.
13: Otóż to na czym się koncentrowałem, tak jest.
12: Cieszę się.
13: Dzień dobry, na początek zaglądamy do Azji, bo tam sporo się dzieje w sporcie. Przedostatni dzień Mistrzostw Świata w Szermierce nie przyniósł Polakom medali. Nasi szpadziści przegrali o ćwierćfinał z Ukraińcami 40 do 40.

0: 45. Również szablistki odpadły z walki o podium na tym etapie po porażce z Japonkami 37-45. Jak dotąd w Hongkongu mamy jeden medal brązowy szpadzistki Barbary Brych. W Ningbo nasi siatkarze szykują się do jutrzejszego ćwierćfinału z Ukrainą, a mówi niecierpliwy Tomasz Fornal.
1: Już wyczekujemy trochę tego meczu, trochę tu już dni siedzimy, bo chyba od soboty wieczora, więc te dni się trochę dłużą, są długie, trenujemy tak naprawdę o ostatniej możliwej porze, bo gramy ostatni możliwy ćwierćfinał, więc tą halę mamy najpóźniej, więc tak naprawdę przez 8 godzin gdzieś tu spędzamy czas, próbujemy go jakoś zabić, idziemy na kawę do sklepu po owoce i tak dalej, także sądzę, że już każdy z nas nie może się doczekać, kiedy ten turniej się zacznie i zaczniemy grać.
0: Cierpliwość Tomasza Fornala będzie wystawiana na próbę do jutra, do godziny 13.30. Informacje transferowe z polskiego podwórka. Jagiellonia Białystok pozyskała Duńczyka Andersa Klinge, który przeniósł się do Dumy Podlasia z Dumy Norwegii, czyli z Bodø Glimt. Klinge gra na pozycji środkowego napastnika. Według kontraktu spędzi w Jadze 4 lata, a może nawet 5. Dziś polskie drużyny wracają do rywalizacji o europejskie puchary. W Lidze Mistrzów Lech Poznań ze spokojem podejmuje Orchus. Tydzień temu na wyjeździe Kolejorz wygrał 4-1 i jeśli wygra dwumecz, w trzeciej rundzie zmierzy się z Sabachem Baku. Górnikowi Zabrze grozi z kolei mecz ze Szturmem Graz. Musi jednak odrobić straty, a potem zwyciężyć z Fenerbahce. W pierwszym meczu w Stambule górnicy przegrali 0-1. Więcej o tych spotkaniach w sporcie za godzinę.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Gdybyś dziś planował znów coś do bębna wrzucać,
4: będzie
3: kolorowe czy białe dzisiaj będzie?
4: Ja wrzuciłem wszystko do jednego prania.
3: I jakie wyszły? No. Wszystkie poszerzałe?
4: Nie, no nie gotowałem
3: sama...
4: tego, więc...
3: A, nie gotowały. Czyli w zimnej wodzie prałeś.
4: Po prostu, w 30 stopniach.
3: Wspaniale. Gdybyś jednak planował coś, to dobrze będzie schło. Dzisiaj ciepły dzień, nadciągają kolejne upały, fala nadchodzi. 21 stopni na Suwalszczyźnie, tam najchłodniej. 22 na Podlasiu, 25 na Pomorzu, 29 na Dolnym Śląsku i w Lubuskim.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Żegnamy reklamy.
3: 7:09.
5: Zapraszamy do Trójki.
3: Przepraszam, ale kawka jednak jest niezbędna. O tej porze. Halo, halo.
9: Stoję na światłach, mija 15-20 sekund. Jestem czwartym czy piątym kierowcą w kolejce. I po 20 sekundach dalej stoję. Po prostu ruszanie, żeby wjechać na zielone światło, no po prostu pierwszy zasypia, drugi zasypia. No po prostu to jest coś strasznego, jeśli chodzi o jazdę stojąc w kolejce do przejazdu.
3: Przypomnę, że dzisiaj jesteśmy na powołanej przez nas...
5: A3.
3: To nasza autostrada, gdzie chcemy jeździć bezpiecznie. Halo?
10: Czy jesteśmy dobrymi kierowcami? Fatalnymi kierowcami. Chciałbym zwrócić uwagę na taką ważną rzecz, jak zachowanie odległości między samochodami na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Jeżdżę często S5. Notorycznie nie zachowujemy odległości. Podejrzewam, że większość kierowców nawet nie wie, że odległość powinna być połowę dozwolonej prędkości.
3: Olga Szućko, Staszek Perzyna, Kuba Witkowski i Michał Nogaś. Pozdrawiamy pana z A3.

Plan B albo Plan B na początek godziny drugiej audycji porannej. Dziś w audycji mówimy o polskiej szkole jazdy i o tym, jakimi kierowcami jesteśmy. Na naszym Facebooku dyskusja się toczy. Po prostu życzliwość. Gdybyśmy się tym kierowali na co dzień, byłoby inaczej. Tak można streścić wpis pana Tomasza. Camera, Charlie XCX. To jest nasza piosenka dnia. Witamy.

0: Charlie XCX w audycji porannej. To dziś piosenka dnia. Przypomnę, jej tytuł brzmi Camera. Halo?
1: Kiedyś z synem zrobiliśmy taki eksperyment. Pierwszy dzień jechaliśmy zgodnie z przepisami. Zapisaliśmy sobie czas, na następny dzień jechaliśmy odwrotnie. Nie zważając na przepisy, może teraz trudno się tym chwalić, ale tak było. I staraliśmy się jak najwięcej czasu zaoszczędzić. I wnioski były takie. Po 40 kilometrach różnica była 2 minuty. Panowie kierowcy, lepiej 2 minuty później niż 40 lat za wcześnie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkiego dobrego.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: Ale umówmy się, jeżeli mogę pana prosić, i pańskiego syna, nie powtarzamy już tych eksperymentów. Sprawdziliśmy, dziękujemy, wiemy, że to się nie opłaca. Ewa Odachowska-Rogalska, pani doktor psychologii z Instytutu Transportu Samochodowego, jest z nami dziś o poranku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pani Ewo, na profilu facebookowym programu trzeciego, którego wspólnie słuchamy i na antenie którego rozmawiamy, od 6 trwa dyskusja o polskiej szkole jazdy, wziętej w cudzysłów, i o tym, jakimi Polacy, jakimi my jesteśmy kierowcami. I muszę się pani i państwu przyznać, że słowem, które najczęściej określa to, jak jeździmy, jest chamstwo. Co pani na to?
3: To nie jest zbyt dobry prognostyk, ale niestety trzeba też powiedzieć, że na drodze często widać zachowanie, które dalece odbiega od takiego, które chcielibyśmy widzieć. Co ciekawe, to bardzo często, nie tylko zresztą Polacy, ale generalnie kierowcy, ale też ludzie, my padamy ofiarą takiego podstawowego błędu atrybucji, to znaczy, że jeśli ja popełnię błąd, to zwykle wyjaśniam to czynnikami sytuacyjnymi, a jeśli ktoś popełni błąd, no to z całą pewnością jest przysłowiowym właśnie chamem, czy idiotą, czy też niespełna rozumu. W związku z tym bardzo łatwo przychodzą nam tego rodzaju określenia, ale faktycznie Polacy są na tle też innych kierujących bardzo często krytyczni wobec swojego własnego narodu, jeśli chodzi o kierujących. To jest bardzo ciekawe, bo są takie badania, które mówią o barometrze bezpieczeństwa, i tam faktycznie Polacy są wskazywani jako no dosyć nieprzewidywalni, bądź też właśnie agresywni na drodze, tacy dosyć ekspansywni. Ale co ciekawe, najczęściej tego rodzaju oceny w stosunku do Polaków padają ze strony samych Polaków. W związku z tym to jest dosyć też ciekawy wniosek, który można z tego wynieść. My jesteśmy wobec siebie bardzo krytyczni, ale też bardzo często widzimy u siebie bardzo wiele wad.
0: Halo, słyszymy się, pani Ewo? Chyba straciliśmy połączenie, ale ja wykorzystam moment, w którym będziemy to połączenie nawiązywać ponownie, by przypomnieć historię, skąd się w ogóle wzięła dzisiejsza audycja, to znaczy temat tego programu. Przejechałem blisko 2000 kilometrów w weekend z Francji, z południa do Warszawy, i muszę przyznać, że jednak bardzo szybko odczułem, że jestem w domu. Styl jazdy, sposób jazdy się zmienił. Pani Ewa wróciła do nas. Halo, jesteśmy?
3: Tak, tak, wróciłam.
0: Coś nas rozrywało, przerwało nam, przepraszam. Ewa Odachowska-Rogalska z Instytutu Transportu Samochodowego. Mówiłem o tym, być może pani nie słyszała, że powtórzę, że jednak pani wspominała o tym, że my jesteśmy bardzo krytyczni względem naszych rodaków na drogach, ale ja, temat audycji wziął się z mojego osobistego doświadczenia. Przejechałem w sobotę i niedzielę blisko 2000 kilometrów z południa Francji do Warszawy i naprawdę poczułem, że przekroczyłem granicę. To znaczy i we Francji, i w Niemczech na autostradach, jednak wbrew temu, co pisze na przykład pan Bogdan na naszym Facebooku, nie miałem wrażenia, że Francuzi mi siedzą na zderzaku i każą mi zjeżdżać, kiedy ja jadę odrobinę

0: szybciej niż ci prawym pasem. W Niemczech to samo, a w Polsce naprawdę od razu było widać, że wszystkim się śpieszy, że jadą lewym pasem, blokując drogę tym, którzy chcą jechać szybciej, nie przekraczając dozwolonej prędkości, że jesteśmy wściekli za kółkiem. No, wyzwalają się złe emocje.
1: Niestety to prawda. Nam jeszcze nadal bardzo daleko do kierowców ze Szwecji czy z Norwegii. Tam kultura jazdy jest znacznie inna. Co prawda Polacy też są wskazywani jako kraj, który stosunkowo najszybciej poprawia te wskaźniki również bezpieczeństwa. Tu chodzi tutaj też o ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych, a to ma bardzo duży związek z tym, o czym pan mówi, no bo kultura jazdy bardzo mocno przekłada się na wypadkowość. Więc my startowaliśmy z bardzo takiego słabego pułapu, że tak powiem, ale ten postęp jest szybki. Mamy teraz dużo, dużo też takich wskaźników innych bezpieczeństwa znacznie lepszych. Natomiast nadal jeszcze faktycznie ta kultura jazdy, czyli to zajeżdżanie drogi, to najeżdżanie na tył, to jest bardzo, bardzo duży problem na naszych drogach i wynika to też z tego, że my często no, wszelkie takie ograniczenia na drodze, również w postaci innego kierującego, który się pojawi na naszym pasie, traktujemy jako coś, co jest zagrożeniem naszego jestestwa albo czymś, co nam coś jakby utrudnia i tak dalej.
0: Przeszkadza w życiu po prostu.
1: Przeszkadza w życiu, dokładnie tak. Więc wszelkie ograniczenia, wszelkie jakieś takie restrykcyjne rzeczy, zmiany przepisów dotyczących właśnie też wzmocnienia bezpieczeństwa, czy też inni kierujący najczęściej właśnie przeszkadzają nam w realizacji celu i mamy niestety bardzo duży też problem z ryzykiem i z akceptacją ryzyka, czyli jakby ja jadę szybko, ale bezpiecznie. To jest coś, co w zasadzie bardzo często pada, a niestety no, bezpieczna jazda to jest jazda, która dotyczy nie tylko umiejętności prowadzenia pojazdu, ale przede wszystkim dotyczyć ona ma umiejętności rozpoznania zachowania jako ryzykownego i podjęcia adekwatnej decyzji w bardzo szybkim czasie. A to jest zupełnie co innego niż umiejętność operowania urządzeniami sterowniczymi w pojeździe.
0: Pani Ewo, jeszcze dwa szybkie pytania mam do pani. Pierwsze dotyczy pośpiechu, który jak wiemy jest fatalnym doradcą. Czy ludzie sobie pani zdaniem nie zdają sprawy z tego, że po pierwsze i tak spotkamy się na światłach, a po drugie to, że nam się śpieszy nie oznacza, że będzie śpieszyć się wszystkim, więc prędzej czy później i tak ktoś nam uniemożliwi jazdę w tym pośpiechu?
1: To jest prawda, to jest bardzo złudne, to jakby ten pośpiech i to jakby, że my tak ekspansywnie przekraczamy pasy ruchu, zmieniamy je bardzo szybko i nam się wydaje, że jedziemy przez to, jakby, że szybciej dotrzemy do celu. Badania pokazują coś zupełnie innego i nie dość, że wtedy nie dojeżdżamy szybciej do celu, albo ta różnica jest naprawdę bardzo niewielka, ale ponosimy ogromne koszty psychiczne w postaci właśnie rozdrażnienia, frustracji, w postaci tego, że nasze zdrowie psychiczne po prostu także cierpi, więc to jest coś, co jest nie tylko z punktu widzenia takiego tej słynnej anegdoty, która też jest trochę powiązana z tym, o czym wcześniej nasz słuchacz mówił, czyli jakby, że to była różnica 2 minut. I w tej takiej słynnej anegdocie, gdzie kierowca, który przekraczał swoje gdzieś tam możliwości, próbował coraz szybciej, w końcu udało mu się pobić rekord i tą minutę miał więcej. I wtedy ktoś podchodzi do niego i mówi, i co ty teraz z tą minutą zrobisz? I to jest właśnie... No, ona za chwilę minie, jej nie ma, natomiast życie jest jedno.
0: Właśnie chciałem to powiedzieć, że to jest może hasło. 2 minuty kontra jedno życie.
1: Dokładnie tak. Więc to prawda, że to są... jakby my nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromne koszty psychiczne ponosimy w sytuacji, kiedy nam się wydaje, że dojedziemy szybciej, bo zmieniamy szybko pasy, bo coś tam się dzieje. I tak dojedziemy do świateł i spotkamy tego samego kierującego, którego wyprzedziliśmy z taką dużą werwą gdzieś tam wcześniej.
0: A na koniec jeszcze jedno zdanie, które pozwoli nam tę rozmowę optymistycznie jakkolwiek zakończyć. Zmieniło się na lepsze w ostatnich latach?
1: Wspomniałam o tym wskaźniku ilości wypadków, liczby wypadków śmiertelnych na jednego mieszkańca i tu faktycznie zmieniło się bardzo i gonimy gdzieś tam, próbujemy gdzieś gonić te kraje z północy Europy. Natomiast nadal jeszcze dosyć daleko nam do tej średniej, no ale tak jak mówiłam, skartowaliśmy z innego trochę pułapu. Mamy piękne drogi, naprawdę

0: Możemy się pochwalić też tym, że i gospodarczo radzimy sobie znacznie lepiej, więc pora zacząć się z tego cieszyć, a nie może jakoś nadal rywalizować i zaznaczać swoją obecność, bo dobrze by było też trochę poczerpać radości z tego wszystkiego, co gdzieś tam dookoła się dzieje.
1: Tak mówi Ewa Odachowska-Rogalska, która

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Żegnamy reklamy.
11: 7.30, program trzeci, skrót Wisły, Romuald Wójcik.
12: Iran poinformował o zaatakowaniu 3 tankowców w cieśninie Ormus i wystrzeleniu rakiet w kierunku amerykańskiej bazy w Jordanii. Do eskalacji dochodzi po 5-dniowej przerwie w działaniach wojennych. Według Teheranu w odpowiedzi na uderzenia USA i Arabii Saudyjskiej w Iraku. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało, że wszystkie rakiety zostały przechwycone. Jemeńscy rebelianci Huti ogłosili z kolei zestrzelenie saudyjskiego drona nad prowincją Sada. Z wielkimi pożarami walczą już nie tylko Francja, Hiszpania i Portugalia, ale też Grecja. Na położonej na Morzu Egejskim wyspie Paros ewakuowano kilka miejscowości. Na polecenie strażaków mieszkańcy uciekają na plażę. Lokalne służby poprosiły o wsparcie z sąsiednich wysp i kontynentalnej części kraju. Grecka prasa alarmuje o zagrożeniu także w innych regionach kraju, m.in. na Krecie, Lesbos i Psarze. Na koniec hulajnogi, rynek hulajnóg elektrycznych.

0: elektrycznych chce uregulować resort infrastruktury. Chodzi o zakaz sprowadzania do Polski urządzeń, które są zagrożeniem dla uczestników ruchu. Projekt jest na etapie rozpatrywania uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych, mówi rzeczniczka ministerstwa Anna Szumańska.
1: W ramach tej nowelizacji będzie wzmocnienie nadzoru rynku motoryzacyjnego przez dyrektora transportowego dozoru technicznego. Chodzi m.in. o przyznanie szeregu narzędzi, które są niezbędne do kontroli pojazdów oraz skuteczniejszego wycofywania niebezpiecznych produktów z naszego rynku.
0: To odpowiedź na rosnącą popularność jednośladów, które choć przypominają hulajnogi albo rowery elektryczne, to w świetle przepisów nimi nie są. Kolejny serwis Trójca o 8.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Hultajnogi, od razu tak po nazwisku. Sylwia Zadrożna, dzień dobry.
4: Dzień dobry, zapraszam. Do 14 sierpnia osoby, które przystąpiły do pracowniczych planów kapitałowych w drugim kwartale tego roku, dostaną wpłaty powitalne. Każdy z ponad 160 tysięcy nowych uczestników PPK dostanie 250 zł. Chleb i bułki drożeją, ale Polacy kochają pieczywo bez względu na jego ceny. Jest ono dla nas jak makaron dla Włochów, mówi Grzegorz Kozieja z BNP Paribas.
5: Oczekujemy, że ceny pieczywa w kolejnych miesiącach mogą wzrosnąć. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe, spodziewamy się do końca roku wzrostu przeciętnie o kilka procent.
4: A pieczywo drożeje ze względu na warunki pogodowe i geopolityczne. Organizacja wesela to największy jednorazowy wydatek, z jakim mierzą się młodzi Polacy. 28% respondentów badania Rankomat.pl uważa, że przy ograniczonym budżecie lepiej zorganizować skromniejsze przyjęcie. A kolejne 26% jest zdania, że wesele powinno odbyć się dopiero wtedy, gdy uda się zgromadzić odpowiednie oszczędności, mówi analityk Grzegorz Demczyszak.
6: Oznacza to, że ponad połowa badanych wybiera dostosowanie planów do swoich możliwości finansowych zamiast sięgać po kredyt. Jednocześnie tylko 7% respondentów akceptuje finansowanie wesela kredytem lub pożyczką i to wyłącznie wtedy, gdy przyszli małżonkowie mają stabilne dochody. Z kolei 20% uważa, że w organizacji wesela w miarę możliwości powinni pomóc rodzice pary młodej. Zaledwie 2% liczy na to, że większość kosztów przyjęcia zwróci się dzięki pieniądzom otrzymanym od gości.
4: A goście nie oszczędzają na prezentach ślubnych. Największa grupa respondentów deklaruje, że wręcza od 700 do 1000 zł. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 79 groszy, a euro 4,32.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Zanim o pogodzie, to kolejny telefon w sprawie polskiej szkoły jazdy. Halo?
7: Bardzo zawsze śmiejemy się z mężem, ponieważ bardzo dużo jeździmy po Polsce. To bardzo nam żal tych bidusiów jeżdżących w bardzo wypasionych, drogich samochodach, nie posiadających kierunkowskazów. To jest po prostu dramat naszych szos. Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję, pozdrawiamy. To może, patrzę jeszcze w stronę Sylwii, trzeba zrobić specjalny materiał na naszej antenie o tym, że jednak istnieją lepsze wersje samochodów, ale takie, w których są kierunkowskazy. No bo jeżeli kupują te osoby samochody nie posiadające tak podstawowego wyposażenia, to za co płacą?
4: Nie wiem, czy masz takie spostrzeżenia, bo najciekawsze jest to, że...
3: Mam mnóstwo spostrzeżeń.
4: Najciekawsze jest to, że polscy kierowcy za granicą jeżdżą w ogóle
3: oczywiście,
4: zupełnie inaczej.
3: Oczywiście, bo mandaciki są wysokie i nie ma dyskusji. Ale Kuba Witkowski słusznie podpowiada, że do tego braku kierunkowskazów to trzeba jeszcze dodać brak zestawów głośno mówiących.
4: Na przykład.
3: W tańszych samochodach jakoś udaje się je znaleźć. Dziękuję ci bardzo. Aha, dzięki. Pogoda, bo bym zapomniał, rozemocjonowany opowieścią o tym, jak jeździmy, że dzisiaj nie będzie deszczu, nadciąga kolejna fala upałów od 21 do 28 stopni. To może byśmy zagrali z jakiejś fajnej płyty? Może z pół... No i co się śmiejesz? O półperfekcyjną mi chodziło. Gorillaz, Feel Good Inc. Operated. Audycja poranna w programie trzecim za 23 minuty 8. Sylwia się kiwa, chyba lubi.

0: Co się pośmiali, to ich dzisiaj. Grzegorz Hoffman po 19 zaprasza na półperfekcyjnej płyty. Gorillaz będą królować, a my wracamy na naszą ulubioną, bo bezpieczną...
1: A3.
0: Autostradę programu trzeciego, no ale sygnały nie zawsze muszą być satysfakcjonujące. Halo?
2: Sytuacja właśnie sprzed chwili. Jadę sobie 90 na godzinę, dojeżdżam do miejscowości, po czym no wyprzedzam jeden samochód, drugi. No i co za chwilę robi kierowca przede mną? Hamuje, żeby wjechać do posesji. Albo za chwilę ten następny, który mnie wyprzedzał, hamuje, bo dojeżdża do miejscowości. A panowie muszą tutaj wyprzedzać, żeby wjechać za chwilę na posesję. I musiałam oczywiście hamować, tak?
0: Ludzie z głową.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: A my z Myśliwieckiej 357 przenosimy się teraz na zachód od Madrytu do miasta Chapinería, leżącego nomen omen blisko autostrady M501. Tam jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Mateusz Czmiel. Dzień dobry, Mateuszu.
4: Dzień dobry, witam.
0: Mateusz przygląda się temu i relacjonować będzie to, jak Hiszpanie walczą z wielką falą pożarów. Na Półwyspie Iberyjskim płoną lasy. Powiedz proszę, w jakim dokładnie miejscu się znajdujesz i co przed tobą dzisiaj i co widzisz dookoła?
4: To jest około 40 kilometrów na zachód od Madrytu. To tutaj właśnie do Chapinerii dotarło czoło tego pożaru. Wszystko dookoła jest wypalone. Został uratowany dom, który tutaj stoi. Nie ma praktycznie traw. Wszystko jest czarne. Są miejsca jeszcze,

0: gdzie ten ogień się tli i to tutaj już mogą wracać mieszkańcy. Wczoraj strażacy podjęli decyzję, że to jest ten pierwszy obszar, do którego mogą wrócić już pierwsze osoby i rozpoczyna się już troszeczkę łagodzenie tych restrykcji. W ciągu ostatnich 24 godzin te pożary się nie rozszerzyły, natomiast problem polega teraz na tym, że do Hiszpanii dociera znowu kolejna fala upałów. Od dzisiaj już będzie znowu po 40 stopni w cieniu i strażacy obawiają się, że ten upał, który potrwa do końca tygodnia, może znowu pogorszyć tę sytuację.
1: Mateuszu, a czy miałeś okazję już porozmawiać z mieszkańcami albo strażakami lub tymi, którzy zarządzają kryzysem, który powstał, czyli tą wielką falą pożarów? Co mówią ci, którzy są tam na miejscu, którzy mieszkają? Czy to jest największe tego typu zdarzenie w ostatnich latach?
0: To jest największe i to jest też jeden z najszybszych pożarów, który tutaj się rozprzestrzeniał. Mieszkańcy mówili, że już od kilku dni z niepokojem obserwowali ten pożar, który szedł w ich stronę. Jestem teraz akurat skierowany w kierunku wzgórz, od których ten pożar szedł. Do samych wzgórz jest jeszcze około 20 kilometrów w linii
1: prostej. To pokazuje skalę, prawda?
0: Z jedną z mieszkanek rozmawiałem, mówiła, że to czoło tego pożaru bardzo szybko się przemieszczało, dlatego strażacy podjęli decyzję o bardzo szerokiej ewakuacji, bo tak naprawdę ten obszar ewakuowany to wynosił około 20 kilometrów już od czoła pożaru.
1: Mateusz Czmiel z Chapinery w Hiszpanii. Relacje Mateusza na naszej antenie i innych antenach Polskiego Radia. Dziękuję, uważaj na siebie i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Audycja poranna w programie trzecim. Wracamy do Polski i z polską muzyką teraz się spotykamy. Ewa Koc, Zabierz mnie, apelują panowie.

0: Zabierz mnie, to Ewa Koc, a w studiu osoba kierująca pojazdami mechanicznymi, Renata Gochal. Jak jeździsz? Dzień dobry.
1: Kierująca pojazdami mechanicznymi. Dzień dobry. Dobrze jeżdżę.
0: Tak?
1: Zdecydowanie z refleksem.
0: Nie łamiesz przepisów?
1: Jestem bardzo dobrym kierowcą. Dostałam chyba w życiu tylko 2 mandaty.
0: Za wolną jazdę i za kłócenie się z politykami. Wyimaginowanymi za kółkiem. Tak. Renata, najpierw powiedz tylko jednym zdaniem, kto dzisiaj u ciebie?
1: Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego, będzie państwa i moim gościem.
0: Bo jest telefon do ciebie i do gościa. Posłuchajmy.
2: Ustawa o asystencji osobistej. Ta osoba jest z Lewicy, bo z Lewicy jest pani minister Dziemianowicz-Bąk, która jest ministrem pracy, rodziny i polityki społecznej. Akurat mam w tej chwili znajomego, który czeka na tą asystencję osobistą. Rząd miał w 100 konkretach, ktoś mógł ustosunkować się do tego. Chciałbym pozdrowić panią Renatę Grochal ze swojej strony.
0: Do pozdrowienia tylko może wyjaśnię, że 100 konkretów to była konkretna partia, prawda? A rząd składa się z kilku, bo to jest rząd koalicyjny, ale być może tu się uda coś załatwić.
1: Bardzo dziękuję za pozdrowienia. Oczywiście zapytam pana posła Trelę, bo to nie tylko Koalicja Obywatelska składała obietnicę asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Właściwie wszystkie partie obiecują i te prace się przeciągają. Tam zostało zgłoszone dużo poprawek, ale rzeczywiście miarą cywilizacji państwa jest to, jak traktuje najsłabszych.
0: Pamiętajmy o tym, proszę, ale pewnie to nie będzie jeden z głównych tematów. Znaczy jeden z głównych to będzie, ale nie najważniejszy, tak czuję.
1: Oczywiście, że to będzie najważniejszy temat.
0: Dobrze. A te mniej ważne to jakie?
1: Mniej ważne to wczorajsze posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Z wielkiej chmury mały deszcz. Usłyszałam takie opinie wczoraj wieczorem od polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, że będzie trwało teraz przeciąganie posłów od Morawieckiego do PiSu. Jarosław Kaczyński sobie zostawia czas.
0: Ale właśnie kolejny poseł się zapisał do stowarzyszenia, podały przed chwilą media. Chyba Rzeczpospolita o tym napisała.
1: No będzie teraz takie...
0: Przeciąganie w dwie strony.
1: Taka zabawa będzie, ale ta zabawa. Morawiecki, który udzielił wczoraj wywiadu Polsatowi, powiedział, że to szkodzi... On powiedział górnolotnie, że to szkodzi Polsce. Ja myślę, że to szkodzi po prostu prawicy, dlatego że te kłótnie nie robią dobrego wrażenia. Przeciąganie tej sprawy. No jak rozumiem, prezes po prostu robi to, co uwielbia, czyli kiwa się na boisku, chociaż nie gra w piłkę nożną, nie uprawia właściwie żadnego sportu, ale uwielbia te gierki i zabawy na politycznym podwórku. Teraz zaszachował Morawieckiego, który chciał być wyrzucony. No postępowanie u Karola Karskiego może trwać miesiącami, więc będą pojedynczo posłowie wzywani. Morawieccy, czyli harcerze, będą trochę w zawieszeniu. Nie będą mogli założyć partii, klubu. Zobaczymy, co zrobią.
0: Bo znaczy będą mogli, tylko musieliby oni wykonać ten gest, którego nie chcą wykonać.
1: Powiedzieć, odchodzimy. Mhm. No, a wiadomo, że dla prawicowego elektoratu ci, którzy rozbijają jedność, są zdrajcami. I tutaj trwa właśnie ta gra o to, kto będzie rozbijał prawicę.
0: Poseł Piotr Uściński dołącza do Stowarzyszenia Rozwój Plus. To jest
1: ciekawe, to ciekawe. Piotr Uściński często bywa gościem śniadania w Trójce i zwykle takie, powiedziałabym, twardogłowe stanowisko prezentował.
0: Ale to nie ona. Przypomnijmy jeszcze raz imię i nazwisko gościa dzisiejszego.
1: Tomasz Trela.
0: O 8.13 u Renaty Grochal.
1: Serdecznie zapraszam.
0: Dziękuję ci bardzo. To teraz może zagramy.

0: To Green Day w szybkim utworze, ale przed nami opowieść kolejna. The Best of Kuba Ambrożewski.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Electric Light Orchestra, Living Thing.
3: It's a living thing. It's a terrible thing to lose.
2: Płodność i wytrwałość. To być może dwa pierwsze słowa, które przychodzą do głowy na myśl o dorobku Electric Light Orchestra do połowy lat 70. Zespół wypluwał z siebie kolejne albumy z imponującą regularnością, w tempie jeden na rok, nawet pomimo tego, że żaden z nich nie stał się bestsellerem. Żaden, aż do płyty A New World Record z października 1976 roku. To właśnie na szóstym krążku ELO znalazł się jeden z ich flagowych hitów Living Thing. Piosenka tak lekka, łatwa i przyjemna, że nie trudno przegapić w niej kilka bardzo nieoczywistych zabiegów. Jednym z nich, z którego lider zespołu Jeff Lynne był szczególnie dumny, było użycie tak zwanego akordu zwiększonego, czyli durowego akordu, w którym najwyższy dźwięk, kwinta, został podwyższony o pół tonu. W używaniu takich akordów wcześniej lubował się jeden z idoli Lynna, George Harrison. W partiach wokalnych Lynna wsparły tu dziewczyny z amerykańskiej grupy Funny. Wśród nich była m.in. niejaka Patti Quattro. Siostra popularnej w tamtym czasie Suzy Quattro. Razem śpiewali o żywej rzeczy, a fani spekulowali, co poeta miał na myśli. Jedna z teorii sugerowała, że wersy o żywej rzeczy, którą okropnie jest stracić, są tak naprawdę o nienarodzonym dziecku. Inna, że to utwór o ratowaniu wielorybów. Prawda była jednak o wiele bardziej banalna i pogodna. Lynn nie był zadowolony z pierwszej wersji tekstu opowiadającego o jego wakacjach w Hiszpanii. Kazał więc producentowi skasować nagrane już wokale i w pół godziny dopisał w studiu nowe słowa, mówiące o najbardziej uniwersalnej ze spraw – miłości. Lynn wspominał wydanie Living Thing jako ważny moment w swojej karierze. Jak mówił, ELO wrócili wtedy do Anglii z trasy po USA, a on zatrzymał się na kilka dni u rodziców. O 10 rano obudziło go radio, które na cały regulator rozkręcił jego tata. To było właśnie Living Thing. No dobra, całkiem niezła ta twoja piosenka, miał powiedzieć mu z uznaniem jego ojciec.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: to Electric Light Orchestra od Kuby Ambrożewskiego, a my dziś w audycji porannej mówimy o polskiej szkole jazdy.
1: Poza terenem zabudowanym jedzie 65, wjeżdża do terenu zabudowanego i co? 65, jak na tempomacie, czyli w terenie zabudowanym on mnie wyprzedza, poza terenem zabudowanym ja i taka wyprzedzanka co chwilę, to jest to bardzo, bardzo, bardzo denerwujące.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła.
7: Kaufland jest.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Żegnamy reklamy.
9: Minęła 8:00, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry, 29 lipca. Czas na serwis, przedstawi go Romuald Wójcik.
10: Jak się okazało, Komitet Polityczny PiS na razie nikogo nie wyrzucił, za chwilę relacja naszej reporterki. Po trzęsieniu ziemi w Japonii wciąż nieznany jest los 30 pracowników centrum handlowego w Kumamoto. Poznaniacy chcą nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym mieście, tak wynika z konsultacji społecznych. Rozłamowcy nadal w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Mimo szumnych zapowiedzi Komitet Polityczny nie wyrzucił wczoraj z partii osób, które nie zrezygnowały z udziału w innych stowarzyszeniach. Takie ultimatum otrzymali od prezesa PiS wszyscy, ale nie dostosowali się do niego Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy z frakcji Rozwój Plus. Komitet zatwierdził jednak listę 44 osób, które ultimatum nie wypełniły. Co to oznacza i jaką decyzję władz partii odbierają ludzie byłego premiera? To pytanie do Agnieszki Drążkiewicz, która wie o tej sprawie więcej.
11: Rzeczywiście, Mateusz Morawiecki, jego otoczenie nie rozumie decyzji prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W miniony piątek przecież upłynęło to ultimatum i to sam prezes, jak przypominał wczoraj po naradzie Stowarzyszenia Rozwój Plus, europoseł Piotr Miller ogłaszał przecież wyrzucenie rozłamowców z szeregów partii.
12: My uznajemy za jednoznaczne, poważne słowa szefa partii politycznej, którą jest Prawo i Sprawiedliwość, a w

0: Piątek te słowa były po prostu klarowne i jasne.
1: A co dalej? Za półtorej godziny w Sejmie ma pojawić się Mateusz Morawiecki i jego ludzie. Na 9:30 zaplanowano konferencję prasową i ogłoszenie dalszych decyzji. No ale już wiadomo teraz, że lista z tymi 44 nazwiskami, które wczoraj zatwierdził Komitet Polityczny, jako te, które nie wypełniły formalności, trafi do rzecznika dyscyplinarnego, a ten pojedynczo będzie rozpatrywał każdą sprawę.
2: Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. W Japonii ratownicy szukają ludzi pod gruzami zawalonych w trzęsieniu ziemi budynków. Zginęło co najmniej 13 osób. Wciąż nieznany jest los 30 pracowników centrum handlowego w Kumamoto. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
3: Ratownicy od wczoraj starają się dotrzeć do osób uwięzionych w zawalonej konstrukcji centrum handlowego w Kumamoto. Spod zwałowiska uratowano 8 osób. Odnaleziono też 2 ciała. Publiczny japoński nadawca stacja NHK podaje, że za zaginionych uznaje się tam od 20 do 30 pracowników. Centrum handlowe uległo zawaleniu z powodu potężnej eksplozji, która nastąpiła między wstrząsami. Ze wstępnych informacji wynika, że doszło tam do wybuchu gazu z przerwanych instalacji. W prefekturze Kumamoto uszkodzonych zostało wiele dróg i mostów. Pociągi Shinkansen przejeżdżające przez prefekturę mają tymczasowe ograniczenia prędkości. Do pomocy w usuwaniu szkód skierowano tam ponad 4,5 tysiąca żołnierzy. Władze Japonii ostrzegają, że wstrząsy wtórne mogą mieć magnitudę dochodzącą do poziomu wczorajszego wstrząsu 7,1. Tomasz Sajewicz, Polski Radio.
2: Przepisy o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą są niezgodne z ustawą zasadniczą, stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz mówił, że rozporządzenie ministra cyfryzacji w tej sprawie wkracza w artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
4: Trybunał w pełni aprobuje swoje dotychczasowe orzecznictwo oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, że w świetle artykułu 18 Konstytucji w polskim systemie prawnym występuje zasada heteroseksualności małżeństwa, które znajduje się pod ochroną i opieką państwa polskiego.
2: Wyrok został wydany przez skład 3 sędziów pod przewodnictwem prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. O 8:13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Tomasz Trela z Lewicy. Poznaniacy chcą nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym mieście. Tak wynika z konsultacji przeprowadzonych przez tamtejszy ratusz. Za ograniczeniem sprzedaży opowiedziało się ponad 80% ankietowanych. Teraz zakaz obowiązuje w kilku dzielnicach.
5: Ja uważam, że to dobry pomysł. Nie ma potrzeby, żeby jeszcze bardziej promować alkoholizm.
6: 30-40 lat temu też jakieś to miałoby znaczenie, bo były bójki i zadymy.
7: W pełni popieram zakaz. Uważam, że na dzisiaj dostępność tego alkoholu jest zbyt po prostu duża, szeroka i mamy milion okazji, my Polacy, żeby tego alkoholu nadużywać, więc uważam, że warto trochę zmienić to podejście i ograniczać po prostu, bo to nic dobrego.
2: Wyniki konsultacji będą podstawą do projektu uchwały Rady Miasta w tej sprawie. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: To wracamy na stadiony i uprany Dariusz Urbanowicz.
10: To najpierw wrócimy na korty. Świetne wejście Kamila Majchrzaka w turniej w Waszyngtonie. Polski tenisista w 2 godziny i 2 minuty pokonał 21 w rankingu ATP Tomiego Paula z USA 7-5 i 7-6.
11: Tomi jest zawodnikiem ze światowej czołówki, więc zawsze z nim spodziewam się bardzo trudnego wyzwania i takie faktycznie było. Natomiast udanie otworzyłem hardkortowy swing w Stanach. Źle zacząłem spotkanie, bo dość szybko dałem się przełamać, natomiast równie szybko odłamałem, więc na pewno mi to dużo dodało wiary i pewności siebie. Wiedziałem, co muszę robić na korcie, żeby wygrywać punkty i w wielu przypadkach to też właśnie robiłem.
10: W drugiej rundzie Majchrzak znów zagra z Amerykaninem, tym razem z czołowej dziesiątki Taylorem Fritzem. Polak jest obecnie 72. rakietą świata. W drugiej rundzie waszyngtońskiej 500 zameldowała się również Magdalena Fręch po efektownym zwycięstwie z Amerykanką Ann Lee 6-4 i 6-3. W pierwszym secie Polka wybroniła się ze stanu 0-4. Było to pierwsze zwycięstwo Polki nad tą Amerykanką w ich 6. konfrontacji. W czwartkowym meczu o ćwierćfinał 48. w rankingu WTA tenisistka zmierzy się z najwyżej rozstawioną w imprezie Jessicą Pegulą, z którą dotychczas nie wygrała ani seta. Dziś, 29 lipca, przypada równa 50. rocznica spektakularnego wyścigu z udziałem Ireny Szewińskiej. Irenissima zdobyła wtedy w Montrealu złoto olimpijskie w biegu na 400 metrów, bijąc przy okazji rekord świata czasem 49 sekund i 29 setnych. A tak fantastyczny bieg na

0: Najwybitniejszej polskiej sportsmenki relacjonował wybitny sprawozdawca Polskiego Radia, Lesław Skinder.
1: Ostatnia prosta, Irena Żywińska ma przewagę, czy wytrzyma 90 metrów, 1,5 metra przewagi, 2 metry przewagi, coraz większa, fantazja, będzie złoto, 7 medal Ireny Żywińskiej, 3 złoty, znokautowała rywalki, 6 metrów przewagi, nowy fenomenalny rekord świata Ireny Żywińskiej.
0: Ach, mam dreszcze. Skorygowany później elektronicznie na 49 sekund i 28 setnych Winnik przetrwał jako rekord Polski do 2024 roku. Wtedy, podczas Mistrzostw Europy w Rzymie, pobiła go Natalia Kaczmarek, dziś już bukowiecka, schodząc poniżej 49 sekund, 48,98.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Bardzo koledzy, dziękuję. Zapraszam do studia po 9:00.
4: Tak będzie.
3: Ukłony w moją stronę. Kłaniamy się także pogodzie, która będzie nas dzisiaj lekko rozpieszczać, gdy chodzi o brak deszczu. Ale uwaga, nadciągają upały. Proszę pić dużo wody i pamiętać o własnych organizmach. Od 21 do, uwaga, zmiana 29 stopni dziś.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Autopromocja.
6: Ich debiut płytowy zwrócił uwagę fanów głównie ze względu na postać lidera gwiazdy Britpopu Damona Albarna. Ale już drugi album stał się arcydziełem nowoczesnej muzyki rozrywkowej.
7: Windmill, windmill for the land, the forever hand.
6: Gorillaz i płyta Demon Days będą bohaterami najbliższej audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam już dziś, kilka minut po 19:00, Grzegorz Hoffman.
5: Autopromocja.
3: 8:30.
8: Zapraszamy do Trójki.
3: Podaję numer telefonu 22 i 7 trójek. Nie bez powodu go podaję, bo gdyby ktoś chciał się już teraz zgłosić do mniejszej gry, po 8:30, przypomnę, będziemy ją rozgrywać. To można. Bardzo proszę. 22 i 7 tryk. Kto pierwszy, ten będzie miał okazję zagrać. My też teraz zagramy. Co tam Olga wybrała dla nas? A, rozumiem. Po pierwszym bujaniu się rozpoznałem, że lubi. To Kin w audycji porannej. 22,7 trójek w sprawie mniejszej gry, proszę się zgłaszać, ale w sprawie polskiej szkoły jazdy także można. Somewhere only we know.

0: King, 22 i 7 trójek. Halo?
1: To trzeba też popatrzeć na drugą stronę medalu. Ano, czym się różni policja w Niemczech od policji w Polsce? Ja pracowałem w Niemczech. Tam policja jest od tego, żeby ludzie bezpiecznie dojechali do domu. Oni stoją w takich newralgicznych punktach, w ruchliwych skrzyżowaniach, w takich niebezpiecznych miejscach, tam gdzie się tworzą korki. Natomiast atrybutem polskiego policjanta jest suszarka, bo oni sobie zrobili z polskich kierowców kasę zapomogowo-pożyczkową.
0: Otwieramy kolejny wątek. Może nie o tym dzisiaj jednak. Polska szkoła jazdy nas interesuje. A polityka? Wiele osób także. Jest 8:13.
2: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
3: Dzień dobry, z nami w studiu jest Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego. Witam pana.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj rano ogłosił, że odchodzi z PiSu i dołącza do, znaczy, że w ogóle dołącza do grupy Mateusza Morawieckiego, że wierzy w wizję Polski Morawieckiego. Grzegorz Lorek został odbity Morawieckiemu przez Jarosława Kaczyńskiego, czyli jest 1-1.
4: I jeszcze pewnie będzie tutaj odbijanka wielokrotna, tak mi się wydaje, bo przecież wczorajsza decyzja Kaczyńskiego to nic innego jak strach przed tym, co Morawiecki zrobił. Kaczyńskiemu wmawiano przez ostatnie godziny, że wielu ludzi Morawieckiego zdradzi, że przyjdzie na Nowogrodzką, pocałuje w pierścień i nie będzie Morawiecki miał tak dużej grupy. A tu się okazało zupełnie co innego. No i wczoraj panika przy ulicy Nowogrodzkiej. Kaczyński, taki bezzębny lider PiSu, który nie do końca wie, co zrobić.
3: Wyjaśnimy naszym słuchaczom, że wczoraj zebrał się komitet polityczny PiS. Miała zapaść decyzja o usunięciu tych posłów, którzy, jak twierdzą Jarosław Kaczyński, sami wychodzą z Prawa i Sprawiedliwości. Okazało się, że to grupa 44 parlamentarzystów i wyszedł rzecznik PiSu i ogłosił, że nie została podjęta taka decyzja, że teraz rzecznik dyscyplinarny będzie się zajmował tymi wszystkimi niezdyscyplinowanymi.
4: A ten sam rzecznik dyscyplinarny 2 dni temu na antenie jednej z telewizji mówił, że tak naprawdę to nie jego sprawa i on nic w tej sprawie już nie ma do zrobienia.
3: Ewidentnie. No to o co chodzi?
4: Chodzi o to, że Kaczyński do samego końca był mamiony takimi doradcami jak Kurski, jak Matecki, jak Czarnek, że prezesie to tak nie jest, prezes nie wierzy w to, oni tu przyjdą, oni tu wrócą i Kaczyński się po prostu boi, bo co to będzie oznaczać dla PiSu? Po pierwsze, mniej pieniędzy na funkcjonowanie klubu parlamentarnego, na różne działania polityczne. Po drugie, będzie alternatywny, prawicowy klub PiSu w postaci Morawieckiego i spółki, który może już dzisiaj się otworzy. I Kaczyński chciał kupić i chce kupić cały czas sobie trochę czasu, żeby tych ludzi indywidualnie zapraszać, może ich powyciągać, może powiedzieć: posłuchajcie, tu mam dla was jedynkę w okręgu, tu jest dwójka, ten okręg dla nas jest lepszy, jak dostaniesz trójkę, na pewno wejdziesz, a u Morawieckiego losy niepewne. No taka brudna, standardowa gra polityczna na prawicy, ale ja się cieszę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, cieszę się z tego, że Kaczyński to już nie jest ten Kaczyński, który był 5-10 lat temu. Pani doskonale wie, że Kaczyński jak 5-10 lat temu coś powiedział, to tak po prostu było, nie żadne sądy partyjne, sądy koleżeńskie, rzecznik dyscypliny partyjnej tam nie miał nigdy nic do gadania. A z drugiej strony widać, że Morawiecki jest tak też zapiekły w tym swoim dążeniu do wyjścia, że idą na taki polityczny rozwód.
3: Czyli to jest gra na czas? Mateusz Morawiecki wczoraj był gościem w Polsacie i powiedział,

0: że to, co robi Komitet Polityczny, to jest serial drugiej kategorii, który nie służy Rzeczpospolitej.
1: Znaczy, to, że tak Morawiecki górnolotnie to opowiada, to ja go rozumiem, natomiast to jest gra na to, żeby pokazać, kto ile ma szabel na tej popękanej, takiej zgnitej prawicy Prawa i Sprawiedliwości, bo Kaczyński jeszcze będzie próbował, Morawiecki też będzie próbował i dzisiejszy przykład, o którym pani powiedziała na początku, pan Uściński, takich Uścińskich jutro, pojutrze z jednej i drugiej strony może być jeszcze paru, więc Kaczyński każdego dnia się będzie wkurzał, bo będzie mówił do tych swoich doradców, co mi opowiadaliście, co wy mi mówiliście, a tu kolejny idzie do Morawieckiego. Wie pani, to jest tak, jak jest rozwód i trzeba orzec, czyja jest wina. I tutaj ani Kaczyński nie chce wziąć winy na siebie, ani Morawiecki. I teraz walczą o ten elektorat pisowski, kto jest bardziej sprawiedliwy, kto jest bardziej uczciwy, kto jest bardziej pisowski niż taki klasyczny pisowiec. I jeszcze na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę. Kaczyński został naprawdę z marnej jakości doradcami. Tam są ludzie albo od Ziobry, który siedzi w Stanach Zjednoczonych, albo ludzi z dawnego Porozumienia Centrum. Ta cała młoda gwardia, która przyszła z Mateuszem Morawieckim, była przy Mateuszu Morawieckim, z nim właśnie teraz wychodzi z PiSu.
0: Ale jest już jeden efekt tego rozłamu. Marcin Ociepa ze Stowarzyszenia Odnowa został zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość na wicemarszałka Sejmu i Mateusz Morawiecki powiedział, my poprzemy Ociepę. Czy on zostanie nowym wicemarszałkiem?
1: Może tak być, natomiast na pewno to nie wydarzy się na tym posiedzeniu Sejmu, jeżeli już to we wrześniu. No, największy klub opozycyjny ma taką możliwość, zgodnie z tradycją i zasadami, żeby mieć wicemarszałka. Tylko tu znowu trzeba zwrócić na jedną rzecz.
0: Ale przez dwa lata nie chciał z tego skorzystać.
1: Dokładnie, dlatego że ja pamiętam te słowa i z mównicy sejmowej, i do mediów, kiedy wychodził pan Błaszczak i mówił albo pani Elżbieta Witek, albo nikt. No więc punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i teraz Ociepa, który nie jest członkiem PiSu, ma zostać wicemarszałkiem. Czy zostanie, tego nie wiem. Ja osobiście na żadnego pisowca głosować nie będę, więc mojego głosu pan Ociepa mieć nie będzie. Ale jeżeli tradycja zostanie podtrzymana, to pewnie wicemarszałkiem zostanie, ale też od razu chciałbym przeciąć pewne spekulacje, bo słyszę takie opowiastki, a no, że skoro Morawiecki będzie miał swój klub, to on też powinien mieć wicemarszałka. No nie, tak to na pewno nie będzie, bo zaraz PiS podzieli się na 5 środowisk politycznych i każdy by chciał mieć wicemarszałka, nie.
0: Bo wtedy to Polska 2050 i Klub Centrum powiedzą, my też chcemy.
1: Tak, no nie, nie. Są pewne zasady i pewien plan gry, więc pewnie to, jeżeli PiS podtrzyma pana Ociepę, to o tym będzie dyskusja we wrześniu, ale o żadnych kolejnych zawodnikach z PiSu, z tych rozłamowców, czy z tamtej frakcji nie może być mowy.
0: Panie pośle, wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych są niezgodne z polską konstytucją. Chodzi o definicję konstytucyjną związku małżeńskiego. I co teraz będzie się działo?
1: Ja chcę zwrócić uwagę, że to nie orzekł Trybunał, tylko trzyosobowa grupa. A w tej trzyosobowej grupie jest pan Święczkowski, najbliższy współpracownik pana Ziobry, i pan Piotrowicz, który był kolegą Kaczyńskiego z ław parlamentarnych. Więc to jest bardziej decyzja tej trzyosobowej grupy niż orzeczenia. Jak decyzja...
0: Na wniosek zresztą wniosków posłów PiSu.
1: Tak, a jak jest nie orzeczenie, tylko decyzja, to oczywiście ona nie będzie opublikowana, bo ten skład jest wadliwy i w ogóle ta zasada funkcjonowania Trybunału jest wadliwa, więc nic w polskim prawodawstwie w tym zakresie się nie zmieni. Tak jak rozporządzenia były, tak one funkcjonują. Natomiast my cały czas czekamy i to jest oczekiwanie od pana Święczkowskiego, uzurpatora, żeby wszyscy sędziowie, którzy zostali legalnie wybrani, zostali dopuszczeni do pracy, zostali dopuszczeni do orzekania i rozpatrywali sprawy, bo to, co robi pan Święczkowski, to on łamie prawo. Zresztą tak samo jak łamie prawo pan prezydent Karol Nawrocki od niektórych zapraszając do Pałacu Prezydenckiego, innych nie zapraszając do Pałacu Prezydenckiego. Ja przypomnę, że mamy 7 nowo wybranych legalnie, zgodnie z procedurą, z prawem i konstytucją sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: I 4 z nich siedzi od kilku miesięcy na korytarzu, przychodzą do pracy i nie są dopuszczani do swoich obowiązków. Wczoraj prezydent zaprzysiągł sędziego profesora Sławomira Patyrę. Dlaczego prezydent zdecydował się przyjąć od Patyry ślubowanie, a tę 4 zostawił niejako za drzwiami?
1: Dlatego, że prezydent gra w grę ulicy Nowogrodzkiej i wie, że jeżeli już teraz będzie 7, to tak naprawdę stracą sterowność nad Trybunałem Konstytucyjnym, bo oni od samego początku myśleli tylko w jednych kategoriach. Trybunał ma być polityczny i tak jak to ta wczorajsza decyzja, tak i wiele innych decyzji Trybunału w każdej sprawie była

0: przygotowywana na zlecenie ulicy Nowogrodzkiej. Tak robi trochę takie, markuje swoje decyzje. Tutaj dwójka, tutaj pan profesor Patyra, zresztą bardzo godna i taka honorowa postawa pana profesora, który wczoraj powiedział, że jak wszyscy nie będą orzekać, to on żadnych tutaj orzeczeń, żadnej pracy nie będzie wykonywał. Zresztą powiem pani,
1: a
0: że...
1: bez niego nie będzie zgromadzenia ogólnego, tak, bo musi być 10 sędziów.
0: Dokładnie, natomiast powiem pani tak, że ja tutaj bym był na miejscu nowo wybranych sędziów bardzo konsekwentny i chodził do Trybunału i za każdym razem, kiedy nie są wpuszczeni, wzywał policję i policja tutaj powinna działać zgodnie z przepisami prawa, dlatego że pan Święczkowski, który nie dopuszcza legalnie wybranych sędziów, łamie prawo i jego wtedy nie chroni żaden immunitet, bo jeżeli jest złapany na gorącym uczynku, to policja powinna w stosunku do niego podejmować normalne czynności, jak w stosunku do każdego pracodawcy, jak w stosunku do każdego pseudo szefa instytucji. Tutaj powinien być naprawdę rygor od razu, bo to koniec żartów z tą taką hołotą Prawa i Sprawiedliwości, która obsiadła Trybunał Konstytucyjny i myśli, że będzie sobie tam robić z tego taki dwór ulicy Nowogrodzkiej.
1: Panie pośle, ale jesteście bezradni, bo teraz macie, koalicja obsadziła 7 sędziów, we wrześniu zwalnia się kolejny wakat, będzie 8 na 15, czyli de facto koalicja obecna będzie miała większość w Trybunale, nominaci wasi, no ale nic z tego nie wynika, bo oni nie są dopuszczani do orzekania. Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że ma kolejne plany B i tak dalej i te plany nie działają.
0: Ja czekam na te plany i wdrożenie tych planów, bo teraz pani powiedziała o tym wrześniowym wakacie, ale w przyszłym roku będzie kolejny też wakat, więc proszę zwrócić uwagę, my robimy to zgodnie z prawem, legalnie, tak jak są te wakaty się pojawiają, tak one są jak gdyby obsadzane teraz i tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ci państwo pracowali. Natomiast tutaj naprawdę potrzebna takiej żelaznej ręki w stosunku do pana Święczkowskiego, bo inaczej sobie z tym nie poradzimy.
1: Zadzwonił dzisiaj słuchacz rano do trójki i prosił, żebym pana zapytała o ustawę o asystencji osobistej. Czy to nie jest wyrzut sumienia lewicy i w ogóle rządzącej koalicji 15 października, że tej ustawy nie ma?
0: Ale ta ustawa będzie. Pani minister Dziemianowicz-Bąk pracuje nad tą ustawą w koordynacji z ministrem Domańskim. Mówię o ministrze Domańskim w kontekście finansowania dla tej ustawy i robimy absolutnie wszystko, żeby do końca kadencji ta ustawa była.
1: Ale 3 lata już minęły i tej ustawy nie ma. Dlaczego jej nie ma?
0: Dlatego, że są trudności, jeżeli chodzi o spięcie finansowe tego projektu. Państwo wiecie, a jak nie, to słuchaczom to przypomnę. Wydajemy gigantyczne pieniądze na obronność. To są rzeczy arcyważne, arcyistotne. 200 miliardów z naszego budżetu państwa plus dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej. Wydajemy gigantyczne pieniądze na ochronę zdrowia. Są realizowane inne projekty społeczno-socjalne. Asystencja osobista jest oczywiście bardzo ważna i bardzo istotna, ale żeby ją zrealizować, potrzebne są dziesiątki miliardów złotych i to nie tylko w jednym roku, tylko w perspektywie kilku lat i ta kwota musi być większa. I żeby to zrobić, trzeba mieć gwarancję, że te pieniądze w budżecie są.
1: Ale pan wie, że są osoby, które bez pomocy takiego asystenta nie są w stanie wstać z łóżka. I czy nie jest tak, że miarą cywilizacji państwa jest stosunek do osób najsłabszych, tak, między innymi do osób z niepełnosprawnościami? I to powinien być priorytet lewicy,
0: tak,
1: żeby
0: ale,
1: taką ustawę
0: tak, tylko
1: uchwalić.
0: Żeby priorytet lewicy został zrealizowany tak, jak zrealizowana została renta wdowia, czy budownictwo mieszkaniowe na wynajem i to jest realizowane i to się dzieje, to trzeba mieć na to finansowanie.
1: A może ważniejsze od renty wdowie było to, żeby po prostu pomóc osobom, które są w stanie samodzielnie funkcjonować.
0: Jedno i drugie jest tak samo ważne, bo renta wdowia dotyczy osób, które są samotne i często nie mogą sobie poradzić do końca miesiąca i muszą seniorki wybierać, czy kupić leki, czy opłacić czynsz. Jedno i drugie jest tak samo ważne, tylko że rentę wdowią udało się zrealizować wcześniej, bo ona była po prostu tańsza. O asystencji osobistej nie zapominamy i nigdy nie zapomnimy o tym i będziemy robić wszystko, żeby to zrealizować.
1: Ja przypominam sobie, kiedy za czasów Prawa i Sprawiedliwości był protest osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów i wtedy ówczesna władza PiSu oddzielała ich kotarami, żeby goście z zagranicy nie widzieli niepełnosprawnych, odcinała ich od pryszniców w Sejmie, żeby się jak najszybciej wynieśli i wtedy politycy opozycji chodzili tam, obiecywali i z tych obietnic na razie nic nie
0: było. Tak, ale to też ja to dokładnie pamiętam. Pamiętam tę sytuację, tylko nie chcę tutaj szukać wytrychów i wybiegów, ale sytuacja finansowa wtedy była taka, że na obronność wydawaliśmy kilkadziesiąt miliardów, a nie 200 miliardów złotych. Nie było

realnej wojny i zagrożenia za wschodnią granicą. No i niestety, polityka i decyzje polegają na tym, że trzeba je gradować i nie chcę z bezpieczeństwem niczego porównywać, bo asystencja osobista jest bardzo ważna, ale dzisiaj bezpieczeństwo jest najważniejsze i odstraszanie naszego potencjalnego wroga naszymi zakupami, dobrze przygotowaną armią.

0: internetową Trójki i zabieramy tam wszystkich państwa. Będziemy rozmawiać między innymi o ostatnich atakach na obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu. Aha.
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Najpierw biegną po bawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
13: Która u ciebie?
14: No u mnie ta sama. Nie? Jeszcze nie 30, ale jesteśmy w postępie już teraz.
13: Romuald Wójcik.
14: Liczba ich już 45, tyle u mnie. Poseł Piotr Uściński dołączył do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Parlamentarzysta PiS poinformował o tym w serwisie X. Jak tłumaczy, chce, aby Polska wróciła na tory rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy premiera Morawieckiego. Jarosław Kaczyński był mamiony przez swoich partyjnych kolegów, że sprawa odejścia grupy polityków skupionych wokół Morawieckiego da się rozwiązać. Mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
15: Kaczyński się po prostu boi, bo co to będzie oznaczać dla PiSu? Po pierwsze, mniej pieniędzy na funkcjonowanie klubu parlamentarnego. Po drugie, będzie alternatywny prawicowy klub PiSu w postaci Morawieckiego i spółki. I Kaczyński chciał kupić i chce kupić sobie trochę czasu, żeby tych ludzi indywidualnie zapraszać.
14: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Prezydent Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, poinformował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski gościł wczoraj w Białym Domu. Stwierdził, że Rosja nie ma już inicjatywy na froncie. Systemy Patriot to dla ukraińskiej armii kluczowe i w pełni skuteczne narzędzie obrony przed rosyjskimi rakietami. W Kenii wszczęto dochodzenie w sprawie śmierci 15 słoni w pobliżu Parku Narodowego Amboseli w ciągu ostatniego miesiąca. W przeszłości w tym kraju odnotowywano już przypadki otruć zwierząt przez kłusowników. Wstępne badania na Uniwersytecie w Nairobi wykryły obecność toksyn, ale rządowe laboratorium chemiczne dały wynik negatywny. Władze poinformowały, że trwają dalsze badania. Kolejny serwis Trójco 9.
13: Zanim pogoda, to kolejny głos w sprawie polskiej szkoły jazdy.
16: Patrząc na styl jazdy kierowców, wydaje się, że większość z nich ma poczucie, że jest wiecznie spóźniona i nieśmiertelna, a ci, którzy jeżdżą na zderzaku, to prawdopodobnie mają problemy ze wzrokiem, zaburzenie widzenia przestrzennego.
13: To była diagnoza. To teraz prognoza.

Pogody na 29 dzień lipca. Bez deszczu nadciąga fala upałów. Proszę pamiętać o piciu wody, dbaniu o siebie. Dziś jeszcze w miarę chłodno, bo teraz, gdy przewinę prognozę, to jutro będzie już 36 stopni na zachodzie, a w piątek 35 do 38 być może nawet. Dziś od 21 na Suwalszczyźnie do 29 na zachodzie. Byśmy tak coś z przytupem teraz, a jednocześnie nowocześnie. O! I to się udaje w przypadku Lady Hawk. Audycja poranna do 9. Ktoś chce zagrać w mniejszej grze? Proszę się zgłaszać. 22 i 7 trójek.

0: Chciałbym pozdrowić wszystkich młodych słuchaczy programu trzeciego, wszystkich panów Witków, wszystkich panów Kostków, wszystkich panów Kazików, wszystkie panie Melanie. Sprawdźmy, co na naszej bezpiecznej autostradzie słychać.
1: A3.
0: Halo, halo.
2: Jestem bardzo zniesmaczony.

0: zmaczony tym, co się dzieje u nas na drogach. Po prostu jakaś taka kultura pędu, wyprzedzania, ciągle ktoś siedzi na ogonie, jazda zgodnie z przepisami jest bardzo źle traktowana. No nie mówiąc już o tych jazdach na S-kach, autostradach, gdzie no jazda lewym pasem też zgodnie z przepisami powoduje, że zaraz ktoś siedzi na ogonie, miga długimi, popędzanie, mistrzowie lewego pasa.
1: Mistrzowie lewego pasa. A może po prostu mistrzowie bezpieczeństwa, to by się nam bardziej przydało. Chciałbym przypomnieć jeszcze jedno, a może dwa ważne zdania z materiału, który pojawił się przed 7 na naszej antenie.
2: Jeżeli dojdziemy do momentu, w którym znajdziemy chwilę na refleksję, będziemy potrafili właściwie ustalić priorytety, co jest w życiu ważne, to wtedy dopiero będziemy w stanie kierować pojazdami w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.
1: A3. To bezpieczna droga w Polsce, u nas A3. Nie ma takiej autostrady, więc my ją stworzyliśmy, a dzisiaj mówimy o polskiej szkole jazdy. Zanim przedstawię osoby, które wezmą udział w mniejszej grze, to jeszcze zaproszenie. 22 i 7 trójek. Piątek. Ciepły będzie to wieczór przy Myśliwieckiej 357 w naszym ogrodzie. Będziemy pokazywać kolejny film w ramach naszego kina w ogrodzie. To będzie Życie Czaka. Film z 2024 roku na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Film świetnie przyjęty na międzynarodowych festiwalach, między innymi w Toronto. No, warto zobaczyć ten film z nami. Zapraszamy do ogrodu przy Myśliwieckiej 22 i 7 trójek. Początek seansu o 21.30. Mamy miękką trawę, piękne leżaki, miłych ludzi wokół. Proszę się zgłaszać. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do kina w ogrodzie. Życie czeka przed nami. Przed nami także za chwilę mniejsza gra. Halo, halo, dzień dobry. Kto jest na pierwszej linii?
3: Halo, halo, Małgorzata z Łodzi.
1: Dzień dobry, pani Małgorzato. Kłaniam się. Wszystko dobrze u pani?
3: Tak, w porządku. Słońce świeci, piękny dzień.
1: A u pana? Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Kto tam?
4: U mnie Erwin.
1: Po głosie słyszę, że z Augustowa.
4: Tak, tak.
1: No Augustow. Właśnie. Augustów w głosie. Jaka sytuacja w Augustowie?
4: A w Augustowie to dokładnie nie wiem, ale podejrzewam, że ciepło, bo ja teraz jestem w trasie, no, niestety na taką smutną uroczystość do mojego rodzinnego biłgoraja na pogrzeb kolegi jadę.
1: To kondolencje. Proszę się trzymać, ale rozumiem, że gramy za chwilę, tak?
4: Tak.
1: To jeszcze piosenka wcześniej. Pani Małgorzato, pani Erwinie, The Rolling Stones, by państwo weszli już w ten tryb miłej rywalizacji. Mr. Charm.

0: cyklu nie ma takiego artysty, który by nie pozdrowił słuchaczy Trójki. Hi, this is Mick Jagger. You're listening to Trójka.
1: Mniejsza gra.
0: Jesteśmy dzisiaj w bezpiecznym miejscu.
1: A3.
0: To jest nasza autostrada, a na niej pani Małgorzata z Łodzi. Dzień dobry ponownie.
2: Tak, dzień dobry, dzień dobry.
0: I pan Erwin z Augustowa w drodze do Biłgoraju. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Czy do Biłgoraja?
3: W Biłgoraju się mówi do Biłgoraja, gdzie idzie to różnie.
0: Aha, czyli obie wersje są poprawne ze wskazaniem na Biłgoraja. Tak się bawimy od wczoraj różnymi wersjami możliwymi. Wczoraj było cykli i cyklów, to pomyślałem, że dzisiaj sprawdzę, czy do Biłgoraja, czy do Biłgoraju.
3: No chyba tak w raju.
0: No właśnie. Pani jakby powiedziała?
2: Do Biłgoraja.
0: Oczywiście, że tak. To jest poprawna forma, ale nie było to pytanie konkursowe, pani Małgorzata. Przepraszam. Chcę wyjaśnić, że poza próbą wprowadzenia państwa w dobry nastrój, to mam też taką sytuację w tym tygodniu, zastępując Roberta Grzędowskiego od poniedziałku do czwartku, że pytam na początku, czy gramy o piosenkę, czy o książkę.
2: O książkę.
0: Hmm? A pan, panie Erwinie? O piosenkę, tak? Zranił pan teraz moje serce.
3: Dobra, ty. No to możemy grać do piątki.
0: No teraz, wie pan, takie wymuszone to nie wiem, czy się liczy. No ale dobrze. Nie,
3: są zarówno literatura, jak i muzyka są bardzo wartościowymi sztukami, więc zasadniczo na równi.
0: Podoba mi się sztuka wybrnięcia z problemu, który pan sam stworzył. Dziękuję bardzo, doceniam to.
3: Dzięki.
0: To co, gotowi?
2: Tak.
0: Będziemy dzisiaj grać w mniejszą grę, która składa się z pytań o przepisy ruchu drogowego.
2: No trudno, niech tak będzie.
0: Dobrze. Kuba Witkowski jest autorem pytań. Kuba zajmuje się kwestiami transportu, poruszania się bezpiecznego po Polsce każdą możliwą drogą, więc poprosiłem go o to, by przygotował pytania. Pani Małgorzato, zaczynamy. Będę łaskawy, dobrze?
2: Dobrze.
0: Niestety wielu kierowców wciąż łamie przepisy i uskutecznia tak zwaną jazdę na zderzaku. Dlatego chcę panią zapytać o to, jaką odległość, dystans do jadącego przed nami samochodu na autostradzie powinniśmy

0: zachować. Podpowiem, że w ustaleniu tej odległości istotna jest prędkość, z jaką jedziemy.
1: 15 metrów?
0: No to gdyby pani jechała, tak nie wiem, 30 metrów na godzinę, aha, to wtedy byłoby to 15 metrów, bo... Nie, czekaj, Kuba, coś jest nie tak. To znaczy, a może jest tak. Bezpieczna odległość między pojazdami na drogach szybkiego ruchu wynosi połowę aktualnej prędkości. Miałem rację. Aha, czyli jeżeli no... ktoś jedzie 100...
1: Tak, no to byłoby 50.
0: No, właśnie,
1: to
0: prawda?
1: 15, no trudno, poddaję się.
0: Nie, już się pani nie musi poddawać, bo po pierwsze nie walczymy tutaj na tatami, tylko staramy się przy okazji edukować społeczeństwo, tak?
1: I słusznie, słusznie.
0: Czyli nie ma pani tej jedyneczki, nie pamiętam, że pan zaniął moje serce, niech pan się jeszcze nie cieszy, ale przynajmniej czegoś się dowiedzieliśmy. Coś wymyślę. Tak. No panie Erwinie, brutalny jest pan?
2: Tak, jestem.
0: Pytanie o dopuszczalną prędkość aut osobowych. Jakie ograniczenie dla takich samochodów poza miastem obowiązuje na dwupasmówkach, ale takich, które nie są autostradą ani drogą ekspresową?
2: 100.
0: Brawo. Pani Małgorzato, 100.
1: Tak.
0: Czyli jak jedziemy stówą, to 50. Pamiętamy,
1: to 50,
0: prawda?
1: Tak.
0: To teraz do pani pytanie. Proszę sobie wyobrazić, że pani jedzie we mgle. Kiedy można włączyć tylne czerwone światła przeciwmgłowe? Przy jakiej widzialności, a mówiąc fachowo, przejrzystości powietrza, jeszcze to ułatwię mniej niż...
1: Ojej, no 30%?
0: Nie, chodzi o metry. I podpowiem, metry, że pani poprzednia odpowiedź, aha, tutaj by się przydała.
1: 15 metrów.
0: Nie, ona była ta prawidłowa, tam połowa, czyli...
1: 50.
0: No właśnie.
1: Czyli 50, no to takie... Dzisiaj mam za uszy wyciąganie.
0: Po pierwsze, za uszy się liczy, a po drugie edukujemy społeczeństwo. Czyli przypomnę, przy widzialności mniejszej niż 50 metrów może, a nawet powinna pani włączyć tylne czerwone światła przeciwmgłowe, tak?
1: Tak.
0: Panie Erwinie,
2: tak?
0: Jaką odległość od rowerzysty w trakcie manewru wyprzedzania powinien pan zachować?
2: Wydaje się, że metr.
0: Minimum 1 metr.
1: Minimum metr.
0: O, widzi pan? Pani Małgorzata panu słusznie podpowiedziała. Minimum metr. Policja zaleca 1,5. Ale uznajemy i chcę powiedzieć, że jest sytuacja taka, że poprosiłbym o fanfary. I one są dzisiaj dla państwa obojga, dobrze?
1: Cieszymy się bardzo, cieszymy. A ja się tak bardzo cieszę, że mogłam z panem porozmawiać chociaż w ten sposób.
0: Z panem Erwinem?
1: Nie, z panem.
0: A ja też się cieszę, że mogłem z panem porozmawiać i z panią też oczywiście. I tak, pani Małgorzato, wcale pani nie przegrała. Po pierwsze wyniosła pani dużą dawkę wiedzy, a po drugie dostaje pani książkę.
1: A ja się bardzo cieszę.
0: Panie Erwinie, pan dostaje książkę.
2: Dzięki.
0: Brzmi mi pan na takiego, co lubi Radiohead.
2: Tak.
0: Jest to mój ukochany zespół, więc trochę pan odbudował te zadry w moim sercu.
2: O, dzięki.
0: To życzę panu po pierwsze spokoju ducha i wytrwałości dzisiaj w związku z uroczystością, na którą pan się udaje. Proszę się trzymać. No i do usłyszenia. I The Benz dla wszystkich. Dziękuję państwu.
1: Dziękuję.

0: Hi, this is Tom York and you're listening to Trójka. A kto jest w studiu? Hi, this is Mateusz.
1: Listy na M.
0: Hello.
2: Hi, Michael. Hi.
0: What about the letters?
2: Very nice, very sentimental letters.
0: No dobrze. Yeah. Już może teraz bądźmy poważni, chociaż przez chwilę. Mateusz Tomaszuk, this is Polish Radio speaking. Dzisiaj w audycji Listy na M będzie o, zgadnę, o listach.
2: Będzie
0: o cześć Ewa. Ewa jest za szybą Lipowicz, wydawczyni. Pozdrawiamy.
2: Ewa
0: chyba był fryzjer grany.
2: Wiesz, że Ewa zabawiła się w detektywkę?
0: Nie był. Sama się obcięłaś? Matko, będą zapisy. Tak, tak, proszę bardzo, słucham.
2: Ja tu jestem,
0: tak, tak,
2: Michale.
0: Wiem, ja nie mogę cię nie zauważyć.
2: Zapytam cię o ulubione miejsce w Polsce. Takie, w którym zostawiłeś trochę serca.
0: Wrocław, Kotlina Kłodzka i Warmia.
2: Okej, ja Półwysep Helski ostatnio.
0: A, to
2: jest
0: wiemy,
2: moje miejsce.
0: Wiemy, to jest twoje miejsce. No, widziałem, czytałem, pisano w prasie.
2: Ale to dopiero od 2 tygodni to
0: ale
2: się stało.
0: W Polsce media działają szybko.
2: No to dzisiaj zapytamy państwa o ulubione miejsca w Polsce, bo cudze chwalicie, swego nie znacie. Tak samo jak pan Eligiusz, który przed laty wysłał pocztówkę na Myśliwiecką 357 z taką sugestią, żeby dziewczyny z klasy nie kochały się w Duran Duran, w Tomasie Andersie, ale żeby zwrócili uwagę...
0: Tylko w Dębie Bartku.
2: Nie.
0: Aha,
2: w chłopakach z klasy. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Wystarczy rozejrzeć się wokół, a wszystko będzie jasne.
0: No, śmiała teza. Ale wiadomo, kobiety i dobrze, bywają wybrydne. Teko Hemingway urodził się 29 lipca 1990 roku w Kairze.
2: To mój rok, to mój rok.
0: Wszystkiego najlepszego. To nagrajcie coś razem,
3: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraf i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na...

0: Się pisze te słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, który mi zagryzł się ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, huh? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej.

0: sądzą.
1: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
10: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
13: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Żegnamy reklamy.
15: Za nami dziewiąta. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu ponownie. Tu program trzeci. A w nim czas na serwis, który przedstawi Romuald Wójcik.
16: Już 45. Mateusza Morawieckiego wymierzona w PiS, czyli Rozwój plus poseł Uściński. Po 5 dniach przerwy na Bliskim Wschodzie powrót do działań wojennych. Czy moda może być formą walki z okupantem? Na to pytanie odpowiada nowa wystawa w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wyrok rozłożony w czasie, czy nieoczekiwany zwrot akcji? Komitet polityczny PiS nie wyrzucił z partii zwolenników Mateusza Morawieckiego. Sprawę przekazał za to rzecznikowi dyscyplinarnemu z ugrupowania. Były premier uważa, że to próba przeciągania kiepskiego serialu.
17: Serial pod tytułem Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości wciąż trwa, a aktorzy, którzy w nim grają, czyli politycy z waśnionych frakcji, mają do dyspozycji chyba inne scenariusze. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że teraz każdą sprawę indywidualnie rozpatrzy rzecznik dyscypliny partyjnej i ma to potrwać kilkanaście dni.
18: Nie chcę wypowiadać się za rzecznika. Rzecznik sam będzie podejmował decyzję indywidualnie w każdej sprawie. Są materiały, są dokumenty, być może one są wystarczające.
17: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie kryli wieczorem zaskoczenia. Eurodeputowany Piotr Miller przypomniał, że przecież w ostatni piątek Jarosław Kaczyński mówił, że ci, którzy deklaracji nie złożyli, sami zdecydowali o swojej politycznej przyszłości.
19: W związku z tym też pan premier złożył, a to jest poważna sprawa, rezygnację z szefostwa w Europejskiej Partii Konserwatywnej.
17: Czy decyzja Komitetu Politycznego to dodatkowy czas na refleksję członków stowarzyszenia? Jak na razie to poseł Piotr Uściński poinformował, że dołącza do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Sylwia Białek, Polskie Radio.
16: Jak tłumaczy poseł, chce, aby Polska wróciła na tory rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy premiera Morawieckiego. Za niezgodne z konstytucją uznał Trybunał Konstytucyjny przepisy o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Ta decyzja ma wady i nic się nie zmieni, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
8: To nie orzekł Trybunał, tylko trzyosobowa grupa.

0: grupa, a w tej trzyosobowej grupie jest pan Święczkowski, najbliższy współpracownik pana Ziobry, i pan Piotrowicz, który był kolegą Kaczyńskiego z ław parlamentarnych. Więc to jest bardziej decyzja tej trzyosobowej grupy niż orzeczenie. Oczywiście ona nie będzie opublikowana, bo ten skład jest wadliwy i w ogóle ta zasada funkcjonowania Trybunału jest wadliwa, więc nic w polskim prawodawstwie w tym zakresie się nie zmieni. Tak jak rozporządzenia były, tak one funkcjonują.
1: Sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz tłumaczył, że rozporządzenie ministra cyfryzacji wkracza w artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Po 5 dniach przerwy na Bliskim Wschodzie powrót do działań wojennych. Wspierane przez Amerykanów wojsko Arabii Saudyjskiej zaatakowało w Iraku grupy zbrojne powiązane z Iranem. Iran wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii, ale miały zostać przechwycone.
2: Saudyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że ataki na Irak są odpowiedzią na 30 ataków dronów przeprowadzonych na terytorium Arabii Saudyjskiej w ciągu miesiąca, zwłaszcza tam, gdzie wydobywana jest ropa naftowa. Irańska Gwardia Rewolucyjna potwierdziła ataki na amerykańską bazę w Jordanii. Poinformowała również o uderzeniu w 3 tankowce w cieśninie Ormus, które miały próbować przepłynąć ją bez zezwolenia. Wczoraj wieczorem Iran odrzucił propozycję Omanu, wspieraną przez pozostałe kraje Zatoki Perskiej. Zakładała ona, że oba kraje mają porówno zarządzać cieśniną i pobierać za to dobrowolnie opłaty od statków. Tymczasem Irańczycy chcą większej kontroli. Proponują, żeby Iran odpowiadał za szlak wjazdowy do Zatoki Perskiej, a Oman za wyjazdowy. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Ruch żeglugowy przez cieśninę Ormus jest wciąż na minimalnym poziomie. Czy woda może być formą oporu i walki z okupantem? Na to pytanie odpowiada nowa wystawa w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak mówi dyrektor placówki Jan Ołdakowski, dbanie o strój było jedną z form sprzeciwu mieszkańców stolicy wobec niemieckich planów ich odczłowieczenia.
3: Ludzie modą, sposobem, w jaki opiekowali się swoimi strojami, zaczęli walczyć z restrykcyjną polityką III Rzeszy, która zabierała im wszystko. I był pewien taki przymus, żeby dobrze wyglądać, żeby naprawiać te swoje stroje, żeby po prostu zawsze wyglądać elegancko, żeby pokazać III Rzeszy, że ich projekt upodlenia warszawiaków się nie powiódł.
1: Jednym z eksponatów są buty od najlepszego warszawskiego szewca, w których jedna z uczestniczek zrywu poszła do powstania.
3: Legenda jest taka, że przylatywała nawet z Japonii księżniczka, która obstalowywała buty na zamówienie właśnie u tego szewca. I powstanka, która miała te buty, zdecydowała się w nich pójść do powstania, bo były takie cenne, no ale one były na obcasie i poszła w czymś, co było niewygodne, ale tak piękne i cenne, że szkoda było tego nie wykorzystać.
1: Jan Ołdakowski będzie jednym z gości Trójkawia audycji w sobotę od godziny 9 z Muzeum Powstania Warszawskiego. Zaprasza Karolina Sulej.
4: Klimat.
1: Polska wolna od smogu. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi obecnie 28%. Ograniczenie zużycia rekomendowane jest między 18 a 21. W większości kraju ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: I oto we własnej osobie, mistrz mikrofonu Urbanowicz.
7: Dobrze by było. Zaczynamy od zapowiedzi wieczornych meczów piłkarskich. Lech Poznań i Górnik Zabrze walczą o Ligę Mistrzów. O 19 przy bułgarskiej kolei już podejmie Orhus. Lech ma zacną zaliczkę z pierwszego meczu, 4-1. I jeśli awansuje, następnie zmierzy się z azerskim Sebahem Baku. Górnik Zabrze też gra o Ligę Misiów i wcale mu tak łatwo nie będzie, bo po pierwsze mierzy się z rywalem z wyższej półki, Fenerbahce Stambuł. Po drugie przed tygodniem górnicy na wyjeździe przegrali 0-1. Pierwszy gwizdek przy Roosevelta o 20. I jeszcze zapowiedź siatkarska, a dotyczy finałów Ligi Narodów w Nangbo. Jutro w Chinach Tomasz Fornal i spółka zagrają z Ukrainą. Czego możemy się spodziewać po tym rywalu?
8: Trener powtarza codziennie, że najważniejsze jest to, jak my będziemy grać, i nie da się ukryć, że taka jest prawda. To my musimy się skupić na naszej grze. Oczywiście jest dużo nowych twarzy, nowych drużyn w tym Final Eight, bo czy to drużyna z Ukrainy, czy z Turcji, która pierwsza się zakwalifikowała, na pewno będą chcieli sprawić jakieś niespodzianki, na pewno będą walczyć, na pewno nie mają nic do stracenia. Dużo łatwiej się gra jako underdog niż jako drużyna, która jest stawiana w roli faworyta do wygrania. Jeżeli zagramy na tym poziomie, na którym potrafimy i na tym, który potrafiliśmy prezentować w Chicago, to zakwalifikujemy się do najlepszej czwórki.
7: Bądźmy dobrej myśli. Początek czwartkowego ćwierćfinału o 13. A jeszcze dziś, wedle planu o 20.30, ale jak to w tenisie, może być nieco albo znacznie bardziej. Później Kamil Majchrzak zagra z Taylorem Fritzem w drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Waszyngtonie.
9: Teraz przede mną Fritz. Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego. Natomiast gram dobrze i rzucę na niego jutro wszystko, co będę miał.
7: Wszystkie siły na Taylora. W pierwszej rundzie Majchrzak w dwóch setach.

0: zaciętych, trzeba przyznać, pokonał Tomiego Pola, a Magdalena French Anneli również w dwóch setach. French czeka teraz pojedynek z Jessicą Pegulą. W Hongkongu nasze zespoły szermiercze znów bez medali. Wczoraj floreciści skończyli na miejscu 10, a szpadzistki na 11. Dziś w drużynówkach biją się szablistki i szpadziści, ale do strefy medalowej nie dotarli. Przegrali bowiem o ćwierćfinały i pozostaje im walka o miejsca 9-16.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Dawczo, nieodżałowany Wiesław Drzewicz ma dla ciebie zagadkę.
3: Ma bęben, chociaż nie gra na nim, bo jej zadanie robić pranie.
2: Co to jest?
0: Jest, co to za głos? Prawie jak Gargamel. Ale pytasz o... O pralkę, tak? To pralka. To
2: świetnie.
0: Dobrze. To już wczoraj dostałem taką lekcję życia, że telefony mi się rozdzwoniły prywatne.
2: Naprawdę?
0: Naprawdę.
2: Ale z serwisów czy skąd?
0: Nie, od znajomych. Mhm. Każdy z dobrą radą, naprawdę.
2: A myślałem, że każdy cię zapraszał, żeby pokazać ci, jak wykonać pranie. Dzisiaj znowu dobra pogoda na szybkie wysuszenie prania od 21 do 29 stopni, a nadchodzą upały, więc można czyścić ubrania na potęgę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
2: My powoli zjeżdżamy z bezpiecznej autostrady.
5: A3.
2: Jeszcze przypomnę.
6: Jeżeli dojdziemy do momentu, w którym znajdziemy chwilę na refleksję, będziemy potrafili właściwie ustalić priorytety, co jest w życiu ważne, to wtedy dopiero będziemy w stanie kierować pojazdami w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.
2: Bardzo dziękujemy za audycję poranną. Olga Szućko, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Michał Nogaś. Ja się przesiadam i teraz idę w stronę perkusji, bo za chwilę mam występ.
7: Szuszy, szuszy. Moje pranie też się szuszy w domu.
2: Mateusz Tomasz Szuszuszuszuk przyszedł.
7: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Co przed nami? Aha, wiem, będzie dżingiel.
5: Listy na M.
2: Dobra, jestem gotowy, żeby grać. Dawaj.
7: Dawaj, dawaj, Olga. Dajemy.
2: Nie ma tego.

0: z tego wszystkiego zapomniałem nas przedstawić. Olga Żółćko, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Dzień dobry.
1: Listy na M.
0: Cóż to mamy za list dzisiaj? Dziś jeden z najbardziej pogodnych listów chyba, jakie przyszły do kącika Marii, do listy przebojów trójki sprzed laty. Napisało go właściwie kilkoro osób, nie jedna osoba. To list całej klasy z olsztyńskiego technikum. Chłopcy, którzy mieli dosyć czytania kolejnych wyznań dziewczyn zakochanych w Tomasie Andersie, w Duran Duran czy wokaliście Europe, więc postanowili zaprotestować. Napisali do Marii tak. Po co szukać chłopaka wśród gwiazd? Przecież wystarczy rozejrzeć się wokół siebie. No i dalej przekonywali, że w ich klasie jest aż 11 kandydatów. Sportowiec, przyszły wirtuoz gitary, przyszły fizyk, który obali Einsteina. Romantycy, dowcipnisie, więc każda dziewczyna powinna znaleźć coś dla siebie. Po prawie 40 latach udało nam się odnaleźć autora tego listu. Eligiusz będzie dzisiaj naszym gościem. No i dzisiaj takie hasło bardzo ważne. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Po co wzdychać do Tomasa Andersa? Po co wzdychać do Samanthy Fox, Kim Wilde? Po co wzdychać do Duran Duran, skoro wystarczyło tak naprawdę rozejrzeć się wokół siebie? No to ja przekonam Państwa, że warto też popatrzeć na naszą mapę Polski, w jakich miejscach właśnie w naszym pięknym kraju zakochali się Państwo w młodości. No i te miejsca zostały już z Państwem na zawsze. Czy to jest Półwysep Helski, może góry, Mazury, może jakiś konkretny las, a może konkretna kawiarnia. Olga, masz jakąś swoją ulubioną miejscówkę? Za chwilę mi powiesz. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Telefon 227 trójek, Michał Żołądkowski czeka przy telefonie. No i lista obecności, nasz Facebook trójki też czeka. No i teraz nasza piosenka dnia, Charlie XCX Camera.

0: Tak, dzisiaj pytamy o to, jakie są ulubione państwa miejsca w Polsce. Pani Joanna napisała, moje serce jest trochę poszarpane, trochę zostało w Krakowie, a najwięcej go w Toruniu. Teraz gdzieś błąka się po górach Sowich i ma tutaj swoje ukochane góry i lasy. A po drugiej stronie powinien być z nami pan Eligiusz Kamiński, prosto z Olsztyna, obudzony świeżo. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z Mikołajek.
0: Z Mikołajek, a właśnie, a z Olsztyna pan napisał ten list, prawda? Kiedyś.
1: Tak.
0: No właśnie, odnaleźliśmy ten list. Który to mógłby być rok? Bo tutaj nie ma tej daty. Pamięta pan?
1: Który to mógłby być rok? No to był 86 chyba, 6. Bo to 5. klasa maturalna, technikum kolejowego.
0: Aha. To przyznam się, a z koleją pan już chyba nie ma nic wspólnego, prawda?
1: Z koleją?
0: Tak.
1: Miałem kiedyś, bo byłem jako dyżurny ruchu w Mikołajkach, pracowałem pod koniec lat 90. No niestety, chyba bodajże już ponad 10 lat kolei nie ma w Mikołajkach, także...
0: W ogóle w tym liście podpisuje się pan jako Elek. Zastanawiam się, kiedy ostatni raz ktoś zwrócił się do pana właśnie w ten sposób?
1: A bardzo często, bo to jest skrócona wersja imienia Eligiusz.
0: Mhm. Napisał pan w imieniu całej klasy wtedy. To była wspólna inicjatywa, czy raczej koledzy, koleżanki, raczej koledzy powiedzieli, Elek, ty najlepiej piszesz, siadaj i pisz.
1: No ja miałem zawsze takie, od najmłodszych lat miałem takie zajawki trochę dziennikarskie, bo gazetę miałem przyjemność prowadzić, gazetę współpracowałem z mediami drukowanymi. No, w szkole podstawowej założyłem pierwszą taką gazetkę, Agrafka się nazywa, którą tak nielegalnie rozdawałem swoim kolegom.
0: I zawsze podobno chciał pan być dziennikarzem. Czy to marzenie się spełniło? Czy teraz może trochę się spełnia, że jest pan na antenie Trójki?
1: To znaczy spełniło się, owszem. Przez kilka lat prowadziłem gazetę Mikołajek w Mikołajkach. I tak jak wspominam, współpracowałem z mediami drukowanymi z całej Polski, jako korespondent z Mikołajek.
0: I podobno...
1: Także też się spełniło to marzenie.
0: I podobno wygrał pan sporo radiowych konkursów.
1: Tak. Oj, ja byłem fanem muzyki od najmłodszych lat. Kupowałem wszelkiego rodzaju gazety dostępne. Brałem udział w konkursach, między innymi w programie trzecim, w Liście Przybojów Trójki, bodajże kilka razy wygrałem nagrody w postaci kaset bądź płyt CD.
0: Czyli one są w miejscu zaszczytnym, domyślam się, w pana domu.
1: Tak, no jestem akurat teraz w trakcie remontu i tak trochę mam popakowane to wszystko. Ale już jak najbardziej mam bardzo dużo płyt, jak to się mówi, tych analogowych, CD, także... No jestem fanem wielkiej muzyki, różnego rodzaju muzyki.
0: Bardziej tej polskiej czy zagranicznej? Bo dzisiaj właśnie mówimy, pan nas tak trochę sprowokował, że dzisiaj sięgamy do tematu cudze chwalicie, swego nie znacie.
1: Aha.
0: Czy ten chłopak, który pisał, że wokół jest tylu fajnych chłopaków, tylko dziewczyny tego nie widzą, okazał się później romantykiem, czy życie raczej zweryfikowało tamte poglądy?
1: Nie, jestem osobą otwartą, bardzo szybko nawiązuję kontakty z ludźmi, no znają mnie ludzie, powiem tak, lubię przebywać wśród ludzi. Krótko mówiąc.
0: Bardzo się...
1: Czy romantykiem? Może niekoniecznie, to zależy od sytuacji. Czasami człowiek jest i romantykiem, czasami jest szalony, wpadnie na jakiś szalony pomysł, także wszystkiego warto spróbować po trochu. W zależności od sytuacji, jakiej się znajduje życiowej.
0: Zastanawiam się, czy Lady Punk był na pana takiej osobistej liście przebojów, bo zdaje się,

0: że pan też robił własne takie zestawienia i zapisywał sobie, nie wiem, czy to na kartce, czy może w jakimś notesie listę przebojów.
1: To znaczy, powiem tak, Lady Punk, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej Lady Punk od samego początku istnienia był tak, no, takim top 3 obok Manamu i innych polskich zespołów, także jak najbardziej. Do tej pory zresztą bardzo lubię Lady Punk słuchać.
0: Ale też na pewno grupę Dub, o tym jeszcze porozmawiamy
1: dzisiaj. Oczywiście, ja byłem fanem wielkim reggae, skąd pan wie to wszystko?
0: A wszystko mi doniosła Ewa Lipowicz, która zrobiła śledztwo. Aha. Wszystko wiemy. Tam
1: oj,
0: jeszcze...
1: byłem fanem muzyki reggae,
0: a Depeche Mode, Duran Duran.
1: Tak, z tych zagranicznych zespołów Duran Duran właśnie jakoś tak mi przypadł. No i oczywiście Depeche Mode, no ale to przez osobę Tomasza Beksińskiego, redaktora programu trzeciego, nieżyjącego już niestety, który tłumaczył teksty piosenek Depeche Mode. Ja wtedy sobie notatki nagrywałem, to wszystko na takie. Dzięki temu nauczyłem się trochę angielskiego, przyznam szczerze.
0: No i ja się dopisuję do pana klubu. To co, zrobimy sobie taką rozgrzewkę teraz Lady Punk, ale za czas jakiś, kiedy znowu powrócimy do naszej rozmowy, myślę, że będę miał dla pana bardzo ciekawe dźwiękowe niespodzianki. Lady Punk.
1: O, super. Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności?

wartości? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w

0: kupiłam taniej. O!
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Żegnamy reklamy.
9: Zbliża się 9:30.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
11: Informator ekonomiczny.
9: W studiu jest już Sylwia Zadrożna, która dostała 13 sekund w gratisie. Nie sama, bo z gościem.
12: Super, dziękujemy bardzo. Naszym gościem jest dzisiaj Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Mamy 10 sekund.
12: I na początek do gazety zaglądamy, a tam bardzo poważny temat. 10,5 tysiąca zgonów rocznie. Tyle kosztują nas zbyt niskie wydatki na zdrowie. Jeśli chcemy mieć sprawniejszy system ochrony zdrowia, musimy więcej wydawać. O tym dzisiaj piszecie.
13: Tak, o tym piszemy w Pulsie Biznesu. Temat ochrony zdrowia, służby zdrowia jest ostatnimi czasy dosyć gorący. My też od strony takiej gospodarczej, od strony statystycznej, liczbowej przyjrzeliśmy się temu tematowi. Spojrzeliśmy na liczby i te liczby są takie, a nie inne. Zaraz powiem, skąd ta konstatacja. Ponad 10 tysięcy mniej zgonów rocznie mogłaby wynikać. Otóż tak, mamy średnią długość życia w Polsce 78,4 lata. W OECD średnia to jest ponad 80, 81,1. 10% Polaków uznaje, że ich stan zdrowia jest zły. W OECD to jest 8%. 4,3 tysiąca dolarów wydajemy średnio na mieszkańca, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. W OECD średnia 6 tysięcy dolarów, 8,1% PKB na ochronę zdrowia, w OECD 9,3. Zrobiliśmy to zadanie matematyczne i wyszło nam z tego, że gdybyśmy dorównali chociaż do tej średniej OECD, czyli te 9,3% na ochronę zdrowia, to moglibyśmy liczyć na właśnie tą mniejszą liczbę zgonów o ponad 10 tysięcy rocznie. A gdyby w ogóle z tej statystyki wyrzucić Stany Zjednoczone, które są ewenementem, bo wydają bardzo dużo na służbę zdrowia, ale mają bardzo słabe statystyki, to pewnie się wiąże z różnymi rzeczami, dieta, styl życia i tak dalej, to nawet mogłoby być jeszcze lepiej, jeśli chodzi o tą liczbę zgonów, ale to się nie wydarzy, jak widać z tych wyliczeń, jeśli nie będziemy więcej wydawać. Więc wszelkie te myśli, że możemy w jakiś sposób tą służbę zdrowia naprawiać, ten system, mogłoby nam to częściowo pomóc, natomiast no niestety, jeżeli chcemy być zdrowsi, chcemy mieć społeczeństwo zdrowsze, to musimy wydawać więcej pieniędzy, co się wiąże niestety z większymi, nie wiem, składkami, podatkami i tak dalej, i tak dalej. I to jest
12: Czyli na to musimy być brutalnie przygotowani.
13: A sprawa, że tak powiem, efektywności służby zdrowia, to o czym teraz mówimy, o tych patologiach, dużo się mówi, niekoniecznie w serwisach
12: gospodarczych. To druga strona medalu. Tak.
13: To też jest druga strona medalu, to by pomogło, ale to by nie wystarczyło.
12: Z Skoro już o Stanach wspomniałeś, to dzisiaj amerykański Fed podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych o 20 polskiego czasu, a tymczasem dwa dni temu prezydent Trump mówił, że Stany Zjednoczone powinny być krajem o najniższych stopach na świecie. No i teraz

0: ciekawostka. Czy prezes Kevin Warsh posłucha prezydenta?
1: No to będzie taki trochę test dla prezesa Kevina Warsha, bo to jest świeżo upieczony prezes. To jest jego dopiero druga decyzja, o ile dobrze pamiętam, jeśli chodzi o wysokość stóp. Poprzednia to były utrzymane na dotychczasowym poziomie. Teraz ten konsensus, jakieś tam przewidywania analityków pokazują, że być może jeszcze nie teraz, bo 33% bodajże szans na podwyżkę, reszta na utrzymanie stóp. To zupełnie co innego niż chciałby Donald Trump, bo Donald Trump od dawna chce, żeby stopy były w Stanach najniższe, bo to by mogło pomóc w realizacji jego polityki America First. Dolar byłby nie za mocny, można by eksportować, eksport byłby korzystny, amerykański, poprawa efektywności przemysłu, redukcja deficytu i tak dalej, i tak dalej. Ale twarde dane w Stanach są inne i te czynniki przemawiające za podwyżką, może nie teraz, ale na przykład na wrześniowym posiedzeniu są coraz mocniejsze, bo jest i konflikt na Bliskim Wschodzie, ceny energii znów w górę, inflacja w Stanach powyżej celu rezerwy federalnej, jest dosyć stabilny rynek pracy, co powoduje, że można dosyć bezpiecznie ewentualnie te stopy podnosić, więc jeśli nie dziś, no bo to 33%, no chyba, że nas Fed zaskoczy, Kevin Warsh, to prawdopodobnie jednak no, mimo tych nacisków Donalda Trumpa Fed podniesie te stopy. Przypomnijmy, to nie jest sam Kevin Warsh, to jest Rada Gubernatorów, tak jak u nas jest Rada Polityki Pieniężnej. No ale zobaczymy, no zobaczymy. Test to będzie też dla szefa Fed, czy on będzie tak jak kiedyś wieloletni prezes Fedu Alan Greenspan, niedawno zresztą zmarły, który był tym prezesem Fedu przez wiele lat za republikanów, za demokratów i był wzorem takiej niezależności Banku Centralnego.
0: Mało mówił, z tego słynął, prawda?
1: Mało mówił, ale jak już powiedział, to rynki się trzęsły.
0: Wracamy do Europy, bo jutro Bundesbank zaprezentuje nowe informacje o niemieckim PKB i być może gospodarka naszych sąsiadów okazała się troszkę bardziej odporna na to, co się dzieje i być może te dane będą lepsze niż oczekiwaliśmy.
1: Zobaczymy. Tu takim papierkiem lakmusowym zawsze z gospodarki niemieckiej jest tak zwany wskaźnik IFO, czyli wskaźnik nastroju niemieckich przedsiębiorców. On jest bardzo ważny, znany, obserwowany przez ekonomistów, inwestorów. Ten wskaźnik pojawił się w tym tygodniu. On trochę optymizmu wlał w serca, że tak powiem, ekonomistów, inwestorów, ponieważ no, ci przedsiębiorcy niemieccy oczekują poprawy. Znaczy, jeśli chodzi o bieżącą sytuację, to wciąż byli pesymistyczni, natomiast jeśli chodzi o przyszłość, to ten IFO trochę rośnie, wbrew temu, co boli gospodarkę niemiecką, bo to są i te cła amerykańskie i oczywiście konkurencja z Chin, no, uderzająca przede wszystkim w niemiecki przemysł, nie mówiąc o tym no, głównym niemieckim takim przemyśle motoryzacyjnym, który zawsze ciągnął tą gospodarkę. Także no, zobaczymy. Dobrze, że ten optymizm jest, bo dla nas jest to niesłychanie ważne, bo co by nie powiedzieć, gospodarka niemiecka jest dla nas niezwykle istotna. Są takie dane za pierwsze 5 miesięcy, bodajże Business Insider o tym pisał. W pierwszych miesiącach tego roku udział eksportu do Niemiec z Polski w całym eksporcie polskim to było 26,5%, nieco mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego to było ponad 27%, ale w liczbach nominalnie ten eksport lekko urósł, no ale widzimy ponad 1/4 eksportu do Niemiec, więc my musimy na tą gospodarkę niemiecką chuchać i dmuchać.
0: I ostatni temat, bo Mistrzostwa Świata w piłce nożnej przeszły już dawno do historii, ale okazuje się, że dużym wygranym będzie Norwegia, bo w serwisach turystycznych najwięcej wyszukiwań, jeśli chodzi o rezerwacje, jeśli chodzi o loty, także z Polski wzrosty duże. No i tutaj wszystko zasługa bohatera, czyli Erlinga Haalanda.
1: No, zobaczymy jak to realnie, bo to na razie oczywiście rezerwacje, dane Airbnb i tam widać, że w ogóle popularność Haalanda w social mediach wzrosła nie wiem, w jakimś tempie geometrycznym podczas tych mistrzostw świata.
0: Tak, blisko 32 miliony nowych obserwatorów.
1: Wyżej, nie odpadli w ogóle w ćwierćfinale, ale to już inna sprawa. Tak, także no, to było w ogóle też ciekawe, bo Norwegia bardzo fajnie się tam pokazywała, pozycjonowała ten sposób dopingu, tak w stylu Wikingów,
0: tak, kibice,
1: to wiosłowanie,
0: tak.
1: Więc też pokazanie tej kultury, historii Norwegii, więc to wzbudziło zainteresowanie. No ten Haaland, który tam był taki właśnie Wiking, który codziennie pije mleko świeże, prosto od krowy, niemal je surowe mięso, więc taki rzeczywiście

0: Oczywiście wojownik, no i Norwegowie z tego korzystają. W jego miejscowości rodzinnej Byrne już czytałem, że jakiś szlak Halanda turystyczny został otwarty, że można zwiedzać, więc chcą to Norwegowie wykorzystać. Ale poza tymi kwestiami mundialowymi, ja myślę, że to zainteresowanie Norwegią ma też drugie dno, bo jest teraz taki trend coolcation, a wiadomo, mamy zmiany klimatyczne, gorąco, wiemy, co się dzieje w Hiszpanii, Francji, więc wiele osób teraz też wybiera wakacje w tych krajach, gdzie jest trochę chłodniej, skandynawskim, więc jeśli to połączyć, to rzeczywiście Norwegia może być beneficjentem w tym roku, jeśli chodzi o ruch turystyczny.
1: Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
2: Informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Pani Marita napisała tak. Promno pod Poznaniem, rok 86, spacer po chleb bardzo bladym świtem wśród jabłoni i mgieł porannych. Kropelek wody na pajęczynach, no i kręciło się w głowie, serce drżało, nic z tego nie wyszło, bo wyjść nie mogło, ale dla mnie to już na zawsze pozostanie ilustracją do zakochanego tematu, piękne wspomnienie. No właśnie, dzisiaj pytamy słuchaczy o ulubione miejsca w Polsce, cudze chwalicie, swego nie znacie, nie mogę nie zapytać was o to.
1: No dla mnie to plaże Bałtyku, nad Bałtykiem.
0: Ja będę lokalnym patriotą i zareklamuję nieodkryte wciąż, może częściowo odkryte Góry Świętokrzyskie. Piękne okolice, znam je bardzo dobrze.
3: Dopisujemy. No to teraz trochę się z tego wyłamię, bo zabieram wszystkich do Prowansji, Alpy Lazurowe, Wybrzeże i Requin Chagrin.

0: Zagraniczne gwiazdy, wiadomo, piękne, utalentowane, nic tylko stracić głowę, no ale oczywiście nasze rodzime też są wspaniałe. Sprawdziliśmy na pokoleniu zbliżonym pokoleniowo do pana Eligiusza, naszego dzisiejszego bohatera, w kim kochali się za młodu.
1: Szczególnym zjawiskiem w kontekście pierwszych związków jest efekt końca.
2: Doktor Beata Rajba, psycholog.
1: To, jak kończymy relacje, wpływa na naszą ufność, na naszą otwartość wobec następnej. Wpływa na nią nawet bardziej niż całe poprzedzający ją okres czasu. Pierwsza miłość jest tą najpiękniejszą. Po części dobrze nam się kojarzy, dlatego że stanowi absolutnie przełomowy moment w życiu młodego człowieka.
3: Marek Perepeczko w roli Janosika.
4: Marek
3: i z magazynu mojej mam magazyn filmowy. Jak ona tylko przeczytała w ruch nożyczki, bo wszystkie najmniejsze jakieś wycinki, gdzie był Marek Perepeczko, wycinałam i naklejałam sobie nad biurkiem.
1: Badania pokazują, że te pierwsze związki, nawet jeżeli są platoniczne, kształtują nasze oczekiwania w kolejnych relacjach.
5: I dlatego masz teraz muskularnego męża.
3: Tak, bardzo fizycznie jest bardzo podobny, ale na szczęście nie utył, tak jak to niestety panu Markowi się zdarzyło, że zrobił się bardzo taki, bym powiedziała, panoramiczny.
6: Moją miłością taką pierwszą była Irena Jarocka.
3: Kawiarenki.
6: To ona chyba śpiewała. Kolejną taką właśnie sceniczną miłością była Izabela Trojanowska i to już później jako nastolatek dorastający, to nawet byłem na koncercie. Budce. No tak, na budce telefonicznej.
1: Miłościom nastoletnim towarzyszy ogromny ładunek wspaniałych emocji, zachwytów, burzy hormonów, ogromne nadzieje, piękne marzenia. Takie dobre doświadczenie potrafi ośmielić, potrafi wzmocnić zaufanie do siebie i przede wszystkim sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci i odważni.
6: Wlazłem na tą budkę i tam oglądałem ten koncert.
3: Podaj cegłę, zbudujemy nowy dom, na miarę naszych marzeń dom.
6: Tak
3: śpiewała. To tyle.
6: I chyba jakoś...
3: Co? Jeszcze jakaś miłość?
6: Nie było.
0: No. Naszą parą testową byli Anetta i Mariusz Kowarski, których nagrał ich syn Michał Kowarski.

0: Dąbki od Karłowa 8 km. Przez 9 lat jeździliśmy tam z dziećmi. Z uwagi na to, że tam jest bardzo dobry mikroklimat. Sam raz na zatoki, na płuca. A z drugiej strony na dole, na południu Polski polecałbym Brennę, Wisła. To są takie okolice, gdzie można w Beskidzie Śląskim wypocząć. Cieszmy się, że mamy takie miejsca.
1: Listy na M.
2: 22,7 trójek, czekamy na Państwa wiadomości odnośnie tematu. Cudze chwalicie, swego nie znacie. A pani Karolina na naszym trójkowym Facebooku napisała tak. Moje serce skradzione zostało przez trzy polskie miasta. Poznań. Stamtąd pochodzę, mam do tego miasta ogromny sentyment. Tam też pozostali moi najbliżsi przyjaciele. Drugie miasto, Kraków. Uwielbiam. Uwielbiam nieprzytomnie za niepowtarzalny klimat i to coś, czego nie znalazłam w żadnym innym mieście. Wrocław. Tutaj spędziłam w tym mieście kilka niezapomnianych lat swojego życia, stąd sentyment, a poza tym to miasto z niesamowitym oddechem. Otwarte, przyjazne miasto, które łączy piękno architektury z duszą. I dużą ilością zieleni. No właśnie, cudze chwalicie, swego nie znacie, a Państwa ulubione miejsce w Polsce, miejsce, które skradło serce, 22,7 trójek.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowości?

0: gościach?
1: Paweł Kostrzewa,
2: Trójkowy Ekspres i jego pojemne wagony.
0: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 29 dzień lipca, jest 10. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost.
16: Kolejny zwrot akcji w sprawie rozłamu w PiS-ie. Mateusz Morawiecki ogłosił powstanie nowego klubu parlamentarnego. Premier powołał Barbarę Mróz-Gorgoń na pełnomocniczkę do spraw promocji Polski. Wielka Brytania mierzy się z czwartą falą upałów tego lata. Zakładamy klub parlamentarny, ogłosił były premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał w Sejmie, będzie to forum do stworzenia działania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Podkreślił przy tym, że nie chcą, by wdawać się w partyjne gry.
17: My chcemy iść dalej, chcemy patrzeć w przyszłość, chcemy proponować dobre rozwiązania dla Polski, chcemy walczyć o dobrobyt Polaków, o silną, bezpieczną polską armię, o bardzo mocną tożsamość kulturową Polaków. Nie chcemy się wdawać w te gierki partyjne, dlatego wspólnie postanowiliśmy założyć klub parlamentarny.
16: W nowym klubie ma zasiąść 40 posłów i jeden senator, a wczoraj Komitet Polityczny PiS-u miał wyrzucić wspomnianych posłów. Zamiast tego sprawą ma zająć się rzecznik dyscyplinarny PiS-u Karol Karski. Promocja Polski jako marka w nowej odsłonie. Premier Donald Tusk działania PR-owe w tej kwestii powierzył dziś Barbarze Mróz-Gorgoń. Szef rządu, informując o tym, zapowiedział, że nowa funkcja pełnomocniczki nie pociągnie za sobą dodatkowych kosztów dla budżetu. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji premiera. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
16: Powiedz zatem, jak Donald Tusk chce pogodzić działania promocyjne z brakiem nowego budżetu na to zadanie.
18: No, pomysł premiera jest bardzo prosty, bo to, co teraz już działa, dotyczy szeroko pojętej promocji. W poszczególnych resortach, agendach rządowych czy w instytucjach trzeba po prostu zebrać w jedną całość, opracować nowy, dobry program, no i promować to, co w Polsce najlepsze.
19: Rozproszenie, i to jest taka tradycja od samego początku III Rzeczpospolitej, że każdy sobie tam rzepkę skrobie i z tego nie powstaje spójny wizerunek.
18: I to rozproszenie ma zlikwidować właśnie Barbara Mróz-Gorgoń i w tym wszystkim właśnie ma się zająć tym, żeby sprawić, aby osiągnięcia Polski, naszej kultury, nauki, sportu były dostrzegane także poza granicami kraju.
20: Tworzy tę markę i jej siłę biznes, polska przedsiębiorczość, artyści, ludzie kultury, sportowcy, ludzie nauki.
18: Barbara Mróz-Gorgoń jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zajmuje się marketingiem i brandingiem. Jest też prezeską fundacji Marka Polska Think Tank, której celem jest budowanie silnego wizerunku.

0: kierunku naszego kraju.
1: I tyle, Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo dziękujemy za relację. Prawie 35 stopni ciepła, alerty zdrowotne, zagrożenie pożarowe i możliwy chaos komunikacyjny. Wielka Brytania mierzy się z czwartą falą upałów tego lata. Najgoręcej jest na południu i wschodzie królestwa. Służby ostrzegają, że upał zagraża zdrowiu, zwiększa obciążenie szpitali i utrudnia podróżowanie.
2: Najtrudniejsza sytuacja panuje w Londynie, południowo-wschodniej Anglii i na wschodzie kraju. Obowiązują tam pomarańczowe alerty zdrowotne. Skutki wysokich temperatur odczuwa już pogotowie ratunkowe. Widzimy wyraźny wzrost liczby zgłoszeń pod numer 999 tylko w ciągu jednego dnia podczas upału. Mieliśmy o 9,5% więcej interwencji niż zwykle o tej porze roku. To oznacza ogromną presję na nasze centra dyspozytorskie, zespoły karetek, ale też na cały system ratunkowy. Mówił telewizji ITV rzecznik Southwestern Ambulance Service Wayne Darch. Rośnie też zagrożenie pożarowe, trawa, lasy i wrzosowiska są mocno wysuszone. Strażacy podkreślają, że jedna iskra, niedopałek albo pozostawiony grill to wystarczy, aby ogień zaczął szybko się rozprzestrzeniać. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: 17-letni ratownik uratował 8 osób w jeden dzień. Do zdarzenia doszło na plaży w miejscowości Trowajanika pod Rzymem. Panowały trudne warunki, morze było wzburzone, a na plaży obowiązywała czerwona flaga. Mimo ostrzeżeń wielu plażowiczów weszło do wody, a licealista przez cały dzień interweniował, ratując kolejne osoby przed utonięciem. Modernizacja. Czeka zbiornik Dzierżno Duże na terenie Gliwic, Pyskowic i gminy Rudziniec na Śląsku. Wody Polskie pozyskały na ten cel ponad 440 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej. Ma to być jedna z największych inwestycji przeciwpowodziowych w południowej Polsce, kluczowa dla bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony Doliny Kłodnicy przed skutkami zmian klimatu, mówi Linda Hoffman z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
3: Realizacja poprawi ochronę przeciwpowodziową dla około 3000 mieszkańców i zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
1: A całkowita wartość inwestycji to ponad 550 milionów złotych. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Pogodnie, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i tam może dziś przelotnie popadać deszcz. Nad morzem porywisty wiatr, a na termometrach od 21 stopni na Podlasiu do 26 w centrum i 29 na południowym zachodzie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: Płonące niemal codziennie rafinerie i wielkie magazyny sklepów internetowych, czy ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu, czyli uderzenia w cele na terytorium Rosji, skłonią Władimira Putina do wstrzymania działań wojennych. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Markiem Menkiszakiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Podcast dostępny jest na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
6: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Olga Szućko, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Witamy, witamy. Jest prawie 7 minut po 10.
10: Listy na M.
9: Tak patrzę, że Olga Szućko chyba wszystkie dżingle na pamięć recytuje i zna. Bardzo dobrze. Listy na M do 12. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Ulubione państwa miejsca w Polsce? 22,7 trójek.

0: jeden z moich odkryć jest na przykład Olsztyn, w którym na festiwalu muzycznym jest tam naprawdę przepięknie jezioro, cudowny klimat, bardzo polecam. Wrocław oczywiście, Kraków, do którego w tej chwili jadę. Jest wiele miejsc w Polsce, które są absolutnie wyjątkowe i każde warto poznawać po swojemu i dla siebie.
1: Listy na M.
2: A pani Ewa na naszym Facebooku napisała, że tym miejscem ukochanym jest Roztocze. Niezwykłe, urokliwe, jedyne w swoim rodzaju. Kto nie odkrył jeszcze tej perełki, zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. Proszę się wpisywać, proszę wpisywać swoje ulubione miejsca w Polsce na naszym trójkowym Facebooku. Można też napisać listy @polskieradio.pl i można zadzwonić 22 i 7 trójek. Michał Żołądkowski czeka. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Czy to są Mazury, góry, leśna polana, kolonia, kemping, pociąg? Ewa podpowiada, że może podpowiedzieć, że może ta pierwsza miłość, może to miejsce takie szczególne. No właśnie, 22 i 7 trójek. A można też wysłać do nas pocztówkę. To już tak w ciągu tygodnia czekamy cały czas na te pocztówki. A jeszcze raz przypomnę adres. Polskie Radio SA, program trzeci Polskiego Radia, ulica Myśliwiecka 357 00459 Warszawa. Za chwilę kolejna część rozmowy mojej z Eligiuszem, czyli z bohaterem dzisiejszego wydania Listów na M. No a teraz nasza płyta tygodnia. Błażej Król łączy nas.

jak dawno na ścianach. Słońce nie kładło się cieniem, aż sam zapomniałem, że ten pokój ma okno. Och, jak tu głośno.

czarny od sadzy. Później schodami, jakby ktoś mnie gonił, by tułać się między głową a stopami. I musiałem być twardszy niż wszystkie skrupuły. Los pogroził mi palcem, więc musiałem go złamać.

0: No i wracamy do naszego bohatera dzisiejszego wydania Listów na M, pana Eligiusza, który w 1986 roku, to równo 40 lat temu, wysłał list na myśliwiecką 357 do listy przebojów trójki. Witam ponownie.
1: Witam również wszystkich słuchaczy.
0: Takie piękne zdanie z tego listu sobie zanotowałem. Po co szukać chłopaka wśród gwiazd? Przecież wystarczy rozejrzeć się wokół siebie.
1: No powiem szczerze, tak z kolegami, w związku z tym, że to była klasa typowo męska, taka mechaniczna, te technikum kolejowe, ponieważ po ukończeniu tej klasy można było zostać maszynistą pojazdów trakcyjnych. Ale mieliśmy dwie dziewczyny w klasie, bardzo sympatyczne. Serdecznie je pozdrawiam, jeśli słuchają.
0: A było w czym wybierać, prawda? Bo był i sportowiec, i przyszły wirtuoz gitary, przyszły fizyk, tak, który obaliłby Einsteina. Romantycy, dowcipni się. Więc całe spektrum rzeczywiście. Cudze chwalicie, swego nie znacie.
1: No, byliśmy wyjątkową klasą, na pewno.
0: To pozdrawiamy tych, którzy nas słuchają. Może ktoś słucha właśnie teraz.
1: Ja również przyłączam się do pozdrowień.
0: Zastanawiam się, panie Eligiuszu, jaka była reakcja, kiedy zadzwoniła do pana Ewa Lipowicz z informacją, że właśnie list sprzed 40 lat został odnaleziony.
1: Szczerze? No to no, początkowo to szok. Bo nie wiem, po 40 latach człowiek pocztówkę wysyła do znajomych z wakacji, ona gdzieś tam ginie po 2-3 latach. A tutaj no naprawdę no, niesamowita sprawa. Początkowo próbowaliśmy z panią Ewą sprawdzać, czy to na pewno ja, ale już po przysłaniu listu, screenu i sprawdzeniu faktu pokazało się, że to ja byłem w imieniu moich kolegów z klasy autorem tego listu.
0: Magia radia.
1: Zgadza się.
0: Podobno w czasach nastoletnich chodził pan po Mikołaju.

0: Łajkach z radiem Kasprzak i chyba niełatwo było znaleźć zasięg trójki, a potem zabierał pan radio do internatu i z kolegami chyba się słuchało listy przebojów trójki.
1: No jak najbardziej. Powiem szczerze, no w ówczesnych czasach ciężko, bo człowiek latał, jak to się mówi, z kawałkiem druta po mieszkaniu, żeby zobaczyć jak najlepszy sygnał, bo wiadomo, no, lista przebojów programu trzeciego to był najważniejszy punkt każdego tygodnia, no słuchało się tego namiętnie, że tak powiem.
0: No i ta muzyka była oknem na świat, prawda? I domyślam się, że w tej klasie, no bo nie żyłem w tamtych czasach, byli i metalowcy, i ci, którzy kochali reggae, Duran Duran, Depeche Mode. Czy były takie muzyczne spory, czy każdy szanował gust drugiego?
1: Zgadza się. No dlatego właśnie tak trochę prowokacyjnie napisaliśmy, żeby dziewczyny na nas spojrzały, bo generalnie my słuchaliśmy takiej muzyki, to były czasy Jarocina, świetności Jarocina również. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, byli fani Lady Punk, byli fani Republiki i to były takie trochę rywalizujące między sobą, jak dobrze pamiętam, znaczy obozy fanów, tak? Bo jednak tam jedni dopingowali Republice, czekali na najnowsze piosenki, każdy liczył, że na przykład Republika zajmie piosenkę najnowsza Republiki zajmie pierwsze miejsce na liście przebojów. My z kolei trzymaliśmy kciuki za Lady Punk. Owszem, byli metalowcy. Miałem kolegę, który miał czyste kłopoty, ponieważ długie pióra, czyli długie włosy, był wielkim fanem zespołu TSA. A drugi kolega też, taki metalowiec, no, z krwi i kości można powiedzieć.
0: A pan wybrał reggae raczej, prawda? Te dźwięki
1: tak.
0: Grupy
1: no, DAF, o tym mówiliśmy. Oczywiście. Miałem przyjemność być na koncercie w Olsztynie zespołu DAF. Jeszcze z wokalistą był wówczas Andrzej Krzywy, czyli obecny wokalista zespołu Demono. Wspaniałe przeżycie. Mieliśmy, jak to się mówi, przebieraliśmy się, był dzień rolnicza, to przebieraliśmy się wtedy, bo wtedy można, jako że byliśmy w technikum kolejowym, to byliśmy taką szkołą mundurową, czyli musieliśmy chodzić w mundurach kolejowych do szkoły, ale podczas dnia Wagarowicza można było się tam przebrać. Ja nawet sobie zorganizowałem gdzieś taką trąbkę, prawdziwą, z tą trąbką latałem po tym Olsztynie, przybrany barwy oczywiście takiego fana muzyki reggae. No i było dużo bardzo fajnej zabawy przy tym.
0: To zaraz będzie ta niespodzianka, o której mówiłem, a ja jeszcze zapytam o piękne miejsca w Polsce, bo dzisiaj mówimy właśnie o tym, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Na pewno ma pan takie swoje ulubione miejsce, do którego pan wraca i odpoczywa.
1: No generalnie w związku z tym, że jestem związany z branżą turystyczną obecnie i tego czasu nie ma, no wiadomo, wakacje, no to czas wytężonej pracy. No myślę, że mogę, jak to się mówi, zarekomendować moje miasto rodzinne, czyli Mikołajki, ale niekoniecznie w sezonie. Po sezonie też są piękne Mikołajki, wrzesień, grzyby w lasach, jeziora. Jest trochę luźniej i ciszej, no i przez to naprawdę można złapać oddech, odpocząć.
0: No i być może będzie można spotkać pana Eligiusza w Mikołajkach.
1: No, jak najbardziej. Nie ukrywam się. Jestem zawsze otwarty dla ludzi, także bez względu na pochodzenie, na innego rodzaju rzeczy. Ci, co mnie znają, to wiedzą.
0: Ten list sprzed 40 lat naprawdę wywołał uśmiechy na naszych twarzach. A zdarza się panu jeszcze dzisiaj wysyłać do kogoś pocztówkę, czy już raczej nie?
1: No teraz to wiadomo, żyjemy w czasach SMS-ów, od innego rodzaju komunikatorów. No tak trochę to zanikło, tak? Bardziej magnesy się teraz
0: przywodzi. A, no tak, magnesiki. A to może jak znajdzie pan czas, to może jakaś pocztówka do trójki? Może teraz jeszcze takie odświeżenie zapraszamy do wysłania na Myśliwiecku 37?
1: Nie ma problemu, wyślę nawet magnes.
0: Super, będziemy oczekiwać. No to co, jeszcze machamy komuś może? Kogoś chce pan pozdrowić?
1: O, jeśli mogę pozdrowić, tak, moją mamę, która słucha w drugim pokoju programu trzeciego. Ona jest naprawdę, powiem szczerze, to ode mnie się nauczyła słuchać programu trzeciego. Zawsze było na odwrót, że od rodziców się uczyli, tak? Rodzice przekazywali dobre wzorce jakieś. No a tutaj mama polubiła dzięki mnie program trzeci. Także pozdrawiam mamę, pozdrawiam moich wszystkich znajomych z Mikołajek, no i oczywiście moich kolegów i koleżanki z pracy obecnej.
0: Pozdrawiamy, machamy.
1: Przesyłam ciepłe buziaki.
0: My też przesyłamy?
1: No i oczywiście pracowników programu trzeciego, dziennikarzy programu trzeciego Polskiego Radia.
0: Dziękujemy bardzo. No i ta niespodzianka dla wszystkich fanów grupy DAB i nie tylko dla fanów. Myślę, że ten utwór panu się na pewno spodoba. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Miłego dnia życzę. Pozdrawiam.

0: Gorillaz i płyta Demon Days będą bohaterami najbliższej audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam już dziś, kilka minut po 19:00, Grzegorz Hoffman.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
7: i to tylko na tych muzycznych,
6: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
7: Co weekend, gdzie indziej.
6: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
7: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
6: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20:00.
7: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
6: Do usłyszenia
7: i do zobaczenia.
6: Gosia Jakubowska.
7: Ania Lalka.
8: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
16: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Żegnamy reklamy.
17: Minęła 10:30. Jak zawsze w środę o tej porze słuchamy Anny Dudzińskiej i historii bardzo dobrze zaprojektowanych. Do tej pory na liście UNESCO znalazło się 17 miejsc z Polski, w tym historyczne centrum Krakowa, Stare Miasto w Warszawie, średniowieczny zespół miejski Torunia, Zamek Krzyżacki w Malborku, ale również kopalnie soli w Wieliczce, Bochni, Hala Stulecia we Wrocławiu oraz Puszcza Białowieska. Dwa dołączyło do nich modernistyczne centrum Gdyni. Idealny prezent na stulecie miasta.
8: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
18: Po modernistycznym Tel Awiwie, Kownie, Brasylii, teraz Gdynia. Modernistyczne centrum Gdyni na liście UNESCO.
19: Polecam, zwracajcie uwagę też na taką architekturę, ona naprawdę...
18: Ważna decyzja spopularyzuje pewnie to, co mieszkańcy wiedzą od dawna.
20: Wszystkie spotkania z modernizmem to już od wielu lat. Chodzę, jeszcze wyciągam koleżanki.
21: I ciągle się pani dowiaduje czegoś nowego?
20: Zawsze.
21: A umie pani wytłumaczyć, dlaczego taka... prosta, równa, proporcjonalna, właściwie no bez żadnych zdobień architektura jest tak fascynującą?
20: Bo ona jest gdyńska.
18: To wyjaśnienie może niektórym by wystarczyło, ale nie mnie. Mnie cieszy, że spacery, na których podziwia się architekturę, są tutaj od zawsze popularne. W tej opowieści warto jednak wrócić do tego, co było impulsem do budowy miasta. Najważniejsze było okno. Okno na świat. To nad morzem, mówi Weronika Mojska, historyczka sztuki.
22: Decyzja o budowie portu była tutaj kluczowa, bo tak naprawdę najważniejszy był port. I żeby port mógł powstać i się rozrastać, żeby ta jedna z najważniejszych obok COP-u decyzji gospodarczych,

0: II Rzeczpospolitej mogło się rozwinąć, musiało powstać miasto. Miasto, które powstawało w bardzo dynamicznym, szybkim iście amerykańskim tempie i ogromny napływ ludności, ludności, która budowała port, przyjeżdżała tutaj rozpocząć nowy etap życia.
1: To napływ ludzi ogromny i gwałtowny skutkował rozwarstwieniem, z którego nie wszyscy zdają sobie sprawę, bo Gdynia to nie tylko nowoczesne jak na tamte czasy rozwiązania architektoniczne, to także slumsy.
0: I musimy o tym powiedzieć, o tym całym spektrum od przedsiębiorców, którzy wiedzieli, że tutaj jest gwarantowany sukces, o ludziach z kapitałem. Tam budowali swoje kamienice czynszowe. To jest jedna strona Gdyni, ta nowoczesna, luksusowa, bo mówimy też o architektach, którzy tutaj przyjechali, młodych absolwentach warszawskiej Politechniki czy Politechniki Lwowskiej, którzy zaczynali tutaj karierę pełni idei Bauhausu i nowoczesnej architektury. Ale musimy pomyśleć też o zwykłych zajadaczach chleba, którzy przyjechali tutaj za pracą i którzy często tej pracy nie dostawali, bo nie byli wykwalifikowani i oni mieszkali w dużo gorszych warunkach.
1: A pracę, której szukali, gwarantował port. W tym porcie zatrzymajmy się na dłużej, przy budynku Dworca Morskiego, dzisiaj Muzeum Emigracji, czyli kapitalnym miejscem, którym od zawsze zachwyca się Grzegorz Piątek.
2: Dworzec Morski był potrzebny i ze względów praktycznych, i ze względów reprezentacyjnych. Praktycznych dlatego, że przez Gdynię miał iść nie tylko ruch towarowy, ale też właśnie miały do niego przepływać wielkie statki pasażerskie. W latach 30. to były te reprezentacyjne polskie transatlantyki, przede wszystkim Piłsudski i Batory. I też wiązano duże nadzieje z tym, że Polska w ogóle starała się bardzo wyeksportować swoją nadwyżkę demograficzną w formie emigracji zarobkowej. Kapitalny jest ten widok na port, który cały czas jest w tym samym miejscu, cały czas działa, więc można też tam sobie pośledzić statki wchodzące, wychodzące z portu i też popodziwiać ten fenomen Gdyni i uruchomić wyobraźnię i pomyśleć sobie, że jeszcze 100 lat temu tam była plaża, że ten port, tam się, ten beton tam się wdarł, a jeszcze 100 lat temu można było z Oksywia do Gdyni przejść sobie dziewiczą plażą.
1: Architektura zawsze była wpisana w myślenie o Gdyni. Tamtejsi mieszkańcy pewnie nadal biegać będą na spacery architektoniczne. Teraz na tych spacerach pojawi się pewnie znacznie więcej turystów. Trzeba zadbać, by to, co w Gdyni piękne, nie zostało zadeptane.
3: Anna Dudzińska i jej cykl Dobrze Zaprojektowane powróci za tydzień o 10.30, no ale zawsze o każdej porze dnia i nocy do odsłuchu na stronie trójka polskieradio.pl.

0: poleciłbym góry Sowie. Mają wiele tajemnic. Groty, tunele, najstarsze góry w Polsce zresztą. A jeszcze tak a propos, drugie miejsce, które mnie urzekło, to Lublin. Lublin jest wspaniały. Starówka, no niesamowita sprawa.
1: Listy na M.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie, 22 i 7 trójek. No tak, najpiękniejsze historie bardzo często wydarzały się całkiem blisko. Nie w Paryżu, nie w Rzymie. A może nad jeziorem, a może na kolonii, a może na jakimś festiwalu. Może na mazurskim Pomoście, to pan Eligiusz mógłby potwierdzić. Czy jest takie miejsce, do którego wracają państwo nie dlatego, że jest modne, ale dlatego, że zostało tam serce? 22 i 7 trójek, facebook.com/trójka. Pan Łukasz napisał tak: Tatry, Bieszczady, Półwysep Helski, Śląsk, Dolny Śląsk, Warszawa, no i z sentymentu Zalew, Jeziorsko i okolice. No i pani Magda, Sokołowsko poleca. Sokołowsko to moje ulubione miejsce w Polsce. Piękne góry, dookoła sennego miasteczka, w którym czuć mistycyzm i wspomnienie dawnych lat, gdy miejscowość pełniła ważną rolę na mapie leczenia gruźlicy. Za 19 minut godzina 11. Państwo bardzo polubili nasz kącik zakręcony, odwrócony. No to zapytamy Państwa, o jaki utwór chodzi.

0: Dzisiejszy kącik odwrócony, zakręcony przygotował Michał Żołądkowski. Nie będzie łatwo, no ale do zdobycia nasza trójkowa koszulka. Świeża, wakacyjna wersja white or black. Biała albo czarna. Olga, którą byś wybrała? Czarną. No, ale państwo zdecydują. 22 i 7 trójek. Co to za utwór jest?
1: Chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię cenię.

0: listy na M.
1: Pan Eligiusz chodził do tej samej szkoły, a właściwie nie szkoły, tylko do tego samego budynku co ja. I w tym samym roku zdawaliśmy maturę. Tylko że budynek na Wojska Polskiego w Olsztynie był podzielony na pół. Pół budynku stanowiła samochodówka, technikum samochodowe i zasadnicza szkoła, a drugie pół to było technikum kolejowe. I oni mówili na nas gaźniki, a my na nich semafory. Także myślę, że pan już sobie przypomni to i serdecznie go pozdrawiam, bo to była naprawdę taka niezła zabawa z chłopakami z kolejówki. Mam wspomnienia idealnie takie same jak pan Eligiusz. To samo praktycznie robiliśmy, bo w tym Olsztynie było kortowo, były imprezy. Także serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą audycję po raz kolejny i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
2: Magia radia, można naprawdę się odnaleźć. Wskaźniki i semafory. Ciekawe, do której grupy bym należał. No to pozdrawiamy wszystkich z kolejówki olsztyńskiej i wszystkich z kolejówek i wszystkich, którzy kochają pociągi, tak jak redaktor Mateusz. No a teraz znowu przypominamy, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Może teraz państwo odgadną, o jaki utwór chodzi?

chyba jest zdecydowanie łatwiej. 22,7 trójek, kącik zakręcony, odwrócony. Do zdobycia nasza trójkowa koszulka, biała lub czarna, świeża, wakacyjna. No a teraz zespół, który Eligiusz właśnie wymienił w swoim liście. Dziewczyny wzdychały do Duran Duran. On przekonywał jednak, że warto spojrzeć na kolegów z klasy.

0: tego Krosno, bo jest pięknym, niewielkim miastem, kiedyś rozwijającym się mocno dzięki krosińskim hutom szkła. Jest wiele ciekawych miejsc do zobaczenia, do zwiedzenia dla turystów. Czy to Muzeum Podkarpackie, Muzeum Rzemiosła, Centrum Dziedzictwa Szkła, które naprawdę warto zobaczyć. No w ogóle jest cudowne.
1: Listy na M.
2: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Wakacyjna mapa Polski do ogarnięcia. Państwo dzwonią 22 i 7 trójek. Państwo piszą facebook.com/trójka. No i państwo też dzwonią w sprawie naszej zagadki. Kącika zakręconego, odwróconego. O jaki utwór chodzi?

0: No właśnie, nie było łatwo, ale udało się, chyba się udało. Halo, panie Bogusławie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Tak, pan... znam odpowiedź. Mysłowic i

0: Kraków.
1: Cudownie, fanfary tam, taradam. Ja tylko dodam, że utwór zadebiutował w 1113 notowaniu, to był 30 dzień maja 2003 roku. Od Katowic do Krakowa niedaleko, prawda? Całkiem.
0: No tak, 70 parę kilometrów.
1: No właśnie. A Kraków jest tym ulubionym miejscem, czy może ma pan jakieś takie inne ulubione swoje miejsce na ziemi, do którego pan bardzo chętnie wraca?
0: Też ulubione, ale Mazury. Głównie Mazury i teraz się wybieram za parę dni do Giżycka i prześlę pocztówkę. Wyślę do państwa.
1: Bardzo się cieszymy. Będziemy bardzo czekać. Giżycko, może jeszcze Mikołajki, któregoś razu to pan spotka Eligiusza, naszego dzisiejszego bohatera audycji.
0: No może.
1: To jaka koszulka, biała czy czarna?
0: Czarna.
1: Dobrze, zapisujemy czarna. No to jeszcze machamy, do kogoś można pomachać? Pozdrawiamy kogoś?
0: Pozdrawiam wszystkich, całą rodzinę
1: I pozdrawiamy. Panie Bogusławie, dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję. Dobrze.

0: Stowarzyszenie Społeczne.
1: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone dania obiadowe Nasze Smaki, Donatello, Trattoria i Makłowicz. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 29 dzień lipca, jest 11. Czas na serwis Trójki i Agnieszka Drost.
7: Ciąg dalszy wojny w PiS-ie, będzie nowy klub parlamentarny. Sylwia Gregorczyk-Abram oficjalnie objęła stanowisko rzeczniczki praw obywatelskich. CBA przeszukało 6 szpitali w województwie mazowieckim. To kolejny zwrot akcji. Będzie nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Taką deklarację złożył przed rozpoczęciem obrad Sejmu prezes stowarzyszenia Mateusz Morawiecki. Wypowiedzi byłego premiera w Sejmie słuchał Jacek Frenzel. Jacku, dzień dobry.
8: Dzień dobry. Nie chcemy się wdawać w przepychanki i gierki partyjne, dlatego postanowiliśmy założyć klub parlamentarny, mówił były premier Mateusz Morawiecki.
9: Będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne. W rzeczywistości to już się stało.
8: Klub tworzyć będzie 40 posłanek i posłów oraz senator, dodał Mateusz Morawiecki. Szczegóły działalności mają być przedstawione podczas piątkowego tak zwanego grilla, a przyszłość zarówno stowarzyszenia, jak i nowego klubu ma być świetlana, uważa Marcin Chorała, jeden z członków stowarzyszenia.
10: Przed nami wielkie wyzwania i wielkie szanse i tym się będziemy wyłącznie zajmować.
8: Inaczej sprawę widzi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, który podkreśla, że nie można być jednocześnie w dwóch klubach parlamentarnych w Sejmie.
11: Żadnego klubu nikt nie zarejestruje bez wyjścia z klubu Prawa i Sprawiedliwości, a tutaj nie mamy jasnej deklaracji. W związku z tym panowie potykają się o własne nogi.
8: A w Sejmie głosy są podzielone. Część posłów nie wróży przyszłości, a inni kibicują Mateuszowi Morawieckiemu i jego zwolennikom.
7: I tyle, Jacek Frenzel. Dziękujemy za relację. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła ślubowanie przed Sejmem i tym samym oficjalnie objęła stanowisko rzeczniczki praw obywatelskich. Zastąpiła na tym stanowisku Marcina Wiącka.
12: Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością. Że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej. Dziękuję Państwu.
7: Sylwia Gregorczyk-Abram jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości. W zeszłym roku została przewodniczącą Komisji do spraw wyjaśniania mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego w latach 2015-2023 działającej przy resorcie sprawiedliwości. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali 6 szpitali w województwie mazowieckim. Chodzi m.in. o zamówienia publiczne na rzecz placówek służby zdrowia. Według ustaleń służb w latach 2020-2021 mogło dojść do przyjęcia korzyści majątkowych. Sprawdzane jest także to, czy przyznane przez samorząd wsparcie finansowe na kształcenie medyków zostało prawidłowo rozdysponowane. Dotychczas zatrzymano i przedstawiono zarzuty 3 osobom. Postępowanie ma charakter rozwojowy i wielowątkowy. Planowane są kolejne czynności procesowe. Irańscy więźniowie sznurują sobie usta. To protest przeciwko rosnącej liczbie egzekucji. Wcześniej przez 2 tygodnie prowadzili strajk głosowania.

0: budowy. O szczegółach Milena Rashid-Szehab.
1: Protest zaczął się po tym, jak kilku więźniów skazanych za przestępstwa narkotykowe przeniesiono do izolatek, co może wskazywać na plan egzekucji. Od 2 tygodni około 1500 więźniów w Ghezl-Khesar, największym zakładzie karnym w Iranie, nie przyjmuje posiłków. To ich protest wobec karania śmiercią za przestępstwa związane z narkotykami, a także za udział w protestach. Po tym, jak władze w żaden sposób nie zareagowały na protest, nie licząc rozdzielenia protestujących po kilku blokach więzienia, kilku więźniów zaszyło sobie usta. Zdjęcia dokumentujące więźniów z transparentami "Nie dla egzekucji" oraz "Bądź naszym głosem" opublikowały w mediach społecznościowych organizacje związane z prawami człowieka w Iranie. Jedna z nich, Iran Human Rights, podaje, że w tym roku wykonano co najmniej 428 kar śmierci, z czego ponad połowę za przestępstwa związane z narkotykami. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: 3 dni koncertów, ciekawych spotkań i warsztatów. Na lotnisku w Broczynie w gminie Czaplinek rozpoczyna się 32. Festiwal Poland Rock. Oficjalnie festiwal ruszy jutro, ale na terenie festiwalowym jest już wielu uczestników z całej Polski. Jak mówiła w Polskim Radiu Koszalin burmistrzyni Czaplinka Katarzyna Szlońska-Getka, w gotowości są już wszystkie służby, które dbają o bezpieczeństwo, by ułatwić dojazd i wyjazd z imprezy. Wstrzymano m.in. remont głównej drogi w Czaplinku.
2: Są pięknie oznakowane drogi. Mamy do dyspozycji mapy, które uczestnicy mogą pobrać i też z Urzędu Miejskiego, i wszędzie, gdzie pojawiają się w Czaplinku, te mapy są dostępne, właśnie pokazujące, w jaki sposób później wyjechać bezpiecznie z festiwalu.
0: Aby dojechać do Czaplinka, można skorzystać też ze specjalnie uruchomionych dodatkowych połączeń kolejowych i autobusowych. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Słonecznie tylko na północnym wschodzie, więcej chmur i tam może przelotnie popadać. Temperatury przyjemne w Suwałkach 21 stopni, w Gdańsku 25, w Warszawie i Rzeszowie 26, a we Wrocławiu 29.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Dwie literki M, jedna literka E, jedna literka O. Olga Szućko, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Jest 6 minut po 11.
7: Listy na M.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Gniezno pozdrawia. Wiele miejsc w Polsce jest pięknych. Niezmiennie tęsknię za Bydgoszczą, bo tam studiowałam. Serce zawsze nad morzem i w Szklarskiej Porębie. No a swoje miasteczko bardzo lubię. Historia za każdym rogiem. Spokój, malownicze uliczki, napisała pani Anna. Cudze chwalicie, swego nie znacie. 22,7 trójek, facebook.com/trójka.

0: Jestem przekonany, że gdybyśmy dzisiaj narysowali mapę Polski z Państwa wspomnieniami, no to powstałaby taka najpiękniejsza mapa, taki przewodnik turystyczny, nie z zabytkami, nie z hotelami, tylko z historiami, no bo każde miejsce staje się wyjątkowe dopiero wtedy, kiedy zostawimy w nim kawałek swojego życia. A gdzie został Państwa?
1: Chciałbym powiedzieć o Moskwie. Przepięknie położona malownicza wieś w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Zostało tam moje serce, zostało tam moich wiele wspomnień, bo poznałem tam swoją przyszłą, późniejszą małżonkę, kiedy odprowadzając ją na ostatni PKS. PKS to były takie miejskie autobusy, podmiejskie kiedyś. Dla młodych słuchaczy staliśmy czekając na ten autobus w strugach deszczu, żegnając się, myśląc, że to już jest ostatnie nasze spotkanie. I na nasze szczęście ten autobus nie przyjechał. Piękna, malownicza, cicha i spokojna.
2: A dzwonić to można?
0: Można. 22 i 7 trójek.

0: notowanie 650, miejsce 17 listy przebojów trójki. No mam wrażenie, że dzisiaj trochę za rzadko potrafimy śmiać się z samych siebie, a Eligiusz zrobił to znakomicie. Back Loser z notowania 650. Ciekawe, czy panu Eligiuszowi ten utwór się również podoba. Tak samo jak kiedyś Duran Duran, tak samo jak kiedyś Depeche Mode. No a państwo dzwonią w sprawie ulubionych miejsc na mapie Polski.
1: Dzień dobry, Barbara, dzwonię z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jeszcze takiego miejsca w Polsce mało znanego, niezadeptanego, gdzie jest naprawdę przepięknie. Piękne wąwozy, lasy sosnowe, skałki wapienne, a wśród tych lasów i pól zamki, średniowieczne zamki stawiane na Jurze, między innymi Olsztyn, Mirów, Bobolice, kończący się oczywiście na Krakowie. Także warto się wybrać, cudowny klimat. Ja dzwonię z małej miejscowości położonej na Jurze. Nazywa się Żarki Letnisko. Ulokowana była w okresie międzywojnia przez hrabiostwo Raczyńskich ze Złotego Potoka. Zapraszam serdecznie w nasze gościnne progi.
0: Listy na M. No a teraz wielka radiowa premiera, no bo ta oficjalna dopiero 7 sierpnia. To będzie premiera z cyklu Jakie to rzeczy dzieją się na trójkowych korytarzach. Cóż za skład? Dariusz Pieruk, znany państwu ten właśnie Dariusz Pieruk. Artur Ewertowski, tak, ten, którego znamy z serwisów Trójki, który skroił miks. Oraz Agata Gottscholl i Szymon Tarkowski. Grupa Minimal Blue i nic nie wiem. To znaczy coś tam wiem, ale tak nazywa się ten utwór.

Radiowa prapremiera Minimal Blue i nic nie wiem. Wiem natomiast, że teraz sięgniemy do archiwum listy przebojów trójki sprzed 32 lat. Na miejscu 15, wtedy w 94 byli oni. Specjalnie zrobiłem miejsce na to. Counting Crows.

0: znajduje się arteria.
1: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
0: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
1: Chyba odwrotnie.
0: Niekoniecznie, ale niech będzie.
1: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
0: Wszystko jest możliwe.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9 rano.
0: Michalina Bieńko
1: i Maja Sołtysik.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
8: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
11: Minęła już 11:30.
3: Kawałek muzyki.
11: Lista przebojów Trójki była dla słuchaczy źródłem muzyki zagranicznej. No to przede wszystkim żadnych innych źródeł poza płytami przewożonymi z zagranicy w latach minionych nie było. A dla polskich artystów lista była szansą, pierwszą sceną, czasem, początkiem wieloletniej kariery. O tym, jak to było kiedyś, opowie teraz Justyna Grabasz.
12: Historia listy przebojów programu trzeciego to tysiące piosenek polskich i zagranicznych, a także zespoły, którym lista znacząco pomogła w rozwoju kariery. Które polskie składy debiutowały na liście? Zacznijmy od samego początku.

Rok 1982, 24 kwietnia i pierwsze notowanie listy przebojów. Już wtedy pojawił się na niej pewien heavy metalowy zespół z Opola. TSA w kwietniu 1982 roku byli świeżo po wydaniu debiutanckiej płyty koncertowej, zatytułowanej po prostu Live, z materiałem zarejestrowanym miesiąc wcześniej w krakowskim Teatrze Stu. To właśnie na tym albumie znalazł się ich największy przebój, czyli 51. W pierwszym notowaniu listy na miejscu czwartym, tydzień później na drugim, a w notowaniu trzecim na pozycji pierwszej, gdzie utrzymywał się dzielnie przez 3 tygodnie. Zresztą chwilę później na listę wskoczył ich kolejny utwór, czyli Chodzą ludzie, a potem jeszcze 22 piosenki. Całkiem dobry wynik, choć nie tak dobry jak w przypadku zespołu, którego utwór wskoczył na pierwsze miejsce listy chwilę przed słynnym 51. Mowa oczywiście o grupie Mana. Hałas zdecydowanie się należy. Aż 71 piosenek grupy Manam znalazło się na liście przebojów programu trzeciego, a 13 z nich wylądowało na miejscu pierwszym i często utrzymywało te pozycje przez kilka tygodni. Co prawda w chwili rozpoczęcia listy Manam był już na etapie drugiej płyty, więc nie byli debiutantami, ale zdecydowanie program trzeci mocno przyczynił się do popularności zespołu, m.in. przez koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej czy wywiady z Korą i Markiem Jackowskim na trójkowej antenie. A jak już jesteśmy w latach 80., to pozwolę sobie przypomnieć inny zespół, który wtedy debiutował i zyskał gigantyczną popularność w Trójce, a dzięki temu również w całej Polsce.

Lady Punk i debiutancki album zespołu, który jako jedyna polska płyta w historii wygenerował aż 6 przebojów, które dotarły do pierwszego miejsca listy programu trzeciego. To się nazywa rozpoczęcie kariery. Mała Lady Punk, minus 10 w Rio, tańcz głupia tańcz, kryzysowa narzeczona, no trochę tego było. Na dodatek w roku 86 Lady Punk wydał płytę zatytułowaną LP3. Tak jak trójkowa lista przebojów, choć płyta nie odniosła tak spektakularnego sukcesu jak debiut, a tytuł to po prostu skrót. Lady Punk i 3, bo to trzeci album tej grupy. Do tej pory Lady Punk zdążył wydać 21 albumów studyjnych i zdobyć aż 16 numerów 1 na trójkowej liście. Czy jakiś inny polski zespół pobił ten wynik? Owszem, ale debiutował nieco później, dokładniej w roku 93 albumem Fire.

20 numerów 1 na liście przebojów trójki, począwszy od debiutu i utworu Dreams, a chwilę później słynnego teksańskiego, od ponad 30 lat królującego na polskich ogniskach. Można go było także usłyszeć nieraz na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, po raz pierwszy w 1994 roku, tuż po premierze ich drugiego albumu, kiedy słynne studio nosiło jeszcze nazwę M1, po prostu. A jakie debiutujące zespoły współcześnie królują na naszej liście? Chyba najjaśniejszym blaskiem świeci tu zespół Metro, którego utwory regularnie pojawiają się na liście, także na miejscu pierwszym, choć debiutancki album wciąż jeszcze mają przed sobą.

Również na te polskie utwory nie tylko można głosować na trójka.polskieradio.pl. Pierwsza trójka, lista przebojów w każdy piątek między 19 a 22. Na audycję oczywiście zaprasza Grabek. No kiedyś to było, to teraz zabieram Państwa do roku 94.

0: Edyta Bartosiewicz i jej syn, a państwo nie śpią, tylko dzwonią.
1: To miejscowość w zasadzie jeszcze na Mazowszu, chociaż to jest połączenie Mazowsza Lubelskiego i Podlaskiego nad Bukiem. Miejscowość Zaburze i Klepaczew. Koniec cywilizacji, pomimo że w mazowieckim, bez nawet żadnego sklepu, żadnych atrakcji, a jednak bardzo, bardzo fajne miejsce, które wspominam od bardzo wielu lat, bo ponad 30 lat temu jeździłem tam na obozy jeździeckie, które były w dziczy, bez wody bieżącej, bez prądu, bez niczego. A było to najfajniejsze przeżycie i niewiele się ta okolica zmieniła. Polecam i nie polecam, bo nie chciałbym, żeby tam się zagęściło.
0: Cudze chwalicie, swego nie znacie. Dzisiaj do 12 w Trójce robimy mapę słuchaczy, mapę miejsc wartych odwiedzenia. A jeżeli nie mają państwo planów na piątek, no to teraz będzie taka mała podpowiedź, taka mała sugestia. Mamy zaproszenia i nie zawahamy się ich użyć. Zaproszenie na kolejny seans kina w Ogrodzie Trójki, a ten już w najbliższy piątek o godzinie 21.30. Co tym razem? Tym razem film Życie Chucka na podstawie opowiadania Stephena Kinga. I z notatek, które zostawiła Kasia Siewruk i Kasia Borowiecka, czytam, że ma być to hymn na cześć życia, chociaż pełen trudnych dla tytułowego bohatera wydarzeń. Listy@polskieradio.pl. Proszę tam pisać, proszę się ładnie uśmiechać do Ewy Lipowicz.

0: Mam takie ukochane miejsce. Miejsce, które wynalazł jeszcze mój dziadek w latach 50. ubiegłego wieku. Jeździł tam z moim ojcem, potem ja z ojcem, teraz ja jeżdżę z moim synem. Malutka osada nad jeziorem, zagubiona gdzieś w Puszczy Augustowskiej. Tam ładujemy akumulator i co by się nie działo, rokrocznie staramy się tam być, chociaż przez kilka dni. Takie nasze ukochane miejsce. Dziękuję bardzo.
1: A Tomek Żąda, gdzie ładuje swoje akumulatory?
2: Dzień dobry Państwu. To pewnie zdradzę dopiero po godzinie 12 do 14 muzyczna pocztałka, już za chwilę. Natomiast powiem tak, ja mnóstwo miejsc w Polsce poznałem dzięki koncertom i dzięki wyjazdom radiowym i nie tylko. Zespół Hej był przed momentem. Ja miałem przyjemność towarzyszyć tej grupie podczas dwóch pierwszych, najważniejszych tras koncertowych, kiedy rozpoczynali swoją karierę. Wówczas poznałem naprawdę mnóstwo miejsc, mnóstwo miejscowości w naszym kraju. Mało tego, poznawałem je z innej strony niż z tej, które niektóre z nich znałem. Ale takie moje ulubione miejsce w Polsce? Chyba Warszawa.
1: O, proszę.
2: To jest takie miasto, które daje mnóstwo możliwości. Ja tu czuję się swobodnie, czuję się jak u siebie. Szczególnie lubię swoją drogą tę Warszawę latem, kiedy jest taka nieco wyludniona, szczerze mówiąc. Chociaż dzieje się tu ciągle coś ciekawego, także myślę, że to jest takie miejsce, w którym można lubić być. Kiedyś bardzo lubiłem Trójmiasto i myślę, że takim miastem jeszcze jednym, do którego chętnie wracam, jest Wrocław, bo za każdym razem odkrywam coś nowego.
1: Tomek Żąda mówił i będzie mówił od 12 do 14 muzyczna poczta UKF. Proszę nie tych telefonów za daleko nie odkładać, bo przydadzą się na pewno.
2: Telefony się przydadzą i maile już w tej chwili nawet. UKF@polskiradio.pl
1: 22 i 7 trójek. A my już dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Olga Szućko, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski, Mateusz Tomaszuk. Dobrej środy życzymy.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
5: i to tylko na tych muzycznych,
4: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
5: Co weekend, gdzie indziej.
4: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
5: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
4: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
5: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
4: Do usłyszenia
5: i do zobaczenia.
4: Gosia Jakubowska.
5: Ania Lalka.
6: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival. No działa.

0: Pałka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Będzie spotkanie premiera Tuska z prezydentem Ukrainy, ma dojść do niego jeszcze dziś. Aktów nienawiści na tle narodowościowym jest coraz więcej, zajmują się nimi specjalnie wyszkoleni prokuratorzy. Włoska prasa ma nowego bohatera, 17-letni ratownik w jeden dzień ocalił przed utonięciem 8 osób. Dziś o 15.30 w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Informację potwierdza kancelaria premiera. Prezydent Zełenski ma wylądować w Lublinie, wracając ze Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem. Rozmowa trwała godzinę. Obie strony deklarują, że są z niej zadowolone. Rozmowa dotyczyła m.in. wsparcia wojskowego dla Ukrainy, w tym rakiet Patriot, które są niezbędne do utrzymania parasola ochronnego nad ukraińskimi miastami.
8: Profesor Andrzej Korobkow wskazał kwestie, na których najbardziej zależało przywódcom Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Donald Trump chciał odsunąć uwagę opinii publicznej od wydarzeń na Bliskim Wschodzie, natomiast Wołodymyr Zełenski potrzebował potwierdzenia, że Waszyngton nie opuści Ukraińców w trudnej sytuacji. Były premier Ukrainy Arsenij Yatsenyuk, komentując rezultat wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie, przypomniał, jak sytuacja wyglądała rok temu.
9: Putin
8: przyjechał rok temu do Stanów Zjednoczonych z propozycją pełnej kapitulacji Ukrainy i prezydent Stanów Zjednoczonych rozwinął dla niego czerwony dywan. Teraz Trump spotyka się w owalnym gabinecie z Zełenskim, a nie z Putinem. Sam Zełenski w wywiadzie dla telewizji Fox News poinformował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot i potwierdził opinię, iż Rosja straciła inicjatywę na froncie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: W prokuraturze są specjalne zespoły zajmujące się aktami nienawiści na tle narodowościowym. Przeszkolonych do tego zostało ponad 100 prokuratorów, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przywołał analizy, z których wynika, że zaobserwowano niedobrą tendencję. Jest bardzo dużo takich zgłoszeń, mało spraw trafia do sądu, większość spraw jest umarzana. W niedzielę we Wrocławiu bandyci brutalnie pobili parę Ukraińców, bo ci zwrócili im w sklepie uwagę. Policja zatrzymała dwie osoby, wciąż szuka ostatniego napastnika. Premier Donald Tusk oczekuje od prezydenta Nawrockiego reakcji na przemoc na tle narodowościowym. Jak mówił szef rządu, jego wczorajszy apel w tej sprawie pozostał bez odpowiedzi.
10: Odpowiedzią na razie jest milczenie. Odpowiedzią prezydenta na mój apel, aby wszyscy, którzy czują się odpowiedzialni za to, co dzieje się w Polsce i co ma bezpośredni związek właściwie z tym, o czym my dzisiaj rozmawiamy, a więc wizerunkiem i reputacją Polski. Dlatego oczekuję od pana prezydenta, który sławił się niejednokrotnie promowaniem raczej postaw przemocowych czy siłowych, no mówię o tym wprost, żeby bardzo wyraźnie postawił jednak tę granicę i powiedział stop.
7: Według danych Komendy Głównej Policji w pierwszej połowie roku osoby narodowości ukraińskiej były ofiarami przestępstw przeszło 5 tysięcy razy. W całym zeszłym roku przeszło 10 tysięcy. Do końca obecnej kadencji Sejmu koalicja rządowa chce przyjąć ustawę o asystencji osobistej. To forma wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, która pomaga w codziennym życiu, pracy i nauce. Ten projekt wymaga zapewnienia finansowania, mówił Hranow Besuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
9: są trudności, jeżeli chodzi o spięcie finansowe tego projektu. Wydajemy gigantyczne pieniądze na obronność, wydajemy gigantyczne pieniądze na ochronę zdrowia. Asystencja osobista jest oczywiście bardzo ważna i bardzo istotna, ale żeby ją zrealizować, potrzebne są dziesiątki miliardów złotych i to nie tylko w jednym roku, tylko w perspektywie kilku lat i ta kwota musi być większa. I żeby to zrobić, trzeba mieć gwarancję, że te

0: pieniądze w budżecie są.
1: A wprowadzenie ustawy o asystencji osobistej ma zagwarantować osobom z niepełnosprawnościami prawo do samodzielnego życia i pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. O tej historii rozpisują się włoskie media. 17-letni ratownik ocalił przed utonięciem 8 osób w jeden dzień. Do zdarzenia doszło na plaży w miejscowości Torwa Janika pod Rzymem, a o szczegółach nasza korespondentka.
2: Denis Squera został okrzyknięty przez lokalne media bohaterem dnia. 12 lipca podczas pracy na kąpielisku młody ratownik wyciągnął z morza aż 8 osób. Tego dnia panowały trudne warunki. Morze było wzburzone, a na plaży obowiązywała czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli. Mimo ostrzeżeń wielu plażowiczów weszło do wody. Denis przez cały dzień interweniował, ratując kolejne osoby przed utonięciem. O jego postawie opowiedzieli rodzice. Przyznali, że są z syna bardzo dumni, ale jednocześnie przeżyli ogromny stres, obserwując jak naraża własne życie, by ratować innych. Historia szybko obiegła internet. Oprócz apelu o przyznanie młodemu ratownikowi medalu, pojawiły się również wezwania do większej ostrożności nad wodą i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
3: Klimat.
1: Prawie 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 15 zalecane jest wykorzystanie nadwyżki prądu z OZE. Niemal w całej Polsce panuje susza hydrologiczna. Podobnie z zagrożeniem pożarowym w lasach. W części południowej kraju jest ono średnie. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie będzie pogodne, niewielkie opady deszczu tylko na północnym wschodzie, a teraz na termometrach w Suwałkach 19 stopni, w Warszawie 22, a w Świnoujściu 25, od jutra upał.
5: Autopromocja.
3: Ich debiut płytowy zwrócił uwagę fanów głównie ze względu na postać lidera gwiazdy Britpopu Damona Albarna. Ale już drugi album stał się arcydziełem nowoczesnej muzyki rozrywkowej. Windmill, windmill for the land, the forever hand in hand. Gorillaz i płyta Demon Days będą bohaterami najbliższej audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam już dziś, kilka minut po 19:00, Grzegorz Hoffman.
5: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
17: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 20.

0: 29 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 9 minut po południu.
4: Muzyczna poczta UKF.
3: Dzień dobry. Ola Szućko, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do muzycznej poczty UKF, która na antenie Trójki do 14. I do 14. Państwa ulubione utwory jakie? Tego nie wiem, bo to jest rola Państwa, by nam je zaproponować. 22:07 Trójek, klub UKF, małpapolskiradio.pl. A na początek Baby Bird, troszkę zapełniony przebój You Are Gorgeous.

0: Your Gorgeous i Baby Bird w Trójce w muzycznej pościółce. W co będzie dalej? Czekamy na maile i telefony z zamówieniami. 227-UKF@polskieradio.pl. Pan Krzysztof z Warszawy pisze. Bardzo proszę o utwór, w którym to Janusz Gajos namawia Magdę Umer do przyjęcia roli w jego nowym filmie. Parole, parole. Proszę bardzo.
1: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
2: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
1: Ale proszę pani, to jest główna rola.
2: Żadnej z ról.
1: Uważam, że

0: naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
1: Nawet o ból.
0: Albo dwa krótsze, taki miniserial. Może nawet reklamę, proszę pani.
1: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy, Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
0: Ja mam sztucę, a pani opowiadła, tam się

0: pani to słyszy?
1: Parole, parole, parole, parole, parole, naprawdę parole.
0: A, parole, parole.
1: Już siebie wolę.
0: Ile to można powtarzać? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość, miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo, z panią małżeństwo. Nie, że pani rozumie, halo?
1: Nie a propos, a
0: też nie.
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia? Halo, halo.
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sam.

0: pani, co pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole.
1: Parole, parole, parole.
0: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: Rozumiem. Rozumiem. Ja nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi? Co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: Raz na jakiś czas ta rozmowa pojawia się w muzycznej poczcie UKF i za każdym razem brzmi bardzo sympatycznie. To była Magda Umer i Janusz Gajos. Co będzie dalej? Proszę dzwonić i pisać. 227 trójek, UKF, małpapolskieradio.pl. Pani Marta pisze tak. Bardzo proszę o piosenkę zespołu Pulp, Help the Aged, z serdecznymi życzeniami dla mojego męża Adama z okazji 47. urodzin.

0: Alp w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek, pan Adam przy telefonie.
1: Dla wszystkich słuchaczy, a zwłaszcza dla pana Marka, a jedynie teza.

TSA i Alien w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek UKF, małpopolskieradio.pl. Kolejna wiadomość jest krótka, ale konkretna, do tego anonimowa. Napisane jest tylko tyle. Donna Lewis, I love you always, forever.

0: W muzycznej poczcie UKF Donna Lewis, 227-3 UKF małpopolskiradio.pl. Do Państwa propozycji powrócimy już za moment, bo teraz sprawdźmy, co dzieje się w świecie kultury, a ten świat kultury z całego niemal świata już za kilka dni będzie w jednym miejscu.
1: Terra Cultura. Uwaga, ogłoszenie. Już 7 i 8 sierpnia Afryka Północna, Subsaharyjska i Azja Zachodnia spotkają się z regionami Morza Śródziemnego i Ameryką Południową. Gdzie? A w Gdyni, której modernistyczne centrum dopiero co zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tym bardziej warto odwiedzić Gdynię, szczególnie, że Muzeum Emigracji przygotowało specjalne dwudniowe wydarzenie, które połączy muzykę z kinem i warsztatami. Ten cykl nazywa się Reflections, a my mkniemy do Gdyni.
2: To kontynuacja naszych muzycznych wydarzeń letnich, bo Muzeum Emigracji w Gdyni zawsze latem zaprasza do muzyki w naszej przestrzeni. Natomiast w tym roku do współpracy zaprosiliśmy kolektyw, który nazywa się Migrant Birds. On został założony przez dwóch palestyńskich muzyków, Marwana Hawasha i Rabię Slimana. I on zrzesza i wspiera twórców z doświadczeniem migracji, którzy żyją w Europie, a pochodzą przede wszystkim z basenu Morza Śródziemnego, Azja Zachodnia, Północna Afryka, ale również Ameryka Południowa. I razem z nimi stworzyliśmy dość mieszany program na weekend 7-8 sierpnia.
1: Mówi Paweł Kowalewski z Muzeum Emigracji w Gdyni.
2: Reflections, czyli odbicia, do tego tytułu zainspirowało nas to, co mamy za naszym oknem, czyli morze. I to, co robi z morzem światło i wiatr, i powietrze, i jakieś prądy, czyli wszystkie jakieś duże siły, które wpływają na to, jak ono wygląda. I to jest taka nasza metafora migracji, doświadczenia migracji, którą rozumiemy jako ruch, jako proces. Proces, na który mają wpływ duże zjawiska, potężne siły, ale też proces, który kształtuje naszą codzienność, naszą rzeczywistość od zawsze.
1: To wskakujemy teraz w program, a zaczniemy przewrotnie od soboty.
2: 8 sierpnia w sobotę zaczynamy od koncertów, od muzyki, którą wykonają dwa tak naprawdę stworzone na tę okazję duety. Pierwszy z nich, Flugen i Rabia Sliman, to jest połączenie z jednej strony muzyki elektronicznej, ambientu, muzyki eksperymentalnej, zabawy z dźwiękiem, z wokalem inspirowanym tradycyjnym arabskim śpiewem, sufizmem, bardzo mocno zakorzenionym w Azji Zachodniej i Północnej Afryce. A nasz drugi duet to z jednej strony hip-hop, R&B, troszkę jazzujące kawałki połączone z inspiracjami z Mali i z Algierii, skąd pochodzą artyści, z malijskim bluesem, ale też z afrobeatem. W trakcie tego koncertu będziemy zmierzać coraz bardziej w takie taneczne, imprezowe rejony i płynnie przejdziemy do setów DJ-skich. Tu zaprosiliśmy dwoje DJ-ów, Edna Martinez z Kolumbii, która gra afrokaraibską muzykę, ale też inspiruje się dźwiękami różnych diaspor. Jej sety są bardzo energetyczne, bardzo eklektyczne. Oraz Marwan Hawash z Palestyny.

0: Urodzony w Jerozolimie. DJ, który przede wszystkim ten świat arabski, świat południowej Europy, północnej Afryki przywozi do Gdyni.
1: Ale muzyka to nie wszystko.
0: W programie mamy pokazy filmów krótkometrażowych palestyńskiego reżysera, który aktualnie działa w Danii, Wielkiej Brytanii, Mahdiego Fleifela. To są trzy filmy tworzące jedną taką spójną opowieść o doświadczeniu palestyńskich uchodźców, głównie w obozach dla uchodźców, ale też o ich nadziejach, marzeniach. Są to filmy łączące dokument z fikcją i z kinem artystycznym. Wytworzymy takie przestrzenie do spontanicznej rozmowy, wymiany doświadczeń i jednym z takich szczególnych miejsc jest coś, co się nazywa Out of Time Embassy, którego twórcą jest Kerim Melik Becker, urodzony we Francji. Jego rodzina wyemigrowała z Algierii i on przystosował auto dostawcze, tworząc z nim studio nagrań, mobilną scenę i swój dom i podróżuje nim po Europie i Afryce, grając, dżemując, zapraszając do wspólnego muzykowania, śpiewania, do rozmów, do nagrywania podcastów osoby, które żyją, działają, mieszkają, grają w miejscach, które on odwiedza i takim miejscem będzie Gdynia, dokładnie Bulwar Nadmorski przy miejskiej plaży w Gdyni. To się dzieje 7 sierpnia w piątek od godziny 18.
1: I zdecydowanie warto się tam pojawić. Reflections, wydarzenie organizowane przez Muzeum Emigracji w Gdyni, to 7 i 8 sierpnia, ale też warto zajrzeć na stronę Muzeum Emigracji, czyli www.polska1.pl.
2: Do Gdyni, do Muzeum Emigracji zapraszała Agnieszka Obszańska. Ja mogę powiedzieć, ja tam byłem. Byłem w tym muzeum i muszę Państwu je szczerze polecić, bo naprawdę mnóstwo rzeczy można się dowiedzieć o emigracji, o dawnych czasach. Nie tylko o tej emigracji z lat 80. po stanie wojennym, a dużo wcześniejszych również. Sporo eksponatów, sporo zdjęć i sporo niezwykle ciekawych informacji. A przy okazji jeszcze zaplecze gastronomiczne całkiem nie najgorsze. To tyle, jeśli chodzi o kulturę. My wracamy do Państwa propozycji, co nie powiem, że kultura, muzyka nie jest, oczywiście, że jest, a to Państwo wybierają, więc to prawdziwe perły na antenie Trójki również dzisiaj dzięki Państwu. 227 Trójek, UKF, małpa.polskieradio.pl. Teraz może odrobina klasyki razy dwa.
3: Dzień dobry, kłania się Sylwester. Mam dzisiaj prośbę o zespół Rolling Stones i nagranie You Know I'm No Good z repertuaru Amy Winehouse. Dla wszystkich słuchaczy Trójki i dla całej ekipy Trójki.

0: You know I'm not good to the Rolling Stones, piosence, którą wcześniej śpiewała Amy Winehouse. Ja swoją drogą nie tak dawno spotkałem się w nocnej Polsce z Tatianą Okupnik. Ona nagrała płytę, której nie powstydziłaby się, jeśli chodzi o muzykę i aranżację Amy Winehouse. Płytę Tatiana nagrała wraz z Marcinem Borsem. Jeśli państwo chcą posłuchać fragmentów rozmowy, zresztą swoją drogą, to w trójkowych mediach społecznościowych jest to dostępne. A swoją całą płytę, szczerze mówiąc, ja gorąco polecam. Myślę, że fani tej Tatiany sprzed wielu lat mogą być troszkę zawiedzeni, ale nowi mogą się znaleźć absolutnie. 227 trójek UKF, małpa Polski Radio. Może teraz pan Andrzej Strumiasta.
1: Chciałem poprosić dzisiaj, jeżeli to możliwe, o przypomnienie pięknej ballady grupy Perfect, Kołysanka dla nieznajomej, z dedykacją dla całej trójki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

Indian Summer i grupa Stereophonic z muzycznej poczcie UKF. 2273 UKF, małpa polski radio.pl. Na koniec tej godziny prośba pana Piotra z Lublina o Black Sabbath i A National Acrobat.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
2: Tak?
1: Dokładnie tak.
2: Jej, udało się, widzisz?
1: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: taniej ma.
1: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 lipca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa zamieszanie w związku z rzekomym podziałem PiSu. Marszałek Sejmu wstrzymuje powołanie nowego wicemarszałka. Kolejny wypadek na hulajnodze elektrycznej. Nastolatka ma poważne uszkodzenia ciała. UNESCO zaakceptowało plan zarządzania Puszczą Białowieską na najbliższych 25 lat. Sejm nie zajmie się na razie złożonym przez PiS wnioskiem o powołanie Marcina Ociepy, lidera Stowarzyszenia Odnowa, na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Decyzję tę podjął marszałek Włodzimierz Czarzasty. Uzasadnił ją rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości związanym z odejściem kilkunastu członków do Stowarzyszenia Rozwój Plus.
4: W przeciągu najbliższego miesiąca wszystkie procesy, które się rozpoczęły, się zakończą, a może jeszcze do tego dojdą nowe procesy, które też będą wymagały czasu. Nie będzie tak, że funkcjonowanie Sejmu będziemy uzależniali od tego, co się dzieje w jednym, do tej pory, największym klubie parlamentarnym.
3: Wbrew wcześniejszemu ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, Komitet Polityczny PiSu nie podjął, podjął wczoraj decyzję o nieusuwaniu z partii posłów, którzy nie złożyli lojalki. Ich sprawy zostały przekazane do rzecznika dyscyplinarnego. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus pod kierownictwem Mateusza Morawieckiego ogłosili dziś z kolei, że będą zakładać nowy klub parlamentarny. W jego skład wejdzie 40 posłów i jeden senator.
5: Mateusz Morawiecki mówił, że nie chce brać udziału w partyjnych gierkach.
6: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości obwieszcza, potem robiąc dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, następnie odwrotnie. Nie chcemy się wdawać w tego typu przepychanki.
5: Mateusz Morawiecki nie może założyć nowego klubu parlamentarnego, będąc członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił rzecznik partii Rafał Bochenek.
7: Pytanie, czy pan Mateusz Morawiecki dzisiaj nie oszukuje także wyborców?
5: Pytany o sytuację w PiSie premier Donald Tusk mówił, że z zaciekawieniem śledzi ten serial.
8: Każda telenowela budzi często negatywne emocje, że to jest kicz albo... A mnie się ten serial całkiem podoba, muszę powiedzieć.
5: Klub parlamentarny założony przez Mateusza Morawieckiego będzie trzecim co do wielkości w Sejmie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Trzynastolatka trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami po wypadku na hulajnodze elektrycznej. Do zdarzenia doszło w Świdniku. Dziewczyna była pasażerką 15-latka. Oboje nie mieli kasków, mówi aspirant sztabowy Elwira Domaracka z policji w Świdniku.
9: W pewnym momencie kierujący najechał na studzienkę kanalizacyjną, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i przewrócili się. Dziewczyna po upadku straciła przytomność, natomiast nastolatek odjechał z miejsca zdarzenia. Na miejsce skierowano policjantów oraz zespół ratownictwa medycznego. Nastolatka została przetransportowana do szpitala w Lublinie. Lekarze stwierdzili u niej ciężkie obrażenia ciała.
3: Policjanci szybko ustalili miejsce pobytu 15-latka. Chłopak był trzeźwy, o sprawie został powiadomiony sąd rodzinny. A na hulajnogach elektrycznych nie można przewozić pasażerów. Z kolei osoby poniżej 16 roku życia muszą jeździć w kaskach. To dokument, który wyznacza kierunki ochrony jednego z najcenniejszych lasów w Europie. UNESCO zaakceptowało plan zarządzania Puszczą Białowieską na najbliższych 25 lat. Jak podkreśla Mikołaj Dorożała z Ministerstwa Klimatu, to ważny krok zarówno dla przyrody, jak i utrzymania prestiżowego statusu puszczy.
10: Plan został przyjęty na zgromadzeniu ogólnym UNESCO w zasadzie bez żadnych poprawek. To jest dowód też akceptacji społeczności międzynarodowej tego planu, który jest pierwszym bardzo dobrym planem zarządzania obiektem światowego dziedzictwa UNESCO. Daje gwarancję, że rząd polski wspólnie z samorządem, ze wszystkimi służbami środowiskowymi robi wszystko, aby zachować markę UNESCO dla Puszczy Białowieskiej.
3: A zgodnie z dokumentem około 96% powierzchni Puszczy Białowieskiej ma podlegać naturalnym procesom przyrodniczym. Dotychczas było to zaledwie 37%. UEFA chce jeszcze w tym tygodniu zwołać nadzwyczajne spotkanie z przedstawicielami wszystkich 55 federacji.

0: państw członkowskich. Tematem ma być plan Światowej Federacji, która zamierza dopuścić prywatny kapitał do działalności związanej z organizacją Mistrzostw Świata i innych turniejów.
1: Światowa Federacja chce utworzyć spółkę FIFA Forward Enterprise. Ma ona odpowiadać za komercyjną i operacyjną obsługę zawodów, w tym sprzedaż praw telewizyjnych, sponsoring, bilety i licencje. Wartość spółki oszacowano na 20 miliardów dolarów. Inwestorzy mogliby objąć do 20% udziałów, co pozwoliłoby pozyskać maksymalnie 4 miliardy 200 milionów dolarów. FIFA zapewnia, że zachowa kontrolę nad nowym podmiotem i wyłączne prawo do decyzji sportowych. Krytycy obawiają się jednak, że nacisk na zyski może prowadzić do dalszego rozszerzenia mundialu, organizowania go częściej albo wybierania gospodarzy głównie pod kątem przychodów. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Do końca dnia pogodnie, najcieplej dziś w Opolu, 29 stopni, a jutro wracają upały. Będzie od 26 stopni na północnym wschodzie do 36 na zachodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 7 minut po godzinie 13.
6: Muzyczna Poczta UKF.
5: No troszkę przyspieszyłem zegarek o minutę, 6 minut po godzinie 13, ale to 14. Nie liczmy czasu, bo jest to moment, kiedy Państwo mogą zamówić swoje ulubione piosenki w Muzycznej Poczcie UKF i o całym świecie troszkę zapomnieć. Ale zanim Państwa propozycje, to nasza piosenka dnia, czyli Charlie XCX, Camera.

To Charlie XCX i Camera, piosenka z nowej płyty artystki Music Fashion Film. 2273 UKF@polskieradio.pl. Za chwilę jeszcze powrócimy do Państwa propozycji, ale jeszcze jedna ważna informacja. Dziś zmarł artysta znany Państwu choćby z muzyki do filmu Drive. Kawiński. Tam dzięki niemu zaistniał utwór Night Call.

0: Kawiński zmarł wczoraj w Paryżu, ale dopiero dziś informacja dotarła do publicznej wiadomości. Muzyka pozostania. Swoją drogą jedną właściwie główną rolę w tym filmie, w filmie Drive grał Ryan Gosling, który też ma na swoim koncie muzykę. Zespół, w którym śpiewał Dead Man Bones. Jeśli państwo są zainteresowani troszkę ostrzejszymi dźwiękami właśnie Ryana Goslinga. 227-3-UKF-MAPA-POLSKIE-RADIO.PL. Pan Sławomir w tej chwili.
1: Chciałbym przypomnieć artystę, który nazywa się Isaac Hayes. Chodzi tu o temat z filmu Shaft z roku 1971, który pomimo upływu tylu lat nic się nie zestarzał, a brzmi wciąż świetnie.

0: Isaac Hayes w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek.
1: Dzień dobry. Czy ja mogłabym poprosić o piosenkę do muzycznej poczty UKF? Jucho, płyń córeczko. Z okazji urodzin, 9 urodzin mojej córki, jesteśmy właśnie w trakcie jechania na Poland Rock, na którym też będzie Jucho, a to jest jej ulubiona piosenkarka, więc wszystkiego najlepszego, córeczko.

To Jucho w Trójce Muzycznej Poczty UKF. Dzisiaj smutne wiadomości podczas Muzycznej Poczty UKF. Glenn Hansard niestety również odszedł. Przypomnijmy sobie jego wielki przebój Falling Slowly.

0: Glenn Hansard zmarł dziś, właściwie zginął w wypadku motocyklowym w Dublinie. Dziś nad ranem. To Trójka, muzyczna poczta UKF.
1: Autopromocja.
2: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę, w południe, na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowi.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofa.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49

0: 5 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Żegnamy reklamy.
2: Zbliża się godzina 13.30, więc czas na nasz stały cykl.
3: Powtórka z rozrywki.
2: A środowa powtórka z rozrywki to czas

0: Stałam w hotelowym pokoju, patrząc na ścianę. Wgapiałam się w obraz, który mógłby być słynny, gdyby tylko miał szansę być oglądany z uwagą. Dla artysty malarza to dramat. Swoje dzieło sprzedał jakiemuś hotelowi, pozbawiając się w tej samej sekundzie możliwości chłonięcia swojego dzieła przez ludzi w lepszych hotelach. Chłonięcia jego wyrazu, tego obrazu. A więc to dla tej chwili, w której stoję i gapię się na szczegóły pasteli, malarz natychał płótno swoim smutkiem. Ileż tak można się wgapiać? Minutę, dwie? Stałam tak 10 długich. Za ścianą bowiem działo się to, co dzieje się w wielu domach pod osłoną nocy, jeśli oczywiście noc jest w stanie to zasłonić. Odbywało się tam sprężynowanie, odginanie, naginanie, przeginanie części miękkich materaca. Jednym słowem, cud płodzenia, ale nagle ucichło. Wstrzymałam oddech. Rozważałam dwie możliwości. Albo pękła sprężyna w łóżku, albo akurat on zgłodniał i poszedł do kuchni zrobić sobie kanapkę. Tfu! Wróć! Zgłodniał i ona poszła do kuchni przyrządzić mu kanapkę. Jodełka z bombką na obrazie nadal tkwiła w ryju renifera. Wzrok zwierzęcia był wbity we mnie. Patrzyliśmy durno na siebie nawzajem, on z gałązką chabazi w zębach, a ja bez chabaziów, ale za to w kapciach. Czekaliśmy, aż się naje dosyta ta łazęga i wróci do niej, byśmy mogli w spokoju tej arii wysłuchać do końca. Za jeleniem na pieńku siedział mały bubr, który tęsknił za mamusią. Ewidentnie. W rąsi miał kredę, a obok siebie nienarysowany rysunek. Czyli wiadomo, tęsknił. Na obrazie było jeszcze więcej zwierząt. Kura, wieprz i mamut. Wszystkie patrzyły na mnie. I wszyscy czekaliśmy, aż jeden taki napcha sobie kałdun i zacznie tam te wszystkie tamte swoje. Jest, wrócił, skończył kanapkę, bo słyszę, jak się drapie. Ciekawe jak, nie? Czy tak bezwiednie się drapie, czy drapie się tak, że musi, nie? Że swędzi i po prostu bierzesz i się drapiesz. Zjadł kanapkę i znów pożądanie umościło sobie miejsce w pokoju za ścianą. Oho, oho, ona mruczy. Żebym tylko mogła usłyszeć, co konkretnie mruczy. No niby wiadomo co, ale jednak ciekawe, jak buduje zdania i czy one są podrzędnie złożone, czy jednak wybrała wariant uproszczony. No przecież każdy jest inny. Każdy robi to w inny sposób. To jest bardzo ciekawe. A on, jaki jest on? My z łosiem, bobrem, kurą, wieprzem i mamutem bardzo jesteśmy ciekawi, co też on tam wyprawia, jakich argumentów użył, żeby ona zechciała tak, żeby nie uważać, czy ktoś aby nie słyszy zza ściany. A może bez argumentów to się w ogóle odbyło? Może ona z nim jest zaprzysiężona? No kto wie? Przecież między małżonkami takie coś też możliwe. Takie się robią. Ludzie robią takie rzeczy, jak są małżonkami. Nagle taki wzmożony ruch za ścianą usłyszałam. Coś spadło, coś krzyknęło, coś się wzburzyło, jęknęło i tak, taki finał. Normalnie takie powiewanie było. Finał, normalnie był finał. Starałam się jeszcze nasłuchiwać, czy będą palić papierosy, bo to przecież atrybut chwili, ale zamiast tego usłyszałam za plecami szelest. Szelest pościeli, a w niej? O rany, przecież ten seks to u mnie, w moim pokoju. Po co ja się tak wgapiam, wsłuchuję i zastanawiam, czy ona buduje dłuższe wypowiedzi? Buduje! No tak, buduje! Mówi dłużej, ona dłużej mówi. Te sceny to są u mnie. Poprosił, żebym przestała patrzeć na obraz i choć przez chwilę skupiła się na nim. Zdążyłam tylko powiedzieć: dobrze, ale ciszej. Przecież ktoś nas może podsłuchiwać zza ściany. Koniec.
1: Powtórce z rozrywki, wspomnienie Joanny Kołaczkowskiej. A my powracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. Do godziny 14 czekamy na Państwa propozycje mailowe i telefoniczne. 227@ukf.polskiradio.pl. Pan Dawid z Bydgoszczy pisze: proszę o dziś o Nomadę Nosowskiej. Od rana mi w głowie gra i gra.

UKF@polskieradio.pl. Wiadomość od pana Wojciecha następująca. Dzień dobry. Jako nastolatek słyszałem raz utwór Let There Be Love grupy Simple Minds. Od tego utworu zakochałem się w ich twórczości, co zawdzięczam swemu wujkowi Pawłowi. Niedawno miał urodziny. Czy na antenie programu trzeciego możemy sobie przypomnieć ten utwór? Dziękuję i pozdrawiam słuchacz Wojtek. Posłuchajmy Simple Minds, Let There Be Love.

Simple Minds, Let There Be Love. Filip Mateusz pisze do nas. Bardzo chciałbym o wyemitowanie piosenki Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams. Z góry dziękuję. My również posłuchamy. Myślę, że państwo również z przyjemnością.

Johnny Hayes Jazz w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Muzyczna Poczta jeszcze przez 14 minut na antenie Trójki. Czekamy na kolejne propozycje. UKF @polskiradio.pl to adres działający całą dobę. Telefon za 14 minut w tej sprawie Muzycznej Poczty UKF już przestanie działać. Ale zapraszamy na jutro po godzinie 12. A za chwilę prośba pana Mateusza, który pisze tak. Dziś chcemy poprosić o piosenkę Michaela Jacksona They Don't Care About Us. Życzymy udanej środy i pozdrawiam miasto Turek i Polskie Radio.

Dzień dobry. Przede wszystkim chciałbym podziękować Trójce i temu słuchaczowi, który zaproponował Isaaca Hayesa. Ja chciałbym podtrzymać tą dobrą pastę i zaproponować utwór Dzieci Sancheza. Serdecznie Was pozdrawiam, kochani.

trzech będzie. Dziś udało nam się tylko wersję singlową, ale kto wie, może wkrótce już całość. Ola Szućko, Piotrka Masierak, Tomasz Żądę, dziękujemy. To była muzyczna poczta UKF. Na zakończenie jeszcze zespół Dire Straits, czyli kolejna propozycja, ostatnia dzisiaj od Państwa. Do usłyszenia jutro po godzinie 12.00.

0: Autopromocja.
1: Ich debiut płytowy zwrócił uwagę fanów głównie ze względu na postać lidera gwiazdy Britpopu Damona Albarna. Ale już drugi album stał się arcydziełem nowoczesnej muzyki rozrywkowej. Windmill, windmill for the land, the forever hand in hand. Gorillaz i płyta Demon Days będą bohaterami najbliższej audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam już dziś, kilka minut po 19:00, Grzegorz Hoffman.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Żegnamy reklamy.
12: Program trzeci.

0: Polskiego Radia, środa, 29 lipca, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rozłam w PiS-ie stał się faktem, jest wniosek o rejestrację nowego klubu. Sylwia Gregorczyk-Abram rozpoczęła pracę jako rzeczniczka praw obywatelskich. Premier Donald Tusk spotka się w Lublinie z Wołodymyrem Zełenskim. Mateusz Morawiecki złożył wniosek o rejestrację klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Będzie on miał 40 posłanek i posłów oraz senatora. I mimo, że posłowie PiS-u mówią o niewyrzucaniu członków stowarzyszenia z partii oraz że ich sprawą ma zająć się rzecznik dyscyplinarny, to jak słychać na korytarzach sejmowych, prawdopodobnie będzie on bezrobotny. W Sejmie jest nasz reporter Jacek Francel. Jacku?
1: Dzień dobry. Deklaracja Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników jest jednoznaczna, co potwierdza właśnie złożenie wniosku o powołanie klubu do marszałka Sejmu. Nieważne, co mówi rzecznik PiS, bo przecież w miniony piątek prezes partii wyraźnie stwierdził, że stało się, mówił jeden z liderów Stowarzyszenia Rozwój Plus, Marcin Horała.
2: Ten rozłam przeprowadzony przez prawdziwych rozłamowców już się dokonał. My już zostaliśmy z partii wypchnięci, zostaliśmy wypchnięci z klubu parlamentarnego. Posłowie nie mają elementarnych narzędzi do swojej pracy, nie dostają porządku obrad, nie mogą zabierać głosu.
1: Żeby pracować dla dobra Polski, to wszystko jest potrzebne i takie możliwości będzie dawał nowy klub parlamentarny, podkreśla jego szef Mateusz Morawiecki.
3: My śmiało, z odwagą, z determinacją chcemy zmieniać Polskę i będziemy to robić w ramach klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
1: Procedura powołania klubu jest prosta, wyjaśniał podczas konferencji prasowej w samo południe marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Jeżeli dzisiaj dostaniemy pismo o założeniu nowego klubu, to automatycznie te osoby przestają być członkami tamtego klubu i nabierają określonych uprawnień. Uprawnień do środków finansowych, uprawnień do lokali.
1: A tak się stało i z tego wynika, że już od jutra nowy klub będzie miał podmiotowość prawną w Sejmie. Wygląda na to, że w szachach między PiS a Stowarzyszeniem Rozwój Plus jest szach i mat.
0: No i tyle, Jacek Francel. Dziękujemy za relację. Sylwia Gregorczyk-Abram oficjalnie rzeczniczką praw obywatelskich. Po złożeniu ślubowania przed Sejmem rozpoczęła pracę w biurze. Tam jest nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Klaudio, na czym chce skupić się w swojej pracy nowa rzeczniczka?
5: Wśród najważniejszych spraw rzecznik wymienia m.in. odbudowę zaufania do wymiaru sprawiedliwości, ograniczenie nadużywania tymczasowych aresztów oraz ochronę praw osób z niepełnosprawnościami, seniorów i młodzieży. Zapowiedziała też, że będzie upominała się o prawa mniejszości narodowych.
6: To kwestia, która powinna być pod czujnym okiem biura. Rosnąca mowa nienawiści wobec Ukrainek i Ukraińców jest faktycznym problemem, o czym też mówią statystyki. Ja na pewno do tej dyskusji dołączę, na pewno w kontekście spotkania z Komendą Główną Policji i prokuraturą, w tym prokuraturą krajową.
5: Sylwia Gregorczyk-Abram zastąpiła na stanowisku RPO Marcina Wiącka. Jest współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Jej kandydaturę zaproponowała rządząca koalicja.
0: O czym mówiła Klaudia Wróblewska, dziękujemy. Adam C., jeden ze sprawców brutalnego pobicia pary Ukraińców, decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Jak mówi prokurator Beata Łęcka, sąd przychylił się do wniosku o areszt, bo istnieją realne przesłanki, że na wolności podejrzany będzie mataczył.
7: Ponieważ udział w zdarzeniu brały 3 osoby, jedna z nich nie została do tej chwili zatrzymana. Zachodzi obawa kontaktowania się podejrzanych między sobą, ustalenia wspólnej wersji wydarzeń. Druga z przesłanek to jest obawa ucieczki.
0: Do pobicia doszło we Wrocławiu. 3 bandytów zaatakowało kobietę i jej partnera, bo nie spodobał im się wschodni akcent kobiety. Premier Donald Tusk spotka się dziś w Lublinie z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy wraca ze Stanów Zjednoczonych do Kijowa przez Polskę. Jego samolot po przelocie przez ocean lądował w Irlandii, skąd ma polecieć do Lublina.
8: Portal Europejska Prawda napisał, że będzie to pierwsze spotkanie Zełenskiego z Tuskiem od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym. Portal przypomniał, że chodziło o nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Europejska Prawda napisała także, że w najostrzejszej fazie konfliktu samolot Zełenskiego przestał latać przez Polskę. Dodała też, że w Polsce doszło do aktów agresji wobec Ukraińców. Według ukraińskich dziennikarzy spotkanie Tuska z Zełenskim związane jest z 6. rocznicą powołania polsko-ukraińsko-litewskiej platformy współpracy. pracy nazywanej Trójkątem Lubelskim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Mieszkańcy regionu Madrytu wracają do swoich domów po największym w historii pożarze. Ogień zniszczył tysiące hektarów lasów i zabudowy.

0: budowań. Jose, mieszkaniec okolic Nava del Rey, mówi, że skala zniszczeń jest ogromna. To obraz całkowitego spustoszenia i ogromnego smutku. Mówimy o frontach pożaru o łącznej długości 140 km oraz o obwodzie pożaru wynoszącym prawdopodobnie ponad 300 km. Spłonęły ogromne obszary. To największy pożar w historii Hiszpanii. Szef hiszpańskiego MSW poinformował, że sytuacja pożarowa poprawia się, ale to szybko może się zmienić, bo do Hiszpanii dotarła czwarta fala upałów. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: U nas też wracają jutro upały. Nie będzie padać, a na termometrach zobaczymy od 26 stopni w Suwałkach do 31 w Warszawie i 36 miejscami na zachodzie.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Jest środa. W tonacji Trójki. A ta audycja również w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i soboty w Trójce. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, witam po raz ostatni w zastępstwie za Jacka Hawryluka, który niedługo powróci z wczasów.

Nie bez kozery to nagranie na początek. 67 rok, 29 lipca i Dorsi, którzy z edytowaną wówczas radiową wersją Light My Fire rozpoczęli 3-tygodniowe posiedzenie na pierwszym miejscu list przebojów w Stanach. Dziś w tonacji trójki więcej powrotów do płyt odkurzonych, bo bardzo mi się ten wątek ostatnio spodobał, ale kilka nowości też się załapie.

Często grywałem ich w audycji Elementy, przypomnę, w każdy czwartek po 19 w Trójce, zespół Yard Act z nowej płyty You're Gonna Need A Little Music, a to był tytułowy numer. To jeszcze jedna lipcowa premiera z zeszłego tygodnia i druga płyta tej artystki w tym roku.

0: Autopromocja.
1: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
2: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Kaufland jest
13: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
14: Audycja w tonacji Trójki. Wracamy, ale z krótką przerwą od muzyki, bo jak zwykle o tej porze pora na trochę języka polskiego.
2: Przysłowie.
15: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Skąd pochodzi nazwa górnik, skoro wykonuje swoją pracę pod ziemią? Czy nie powinien nazywać się dolnik? Takie pytanie zadał mi pan Jerzy. Wyraz górnik pochodzi od dawnego znaczenia wyrazu góra, czyli kopalnia, a to dlatego, że nasi przodkowie kojarzyli górzyste tereny z miejscem występowania węgla czy innych kopalin. Stąd też nazwa miejscowości Tarnowskie Góry, w której wcale nie chodzi o ukształtowanie terenu, ale o znajdujące się tam kopalnie. Pierwotnie określenie Tarnowskie Góry oznaczało kopalnie koło Tarnowic. Co ciekawe, podobne skojarzenie widoczne jest w języku niemieckim, w którym funkcjonuje wyraz Bergmann. Na to słowo składa się forma Berg, czyli góra, oraz Mann, czyli człowiek. Niektóre słowniki

Podają, że polski górnik jest kalką z języka niemieckiego. Trudno rozstrzygnąć, czy tak jest naprawdę. Na pewno jednak sporo słów dotyczących górnictwa pochodzi właśnie od naszych zachodnich sąsiadów. Fedrować, czyli zbijać ścianę węglową, sztygar, czyli kierownik oddziału kopalni, czy szychta, czyli zmiana robocza,

0: śląskie zdrobnienie imienia Barbara, odpowiednik Barbarki. Pamiętajmy, że wielkiej litery w zapisie użyjemy, gdy mamy na myśli samo święto. Jeśli jednak chodzi nam o zabawę, która odbywa się tego dnia, lub dodatkową pensję, którą otrzymują z tej okazji górnicy, powinniśmy użyć małej litery. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek Przysłowia. Ja przypomnę, że można do Mateusza pisać i zadawać pytania. Mateusz chętnie na nie odpowiada i rozwiewa wątpliwości. Przysłowie małpa polskieradio.pl.
2: Trójka.
1: A teraz krótki przystanek w roku 2012, do którego jeszcze w tej godzinie się cofniemy.

Zespół Grizzly Bear, pierwotnie studyjny, jednoosobowy projekt, obecnie jedna z topowych ekip ze świata alternatywnego indie, choć to spore uproszczenie, bo dużo, dużo mieszają. To piękna płyta Shields, no a skoro o pięknych płytach, wiele ich w swojej karierze nagrali The Strokes, a zdaniem większości odbiorców, takie mam wrażenie, ta najnowsza, czyli Reality Awaits, do tego grona się nie zalicza.

Musiałem z tym albumem trochę powalczyć, przyznaję. Moje powody tej walki są, podejrzewam, takie same jak wszystkich innych, mianowicie dość nachalne użycie autotuna na wokalu. Do tego dochodzi jeszcze pewna, mam wrażenie, małostkowość w postaci wywołania w jednym numerze z nazwiska Antonego Fantano, czyli najpopularniejszego i z pewnością najbardziej wpływowego muzycznego krytyka na świecie współcześnie. Można to uznać za formę dissu. No, sporo intrygujących decyzji na Reality Awaits. Ocenę pozostawiam słuchaczom. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Zachęcam do pisania. Mówiłem, że dziś jeszcze chwilę spędzimy w 2012 roku. Oto on koncertowo.

kapitalne rzeczy dzieją się tam muzycznie, instrumentalnie. Kapitalna też Natalia Grosiak na wokalu, zespół Micro Music w Eterze, czyli płyta koncertowa, z której jeszcze jedno nagranie.

To prawie wszystko w pierwszej godzinie dzisiejszej tonacji. Po 15 wracamy po serwisie trójki, a na koniec tej godziny coś, co może być podpowiedzią jednego z wątków godziny drugiej. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
2: Wszyscy się na ciebie skarżą.
3: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
1: Zejdź mi z oczu.
3: Co za idiot.
4: Nie chcę cię tu widzieć.
2: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
5: Co z tobą jest nie tak?
4: Nie nadaje się.
3: Jesteś nikim.
6: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Przecież nie ma upałów.
10: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Areszt dla drugiego podejrzanego o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Sylwia Gregorczyk-Abram objęła stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. W Opolu poszukiwania samca Daniela z plastikową siatką na głowie. Tomasz C., drugi ze sprawców brutalnego pobicia ukraińskiej pary we Wrocławiu, spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury, ponieważ w jego opinii istnieje zagrożenie, że na wolności mężczyzna mógłby mataczyć albo unikać odpowiedzialności karnej. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy, ale jego wyjaśnienia odbiegają od materiału zgromadzonego.

0: prowadzonego w śledztwie, mówi prokurator Beata Łęcka.
1: Twierdzi, że żałuje, przeprasza pokrzywdzonych. Chciał pomóc koledze, który w jego ocenie w tamtym momencie był w niebezpieczeństwie. No i zareagował nie myśląc. Twierdzi, że nie wiedział, jakiej narodowości są te osoby. Kobiety nie uderzył, tylko ewentualny jego atak był skierowany na mężczyznę.
0: Decyzja sądu o areszcie była w znacznej mierze spowodowana naciskiem medialnym, mówi reprezentujący obu zatrzymanych radca prawny Olaf Malinowski.
2: Decyzja wydaje mi się mocno uzasadniona natężeniem medialnym, które powstało wokół tej sprawy. Oczywiście się z tą decyzją nie zgadzamy. Będziemy na pewno w tej sprawie składać zażalenie. Te okoliczności, na które powołał się sąd, nie będę oczywiście w całości przytaczał tego postanowienia, natomiast no nie w całości uzasadniają wystąpienie tych przesłanek tzw. szczególnych do zastosowania tego najsurowszego wobec pana Tomasza M. środka.
0: Wcześniej został aresztowany drugi podejrzany, Adam C. W jego przypadku na decyzję sądu wpłynęła wcześniejsza karalność i to, że działał w tak zwanym powrocie do przestępstwa. Był już karany za przestępstwa przeciw mieniu i zdrowiu, a także za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Najważniejsze będą sprawy i problemy ludzi, zapewniła Sylwia Gregorczyk-Abram, która objęła stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastąpiła Marcina Wiącka. Podkreśliła, że chce przede wszystkim pomagać ludziom i chronić prawa człowieka.
3: Od dziś całą swoją wiedzę, doświadczenie, energię, zaangażowanie chciałam poświęcić temu, aby Urząd Rzecznika był jak najbliżej ludzi. Aby pomiędzy tą konstytucyjną obietnicą ochrony praw i wolności, którą każdego dnia składa obywatelom państwo, nie powstawała przepaść. Chciałabym, aby Urząd Rzecznika był przede wszystkim urzędem dla obywatela. Urzędem otwartym, urzędem dostępnym, uważnym na sprawę ludzi.
0: Kadencja rzecznika trwa 5 lat, licząc od dnia złożenia ślubowania. W okolicach Opola trwają poszukiwania samca Daniela z plastikową siatką na głowie. Przez kilka dni zwierzę przebywało w okolicy pól uprawnych przy ulicy Bierkowickiej i Żerkowickiej, jednak od piątkowego wieczora go nie widziano. Służby podejrzewają, dlaczego zniknął, mówi Sebastian Smoliński, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opole.
4: Podejrzewamy, że żniwa na polu, które tam się odbyły, spowodowały albo jego przeniesienie się w inne miejsce, albo może szuka sobie następnego miejsca, gdzie będzie mógł się pożywiać. Być może będzie też taka sytuacja, że tak jak było na początku prognozowane, dopiero zimowe zrzucenie poroża uwolni go od tej siatki, więc tutaj ciężko przewidzieć. My jesteśmy gotowi, żeby tą pomoc znieść, tylko potrzebujemy tak naprawdę go znaleźć gdzieś w terenie.
0: Odstrzał Daniela w granicach miasta nie wchodzi w grę, bo nie pozwalają na to przepisy. W Niemczech namierzono nadawczyni listu odnalezionego po 68 latach. Przesyłkę w butelce do Renu wrzuciła prawie 7 dekad temu obecna 90-latka. Historia jej listu zostanie upamiętniona.
5: Butelka z korespondencją została znaleziona w mule Renu. Okazało się, że list przeleżał w rzece prawie 70 lat. Zachował się jednak w takim stanie, że w kilkanaście dni śledztwo urzędników pozwoliło dotrzeć do nadawczyni. Ówczesna 22-latka w 1958 roku była kucharką na rzecznym statku. Niemka napisała po francusku, że szuka osób chętnych do korespondowania. List spisała na drugiej stronie menu pływającej restauracji i umieściła w butelce po musującym winie. Odbiór przesyłki umożliwiły dopiero maszyny czyszczące dno Renu w Oberwej. Poszukiwania autorki listu ułatwiło podanie przez nią adresu i chociaż zmieniły się nazwa ulicy i nazwisko kobiety, nadawczyni została znaleziona kilka miejscowości dalej, gdzie wiedzie szczęśliwe życie z rodziną. Władze Oberwejzel chcą umieścić butelkę z listem w muzeum albo w specjalnie wyeksponowanym miejscu na brzegu Renu. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza jest w Starachowicach w województwie świętokrzyskim oraz na Śląsku. W pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry, miejscami na północy i północnym wschodzie bardzo dobry. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś chmurzy się tylko na Suwalszczyźnie i tam możliwe słabe opady deszczu. Od 20 stopni na północnym wschodzie, 25 w centrum, do 29 na zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Ich debiut płytowy zwrócił uwagę fanów głównie ze względu na postać lidera gwiazdy Britpopu Damona Albarna. Ale już drugi album stał się arcydziełem nowoczesnej muzyki rozrywkowej.
9: Windmill, windmill for the land.
8: Gorillaz i płyta Demon Days będą bohaterami najbliższej audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam już dziś, kilka minut po 19:00, Grzegorz Hoffman.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy. Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.

0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Witamy ponownie, dzień dobry.
14: W tonacji trójki.
13: Maciej Jankowski przy mikrofonie. Zapraszam na drugą godzinę dzisiejszej tonacji, w której kilkanaście minut temu zespół Booker T and the MGs, czyli katalog Stax Records, swoistej odpowiedzi Memphis na to, co działo się w Detroit, czyli w Motown Records. To wszystko z okazji dzisiejszej rocznicy urodzin Jima Stewarta, czyli jednego z założycieli Staxu.

Początek Who's Making Love, a to jeden z najważniejszych artystów w Staxowym katalogu i dodatkowy wątek, mianowicie tzw. score, czyli muzyka napisana na potrzeby filmu, Isaac Hayes.

1970 roku ukazał się film Shaft, czyli 70-sowa nowojorska sensacja kryminalna i genialna muzyka. A to nowości.

dwa zupełnie inne nagrania, oba nowiutkie, gitarowy, trochę nawet britpopowy, mimo że pochodzące ze Stanów Greg Freeman, wcześniej pachnące soulem 54 Ultra, czyli John Anthony, będący w trakcie gorącego bardzo okresu koncertowego i festiwalowego. Bardzo się ucieszyłem, zobaczywszy, że 29 lipca urodził się Brian Burton, bo to kolejny pretekst do posłuchania jednej z moich ukochanych płyt.

Danger Mouse, wspomniany jubilat Brian Burton i Karen O na albumie Lux Prima. Przemiłe odświeżenie w bardzo wielowymiarowej dyskografii Danger Mouse'a. Dwa tygodnie temu zakończyliśmy środową tonację zespołem The War on Drugs. Mówiłem wtedy o ich świetnym koncercie w Warszawie, a zatem dziś ich płyty koncertowe.

jeden z najpopularniejszych utworów The War on Drugs, Pain, w wersji koncertowej z płyty Live Drugs. Ku mojej uciesze i uciesze wielu fanów na całym świecie, kilka lat później dostaliśmy Live Drugs Again.

Ach,

artysta, którego z imienia i nazwiska nie odważa się przedstawić, żeby nie przekręcić. Love Spells z płyty Love is the Law, pierwszej długo grającej, bardzo subtelnej, zdecydowanie wartej uwagi. Zaczęły się koncerty Brodki, na które bardzo czekałem, zwłaszcza, że grana jest Granda. A to fragment MTV Unplugged, na którym mnóstwo skarbów.

Haiti na żywo, czyli Brodka, artystka o wielu wcieleniach, odświeżająca obecnie koncertowo Grande, z pewnością jedną z najważniejszych polskich płyt XXI wieku. I to tyle w dzisiejszej tonacji, choć zaproponujemy jeszcze coś na koniec, konkretnie przepiękne nowe wydawnictwo Eda O'Briana, czyli płytę Blue Morpho. Maciej Jankowski, kłaniam się i do usłyszenia jutro po 19 w Elementach.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce
7: i to tylko na tych muzycznych,
6: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
7: Co weekend, gdzie indziej.
6: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
7: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
6: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
7: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
6: Do usłyszenia
7: i do zobaczenia.
6: Gosia Jakubowska.
7: Ania Lalka.
8: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Żegnamy reklamy.
15: Jest środa, 29 lipca, godzina 16. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
16: W Lublinie spotkanie Tusk-Załański. Pierwsze od czasu sporu o nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Powstał klub parlamentarny Rozwój Plus. Na jego czele były pisowski premier Mateusz Morawiecki. Włosi uciekają przed upałami w góry. Nad region nadciągnęła kolejna fala gorącego powietrza. Spotkanie premiera Donalda Tuska z Wołodymirem Zełenskim. Prezydent Ukrainy wraca ze Stanów Zjednoczonych do Kijowa przez Polskę. Portal Europejska Prawda napisał, że to pierwsze spotkanie Wołodymira Zełenskiego z Donaldem Tuskiem od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym. Chodziło o nadanie imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów Ukrainy.

0: ukraińskiej armii. Europejska Prawda dodała, że w najostrzejszej fazie konfliktu samolot Wołodymyra Zełenskiego przestał latać przez Polskę. Według ukraińskich dziennikarzy spotkanie Tuska z Zełenskim związane jest z 6. rocznicą powołania polsko-ukraińsko-litewskiej platformy współpracy nazwanej Trójkątem Lubelskim. Minister Sprawiedliwości liczy, że prezydent zajmie stanowisko w sprawie aktów przemocy wobec Ukraińców. Waldemar Żurek podkreślił, że jako prezydent wszystkich Polaków Karol Nawrocki powinien dbać o interes narodowy, a nie o interes grupy, która go wybrała albo z którą sympatyzuje.
1: Myśmy widzieli różnego rodzaju zachowania pana prezydenta, które były swego rodzaju kokietowaniem pewnego środowiska, które zachowywało się w sposób na przykład dla mnie nieakceptowalny. Widzieliśmy zdjęcia z Wielkim Bóg kiedyś, widzieliśmy jak prezydent witał się ze sobą na pielgrzymce w Częstochowie, która była skazywana za określone czyny. Więc oczywiście prezydent ma do tego pełne prawo, ale później ta kwestia związana z orderami, która nakręcała jeszcze tą spiralę nienawiści wzajemnej.
0: W niedzielę we Wrocławiu doszło do ataku na parę Ukraińców, podczas którego poszkodowani zostali 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna. Prokuratura złożyła do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie dwóch podejrzanych o ich pobicie. Klub parlamentarny Rozwój Plus staje się faktem. Na jego pokładzie 41 parlamentarzystów, którzy do Sejmu dostali się z list Prawa i Sprawiedliwości. Kapitanem tego okrętu jest Mateusz Morawiecki.
2: Klub Rozwój Plus został zarejestrowany, o czym poinformował w Blasku Fleszy poseł Krzysztof Szczucki.
3: Wszystkie formalności oczekiwane przez Kancelarię Sejmu, przez regulaminy i obyczaje sejmowe zostały przez nas właśnie w tej chwili dopełnione.
2: Od jutra pod nowym szyldem posłowie będą występować podczas debat sejmowych. Nieco dłużej poczekają na nowe pomieszczenia w parlamencie. Na razie nie wiadomo też, jak będą siedzieć na sali plenarnej, choć jak przekonują, to sprawa wtórna. Bo jak mówi poseł Paweł Jabłoński, klub koncentruje się przede wszystkim na merytorycznej pracy.
4: Jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej będziemy mieć pierwsze posiedzenie klubu. Będziemy już rozmawiali o pierwszych projektach ustaw. Zakładam, że będziemy starali się je przedłożyć, żeby były możliwe do procedowania na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
2: Dodają, że nie interesuje ich też, co zrobi rzecznik dyscypliny partyjnej w PiS, który może wykluczyć ich z tej partii. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Mieszkańcy wsi Komorzno na Opolszczyźnie od 4 miesięcy nie mają wody zdatnej do spożycia. Wodociąg we wsi jest od 14 tygodni skażony niebezpiecznym pestycydem. Dotychczasowe płukanie sieci nie przyniosło całkowitego oczyszczenia. Zdaniem wicewojewody opolskiego Piotra Pośpiecha nie ma szans na wprowadzenie we wsi stanu klęski żywiołowej. Wnioskowała o to partia Razem i część mieszkańców. Według ustawy Rada Ministrów może wprowadzić stan klęski żywiołowej na wniosek wojewody. Nikt nie zwrócił się do nas w tej sprawie, a poza tym zdarzenie ma zbyt małą skalę, mówi Piotr Pośpiech.
5: Przesłanki z tej definicji w tym wypadku w oczywisty sposób nie zachodzą. To nie dotyczy szkody wielkich rozmiarów, ani wielkiego obszaru, ani wielkiej ilości osób, a skutki usuwania tego zdarzenia nie przekraczają zwykłego postępowania służb, więc taki wniosek byłby skazany na odmowę.
0: Kolejną przesłanką do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jest awaria techniczna, co w tym przypadku również nie ma miejsca. Nad Włochy nadciąga kolejna fala upałów. Temperatury ponownie mają przekroczyć 40 stopni. Wielu mieszkańców i turystów szuka ochłody, coraz częściej wybierając góry.
6: Jak informuje agencja ANSA, powołując się na Obserwatorium Turystyki Górskiej, tego lata włoskie miejscowości w górach odwiedzi około 7,8 miliona osób, o ponad 14% więcej niż przed rokiem. Liczba noclegów ma przekroczyć 79 milionów. Eksperci mówią o efekcie ucieczki przed upałem. Jeszcze na początku czerwca niespełna 15% Włochów planowało główny wakacyjny wyjazd w góry. Na początku lipca ten odsetek wzrósł już do ponad 19%. Rezerwacje rozpoczynają się wcześniej niż w poprzednich latach, a największe obłożenie przewidywane jest na drugą połowę sierpnia oraz trzeci tydzień września. Rosnąca popularność gór oznacza także nowe wyzwania. Większy ruch turystyczny wymusza konieczność lepszej organizacji usług w miejscowościach, które do tej pory nie były gotowe na tak dużą liczbę odwiedzających. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 16.05, Sport w Trójce i Norbert Michalak.
9: Górnik Zabrze powalczy wieczorem o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Górnik spróbuje u siebie pokonać wicemistrza Turcji Fenerbahçe. Nie będzie to łatwe, bo tydzień temu zespół z Zabrze przegrał w Stambule 0-1, mówi kapitan Górnika Erik Janże.
10: Jesteśmy pozytywnie nastrojeni przed tym meczem i jesteśmy świadomi, że będzie ciężko, że to raczej Fener będzie bardziej trzymał tą piłkę, ale na pewno

0: mamy swój plan, żeby najpierw dobrze znowu bronić i trochę więcej pokazać z przodu, bo wiemy, że jesteśmy jedną bramkę do tyłu, także musimy gonić, ale zobaczymy, jak się mecz ułoży.
1: Początek meczu o 20:00. W zdecydowanie lepszej sytuacji jest Lech Poznań, który ma 3-bramkową zaliczkę z pierwszego spotkania z Orus. Mecz w Poznaniu o 19:00. W Waszyngtonie jak na razie dobrze sobie radzi Magdalena Fręch. Polska tenisistka pokonała Amerykankę Anne Lee 6-4, 6-3 w pierwszej rundzie turnieju w stolicy USA. Po meczu Fręch nie kryła radości.
2: Początek meczu był dosyć stresujący dla mnie, ponieważ nie grałam od Wimbledonu i to jednak była długa przerwa, bardzo mocne treningi, bardzo skupiałam się na tym przygotowaniu do całego US Win i gdzieś na początku to brak ogrania wyszedł, ale cieszę się, że wróciłam na swoje tory i zaczęłam grać coraz lepiej.
1: W meczu o ćwierćfinał Fręch zagra z najwyżej rozstawioną w imprezie Amerykanką Jessicą Pegulą, z którą dotychczas nie wygrała seta. Na koniec smutna wiadomość. W Poznaniu zmarł Jarosław Jechorek, były reprezentant Polski w koszykówce oraz zawodnik m.in. Lecha Poznań i Śląska Wrocław. Mierzący ponad 2 metry zawodnik był 4-krotnym mistrzem kraju z Lechem oraz uczestnikiem 5 turniejów Mistrzostw Europy. Zmarł po długiej chorobie w wieku 65 lat.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Dzisiaj raczej pogodnie, słonecznie, do 29 stopni na zachodzie naszego kraju, w centrum 3 kreski mniej. Nad morzem bardzo podobnie, a na północnym wschodzie okolice 20. Ale jutro, proszę Państwa, wrócą upały. Słupek rtęci dojedzie do 36, może 7 kreski, gdzieś w Lubuskiem, Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku. Podobna aura, ale z większą ilością zachmurzeń też w piątek, wtedy bieguny ciepła jednak będą na wschodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
5: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: To już 16:08. Dziś program wydaje Agnieszka Laskowska, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Telefon odbiera Jacek Frenzel, do mikrofonu mówi Michał Gardias.
5: Zapraszamy do Trójki.
4: Prezydent Wołodymyr Zełenski jest w Lublinie, spotkał się, czy spotyka się z premierem Donaldem Tuskiem. Spotkanie zamknięte, spontaniczne, względy bezpieczeństwa. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ludzi Mateusza Morawieckiego z partii nie wyrzuca. Sprawę kieruje do rzecznika dyscyplinarnego PiS. Były premier całość określa jako
9: próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, można powiedzieć.
4: A 3 godziny temu Krzysztof Szczucki ogłosił, jak już słyszeliśmy.
10: Tak, zarejestrowaliśmy dzisiaj Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Wszystkie formalności zostały przez nas właśnie w tej chwili dopełnione.
4: No właśnie, mimo że formalnie są jeszcze w PiS, a więc kłótnia po prawej stronie sceny politycznej trwa. U nas w redakcji też koleżeństwo prawie skoczyło sobie do gardeł, ale konkretnie Karolina Gonet z Pawłem Turskim. Poszło też o rozwód, ale taki telewizyjny, spokojnie. Walczyli o to, kto pójdzie na plan filmowy. I to nie byle jaki plan filmowy, bo nigdy w życiu będzie miało swoją kontynuację.
11: Przecież pytałam cię, czy mnie nie zdradzasz. Pytałam cię, powiedziałeś, że nie.
12: Znasz mężczyznę, który by się przyznał?
4: Tu nawet był test przy Myśliwieckiej. Kto lepiej zna fabułę tej komedii? Romantycznej, podkreślmy. 227 trójek, numer od nas dla Państwa. Proszę dzwonić, proszę narzekać, chwalić, proponować, co tam tylko chcemy. A teraz T-Love i Banalny na antenie Trójki.

0: Jest 16:14 i do tego tematu potrzebny jest odpowiedni podkład muzyczny. Jeśli państwo myśleli, że telenowela pod tytułem Rozpad Prawa i Sprawiedliwości dobiegła wreszcie końca, to nie, przed nami są kolejne odcinki. Niewiele wskazuje na to, że ta emisja wkrótce się zakończy. Po wczorajszym spotkaniu Komitetu Politycznego PiS, który miał zatwierdzić wyrzucenie z partyjnych szeregów ludzi Mateusza Morawieckiego, dziś wiemy, że ich sprawie przyjrzy się sąd dyscyplinarny tej partii. Z kolei ci, którzy nie są kierownictwu zbyt wygodni, nie czekając na jakiekolwiek decyzje partii, podejmują własne i ogłaszają powołanie nowego klubu parlamentarnego, który już ma być zarejestrowany. Ogłosił to Krzysztof Szczucki chwilę po 13. Jeśli wciąż, tak jak ja trochę, są państwo pogubieni w tym wszystkim, to ja znam człowieka, który nam to wszystko uporządkuje i nawet siedzi obok mnie. Jacek Frenzel w studiu. Prosimy.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. My chcemy być bliżej ludzi, bliżej ludzkich spraw. Nie chcemy wdawać się w partyjne gierki z tymi, którzy wypychają, a właściwie wypchnęli nas z PiS-u, mówił rano w Sejmie Mateusz Morawiecki.
2: Dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne, ponieważ w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus prowadzimy bardzo dużo działań, inicjatyw o charakterze eksperckim, rozwojowym, think tankowym, a tutaj będziemy mieli polityczną płaszczyznę do działania. W rzeczywistości to już się stało.
1: To oni wychodzą z partii, bo nikt ich przecież do tej pory nie wyrzucił, słychać w PiS.
3: Dla nas to oznacza oczywiście rozum, ale też oznacza, że wreszcie się państwo określili i pokazali prawdziwe intencje. Od wielu dni słyszeliśmy, że są wypychani, nie byli wypychani. Teraz jeszcze czekała ich ta procedura dyscyplinarna, która dawała im możliwość czasu, manewru, wszystkiego, ale postanowili z tego nie korzystać. Bardzo im było spieszno, żeby założyć ten klub, więc oficjalnie wyszli z partii.
1: Mówi Agnieszka Wojciechowska van Hulkeom z PiS, a jej kolega partyjny Zbigniew Kuźmiuk dodaje.
4: Cały czas publicznie mówili, że za wszelką cenę chcą pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. I będąc w Prawie i Sprawiedliwości, wprawdzie na tej ścieżce wyjścia, ale ciągle w Prawie i Sprawiedliwości, zakładają konkurencyjny klub. No to oznacza, że rzeczywiście rozłamują Prawo i Sprawiedliwość.
1: To była dobra decyzja. Tak, samodzielność poza PiS-em Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników widzi Norbert Pietrykowski z klubu Centrum.
5: Będą duże zmiany w Sejmie. Myślę, że zmiana sił, a po drugie, no, pan premier Morawiecki nie wytrzymał. No ma co stać.

0: obok Brauna i Bąkiewicza. To jest zupełnie inna liga, to jest inne zupełnie podejście do polityki, także myślę, że słuszna decyzja, bo to, co zrobił PiS, skręcając tak mocno w prawo, to pokazał, że idzie z Braunem, idzie z Bąkiewiczem, no tak nie można.
1: Jarosław Kaczyński chciał przeciągać rozłam w czasie i wykrwawić Morawieckiego. Zapewne liczył na to, że część tak zwanych rozłamowiczów uda się jeszcze do PiS przyciągnąć, ale na razie okazali się zdeterminowani nową przyszłością. Mówi Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
2: Ja widziałem prezentację posłów na tle Morawieckiego. To jest naprawdę siła. Ich jest kilkudziesięciu. To nie są żarty. To nie jest ustawka. I przede wszystkim zemściła się na Kaczyńskim jedna zasada, wobec której tylko raz popełnił odstępstwo. On zawsze topił wszelkie delfiny po stronie PiSu. Jednego delfina hodował. To był Morawiecki. Sam mówi, że to robotyczna postać, która nie ma żył, a przewody. I ta robotyczna postać chce dzisiaj sięgnąć po władzę Kaczyńskiego, bo Kaczyński sam sobie wyhodował własnego następcę.
1: A marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty jeszcze przed otrzymaniem oficjalnego pisma z rejestracją klubu Rozwój Plus na konferencji prasowej w Sejmie mówił.
3: Klub zacznie funkcjonować od dziś. Już w głosowaniach, które będą miały miejsce w komisjach od jutra, bo nie od dziś, w głosowaniach, które będą miały miejsce w piątek, będziemy mieli zarejestrowany nowy klub. Tu będzie normalna procedura.
1: Jednak to nie wszystko, bo oprócz podziału politycznego chodzi o pieniądze. Subwencja dla PiS zmniejszy się miesięcznie o około 100 tysięcy złotych, co daje w skali roku 1 200 000, a to w sytuacji finansowych kłopotów partii i przyszłorocznych wyborów nie jest kwotą bez znaczenia.
4: Nie o pieniądze tutaj chodzi, tak jak próbuje to przedstawiać pan Mateusz Morawiecki. To jest takie najbardziej brutalne podejście tego środowiska do tej sprawy. My jesteśmy ludźmi, którzy są w sposób ideowy z sobą związani i pracują po prostu dla Polski.
1: Podkreślał rzecznik PiS Rafał Bochenek, ale Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że pieniądze mogą mieć znaczenie dla przyszłości Prawa i Sprawiedliwości.
2: Jarosław Kaczyński wpłacił teraz 16 tysięcy złotych na Prawo i Sprawiedliwość, więc to pokazuje, że nawet lider musi się pochylić nad budżetem własnej partii. To jest duża strata. Strata ponad 40 parlamentarzystów, ujma finansowa, z którą trzeba będzie się borykać. A w tym całym układzie to Morawiecki ma pieniądze.
1: W takiej sytuacji wydaje się, że nazywany mistrzem szachów 5D Jarosław Kaczyński ma spory orzech do zgryzienia, ponieważ od jutra nowy klub parlamentarny Rozwój Plus będzie miał podmiotowość prawną w Sejmie. Więc pieniędzy między PiS a Stowarzyszeniem Rozwój Plus na szachownicy na razie szach i chyba mat.
5: Chyba mat. Jacek Frenzel, bardzo dziękuję. Chyba to zrozumiałem, powiem ci szczerze. Jakoś to łapię teraz.
1: Mam nadzieję, że sprawie będziemy przyglądali się dalej, bo to naprawdę teatr, w którym się wiele osób już pogubiło.
5: No i wiele odcinków jeszcze, wiele będzie tutaj na pewno.
1: Okay. Z pewnością.
5: A w kontekście wydarzeń w PiSie często pada słowo rozwód. Po 17 zapytamy eksperta, czy w życiu jak w polityce są jakieś oznaki tego, że związek się rozpadł i nie ma już szans na zgodę. A wiesz może, Jacku, że Polska ma już, na pewno wiesz, bo ty w polityce bardzo mocno siedzisz, że ma swojego brand managera?
1: Tak,
5: takiego marketingowego ninja, jakby to można było powiedzieć, czyli specjalistę do spraw promocji, właściwie pełnomocnika, panią pełnomocniczkę.
1: I któż to będzie?
5: To będzie pani Barbara Mróz-Gorgoń, specjalistka. Jaki ma cel? Posłuchajmy.
6: Stworzenie jednego wspólnego strumienia takiej pięknej narracji o Polsce.
5: Co ty o tym sądzisz?
1: Jak na strumień, to myślę, że narracja ciekawa.
5: Proszę bardzo. A teraz piosenkę dnia gramy. Charlie XCX, Kema w Radiowej Trójce.

0: To, że Polska jest świetnym miejscem do życia, wiemy. To, że mamy fantastyczną kuchnię, no pewnie, że wiemy. A że kultura jest niesamowita? Genialna muzyka, filmy, inne dzieła, no przecież wiemy. Albo krajobrazy. Mamy w końcu i morze, i góry, i niziny, i wyżyny. Wszystko mamy. Ale czy wie o tym świat? A no właśnie. Jak powinna promować się Polska? Od dziś mamy w kraju pełnomocniczkę rządu do spraw promocji właśnie. Jak mówi premier, to najwybitniejsza w kraju specjalistka od kształtowania marki.
1: Polska jest cudem, Polska jest czymś wyjątkowym i warto umieć nazwać ten cud.
2: Premier Donald Tusk.
1: Naszym zadaniem będzie zarówno, a nie będziemy do tego dokładali ani grosza więcej, tylko skupimy te strumienie pieniędzy, które są rozproszone i działają mało skutecznie. Jeden program, z którego wyniknie spójna promocja marki naszego kraju.
3: Powołanie marki Polska to nie jest tylko szansa, ale to jest konieczność. Konieczność, która powinna dawno temu powstać.
4: Marek Traczyk, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej.
3: My rocznie tracimy setki miliardów złotych przez to, że nie mamy takiej marki.
5: Silna marka narodowa to są realne korzyści.
4: Profesor Barbara Mróz-Gorgoń, pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski.
5: To jest więcej inwestycji, to jest rozpoznawalność naszych marek, produktów, firm za granicą, ale też wielka siła w relacjach międzynarodowych.
3: My mówimy o ponad 200 miliardów in plus.
4: Czym się pani zdaniem powinien nasz kraj reklamować?
6: Turystyką, bo jest bezpiecznie. Piękna jest Polska.
7: Są dużo ładniejsze niż cokolwiek żeśmy widzieli na świecie. Czym jeszcze? Piękne autostrady, lepsze jak w Niemczech, lepsze jak gdziekolwiek.
8: Rolnictwem, bo mamy zdrową żywność, która jest wszędzie ceniona poza granicami kraju. Budownictwo przemysłowe, drogi, mosty, autostrady. To jest chluba dla naszego kraju.
5: Zadaniem pełnomocniczki nie będzie polityka, ale właśnie stworzenie trwałego systemu koordynacji tych wszystkich działań, które w tej chwili są nadal bardzo mocno rozproszone. Stworzenie jednego wspólnego strumienia takiej pięknej narracji o Polsce.
4: Czy rzeczywiście potrzebujemy takiego centralnego zarządzania marką? Bo coś jest z tymi markami nie tak.
3: W istocie Polska jako kraj nie ma spójności promocji. Mamy wiele resortów, które korzystają z różnych swoich luk. One są nierozpoznawalne. W Polsce wydawane są setki milionów złotych tylko z urzędów centralnych na promocję. Efektu ich nie widać. I tu należy rzeczywiście spiąć tę całą jedność. Czy się uda? Nie wiem. Ale na pewno ta dobra intencja powinna być wspierana przez wszystkie resorty. Potrzebujemy spójnej promocji, żeby pokazać markę polską.
0: I tym tematem zajął się nasz reporter Paweł Turski. A gdyby tak, tak sobie myślę, Polska miała swój własny slogan reklamowy? To jest dobre pytanie. No, sam się pochwaliłem. To jak on by brzmiał, ten slogan, to hasło? Ja bardzo chętnie posłucham. 22 i 7 trójek to jest numer do nas. Proszę dzwonić z propozycjami.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2 plus 2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Żegnamy reklamy.
10: Minęła 16:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
11: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Lublinie rozmawia z premierem Donaldem Tuskiem. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych do Kijowa przez Polskę. To pierwsze spotkanie prezydenta Ukrainy z szefem polskiego rządu od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym w kwestii nadania imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Patryk M.

0: Sprawca śmiertelnego wypadku w centrum Lublina został je w areszcie. Do tragedii doszło pod koniec czerwca na ulicy Lipowej, gdzie po zderzeniu BMW i Toyoty zginęła 17-letnia dziewczyna, pasażerka jednego z aut. Skład orzekający uznał, że nie może uchylić tymczasowego aresztu, mówi rzeczniczka sądu w Lublinie Marta Śmiech.
1: Przede wszystkim zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje z dużym

0: podejmować próby bezprawnych działań wpływających na prawidłowy tok procesu.
1: Patryk M. usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz jazdy w stanie nietrzeźwości. Izraelskie służby bezpieczeństwa wzmocniły ochronę obecnych i byłych wysokich rangą polityków. To reakcja na doniesienia o wzroście liczby irańskich prób organizowania zamachów. Według izraelskiej telewizji Teheran chce w ten sposób wywrzeć na Izrael presję polityczną i psychologiczną.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: 16.32, Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, zapraszam. Podwyżki na stacjach benzynowych nie hamują. W ostatnich dniach lipca koszty tankowania nadal rosną, choć na razie nie zrealizował się czarny scenariusz i średnia cena oleju napędowego utrzymała się poniżej poziomu 8 zł, podał dziś epetrol.pl. Jutro przypada Dzień Długu Ekologicznego. To dzień, który zwraca uwagę na problem życia na kredyt wobec natury. Od tego momentu ludzkość korzysta z zasobów, których Ziemia nie jest już w stanie naturalnie odtworzyć w tym samym roku. W tym roku Ziemia zyskała 6 dni, ale rachunek wobec planety cały czas rośnie, mówi Agnieszka Salach z Krukesa.
5: Okazuje się, że proekologiczny styl życia pozwala zaoszczędzić pieniądze. Jak pokazało nasze najnowsze badanie, uważa tak 63% Polaków. Co ciekawe, 59% respondentów przyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrezygnowało z zakupu produktów lub usług. Wśród najczęstszych powodów podali chęć oszczędzania, wzrost cen w sklepach czy większą świadomość ekologiczną.
4: Badani najczęściej wskazują, że dla środowiska korzystne są oszczędzanie wody, segregacja odpadów, oszczędzanie energii elektrycznej i przemyślane planowanie zakupów spożywczych, tak aby nie marnować żywności. Listę zawodów z najwyższym średnim wiekiem otwierają w Polsce lekarze specjaliści. To 56 lat. Za nimi plasują się dentyści, sprzedawcy na targowiskach, pracownicy ochrony mienia, a także pielęgniarki. Statystycy wzięli też pod lupę zawody, które są zagrożone przez rozwój sztucznej inteligencji. A mówi o tym Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
6: One koncentrują się wokół pracowników do spraw finansowo-statystycznych, w średnim personelu do spraw finansowych, ale też w pracownikach obsługi biurowej, sekretarkach. To, co wcześniej wydawało się tym zawodem marzeń, wpływ sztucznej inteligencji coraz bardziej zagraża tym zawodom.
4: W Polsce w zawodach zagrożonych pracuje około 3 milionów osób. Ich średnia wieku to 41 lat, niemal 58% stanowią kobiety. Tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym od pracy, czyli nie sprawdza wiadomości i nie odbiera telefonów. Tak wynika z badania, czy Polacy pracują na urlopie, opublikowanego przez Prawo.pl. Pozostali na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. 46% czasami zerka na maila lub myśli o obowiązkach. 10% regularnie sprawdza, co się dzieje w firmie, a 4% wykonuje zadania nawet w dni wolne. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 80 groszy, a euro 4,32.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Dzisiaj na ogół słonecznie i pogodnie, tylko na północy i na północnym wschodzie może spaść deszcz. Tam też najchłodniej w tym momencie, bo w Suwałkach 20 stopni. Najcieplej jest w Legnicy, prawie 30, czyli zaczyna się coraz goręcej. Prawdziwe upały nacierają, już jutro nawet 36 stopni na zachodzie, a w piątek tyle samo na wschodzie kraju. Jaki upał jesteśmy w stanie wytrzymać i kiedy kończy się nasz komfort? Pytaliśmy na warszawskich ulicach i o tym już za kilka chwil. A teraz muzyka. To w końcu Trójka. My tu dobrze gramy. Our House i Madness o 16.36.

0: Dziś większość zapewne powie, temperatura jest absolutnie optymalna, no tak 25-26 stopni, słońce przeważa, jest dobrze, ale od jutra zrobi się naprawdę gorąco i tutaj część powie w końcu. A inni, na przykład Krzysztof Łoniewski, którego dzisiaj tutaj nie ma, powie, że masakra, upał, nie dla mnie. Nawet 36 stopni jutro w prognozach na zachodzie Polski, jak mówiłem, a w piątek i sobotę bieguny się trochę przestawią i ten biegun ciepła będzie na wschodzie i w centrum, też okolice 36. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega i wydaje alerty, gdzie jest ta nasza granica, to jest pytanie, ile jesteśmy w stanie zaakceptować? Sprawdziła na ulicach Warszawy Ewa Dukała.
1: Od ilu stopni dla pana są upały?
2: 35, 40.
3: Do 35 to nie przeraża. To jeszcze może być.
4: Tak naprawdę to gdzieś od 34, 5 stopni.
5: To, co ostatnio było, około 40 stopni. Ledwo było co wytrzymać i było czym oddychać i był ogromny upał.
1: Czy cieszą się panie na powrót tych takich cieplejszych już dni, gdzie mają być te większe upały?
6: Ogólnie upały mi nie przeszkadzają. Ja jestem zwolenniczką ciepła.
7: Ja osobiście też. Ja kocham w ogóle ciepło, słońce, bo jestem zmarzluchem.
1: A gdyby komuś było za ciepło, tak by mógł się schłodzić.
5: Dobrym sposobem jest mokry ręcznik położony na kark.
6: Na pewno woda, podstawa. Nad wodą jest idealnie na takie upały. Spacery też. Relaks, no pod warunkiem, że się nie pracuje. Jak się pracuje, to już jest gorzej.
2: Chodzimy na basen.
8: W czasie upałów to najmniej mam ochotę z kontaktem ze słońcem. Ciemno w domu, zamykam rolety i szukam wody.
9: Książka, wiatrak, klima.
10: Czapka taka, kapelusik taki z tym, z rondem, no i trochę lżej.
11: Zimna woda, basen, w domu wiatrak czy klimatyzacja.
4: Nie wychodzę za dużo. Na słońcu nie jestem.
12: Staram się z domu nie wychodzić, chyba że muszę do sklepu.
5: Można się troszkę polać, ale można też i pod parasolem.
13: W Warszawie no to raczej no Wiśle, do Wisły bym nie weszła, ale mamy Zalew Bardowskiego, Zegrzyjski, więc warto tam, chociaż pewnie wszyscy o tym myślą i wtedy jest dużo ludzi, więc najlepiej gdzieś na jakieś odludzie.
0: Książka, wiatrak, klima, jak słyszeliśmy. To jest hasło na jutro. Jutro słonecznie.

pogodnie, w piątek może troszkę popada na zachodzie i północy, w weekend również bardzo ciepło, bez mała 40 stopni. Deszczyk by się przydał, żeby te letnie kwiaty pięknie rosły. Ajajaj. Flowers i Miley Cyrus w trójce. Już teraz.

0: 16:45 i państwo dzwonią, bo mówiliśmy o tym, że Polska ma już pełnomocniczkę do spraw promocji kraju. Może jakieś hasło?
1: Dzień dobry, ja w sprawie hasła reklamowego dla Polski. Głosem Popiołka, toś to siok.
0: Proszę bardzo. I jeszcze kolejny głos.
2: Dzwonię w sprawie tego hasła reklamowego dla Polski. Tak myślę, że najlepszy było Polska na zdrowie.
0: To takie bardzo, bardzo nasze. 2, 2 i 7 trójek. A teraz zaglądamy dalej, tam gdzie nie od dziś dzieją się złe rzeczy. Znów zaostrza się sytuacja na zachodnim brzegu. Izraelscy osadnicy eskalują napięcie, atakując meczety i napadając na palestyńskie wioski. O wciąż niespokojnym Bliskim Wschodzie Agnieszka Lichnerowicz.
3: Centrum świata.
4: Dramatyczna sytuacja na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu Jordanu w ostatnich dniach jeszcze bardziej się zaostrzyła. W piątek, jak wynika z relacji świadków, grupa kilkudziesięciu uzbrojonych osadników żydowskich napadła na wieś Tal niedaleko Nablusu. Zaczęli rzucać kamieniami w domy. Natomiast kilka dni wcześniej podpalili we wsi inny dom, należący, jak sądzę, do Ramadana, jednej z ofiar śmiertelnych. On był też obecny podczas poprzedniego ataku. W wyniku konfrontacji zginęło 4 Palestyńczyków i 2 Izraelczyków. Izraelskie wojsko początkowo twierdziło, że izraelscy cywile, którzy brali udział w tej tragedii, byli tylko przechodzącymi obok turystami. Dopiero później przyznali, że niektórzy z nich byli uzbrojeni.

0: uzbrojeni. Wojsko rozpoczęło jednak akcję antyterrorystyczną przeciwko Palestyńczykom. Zatrzymali w ostatnich dniach ponad 130 osób. Natomiast osadnicy przeprowadzali kolejne ataki. Między innymi podpalili meczety. Izraelskie oddziały przybyły, by chronić osadników. Potem zaczęli strzelać w naszą stronę granatami z gazem łzawiącym. Udzieliliśmy pomocy wielu cierpiącym na skutek podduszenia gazem, w tym palestyńskim dziennikarzom. W Centrum Świata łączymy się teraz z Markiem Matusiakiem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy możemy mówić o eskalacji na zachodnim brzegu, czy dzień jak co dzień?
1: To, co się dzieje od miesięcy, czy tak naprawdę już od lat na zachodnim brzegu, to tak naprawdę stanowi eskalację. Ataki, napaści uzbrojonych izraelskich kolonistów, czy osadników na miejscową ludność palestyńską są elementem trwałym rzeczywistości zachodniego brzegu. Te ataki istniały zawsze, natomiast w ciągu ostatnich 2 lat jest ich coraz więcej, one są coraz lepiej zorganizowane, coraz częstsze, coraz częściej kończą się też ofiarami po stronie palestyńskiej. My nie zawsze o nich słyszymy. Słyszymy o nich raz na jakiś czas i wtedy jakoś przez chwilę nasza uwaga się na tym zagadnieniu skupia, natomiast one dzieją się nawet wówczas, kiedy my o tym nie słyszymy.
0: Celem, czy możemy to jasno nazwać, jest wypędzenie Palestyńczyków i czy to jest cel tylko osadników, czy jednak władz też?
1: To jest właśnie celem. Stopniowe poszerzanie izraelskiego stanu posiadania na zachodnim brzegu i także wypędzania ludzi z miejsc, w których mieszkają. Jest to wspólny cel i państwa izraelskiego, i osadników. Osadnicy są tak naprawdę narzędziem tutaj. Są, żeby użyć takiej metafory, takim wściekłym psem, który służy do atakowania tej ludności rolniczej palestyńskiej. Wtedy państwo izraelskie może powiedzieć, to nie my, to są jacyś ludzie, których my nie kontrolujemy, my nie ponosimy za nich odpowiedzialności. Państwo izraelskie tych ludzi chroni, państwo izraelskie umożliwia tym ludziom przebywanie tam. Państwo izraelskie nie wyciąga nigdy żadnych konsekwencji wobec tych ludzi, nawet tych, którzy posługują się bronią palną i powodują śmierć po prostu Palestyńczyków, więc tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że jest to element polityki państwa, natomiast indywidualna odpowiedzialność karna spoczywa oczywiście na tych konkretnych ludziach.
0: Rozumiem, że elementem też tego procesu są kolejne zgody na budowę kolejnych osiedli, czy na legalizowanie kolejnych osiedli, a nawet, i to jest informacja z dziś, kolejne pieniądze przyznawane na rozbudowę osiedli na terenach okupowanych międzynarodowo, między innymi przez nasze kraje europejskie, uznawanych za nielegalne.
1: Za nielegalne izraelską cywilną obecność na zachodnim brzegu tak naprawdę uznaje i Zgromadzenie Ogólne ONZ, i Rada Bezpieczeństwa ONZ, i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, i Unia Europejska. A państwo izraelskie, niezależnie od tego, co oficjalnie mówi, to ten proces popiera, proces kolonizacji zachodniego brzegu popiera, wydziela na niego środki. To nie jest kwestia jakiejś przejściowej koniunktury politycznej, to jest długofalowa polityka państwa kontynuowana pod wszystkimi rządami w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
0: Co mogą zrobić Palestyńczycy?
1: Tak naprawdę nie mają dobrego wyjścia, są ludźmi pozbawionymi praw, mimo że Palestyńczycy teoretycznie powinni móc się odwołać do państwa izraelskiego jako tej siły, która wobec braku innego podmiotu państwowego sprawuje administrację na zachodnim brzegu, de facto nie mogą tego zrobić. No więc mogą albo się biernie poddawać temu, co się dzieje, co jest złym rozwiązaniem, mogą próbować stawiać opór bierny, co nie jest skuteczne, mogą próbować stawiać opór zbrojny, co kończy się fatalnie, bo kończy się zazwyczaj śmiercią tych, którzy próbują to robić, a także wielu innych postronnych osób. Więc jest to sytuacja rzeczywiście bez wyjścia i bez wielkich szans na poprawę, bo nawet tak jak mówię, jeżeli w Izraelu zmieniłby się rząd jesienią tego roku, to nie należy mieć złudzeń, że ludzie, którzy przyjdą, będą na zachodni brzeg patrzyli jakoś radykalnie inaczej. Możliwe, że będą się starali powstrzymywać tą najbardziej taką agresywną część izraelskich osadników na zachodnim brzegu, ale to nie będzie radykalna zmiana polityki państwa. To będzie, myślę, kosmetyka. Jak się popatrzy na dzisiejsze spektrum polityczne izraelskie, to istnieją te siły takie najbardziej radykalne, które mówią, powinniśmy to wszystko anektować, i inne siły, które mówią, nie, powinniśmy zachować kontrolę nad tymi terytoriami i ją jeszcze rozszerzać, ale bez formalnej aneksji.
0: Bardzo dziękuję. Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich był państwa gościem.
1: Bardzo dziękuję.
2: Centrum Świata. Tu Radiowa Trójka. Jeśli ktoś z państwa lubi się wzruszać i się tego nie wstydzi i chce obejrzeć film oparty na noweli Stephena Kinga, to jest okazja, by otrzymać od nas wejściówki.
3: When you look up at the night sky,

0: tell you stuff about your future.
1: Życie czeka. Film z 2024 roku, który ponownie, albo po raz pierwszy, będzie można obejrzeć u nas w Ogrodzie Trójki w piątek o 21.30. Proszę dzwonić 227 trójek, kto zechce, wejściówki otrzyma. Jacek Pręcel czeka na telefony od Państwa. Jest 16.52.

0: Autopromocja.
1: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
2: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu.
6: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu.

0: Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
4: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
13: Jedynka. To jest radio.
14: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła.
15: Żegnamy reklamy.
16: Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, 29 lipca, środa. Michał Gardia, witam ponownie. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
17: Akty nienawiści na tle narodowościowym pod lupą specjalnej grupy śledczych. Pasażerowie pociągu zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ubliżali ukraińskiemu chłopcu. Turyści w Tatrach muszą przygotować się na spore utrudnienia. Specjalna grupa prokuratorów bada akty nienawiści na tle narodowościowym. W ciągu kilku miesięcy działalności grupy o kilkanaście razy zwiększyła się liczba takich spraw, które trafiły do sądu, mówi szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
18: Łącznie 100 prokuratorów z 50 prokuratur bada sprawy nienawiści na tle narodowościowym. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, powiedział, że z kilkunastu przypadków rocznie liczba oskarżeń w takich sprawach wzrosła do ponad 200.
19: To tutaj w tym kilkumiesięcznym okresie działania tej grupy prokuratorów mamy 250 spraw, które trafiły z zarzutami.
18: Premier Donald Tusk apelował o pilne działania w tej sprawie. Minister nie wyklucza zmian w przepisach.
19: My będziemy się też przyglądać, bo już zleciłem to, przepisom, czy nie są zbyt łagodne. Ale wiecie państwo, co najbardziej działa na potencjalnych przestępców? To, że jednego dnia sponiewierają kogoś w autobusie, a następnego dnia są z wnioskiem przed prokuratorem czy sądem.
18: Minister podkreślił, że w internecie widać, że fala nienawiści wobec obcokrajowców podsycana jest przez rosyjskie trolle. To element wojny hybrydowej, podkreślił szef resortu sprawiedliwości. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
17: Obywatelskie zatrzymanie dwóch nietrzeźwych, którzy ubliżali Ukraińcowi. Do wydarzenia doszło w pociągu z Warszawy do Tłuszcza. Dwóch młodych nietrzeźwych mężczyzn ubliżało 16-letniemu chłopcu z Ukrainy, za którym wstawili się pasażerowie pojazdu. Kierownik pociągu zatrzymał skład na stacji Kobyłka Osów, a nietrzeźwy

0: Trzeźwi mężczyźni zostali przez kilku pasażerów wyrzuceni na peron i obezwładnieni, po czym interweniowała policja, mówi Aneta Nasiłowska z Komendy Policji w Wołominie.
1: Doszło tam do jakiejś tam przepychanki, ten kierownik też gdzieś tam został odepchnięty, ale nawet nie był atak na tego kierownika, po prostu znajdował się blisko tych osób agresywnych. Na miejsce oczywiście została wezwana policja. Sprawcy zostali wylegitymowani, ukarani mandatami karnymi. Po 500 zł za zakłócanie ładu i porządku w miejscu publicznym. Nie mam tutaj informacji, jakoby sprawa dotyczyła jakiejś treści na tle nienawiści narodowościowej.
0: Akcja pacyfikacji nietrzeźwych, agresywnych mężczyzn została nagrana przez jednego z pasażerów, który filmik udostępnił na portalu X. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Lublinie rozmawia z premierem Donaldem Tuskiem. To pierwsze spotkanie od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym w kwestii nadania imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. Rozmowa jest też związana z 6. rocznicą powołania polsko-ukraińsko-litewskiej platformy współpracy nazwanej Trójkątem Lubelskim. W trakcie rozmowy z premierem Polski prezydent Ukrainy ma poinformować szefa polskiego rządu o rezultatach wizyty w Stanach Zjednoczonych. Zamknięte szlaki i trudności z dojazdem na Morskie Oko. Turyści wypoczywają w Tatrach muszą przygotować się na spore utrudnienia. Z powodu remontu Tatrzański Park Narodowy zamknie szlak na Kozią Przełęcz. Zamknięta została także droga prowadząca z Zakopanego na Łysą Polanę.
2: Na popularnym szlaku przecinającym Orlą Perć wymieniane będą sztuczne ułatwienia w postaci łańcuchów i stalowych klamr. Szlak na odcinku Pusta Dolinka – Kozia Przełęcz będzie zamknięty od jutra do odwołania, ostrzega leśniczy z Morskiego Oka Grzegorz Bryniarski.
3: Tak planujcie wycieczkę, żeby ten odcinek szlaku łominąć. Ekipy monterskie też nie lubią, jak im to po palcach depce, a momentami łańcucha przy wymianie nie będzie.
2: Prace remontowe trwają także na szlaku prowadzącym na Rysy, a także między Przełęczą na Grzybowcu i Wyżnią Kondracką Przełęczą oraz na czarnym szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Utrudnienia czekają także na kierowców. Remontowany jest fragment drogi Oswalda Balcera. Historyczną trasę łączącą Zakopane z Morskim Okiem kierowcy muszą omijać przez Poronin lub Murzasichle, a następnie przez Bukowinę Tatrzańską. Z powodu pracy możliwe jest również wydłużenie czasu przejazdu busami nad Morskie Oko. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Rekordowo niski poziom Dunaju przeszkadza nie tylko w żegludze i transporcie, ale także wpływa na bezpieczeństwo energetyczne w Europie Południowo-Wschodniej. W Rumunii wyłączane są bloki elektrowni atomowej.
4: Z eksploatacji wyłączono blok elektrowni Czarna Woda. Operator obiektu poinformował, że trzeba było ograniczyć moc reaktorów, aby zapewnić odpowiednie chłodzenie instalacji przy wyjątkowo niskim poziomie wody w rzece. Elektrownia produkuje około 1/5 energii elektrycznej zużywanej w Rumunii. Władze kraju zapewniają, że mieszkańcy nie powinni odczuć skutków wyłączenia reaktora, ponieważ energia będzie uzupełniana z innych źródeł oraz z importu. Niski stan wody w Dunaju powoduje coraz większe problemy w żegludze. Na rumuńsko-bułgarskiej granicy, w pobliżu miasta Salcija, na mieliźnie osiadł statek hotelowy z ponad 200 pasażerami i członkami załogi. Nikomu nic się nie stało, jednak Straż Graniczna musiała ewakuować pasażerów na bułgarski brzeg. Do rekordowo niskiego poziomu Dunaju doprowadziły upały i susza. Eksperci ostrzegają, że utrudnia to transport rzeczny, ogranicza przewozy towarów i wpływa na działanie infrastruktury energetycznej w kilku krajach regionu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: A teraz już sport w Trójce, Norbert Michalak.
7: Piłkarze Lecha Poznań są o krok od awansu do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kolejarz jest w dobrej sytuacji, ponieważ w ubiegłym tygodniu pokonał mistrza Danii Orus 4-1 i może nawet pozwolić sobie na dwubramkową porażkę, a i tak awansuje i zapewni sobie prawo gry co najmniej w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
8: Kiedy spojrzymy na zespół, który mamy, wiemy, że jesteśmy drużyną, która zazwyczaj lepiej czuje się z piłką przy nodze niż w grze bez niej. Dlatego uważam, że całkowita obrona w niskim bloku byłaby złą strategią. Nie sądzę, by to ułatwiło nam zadanie. Oczywiście musimy zagrać mądrze i nie musimy naciskać wysokim pressingiem w każdej sekundzie, ale sądzę, że powinniśmy zrobić to co zwykle. Ruszyć do ataku i spróbować wygrać ten mecz. Myślę, że to będzie mądry wybór. Początek meczu w Poznaniu o 19:00, godzinę później o to samo powalczy Górnik, który spróbuje u siebie pokonać wicemistrza Turcji Fenerbahçe. Nie będzie to łatwe, bo tydzień temu zespół z Zabrza przegrał w Stambule 0-1.
7: Siatkarze reprezentacji Słowenii i Japonii są już w finale Ligi Narodów w rozgrywanych w Ningbo spotkaniach ćwierćfinałowych. Słoweńcy pokonali Turków 3-0, a Japończycy wygrali z Chińczykami 3-1. Dwa pozostałe ćwierćfinały odbędą się w czwartek. O 9:00 Włosi zagrają z Amerykanami, a o 13:30 Polacy z Ukraińcami.

0: Polskie szablistki zajęły 12 miejsce w turnieju drużynowym Mistrzostw Świata. Blisko awansu do ćwierćfinału byli natomiast polscy szpadziści, którzy po zaciętym pojedynku przegrali w 1/8 finału z Ukrainą, tracąc prowadzenie w samej końcówce. Do tej pory jedyny medal dla biało-czerwonych w imprezie wywalczyła szpadzistka Barbara Brych.
1: Już dzisiaj jest ciepło, nawet 29-30 stopni na zachodzie. Legnica się kłania. Deszcz ewentualnie na Podlasiu czy Warmii i Mazurach. Tam noc też będzie najchłodniejsza, 13. W centrum 17, a na zachodzie prawie 20 stopni. Prawie noc tropikalna. Jutro upały, nawet 36 stopni w Lubuskiem chociażby.
2: A co mają powiedzieć rolnicy, którzy jeżdżą na kombajnach, muszą jeździć, a nie wszyscy mają klimatyzację. To jest dopiero przeżycie. Dziękuję bardzo, bo dojeżdżę właśnie do końca pola.
1: Wielki szacun dla rolników. Pozdrawiamy i bezpiecznej pracy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Agnieszka Laskowska, Katarzyna First-Wojtkowska, Jacek Frenzel, Michał Gardias. Witamy i zapraszamy.
4: Zapraszamy do Trójki.
1: Jest 17:08. Czy w partii jak w życiu, no czy to co dzieje się obecnie w polityce można przełożyć na taką typową relację w związku? Są rozwody, no są powroty, znowu są kłótnie, no ciche dni, a wszystko jak w małżeństwie przypieczętowane przecież umową, jakby nie było w urzędzie. Przyczynkiem do dyskusji jest sytuacja w największej partii opozycyjnej, w której dzieją się różne rzeczy. Rozmawialiśmy o tym z ekspertem. No i mamy też kolejne telefony. Pan Bartosz, halo, halo.
5: Chciałbym tak nawiązać do tej sytuacji politycznej i tak troszeczkę ją porównać do piłki nożnej, bo to mi przypomina akcję z panem Robertem Lewandowskim. Pan Morawiecki, niczym pan Robert Lewandowski, którego nie chciała Barcelona, musiał gdzieś tam sobie szukać innego klubu, tego nie chce PiS. Pan Robert znalazł jakiś tam klub w Chicago, no na razie idzie mu jak idzie, a ciekawe jak pójdzie panu Morawieckiemu. Natomiast prawdą jest to, że na pewno nie da się grać w dwóch koszulkach naraz.
1: Bardzo pogłębiona analiza, ciekawa obserwacja. Czekamy też na hasło marketingowe dla Polski. Taki slogan po prostu.
6: Polska, kraj, w którym nic nie zdarza się do końca.
1: Tutaj też wyczuwam takie nawiązanie do polityki, panie Zbyszku. 2273 to jest nasz numer, nieustannie. Może coś teraz zagramy? No leci w tle oczywiście, pasowałoby. Co my tu mamy? Learning to fly. Będziemy się uczyć latać w tym momencie. Jest 17:09, tu program Trzeci Polskiego Radia.

0: 17.13, tu popołudniowe, zapraszamy do Trójki. Tak jak mówiliśmy, wracamy do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Niejednokrotnie pada w tym kontekście słowo rozwód, przynajmniej w ostatnim czasie, ale znając historię tego ugrupowania, można zadawać sobie takie pytania, czy to na pewno rozstanie już na zawsze, czy może jednak skłóceni małżonkowie, w cudzysłowie, za jakiś czas znów padną sobie w objęcia. Michał Kowarski postanowił zapytać eksperta, jak rozpoznać oznaki autentycznego rozpadu relacji, co świadczy o tym, że no, jest jeszcze szansa na pojednanie.
1: Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa.
2: W tej sytuacji my nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element planu podziału partii.
3: Usłyszenie, zobaczenie perspektywy partnera, partnerki.
4: Doktor Olga Kamińska, neuropsycholożka, autorka książki Hashtag Love.
3: Jest faktycznie kluczowa w tym procesie pracy nad relacją.
5: 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny.
4: Mateusz Morawiecki, Rozwój Plus.
5: Będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
2: Między innymi zrezygnowaliśmy z żądania rozwiązania tego stowarzyszenia.
4: Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Chodziło tylko o to, żeby do wyborów jego działalność została zamrożona.
3: Mamy często osoby, którym zależy na związku, ale to w jaki sposób to pokazują, prowadzi do rozpadu tego związku.
6: To nie jest tak, że ludzie się nienawidzą, obrażają.
4: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu.
6: I nagle usiądą i powiedzą, nic nie było, nic się nie stało. Konflikt jest konfliktem.
7: To jest tak, jak jest rozwód i trzeba orzec, czyja jest wina.
4: Tomasz Trela, Nowa Lewica.
7: I tutaj ani Kaczyński nie chce wziąć winy na siebie, ani Morawiecki.
3: W takich bardzo mocno skonfliktowanych związkach jest tyle różnych napięć, tyle różnych problemów. Trudno jest nam do końca wsłuchać się w potrzeby drugiej osoby. Nie dlatego, że po prostu z założenia nie chcemy ich wziąć pod uwagę, tylko dlatego, że jesteśmy tak bardzo nastawieni na różnego rodzaju przejawy negatywności, czy jesteśmy w trybie zagrożenia, że po prostu wręcz nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć i usłyszeć.
8: Oni tak naprawdę chcieliby realizować tylko ambitną agendę. Tylko po to chcą mieć to stowarzyszenie.
4: Patryk Jaki, Prawo i Sprawiedliwość.
8: Jednakże, kiedy zadaje się im pytania, jakich konkretnie pomysłów w ramach tej ambitnej agendy nie mogliście realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to zawsze jest problem z odpowiedzią.
9: Mateusz Morawiecki i posłowie, którzy z nim współpracują, posłanki, de facto chyba nie mają już innego wyjścia.
4: Joanna Niezgocka, Koalicja Obywatelska.
9: Dotarli do takiego momentu, że nawet ciężko mi sobie wyobrazić tę współpracę w ramach klubu, w ramach partii, jeżeli pozostaliby wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości.
10: Każde środowisko zostaje ze swoimi aferami.
4: Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
10: Morawiecki wyszedł oczywiście z respiratorami Cieszyńskim i Rearsem, ale zostawił Kaczyńskiego z Ziobrowcami i z Funduszem Sprawiedliwości. No ale mają też sporą wiedzę o sobie wzajemnie. Te trupy mogą cały czas wypadać. I ten serial będzie kontynuowany, bo stanowią dla siebie zagrożenie. Raczej nie wygląda na to, że wypalą fajkę pokoju.
3: Warto nadal, moim zdaniem, skorzystać z pomocy. Wiadomo, że te emocje, które my odczuwamy, to one więcej mówią o nas niż o tej drugiej osobie. A my wychodzenie z relacji często tak naprawdę nie rozwiązuje naszych problemów życiowych.
0: Czy na prawicy są teraz miodowe lata? Chyba nie. Ale teraz będą Zuta i miodowe lata wspomniane.

0: Słuchają Państwo popołudniowego programu Zapraszamy do Trójki. Teraz bardzo poważny temat. Spędził 6 minut pod wodą, zanim na brzeg wyciągnął go mężczyzna, świadek tych dramatycznych scen. Wracamy teraz do tego, co wydarzyło się w łódzkim akwaparku Fala. Tam topił się 7-latek. Był na półkolonii i uczył się pływać w 12-osobowej grupie. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Monika Gosławska stawia bardzo ważne pytania. Kto zawinił? Czy ktoś odpowie za niedopilnowanie dziecka?
1: To ma wyjaśnić eksperyment procesowy. Mówił mi o tym rzecznik prasowy łódzkiej prokuratury okręgowej Paweł Jasiak.
2: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
1: Prokurator tłumaczy, że dziecko przebywało na pływalni na półkolonijnej nauce pływania. Zabezpieczony monitoring pokazuje dramatyczne chwile.
2: Chłopiec w chwili zdarzenia przebywał na jednym z torów basenu. Z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut.
1: Chłopca zauważył dopiero przypadkowy świadek. To on udzielił dziecku pomocy. Dziecko trafiło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, mówi jego rzecznik Adam Czerwiński.
3: Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężkim.
4: Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z błędem lub błędami ludzkimi.
1: Mówi Marcin Masłowski, rzecznik Aquapark.
4: Natomiast jakie to są błędy? Gospodarzem postępowania już jest zarówno 4 Komisariat Policji, jak i Poleska Prokuratura.
1: Organizatorem zajęć dla 20 dzieci była zewnętrzna doświadczenie.

0: doświadczona firma i to pod jej opieką były dzieci. Jej szef przekazał mi krótkie oświadczenie.
1: Szanowna pani redaktor, zdaję sobie sprawę z powagi zaistniałej sytuacji. Nie chcę jej w żaden sposób komentować, w szczególności mając na uwadze dobro chłopca i jego najbliższych oraz toczącego się postępowania. Deklaruję pełną współpracę ze wszystkimi organami, które wyjaśniają ten wypadek.
0: To straszna historia, mówi ojciec innego dziecka, które w grupie uczyło się pływać.
2: Wywołuje taka sytuacja niepokój. Myśli w głowach rodziców, że coś po prostu może pójść nie tak pod naszą nieobecność.
0: Jakub Zakrzewski jest ratownikiem i instruktorem pływania w Warszawie. Dziwi się, że tak długo nikt nie zauważył, co się dzieje. Śledczy wskazują, że miejsce, w którym dziecko tonęło, było widoczne z dwóch punktów ratowniczych.
3: Więc myślę, że to bardziej wynika właśnie z ich niedopatrzenia lub mogli nie poznać się na tym przypadku po prostu, że mogli pomyśleć, że na przykład się chłopiec bawi czy coś takiego, ale to trzeba sprawdzać wtedy zapobiegawczo nawet, tak?
0: Jakub Zakrzewski zwraca też uwagę na rolę instruktorów.
3: Mają te dzieci pod swoją opieką, zapewniają im jakiś tam sprzęt, powiedzmy makarony czy deski do nauki, zadają im ćwiczenia, no i oni są za nich odpowiedzialni. A no wiadomo, ratownicy są w pogotowiu zawsze, lecz no jak dzieci były pod opieką instruktora czy tam wychowawcy, to myślę, że to też jest jego bardzo duża odpowiedzialność w tej sytuacji.
0: Adwokat Iga Parada-Kaszewiak tłumaczy, że to na organizatorach tego typu zajęć spoczywa obowiązek zapewnienia dzieciom opieki i bezpieczeństwa. Jeżeli dochodzi do wypadku, śledczy sprawdzają, czy obowiązek ten został wypełniony.
4: Jeżeli jesteśmy w stanie ustalić, że te osoby zaniedbały swoich obowiązków, to odpowiedzialność odszkodowawcza, tą odpowiedzialność na płaszczyźnie cywilnej poniesie organizator wyjazdu. Niezależnie już od tej odpowiedzialności, osoby takie jak wychowawca czy kierownik wypoczynku mogą niestety ponieść odpowiedzialność prawnokarną za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
5: 17:24. Za chwilę do Państwa wracamy. W Pulsie Trójki o 17:30.

0: Autopromocja.
1: Ich debiut płytowy zwrócił uwagę fanów głównie ze względu na postać lidera gwiazdy Britpopu Damona Albarna. Ale już drugi album stał się arcydziełem nowoczesnej muzyki rozrywkowej. Windmill, windmill for the land, the Gorillaz i płyta Demon Days będą bohaterami najbliższej audycji półperfekcyjnej płyty. Zapraszam już dziś, kilka minut po 19:00, Grzegorz Hoffman.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
5: i to tylko na tych muzycznych,
4: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
5: Co weekend, gdzie indziej.
4: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
5: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
4: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20:00.
5: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
4: Do usłyszenia
5: i do zobaczenia.
4: Gosia Jakubowska.
5: Ania Lalka.
6: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
2: Żegnamy reklamy.
13: 29 lipca, środek tygodnia i środek. Zapraszamy do Trójki. Jest 17:30 w studiu Ruch Kowalski i goście.
2: Puls Trójki.
14: Dzień dobry Państwu, to dopiero środa, jeszcze dwa dni do weekendu, ale jest na co czekać. W naszym studiu Piotr Uściński, Prawo i Piotr Uściński, Rozwój Plus, Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Widzi pan, jak to z rozpędu działa?
15: A ja nawet się nie zorientowałem, że jakiś błąd, bo przyzwyczajony jestem bardzo do tej nazwy.
14: Michał Połuboczek, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
16: Dzień dobry państwu.
14: Założyliście już klub parlamentarny? Widziałem, że złożyliście pismo do marszałka Sejmu.
15: Tak, założony jest klub parlamentarny. No i od jutra będzie tam pewnie oficjalnie na stronie Sejmu.
14: Czemu pan na ostatniej prostej właściwie już po terminie zdecydował się dołączyć do Mateusza Morawieckiego? Chodziło o to, żeby mieć 5 minut swoich medialnych?
15: Ja faktycznie przez te ostatnie miesiące nie zapisałem się do żadnego stowarzyszenia. Tam powstały dwa stowarzyszenia w PiSie. Jedno Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, a drugie Jacka Sasina. Nie widziałem potrzeby zapisywać się do tych stowarzyszeń, natomiast cały czas miałem nadzieję, że do żadnego podziału nie dojdzie, że to się nie wydarzy. No ale jednak się wydarzyło. Jednak ta decyzja prezesa z piątku, która wczoraj nie została cofnięta, no zaważyła. No jeżeli ma być podział Prawa i Sprawiedliwości, jest ta decyzja prezesa o podziale, no to ja jako członek Prawa i Sprawiedliwości, poseł, muszę dokonać wyboru. Albo tu, albo tu.
14: I co przeważyło na korzyść Mateusza Morawieckiego?
15: Wie pan co, to był bardzo trudny wybór, dlatego że i w tym stowarzyszeniu Rozwój Plus jest wiele bardzo cennych.

innych osób, z którymi bardzo dobrze mi się współpracuje i tych, ci, co pozostają w Prawie i Sprawiedliwości, tam też mam wielu przyjaciół, wiele cennych osób. Bardzo

0: premier, można powiedzieć, ważne sprawy na głowie, a on jednak z wiceministrami cały czas merytoryczna praca, w kontakty cały czas, znał wszystko w każdym ministerstwie, co się dzieje. Więc to taka bardzo ciężka praca dla Polski, to mnie przekonuje i myślę, że jak takie zaangażowanie będzie w tworzenie nowego środowiska, to my mamy duże szanse na to, żeby zbudować to, czego się w PiS-ie być może nie uda zbudować. Chociaż nie, może jeszcze jest jakaś szansa, że się dogadamy, ale jeśli nie, no to będziemy chcieli pewnie budować formację, która będzie tymi wieloma skrzydłami szła i zawalczy wraz z sojusznikami, wraz z tymi, którzy po prawej stronie będą w Sejmie, zawalczymy o to, żeby odsunąć Tuska od władzy.
1: Tutaj tylko zdradzę słuchaczom radiowym, że pan poseł Piotr Uściński uśmiechnął się do pana posła Michała Połuboczka. No właśnie, panie pośle, dla Konfederacji taka partia, ewentualnie nowe ugrupowanie, tak jak mówił pan poseł, z wieloma skrzydłami, z wieloma nurtami, to zagrożenie, potencjalny partner, wróg, nemezis, jak państwo na to patrzą?
2: Znaczy, my robimy swoje, ale no, matematyka jest nieubłagana. No wiadomo, że pojawia się kolejny podmiot, który gdzieś tam będzie sobie próbował wyrąbać kawałek podłogi. Pamiętajmy, że polityka tym różni się od biznesu, że tu suma jest 100 i nie da się więcej. Mhm. Czyli mamy 100%, którym się dzielimy, że jeżeli ktoś zyskuje, to ktoś traci.
1: No, ostatnie sondaże pokazują, im więcej ma Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus, tym mniej ma Prawo i Sprawiedliwość.
2: No, zgadza się. No, podbiera z Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to jest oczywiście tak jak jakiś bardzo dobry partner, gdyż jak jest zapowiadane, będzie to partner merytoryczny, a merytoryka to jest to, co Konfederacja lubi najbardziej.
1: Ale Konfederacja bardzo nie lubiła polityki Mateusza Morawieckiego, covidowej, gospodarczej, podatkowej.
2: Zgadza się. No, z tymi rzeczami się nie zgadzamy i będziemy je wytykać.
1: Mhm. Zaskoczyła pana dynamika tego rozwodu, to jak szybko to w pewnym momencie zaczęło się dziać?
2: No, ja zakładałem, że to się wydarzy na jesieni. Zdarzyło się jeszcze przed przerwą wakacyjną, ale patrząc na to z boku, to raczej było nieuniknione.
1: Pan poseł Piotr Uściński, dlaczego prezes Jarosław Kaczyński nie zdecydował się wczoraj was wyrzucić z partii, tylko przeciągnął rzeczywiście te decyzje i odesłał każdą sprawę, każdego posła, każdego parlamentarzysty indywidualnie do rzecznika dyscypliny, który to w niedzielę profesor Karski mówił, że on absolutnie nie będzie miał z tą sprawą nic wspólnego. W poniedziałek okazało się coś zupełnie innego. We wtorek, przepraszam.
0: No właśnie, takie działanie wbrew wcześniejszym zapowiedziom pokazuje, że to chyba są takie gry polityczne bardziej niż faktyczna próba wyciągnięcia ręki do zgody. Gdyby takowa była, to ja bym się spodziewał wczoraj po prostu wycofania się z tej decyzji o wyrzuceniu członków stowarzyszenia, po prostu umożliwienie im dalszego funkcjonowania, tak jak stowarzyszenie chociażby Marcina Ociepy.
1: Ale naprawdę chcielibyście jeszcze być w Prawie i Sprawiedliwości po tym wszystkim, co padło?
0: Wie pan co, faktycznie dużo słów różnych padło, niepotrzebnych, ale gdyby coś było jeszcze możliwe do zrobienia i mogłoby do tego rozwodu nie dojść, to ja bym był zwolennikiem, żeby to próbować robić. Natomiast faktycznie nadziei tutaj praktycznie żadnych już nie ma.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że ewentualne wnioski, znaczy jeden już jest, wniosek o uzupełnienie prezydium Sejmu, czyli wybór wicemarszałka Marcina Ociepy, będzie się odbywać dopiero po wakacjach. Krótkie pytanie, czy wy będziecie wystawiać swojego kandydata jako Rozwój Plus?
0: Wie pan co, dopiero dzisiaj zgłoszone zostało powołanie klubu parlamentarnego, ale jeszcze nie mieliśmy żadnego spotkania klubu parlamentarnego i dopiero jak się spotkamy w klubie, to będziemy ewentualnie podejmować tego typu decyzje.
1: Dobrze, to do pana posła Michała Połuboczka. Jak przyjdzie panu decydować, Marcin Ociepa jako kandydat na wicemarszałka, czy kandydat na wicemarszałka z ramienia Rozwoju Plus, to...
2: No, ale czy rozumiemy to, że tak powiem, że...
1: No miejsce jest jedno w prezydium Sejmu.
2: Nie wiem, to zależy, jak ustalimy na klubie, tak.
1: Okej, okay. Bo to też będzie kwestia tego, którą siłę wspieracie bardziej. Będzie to pewnego rodzaju manifestacja. Rozumiem, że nie ma tutaj żadnej decyzji.
2: Nie, tutaj, skoro to sprawy dzieją się, tak powiem, na minuty, a nie na... Więc jeszcze trudno podejmować jakiekolwiek decyzje, nie wiedząc, kto

0: będzie kandydatem na tego marszałka ze strony stowarzyszenia i tak dalej. To jest tyle na razie niewiadomych. Te rzeczy dzieją się bardzo dynamicznie.
1: W Lublinie, w mieście naszego kolegi redakcyjnego Michała Gardiasa, trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Czy panowie spodziewają się jakiegokolwiek przełomu wspólnej deklaracji po tym spotkaniu, po tych rozmowach? Panie pośle, pan poseł Michał Połuboczek najpierw.
0: Nie, ja myślę, że dalej te stosunki będą takie, jak są. Ukraińcy w wielu miejscach, że tak powiem, traktują nas trochę jak taki bankomat, z którego sobie wypłacają, bez konsekwencji, więc myślę, że tutaj ich podejście do naszej strony się nie zmieni.
1: Panie pośle, Piotr Uściński.
2: No, chciałoby się, żeby się dogadali, bo w końcu oczywiście mam nadzieję, że premier w imieniu Polski w ogóle próbuje coś negocjować, bo nie mam takiej też pewności. Mam nadzieję, ale nie mam pewności, że on w ogóle próbuje negocjować polskie sprawy.
1: A co jest do wynegocjowania? To jest tylko te kwestie historyczne?
2: Najważniejsze są, to nie są tylko kwestie historyczne, panie rektorze, bo w oparciu o kwestie historyczne budowana jest obecna tożsamość Ukrainy, narodu ukraińskiego. I to nie chodzi o rozstrzyganie kwestii historycznych, tylko o to, na jakiej podstawie, na jakich wartościach oni budują współczesny patriotyzm ukraiński. Jeśli to ma być budowane, a jest, na banderyzmie, na tej ideologii zbrodniczej, bo doszło do potężnej zbrodni ludobójstwa na Polakach w 1943 roku, no to jeżeli to my do tego nie możemy dopuścić, musimy zrobić wszystko, żeby oni tą politykę historyczną zmienili. To nie jest kwestia tylko rozstrzygnięcia jakichś zamierzchłych wydarzeń, bo takie spory, nie wiem, możemy sobie toczyć, gdyby się nic nie działo w teraźniejszości, ale dawanie nazw bohaterów UPA jednostkom wojskowym, czy stawianie pomników banderowcom, to jest to, co oni robią dziś i my przeciwko temu musimy stanowczo protestować.
1: To do panów jeszcze pytanie natury nieco ogólnej i filozoficznej, to znaczy co zrobić, żeby nawet te napięcia w relacjach politycznych pomiędzy Warszawą a Kijowem, no jednak nie materializowały się w postaci przemocy na ulicach wobec Ukraińców. Czy bo widać, że te pojedyncze przypadki stają się coraz częstsze. Czy jest jakiś sposób, żeby, czy politycy mają jakiś sposób, żeby te fale powstrzymać zbierającą? Pan poseł Połuboczek.
0: To znaczy, no, napięcie na ulicy rośnie i to od dłuższego czasu, tak? Ostatnio nawet pojawiły się takie badania, wyszły, że które były to robione na początku, przed tej wojny, że Ukraińcy od razu przyjechali tutaj z dosyć dużą niechęcią do Polaków, a teraz vice versa, że tak powiem, Polacy też jak słyszą, ile Ukraińcy dostają od nas pomocy i nie widzą żadnej wdzięczności za tą pomoc, no to też można powiedzieć, krew się burzy.
1: No, krew się burzy, ale nie może krew płynąć. To znaczy, niezależnie od tego, jak patrzymy na siebie nawzajem, nic nie usprawiedliwia przemocy.
0: No nie, to prawda. No, wszyscy jesteśmy ludźmi i możemy się wspierać, ale nie powinno dochodzić do tego czynów.
1: Panie pośle?
2: No, oczywiście nic nie usprawiedliwia przemocy.
1: Piotr Uściński.
2: Natomiast nic nie usprawiedliwia tych bardzo dużych emocji powodujących przemoc. Natomiast jeżeli byśmy mieli rozpatrzeć, skąd te emocje się takie biorą, no to ja bym powiedział, że tutaj rządzący popełniają karygodny grzech polegający na tym, że no, nie zabiegają wystarczająco mocno o polskie interesy. Gdyby stanowczo Donald Tusk zabiegał w relacjach razem z prezydentem Nawrockim, zabiegał w relacjach z Ukraińcami o nasze sprawy, Polacy by wtedy czuli taką dumę ze swojego państwa i nie musieliby podgrzewać własnych emocji. Więc ja myślę, że tutaj stanowczość wobec Ukrainy, nie dawanie albo wycofanie się z jakichś przywilejów. Tutaj pan prezydent bardzo dobrą politykę w tym zakresie prowadzi, ale no, Donald Tusk prowadzi inną politykę i w ten sposób podgrzewa emocje, moim zdaniem.
1: To na koniec porozmawiamy jeszcze o ustawie o najmie krótkoterminowym, bo pan premier Donald Tusk wczoraj wykorzystał strategię dobry car i źli bojarzy. Stwierdził, że będą zmiany w ustawie o najmie krótkoterminowym, które dadzą więcej narzędzi do decydowania o tym, czy mieszkania na ten najem krótkoterminowy mogą być udostępniane. Jednocześnie nie zauważył pan premier, że Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, sam sobie pisał ustawę, właściwie wcześniej czerpiąc korzyści z takiego najmu krótkoterminowego. Minister Raś pozostaje na stanowisku, sam nie widzi konfliktu interesów. Pytanie do panów, jakie

0: jest stanowisko wasze i waszych ugrupowań na temat w ogóle regulacji związanych z najmem krótkoterminowym. Regulować, jak mocno regulować?
1: Ja osobiście złożyłem wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu.
0: Tak, myślałem, że państwo będą
1: 2050,
0: przeciwko.
1: Wtedy jeszcze 2050, bo wtedy to był, że tak powiem, byli razem z tym, z centrum Kamila Wnuka, ten projekt, więc my jesteśmy przeciwni obdzieraniu ludzi z ich własności, czyli to jeżeli damy swobodę wspólnotom, czy też samorządom, no to nigdzie nie będzie można mieszkań wynajmować. A na to z naszej zgody nie ma.
0: Może tak powinno być, bo jednak mieszkania służą do mieszkania.
1: Nie, to czyste lobby hotelowe. Także tutaj pani Pełczyńska jest typowym, to jest typowe lobby hotelowe i ona reprezentuje interesy hotelarzy, którym nie na rękę jest właśnie Airbnb i inne tego typu.
0: Myślę, że tamte platformy też lobbowały za przepisami. Pan poseł Piotr Uściński?
2: No ja mam inne stanowisko. Tutaj się będziemy różnili. Oczywiście trzeba wyważyć interes właścicieli i sąsiadów. Jeżeli jest jakiś blok mieszkalny, w którym mieszkają polskie rodziny i chciałyby żyć w spokoju, a tam powiedzmy jest to jakieś centrum miasta, w którym ludzie wynajmują jedno mieszkanie do celu właśnie krótkoterminowego najmu i sobie wynajmują je co piątek, na przykład na wieczór kawalerski, albo przyjeżdżają jacyś turyści z bogatych krajów Europy Zachodniej, urządzają sobie takie wypady weekendowe do Warszawy, imprezują całą noc. No w takiej sytuacji trzeba dać narzędzia mieszkańcom, żeby mogli się przed tym bronić. Natomiast oczywiście nie można eliminować najmu krótkoterminowego, dlatego że Polacy, nie wiem, wyjeżdżający na wakacje, wyjeżdżający z rodziną, nie wiem, chociażby ktoś, kto przyjeżdża do miasta z rodziną, do Warszawy z innej części Polski, chce dzieciom pokazać Muzeum Powstania Warszawskiego i inne zabytki, no to dobrze byłoby, żeby mógł wynająć takie mieszkanie taniej niż w hotelu mieszkać. To oczywiste, więc te przepisy muszą wyważać te interesy, ale w taki sposób, aby no, nie wylewać dziecka z kąpielą. My tutaj, powiem szczerze, mam nadzieję, że profesor Czarnek się nie obrazi na mnie, bo jeszcze no,
0: za to na pewno nie ma już inne
2: powody. Nie obrazi się na mnie za to, że będę mówił, że my razem w poniedziałek rano zrobiliśmy konferencję prasową w tej sprawie, właśnie pod jedną z takich kamienic w centrum Warszawy, w której mieszkają normalne polskie rodziny i właśnie w mieszkaniach wynajmowanych krótkoterminowo odbywają się jakieś libacje, imprezy. No, musimy dać im narzędzia, żeby z tym walczyć.
0: Ostatnie zdanie, Michał Bołboczek, ale jedno zdanie.
1: U mnie na przykład w bloku są mieszkania na krótkoterminowe. Nigdy nie słyszałem nic, żeby tam było głośno. Za to sąsiad, który ma mieszkanie własne, puszcza muzę na full, jak się da, więc to nie jest zasada.
0: Michał Bołboczek, Konfederacja, Piotr Uściński.
2: Przepisy muszą być rozwój właśnie równoważące w tej sprawie.
0: Piotr Uściński, Rozwój Plus, Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Roch Kowalski, bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia jutro.
3: Puls Trójki.

0: Szukając haseł dla Polski, naszego pięknego kraju, tak główkując nad sloganem, odbieramy od Państwa kolejne telefony. Oto jeden z nich.
1: Dawno temu, kilka dekad temu funkcjonowało takie powiedzenie, żeby przyjechać do Polski, bo twój samochód już tu jest. Myślę, że idąc tym tropem można go trochę zmodyfikować w ten bardziej pozytywny sposób i wymyśleć coś w stylu Polska, brakuje tu jedynie ciebie.
0: O, i bardzo ładny. To pani Magda i przyznam, że czekałem w napięciu, ale ostatecznie bardzo przyjemna propozycja. Czekamy na każde bardziej i mniej poważne propozycje. Jest 17:50, to Radiowa Trójka.

0: Rozwój Plus to jest nowe koło parlamentarne zarejestrowane już w Sejmie. Nie brakuje politycznych głosów, które państwo zostawiają u Jacka, dzwoniąc pod 227 trójek.
1: Nawiązując do akcji Morawieckiego i jego chęci zaistnienia, to jest takie fajne polskie przysłowie. Albo rybki, albo akwarium. W życiu nie można mieć wszystkiego, niestety.
0: Dla tych, którzy polityką się nie interesują, to stronnicy Mateusza Morawieckiego, których kierownictwo w Prawie i Sprawiedliwości nie chce, zarejestrowali nowy klub. To jest właśnie Rozwój Plus. Ale jednocześnie ci sami ludzie powtarzają, że nasze miejsce jest w Prawie i Sprawiedliwości. I tak wygląda ten polityczny tasiemiec.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papam.
4: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Żegnamy reklamy.
10: Minęła godzina 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 29 dzień lipca. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
11: W Lublinie premier Tusk rozmawia z prezydentem Zełenskim. Od jutra w całym kraju termometry pokażą ponad 30 stopni. Nie będzie referendum odwołania prezydenta Radomia na razie. Spotkanie polskiego premiera z prezydentem Ukrainy. Donald Tusk rozmawia z Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie. To pierwsze spotkanie prezydenta Ukrainy z szefem polskiego rządu od czasu konfliktu Kijowa z Warszawą na tle historycznym w kwestii nadania imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiej armii. W trakcie rozmowy z premierem Polski prezydent Ukrainy ma według ukraińskich dziennikarzy poinformować szefa polskiego rządu o rezultatach wizyty w Stanach Zjednoczonych. Do Polski wracają upały. Już dziś w całym kraju jest bardzo gorąco, a od jutra w większości regionów termometry pokażą ponad 30 stopni. Przed upałami ostrzegają meteorolodzy i służby.
12: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami. Będą one obowiązywały w 15 województwach od jutrzejszego popołudnia i potrwają do piątkowego wieczoru, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
13: Na przeważającym obszarze kraju są to ostrzeżenia drugiego stopnia, natomiast na południowym zachodzie są to ostrzeżenia ze stopniem trzecim, czyli tam, gdzie będziemy mieli temperaturę przekraczającą 34 stopnie w ciągu dwóch dni.
12: Wysokie temperatury najbardziej zagrażają seniorom, dzieciom i osobom przewlekle chorym, przestrzega rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
14: Między godziną 10 a 15, wtedy kiedy słońce operuje najmocniej, staramy się nie wychodzić z domu. Pamiętamy o tym, żeby ubierać się w lekkie i przewiewne rzeczy, żeby chronić głowę. To jest też szczególne zalecenie dla dzieci i dla seniorów.
12: Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
11: Na obrzeżach Sandomierza staną dwa kontenery mieszkalne. Trafią do nich lokatorzy mieszkań socjalnych i komunalnych, którzy dewastują lokale i przestrzeń wspólną w blokach i w ich sąsiedztwie.
15: Burmistrz Sandomierza Paweł Niedźwiedź powiedział, że skala zjawiska jest tak duża, że trzeba na to zareagować. Ostatnio na przykład doszło do zniszczenia klatki schodowej, a teraz jeden z mężczyzn zniszczył wszystkie skrzynki pocztowe. Takich przykładów jest znacznie więcej i nie będziemy obojętni wobec nich, stwierdził.
16: Jeżeli ludzie nie potrafią mieszkać, dewastują przestrzeń wspólną, no to w takim wypadku znajdziemy.

0: się dla nich miejsce w kontenerze mieszkalnym. One zostaną postawione przy ulicy Lubelskiej, w okolicach tych bloków, gdzie mieszka mniejszość romska. Chcielibyśmy teren ogrodzić, chcielibyśmy zamontować oświetlenie, chcielibyśmy zamontować kamerę.
1: Kontenery są już kupione. Koszt jednego to 120 tysięcy złotych. Każdy z nich ma powierzchnię 24 metrów kwadratowych. Kazimiera Bednarska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Mieszkaniowej, powiedziała, że one zostały również pomyślane pod kątem osób mających ogromne zaległości w opłacaniu czynszu. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
2: Zabrakło czasu i ludzi do zbierania podpisów. Tak fiasko inicjatywy referendalnej komentują zwolennicy odwołania prezydenta Radomia i Rady Miejskiej i już zapowiadają drugie podejście. Przez dwa miesiące komitet referendalny zgromadził ponad 14 tysięcy podpisów. Zabrakło tysiąca. To jeszcze nie koniec, zapowiada Filip Waligórski ze Stowarzyszenia Lepszy Radom.
3: W związku z tym, że zabrakło tak mało, poważnie rozważamy powtórzenie zbiórki podpisów, ale żeby było jasne, taka decyzja nie zapadła.
2: Radomianie nie chcą, by samorząd stał się politycznym narzędziem, przekonuje prezydent miasta Radosław Witkowski.
4: Chciałbym także podziękować za to, że mieszkańcy Radomia nie dali się wciągnąć w jakąś taką polityczną hucpę, w polityczną grę.
2: Inicjatorzy referendum zapewniają, że podpisy zostały zniszczone, co potwierdza protokół przekazany komisarzowi wyborczemu. Kenijskie służby badają przyczyny śmierci 15 słoni w rejonie Parku Narodowego Amboseli. Zwierzęta umierały przez miesiąc na terenach otaczających park. Wstępne badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi, ale jak wskazał Duncan Wanyama z Kenya Wildlife Service, u części słoni wykryto potencjalnie toksyczną substancję. U 10 słoni zaobserwowano podobne objawy kliniczne, w tym częściowy paraliż, przez który nie mogły wstać. Zwierzęta padły w ciągu jednego lub dwóch dni. Pozostałe 5 ciał było zbyt rozłożonych albo zostało rozszarpanych przez padlinożerców, przez co nie można było ustalić przyczyny śmierci. Eksperci analizują próbki tkanek, a także wodę i możliwe źródła zanieczyszczeń w okolicy. Badane są m.in. hipotezy dotyczące choroby i zatrucia. Służby podkreślają, że dotychczas nie stwierdzono zagrożenia dla ludzi. W Amboseli żyje około 2000 słoni.
5: Klimat.
2: Dostateczna jakość powietrza jest w Rybniku, Zabrzu i Sosnowcu, umiarkowana miejscami na południu kraju i w Sulęcinie w województwie lubuskim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry albo bardzo dobry. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sport w Trójce. Norbert Michalak.
8: Lech Poznań i Górnik Zabrze postarają się o awans do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kolejosz jest w bardzo dobrej sytuacji, bo ma trzybramkową zaliczkę z pierwszego spotkania z Orus, a wicemistrz Polski musi obronić gola straty z Fenerbahce Stambuł. Spotkanie Lecha zaplanowano na 19, a Górnik rozpocznie spotkanie o godzinę później. Słowenia i Japonia są już w półfinale siatkarskiej Ligi Narodów. W rozgrywanych w Ningbo ćwierćfinałach Słoweńcy pokonali Turków 3-0, a Japończycy wygrali z Chińczykami 3-1. Dwa pozostałe spotkania 1/4 finału. W czwartek o 9 Włosi zagrają z Amerykanami, a potem Polacy zmierzą się z Ukraińcami, mówi libero reprezentacji Polski Maksymilian Granieczny.
9: Z jednej strony bardzo dużo tam w tej drużynie z Ukrainy się nie zmieniło, ale z drugiej doszedł Olek Płotnicki, który im tam robi ogromną robotę i jest światowej klasy zawodnikiem. Przed nami odprawa wideo, także na pewno dowiemy się troszkę więcej. Na pewno przy tym zawodniku będzie trochę inna dystrybucja niż to było na ostatnim meczu, ale jesteśmy na wszystko gotowi i zrobimy wszystko, żeby wygrać.
8: Początek spotkania Polska-Ukraina jutro o 13:30 czasu polskiego. Kamil Majchrzak będzie chciał sprawić kolejną miłą niespodziankę kibicom tenisa w Polsce. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego w pierwszej rundzie turnieju w Waszyngtonie pokonał wyżej sklasyfikowanego Amerykanina Tomiego Pola 7-5, 7-6. Teraz w drugiej rundzie jego rywalem będzie Amerykanin Taylor Fritz.
10: Spodziewam się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego, natomiast gram dobrze i rzucę na niego wszystko, co będę miał.
8: A mecz powinien się rozpocząć o 20:30 czasu polskiego.
7: 30 stopni w Legnicy, 18 w Suwałkach. Tak to wygląda w tym momencie. W nocy od 13 na północnym wschodzie, 17 w centrum, do niemal 20 na północnym zachodzie. Jutro na południowym zachodzie najgoręcej nawet 36 stopni. Przed nami do weekendu prawdziwy upał. W piątek podobnie, ale na wschodzie kraju.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Agnieszka Laskowska, Katarzyna First-Wojtkowska.

0: też tutaj jest, Jacek Frenzel również. Czekamy na telefony od Państwa. A przy mikrofonie kłania się Michał Gardias.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Jest nieco lepiej, ale walka z żywiołem jeszcze trwa. Mowa o pożarach w Hiszpanii i Francji. W okolicach Madrytu jest nasz specjalny wysłannik. Zapytamy go za kilka minut, jak teraz wygląda sytuacja. A za nieco ponad pół godziny rozmowa z Chrisem i Filipem Nidentalem. Chris jest znanym fotografem, a Filip wydawcą prasowym.
2: My nie dość, że patrzymy, to my jeszcze widzimy. I my tego nie możemy przestać robić. My cały czas widzimy zdjęcia. Ale to jest rzeczywiście taki zawód, który zostaje na zawsze.
0: To będzie reportaż Łączy nas ciekawość świata. Będzie też o tym, jak film Nigdy w życiu, który będzie miał teraz swoją kontynuację, potrafił rozkochać w sobie również naszych kolegów i nasze koleżanki z redakcji. O tym też będziemy mówić. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy do 19:00.

0: Sytuacja po największych tego lata pożarach w środkowej Hiszpanii stopniowo się stabilizuje. Minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska poinformował, że pożar obejmujący region Madrytu i prowincję Awila został z technicznego punktu widzenia opanowany. Ogień strawił tam jednak około 27 tysięcy hektarów, a całkowicie zniszczonych zostało 100 domów. Z regionu Madrytu nasz specjalny wysłannik Mateusz Czmiel.
1: Na miejscu poprawę sytuacji obserwują także służby. Ruben Sicilia z komisariatu w San Martin de Bay de Glesias mówi, że zagrożenie maleje, choć teren nadal wymaga stałego nadzoru. Obecnie sytuacja wyraźnie się stabilizuje. Wczoraj udało nam się umożliwić powrót mieszkańców do dwóch osiedli, które były najbardziej zagrożone. Mieszkańcy są już w swoich domach. Teraz koncentrujemy się na dwóch osiedlach położonych na obrzeżach gminy w pobliżu zbiornika wodnego. Z informacji przekazanych przez naszych kolegów pracujących na miejscu wynika, że sytuacja jest tam w dużej mierze opanowana. Co prawda wciąż dochodzi do pojedynczych nawrotów ognia i niewielkich zarzewi pożaru w pobliżu zabudowań. Jednak dzięki dużym siłom i środkom skoncentrowanym do tego regionu sytuacja jest stale kontrolowana. Dzisiaj mieszkańcy 10 gmin stopniowo mogą wracać do swoich domów. Wielu zostaje spalone posesje, zniszczone samochody i wciąż tlące się pogorzeliska. Część z nich nie może jeszcze zamieszkać w swoich domach. W chwili wybuchu pracowałem w Madrycie, więc nie mogłem wrócić. Na miejsce przyjechała gwardia i poinformowała mieszkańców, że konieczna jest ewakuacja. Strażacy również musieli bardzo szybko się wycofać, ponieważ teren znajduje się w niewielkiej dolinie. Dym, tak jak teraz, opada właśnie tutaj i przez cały dzień bardzo trudno się rozprasza. To obraz całkowitego spustoszenia i ogromnego smutku. Mówimy o frontach pożaru o łącznej długości około 130-140 km i obwodzie przekraczającym prawdopodobnie 300 kilometrów. Spłynęło bardzo wiele, bardzo wiele. To największy pożar w historii Hiszpanii. Choć nie wszystkie budynki zostały zniszczone, mieszkańcy zgodnie podkreślają, że skala tej katastrofy jest bezprecedensowa. W wielu miejscach nadal unosi się dym, a strażacy dogaszają pojedyncze zarzewia ognia. To wręcz cud. Wnętrze mojego domu nie spłonęło, ale cała zewnętrzna część jest doszczętnie zwęglona, podobnie jak całe otoczenie. Nadal unosi się tu bardzo dużo dymu i prawda jest taka, że na razie nie da się tu mieszkać. Nie ma prądu, nie ma wody. Codziennie dogaszam teren i czekam do poniedziałku, żeby dowiedzieć się, co dalej z ubezpieczeniem i jak będziemy dalej żyć. Szukam też domu w pobliżu, do którego mógłbym się przenieść na czas remontu. Straty materialne są ogromne, ale najważniejsze jest to, że nikomu z nas nic się nie stało. Ani mnie, ani mojej żonie, ani moim psom. Ocaliliśmy życie i to jest najważniejsze. Dzisiaj odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Władze zapowiedziały program odbudowy zniszczonych terenów. Znacznie trudniejsza pozostaje sytuacja we wschodniej części kraju, w prowincji Castellón, gdzie pożar obejmuje ponad 9 tysięcy hektarów i nadal nie został opanowany. Premier Pedro Sanchez ostrzegł, że najbliższe godziny będą kluczowe ze względu na kolejną falę upałów, wysokie temperatury, niską wilgotność i prognozowany silniejszy wiatr.
0: Dodam, że w terenach objętych ogniem pomagają również polscy strażacy. Chylimy czoła. To już 18.16 prawie nam się zrobiła. To może takie kolejne hasło marketingowe dla naszego kraju, bo Polska ma już pełnomocniczkę do spraw promocji.
2: Prawie hasła dla promocji Polski. Po polsku byłoby tak. Polska myślnik na zawsze, a w wersji angielskiej proponuje Polska myślnik forever.
0: Pięknie, panie Krzysztofie. Może pan być naszym ambasadorem. 2, 2 i 7 trójek. Teraz gramy. Back in Love o 18.16 w radiowej trójce.

0: Back in Love. Trochę nam się to połączyło tematycznie, muzyka z tematem, na który bardzo czekałem w tym fragmencie audycji. Proszę bardzo, tak tylko przyznam. Tego to się państwo na pewno nie spodziewali. Tego, że w redakcji Trójki mamy takich fanów filmu Nigdy w życiu. To jest oczywiście historia Judyty oraz Adama, bardzo romantyczna. Produkcja sprzed ponad 2 dekad będzie miała swoją kontynuację. Trwają zdjęcia do nowej odsłony, która będzie się nazywała Właśnie, że tak. Już za chwilę rozmowa z Katarzyną Grocholą, bo to na podstawie jej książki powstał ten film. Ale najpierw zdradzę nieco radiowej kuchni. Nasi reporterzy, oboje absolutni fani książki i filmu, zacięcie rywalizowali, by odpowiedzieć państwu tę historię. Do zorganizowanego na prędce przez Michała Kowarskiego konkursu wiedzy o tym filmie, o bohaterach Nigdy w życiu, stanęli, uwaga, Paweł Turski i Karolina Gonet. Kto wygrał?
1: Nawet zdenerwowanie tego nie usprawiedliwia. Postarajmy się zachować w tym wszystkim choć odrobinę klasy.
2: Bardzo proszę.
3: Dobrze, uwaga drodzy. Przechodzimy do quizu.
4: Kto pierwszy, ten lepszy.
3: Zaczynamy od łatwego pytania. Film Nigdy w życiu powstał na podstawie powieści...
5: Katarzyny!
3: No dobrze, Katarzyna Grochola. Judyta postawiła zacząć nowe życie i wybudować dom.
5: Pod Warszawą.
3: W jednej ze słynnych scen Judyta zatrzymuje się na moście w
5: Warszawie. Świętokrzyskim!
3: Ja mogę powiedzieć, że był remis.
6: Idź Karolina, idź.
7: Smutny Paweł Turski, reporter i wielki fan Nigdy w życiu.
8: Dlaczego ja mam problem? Bo jestem wielkim fanem tego filmu. Dlatego mnie to boli. Do ciebie mam żal, bo powinnaś oddać ten temat.
2: Ja? Bardzo proszę. Jak sobie życzysz?
7: W jakim miejscu zastajemy bohaterów?
9: No, Judyta już nie może odpowiadać na listy, bo... Wujek Gogol odebrał jej pracę.
7: Katarzyna Grochola, pisarka i autorka powieści.
9: Ale prowadzi biuro matrymonialne w starym stylu i prostuje ludziom ścieżki.
7: Po tych 20 latach Judyta dalej pomaga tym zagubionym duszom?
9: No myślę, że teraz to dopiero ma pole do popisu, bo teraz to chodzi o miłość. Chyba już na początku pandemii uległam prośbom, żebym wróciła do Judyty, ponieważ u Judyty prawie wszystko jest w porządku. No nie jest w porządku u jej córki Tosi. No w każdym razie losy się toczą, natomiast postanowiłam napisać książkę, która na prośbę mojej przyjaciółki miała być przyjazna, dobra, miała być tylko o życzliwości, miłości, a to, co się złego zdarza, tak jak w naszym życiu zawsze, na co nie mamy wpływu, to możemy zmienić sposób patrzenia.
7: Co tak naprawdę już możemy zdradzić naszym słuchaczom i też oczywiście przyszłym widzom tego filmu?
9: Możemy zdradzić, że zagra Danuta Stenka, oczywiście, która jest Judytą od samego początku. I możemy zdradzić też, że nie porzuciła swojego ukochanego. Możemy zdradzić, że natomiast porzuciła ją córka, bo zaczęła własne życie. No ale... Tak czasami w życiu bywa, że z różnych powodów córki przychodzą pod skrzydła.

0: Skrzydła matki, jak mają za ciężko.
1: W ubiegłym roku był taki trend w internecie zwany judytowaniem. Czy obserwowała pani to, co działo się w internecie zeszłego lata?
0: Ja niestety nie widziałam tego, natomiast wiem, że ten trend się utrzymuje na TikToku, tak do dzisiaj. Ja znam osoby, które wybudowały po książce i chyba też po filmie swoje własne domy gdzieś daleko i myślę, że to jest zdrowy, dobry trend. Jeżeli możemy coś dla siebie zrobić i uwierzyć w siebie, to róbmy.
1: Praca na planie WRE, kiedy zobaczymy film w kinach?
0: No, zdjęcia kończą się we wrześniu, więc myślę, że na wiosnę szykujcie się Państwo.
2: To ja chętnie obejrzę po raz enty pierwszą część w oczekiwaniu na kontynuację. A my szukamy dalej idealnego hasła promocyjnego dla Polski.
3: W sprawie hasła moja sugestia jest taka, a to Polska właśnie.
2: No a jakie to jest uniwersalne? Różnie to można zaintonować. A to Polska. Albo a to Polska właśnie. A to Dawid Podsiadło.

0: Miesięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Przecież nie ma upałów.
2: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na ten... mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Żegnamy reklamy.
18: 18.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa.
19: Sejmowa Komisja Zdrowia debatuje nad poselskim projektem dotyczącym ograniczenia sprzedaży i zakazu reklamy alkoholu. W myśl projektu zakazana będzie reklama wszystkich rodzajów alkoholu, również piwa. Ustawa zakłada również wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju od 22 do 6 rano, ale rady gmin mogą samodzielnie wydłużyć nocną ciszę alkoholową od 21 do 9. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu powinien trwać dłużej ze względu na skalę konsumpcji alkoholu w godzinach porannych, mówi były szef Państwowej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi Krzysztof Brzuska.
20: 500 000 małpek i 2 700 000 puszek piwa kupowane do godziny 10 czy do godziny 11 to jest moim zdaniem dowód na to, że milion, może więcej niż milion rodaków idzie na rauszu do pracy. Opór przed tym, żeby wprowadzić zakaz ogólnopolski, mnie trochę dziwi. To powinno być do 9 rano, koniec, kropka.
19: Ustawa zakłada również wprowadzenie zakazu promocji na alkohol, na przykład sprzedaży 24 puszek piwa w cenie 12. Litewska Straż Graniczna odkryła kolejny niedokończony tunel na granicy Litwy z Białorusią. Miał posłużyć migrantom do nielegalnego przedostawania się na teren Unii Europejskiej. Tunel wykryto w pobliżu wsi Petrakas, niedaleko trójstyku granicy Litwy, Białorusi i Polski. W najbliższych tygodniach Chiny mają dostarczyć Iranowi pierwszą partię przenośnych wyrzutni rakietowych. Według dziennikarza agencji Reutera Chiny sprzedały Iranowi od 300 do 400 przenośnych wyrzutni. Wartość kontraktu opiewa na ponad 60 milionów dolarów, a broń służy do niszczenia obiektów latających od dronów po samoloty.
18: Szykujmy się powoli na uderzenie gorąca. Wiem, że wielu z Państwa czeka, ale IMGW ostrzega, bo upał to nie tylko przyjemność, to też niebezpieczeństwo. Już dzisiaj było na zachodzie 30.

30 stopni, jutro będzie nawet 36, w piątek tyle samo, ale na wschodzie. W centrum też bardzo ciepło, na pewno trójka z przodu. A to już 18:32.

0: Już kilkanaście propozycji od Państwa tutaj wpadło. Jacek nieustannie odbiera telefony ze słuchawką przy uchu. Trochę wygląda jak taki podparty o prawą rękę myśliciel. A oto kolejna propozycja na hasło marketingowe Polski. Proste i piękne.
1: Chciałem zgłosić hasło Polska dla Ciebie.

0: to fall in love. A gdyby tak zakochać się w świecie, być maksymalnie ciekawym świata? O tym będzie teraz. 18:40 na zegarach.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Opowieść, spotkanie przed nami. Proszę się rozgościć i uważnie patrzeć. Tak, patrzeć, bo dzisiaj będziemy nie tylko słuchać i słyszeć, ale także patrzeć i widzieć. Dokładnie tak, jak to robi Chris Niedenthal. Ten jeden z najwybitniejszych fotografów dokumentujących Polskę od lat 80. ubiegłego wieku pojawia się w audycji Joanny Bogusławskiej. Tyle, że Joanna spotyka w swojej opowieści ojca, Chrisa i Filipa. Syna, wydawcę i redaktora. Razem wspominają czasy zawodowych wyjazdów i mówią o roli fotografii w dokumentowaniu historii i pamięci, ale także tej pamięci rodzinnej, w którą oprócz znanych nam wszystkim zdjęć wpisała się nieobecność ojca. Będzie także o tym, dlaczego warto myć zęby. Posłuchajmy. Joanna Bogusławska przygotowała dla Państwa opowieść Łączy nas ciekawość świata.
3: I tata i ja jesteśmy ciekawi świata, więc tak, można powiedzieć, że to nas łączy.
4: Znaczy, ja myślę, że fotograf nigdy nie przestaje być fotografem tak naprawdę, a nuż jakieś zupełnie mam, nie ma już żadnych możliwości. Ale to jest taki zawód, który przez to, że też jest i hobby, to jest dla nas jakaś zabawa, bo zawsze mamy zabawki, jakiś aparat. My zawsze jesteśmy trochę dziećmi właśnie, jeśli chodzi o te sprawy, to my żyjemy właśnie do końca z aparatem w ręku. Tak jak ja dzisiaj, może już mam swoje lata i teoretycznie jestem na emeryturze, ale to nic nie znaczy, w sensie, że to nie znaczy, że ja przestaję fotografować, bo ja raz, że dużo innych rzeczy nie potrafię robić, a dwa, że już mam ten taki instynkt już wbudowany w mój mózg, że ja właściwie nie potrafię nie robić. Właściwie myślę fotograficznie. Ja myślę, że każdy fotograf po prostu ma myśli kadrami właśnie. On chodzi po ulicy i my tym się różnimy od normalnych ludzi, że tak powiem, jeśli można tak nazwać, że my nie dość, że patrzymy, to my jeszcze widzimy i my tego nie możemy przestać robić. My cały czas widzimy zdjęcia. Ale to jest rzeczywiście taki zawód, który zostaje na zawsze. Mój pierwszy aparat, tak, to jest ciekawostka właśnie, bo ja kiedyś go pozbyłem.

0: Byłem, ale teraz ktoś mi dał, bo taki sam i byłem bardzo wzruszony, bo jakiś kolekcjoner aparatu właśnie wiedział o tym aparacie i znalazł mi takiego w zupełnie dobrym stanie i jestem bardzo rozczulony tym, że teraz posiadam ten aparat znów, czy to nie jest ten sam, ale to jest dla mnie bardzo ważne, bo to rzeczywiście są moje początki. To był Kodak Starmite się nazywał. Bardzo prosty aparat. Miały flash, mam czyli błysk, wbudowany. Wtedy to było na żarówki, więc jedno zdjęcie z błyskiem to była jedna żarówka. Rzadko używałem przez to, że żarówki kosztowały, a ja nie miałem dużo pieniędzy. Nauczyłem się robić raczej bez błysku i właśnie do tej pory ja nie lubię błyskać, że tak powiem.
1: Aparat dostałem, pamiętam jak chyba miałem 10 lat i wyjechałem na kolonie z klasą i wtedy nie wiem, czy to ja poprosiłem, czy tata mi dał, czy po prostu był taki aparat pod ręką. Pamiętam, że był to bardzo śmieszny, mały taki podłużny aparacik. I są zdjęcia z tych kolonii, z tego wyjazdu zrobione przeze mnie. Może są to pierwsze zdjęcia, jakie kiedykolwiek zrobiłem. Nie wiem, nie pamiętam. Ja się nie domagałem specjalnie, tata też zupełnie nie wciskał mi. Potem miałem długo ten aparat, z którego potem już chyba nie korzystałem, bo po prostu mi się nie chciało, w ogóle nie miałem takiego odruchu. Potem jak już jako nastolatek pamiętam, że miałem, jak wchodziły aparaty cyfrowe, to już chyba sam sobie kupiłem taki jakiś aparacik. Raczej od taty nie pożyczałem aparatów i nie sądzę, żeby tata mi pożyczył jakikolwiek swój aparat.
0: Ja miałem dzieciństwo normalne londyńskie, że ja jestem rezultatem powojennych małżeństw Polaków, którzy w czasie wojny wylądowali w Anglii, w Londynie. To jednak była polska rodzina, bo mój ojciec był z Lwowa, matka z Łódzka. Oni oczywiście po wojnie nie bardzo, tata jako przedwojenny prokurator, który prawdopodobnie wsadzał do więzienia komunistów, to chyba nie bał się wracać do Polski. Nasza rodzina była polska i się wychowywałem po prostu tak po polsku w gruncie rzeczy. Dużo moich znajomych właściwie było z Polonii londyńskiej. Chodziłem oczywiście do angielskich szkół. Moi rodzice przyjechali właśnie razem ze mną i z moją siostrą, trochę starszą ode mnie, w 1963 roku latem. I jak mówię, no mama przyjechała spotkać się nareszcie po tylu latach z braćmi. Natomiast ojciec nie miał już rodziny właściwie, tylko wiedziałem ze słyszenia, że w Polsce jest komunizm, czy socjalizm, czy jakby to nazwać. Mówiono, że jest mało jedzenia, w ogóle nikt nie, te na stoły się uginały właściwie. O wiele więcej jadłem tutaj niż w Londynie. W 65 przyjechałem już sam do wujków moich tutaj. Coraz bardziej jakby wsiąkałem w to życie w Polsce. W tej chwili już jestem 52 lata, więc to, coś się stało, że tu się zaczepiłem, że tak powiem.
1: Nie wiem, co mógłbym opowiedzieć. Jestem na tyle mały na tym zdjęciu, że nie pamiętam, jak ono powstało. Wiem tylko, że znam to zdjęcie dobrze. Zawsze było gdzieś w domu. To lata temu, jak jeszcze pracowałem właśnie jako redaktor naczelny Vogue'a, z okazji Dnia Ojca podzieliłem się tym zdjęciem. Tata trzyma mnie na rękach, ja patrzę w obiektyw, tata patrzy przed siebie. Bardzo lubię to zdjęcie. Wychowałem się wśród fotografii. Wiedziałem, że tata jest fotografem, że robi zdjęcia. Tych zdjęć było zawsze dużo w domu. Zawsze też nam, rodzinie, robił dużo zdjęć. Czasem nie robił, żeby coś uchwycić, a czasem robił, żeby przetestować nowy sprzęt. Pamiętam, jak już byłem starszy niż na tym zdjęciu, tata często potrafił mnie na przykład obudzić, no, może nie w środku nocy, ale ja już spałem, a tata potrafił mnie wyciągać z łóżka i kazać mi pozować i testować swoje różne światła, lampy czy inne sprzęty. A z tego przy okazji powstawały zdjęcia, które mamy do dziś. Wiedziałem, że tata robi zdjęcia. Te zdjęcia były w domu, były albumy, były różne tygodniki i miesięczniki, więc w tym się wychowałem. Sam nigdy nawet nie pomyślałem, że mógłbym być fotografem. Nigdy nie to mnie interesowało, ale to, co mnie interesowało, czyli prasa, to siłą rzeczy też mam do czynienia ze zdjęciami. czy to jako dziennikarz, czy później redaktor, te zdjęcia grały dużą rolę w tym, co robiłem. Patrzyłem na fotografię z drugiej perspektywy, z drugiego punktu widzenia, odwrotnego niż tata.
0: Na początku nic się w Polsce ciekawego takiego na skalę międzynarodową nie działo, natomiast październik 78 rok, Karol Wojtyła został papieżem, no to chyba już w listopadzie

0: przyjechał jakiś taki korespondent z amerykańskiego Newsweeka. I po tym, jak zbliżała się pielgrzymka papieża, ten korespondent powiedział mi: słuchaj, Nowy Jork będzie przysyłał jakąś gwiazdę fotograficzną, ale jeżeli chcesz, to zakredytuj się. To ja to zrobiłem i zdobyłem okładkę i większość zdjęć w środku. I od tego czasu właściwie już zacząłem coraz więcej dla nich robić. A po kilku latach przyszedłem do ich konkurencji właściwie.
1: Jako dziecko nie wiem, czy zdawałem sobie sprawę, czy doceniałem to, co robi. Wiedziałem, że robi zdjęcia, a że te zdjęcia mogą coś znaczyć, no to chyba później. Chociaż pamiętam, jak dostał nagrodę God Press Photo za portret Kadara. No to pamiętam, że wtedy do mnie dotarło, że tak, że to, co tata robi, ma jakiś szerszy zasięg niż tylko to, co widzę. A jeśli chodzi o ten rygor, dyscyplinę, to rzeczywiście taty często w domu nie było, jak się wychowywałem tutaj w Warszawie. Jestem jedynakiem, byłem sam z mamą, była babcia, różne ciocie. Pozwalała mi na więcej niż tata by sobie tego życzył, więc kiedy tata wracał, no to wtedy następował reżim terroru i trzeba było się zachowywać. I bardzo dbało to, żebym mył zęby przed wyjściem do szkoły, przed pójściem spać. Pamiętam, że to było dla niego takie bardzo ważne, to mycie zębów. Przez jakiś czas, póki miałem tam, nie wiem, 15-16 lat, no to tak, no to trzeba było być w domu o tej 22:00 i jeśli się spóźniałem, to były jakieś tego konsekwencje. Wiem, że tata tego przestrzegał, wymagał i pilnował. Zresztą wyjechałem na studia, jak miałem chyba 19, 18 czy 19 lat, do Londynu. No to wtedy już nie było żadnego nadzoru. Ale ja też nie byłem specjalnie buntownikiem wtedy.
0: Tak, ja nawet tego nie pamiętam, ale to ciekawe. Tak. No, do tej pory ma zęby, więc jest okej. Okay. Może nie byłem despotą, ale tak. Ale tak, no ja zawsze uważałem, że jestem spokojny i cierpliwy. Faktycznie wracając, ja nigdy nie potrafiłem przekazać tego, co ja robiłem. Dopiero jak zacząłem pisać książkę, że tak powiem, czy autobiografię, mogłem jak gdyby to wyrzucić z siebie, ale zawsze po powrocie właśnie, czy ja byłem powiedzmy w Chinach przy placu Tiananmen w 89 roku, nie mogłem znaleźć słów, żeby powiedzieć rodzinie, właśnie usiąść, powiedzieć: słuchaj, to było takie ciekawe, takie wielkie rzeczy się działy. Nie potrafiłem tego zrobić właściwie i to też w tym momencie pewnie wychodziłem na jakiegoś półgłupka, bo tyle rodzina wiedziała, że ja coś ciekawego robiłem, ale nie potrafię tego powiedzieć. Więc rzeczywiście dopiero jak zacząłem pisać te swoje pamiętniki, jeżeli można tak to nazwać, to jakieś szczegóły wychodzą i jakoś potrafię to, jeśli nie ustnie, to potrafię to na papierze napisać. Zawód fotoreportera w rodzinie jest zawsze trudnym zawodem, w sensie, że jeżeli masz żonę i dzieci, czy jak w tym momencie dziecko, to cię nigdy nie ma właśnie. W moim wypadku ja dużo musiałem wyjeżdżać i być poza domem, więc to ja myślę, że żona była bardzo jednak wyrozumiała i cierpliwa, że jednak nie mówiła, żeby nie jechać, nie rób tego, boję się, masz syna, masz mnie, nigdzie nie sieci, nic nie wychodź. No ale to była moja praca, więc ja musiałem to robić, miałem to we krwi, że co się dzieje, to muszę tam być. Czasami dla Time'a to wyjeżdżałem do Związku Radzieckiego na kilka miesięcy, właściwie to, albo miesiąc. I to już jest gorzej. Żony tego nie lubią. I dzieci też nie. Ja myślę, że mój syn bardzo, jednak nie byłem specjalnie dobrym ojcem dla niego, bo mnie nigdy nie było. Wiele małżeństw się rozpada właśnie w takich sytuacjach, ale myślę, że żona tutaj zdała egzamin na 100%.
1: No, Jugosławia to już byłem na tyle duży, że wiedziałem, że jest to coś niebezpiecznego i zresztą ta Jugosławia, wojna w Jugosławii też trochę zmieniła nasze losy, bo tata trafił na linię frontu w Słowenii i, no i tam zdał sobie sprawę, że to jednak, że nigdy wcześniej nie był na wojnie, nie był na froncie. Tutaj nagle latały wokół niego pociski i zdał sobie sprawę, że to nie jest dla niego, że może jest trochę na to za stary. I dosyć szybko potem tata zrezygnował z pracy w Time'ie, wróciliśmy do Polski. Wiedziałem, że czasem ta praca może bywać niebezpieczna. I tata też się o tym przekonał i dlatego postanowił coś tam zmienić. I tata i ja jesteśmy ciekawi świata, więc tak, można powiedzieć, że to nas łączy.
0: Chciałbym mieć takie słowa, które mógłbym przekazać synowi, ale nie jestem taki.

0: mądry właściwie. Miej oczy otwarte zawsze. Wiedz, co się dzieje wokół twojej głowy właściwie, że to ci zawsze się przydaje. Nawet jeżeli nie jesteś fotografem, to patrzysz to jednak, spróbuj też i widzieć i zauważać. To zawsze się przyda. I nie miej wątpliwości, że coś ci się nie uda. Tak się przechodzi przez życie właściwie, jeśli chcesz mieć ciekawe życie.
1: To była opowieść przygotowana przez Joannę Bogusławską ze studia reportażu Polskiego Radia zatytułowana Łączy nas ciekawość świata.
2: Bardzo dziękujemy, że włączyli Państwo program trzeci i byli z nami. Zapraszamy do Trójki. Za najlepsze pod słońcem hasła promocyjne dla Polski też dziękujemy. To będzie ostatnie.
3: Hasło dla Polski, peace, w znaczeniu słowa po angielsku pokój, peace and love równa się PL.
2: Bardzo mi się podoba. Katarzynie też się podoba. Agnieszka Laskowska, Katarzyna First-Wojtkowska, Jacek Frenzel, Michał Gardias. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media

0: ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Lublinie pierwsze od czasu napięć w relacjach Polski i Ukrainy spotkanie premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus z własnym klubem parlamentarnym. Eksperyment procesowy pomoże wyjaśnić tragedię tonącego 7-latka w akwaparku w Łodzi. Ale zaczynam od informacji sprzed chwili. Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się w niedzielę 27 września, tak przewiduje projekt rozporządzenia premiera. Prezydent Zełenski poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. To wpis premiera Tuska po spotkaniu z prezydentem Ukrainy w Lublinie. To pierwsze spotkanie Tuska i Zełenskiego od czasu napięć w relacjach między Warszawą i Kijowem, związanych ze sprawą dotyczącą nazwy jednego z oddziałów ukraińskiej armii nawiązującej do UPA. TVP Info spotkanie komentował ekspert do spraw bezpieczeństwa Bogusław Węgliński. Jak ocenił, produkcja pocisków do wyrzutni Patriot na Ukrainie zwiększyłaby bezpieczeństwo Polski i wzmocniłaby zdolności obronne regionu.
8: Jeśli okaże się, że Ukraińcy są w stanie produkować Patrioty na licencji amerykańskiej, raz, będą mogli je produkować, nie czekając na to, czy Amerykanie będą je produkowali sami, tak? Wiemy, że Amerykanie sami w związku z konfliktem w Iranie trochę się z tych rakiet wystrzelali, w cudzysłowie, tak? I brakuje im ich też troszeczkę. A jeśli Ukraińcy będą w stanie zwiększyć liczbę produkowanych łącznie rakiet, no to już jest to sama korzyść i dla Ukrainy, a myślę też i dla naszej części Europy.
7: Władimir Zełenski miał także przedstawić Donaldowi Tuskowi rezultaty wizyty w Stanach Zjednoczonych. Ukraiński przywódca poinformował wcześniej, że prezydent Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do amerykańskich systemów Patriot. Jest wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus chcą działać pod własną banderą. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że po formalnym sprawdzeniu dokumentu nowy klub polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego może zacząć funkcjonować nawet od dziś. Rozwiał wątpliwości podnoszone przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, że nie można być jednocześnie w dwóch klubach.
9: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że założenie nowego klubu oznacza rezygnację z członkostwa w poprzednim, czyli przeszkód, by współpracownicy Mateusza Morawieckiego podążyli w Sejmie własną drogą, nie ma. Marszałek zaznaczył jednak, że ewentualne zmiany dotyczące podziału chociażby pomieszczeń klubowych, czy też wyboru wicemarszałka wymagają spokojnej rozmowy, dlatego Włodzimierz Czarzasty zamierza poczekać przynajmniej 2 tygodnie, bo jak mówił, w Prawie i Sprawiedliwości dużo się dzieje.
10: Wyszalejcie się, uspokójcie. Znajdźcie jakiś rozsądek.
9: Tak mówił marszałek do zwaśnionych stron sytuacji w PiS-ie. Z boku przygląda się Szymon Hołownia z Polski 2050. O podziałach w partii coś wie, bo sam to przeżył kilka miesięcy temu.
11: Chciałeś, Robert, o pedały, jak powiedział kiedyś Zbigniew Boniek.

0: Do Grzegorza Lato teraz te słowa powinien usłyszeć Mateusz Morawiecki.
1: Niewykluczone, że w czasie wakacji parlamentarnych w sierpniu w gmachu przywiejskiej wielka przeprowadzka. Nowy klub dostanie pomieszczenia do pracy, prawdopodobnie największą salę kolumnową będzie musiał zwrócić PiS, bo już największym klubem nie będzie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Dlaczego nikt nie zauważył tragedii tonącego 7-latka w akwaparku Fala w Łodzi? Na to pytanie ma pomóc odpowiedzieć eksperyment procesowy. Jego przeprowadzenie zapowiadają śledczy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Paweł Jasiak.
3: Będzie on polegał na tym, że w wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
2: Adwokat Iga Parada-Kaszewiak tłumaczy, że to ważny środek dowodowy. Eksperyment jest przeprowadzany w towarzystwie biegłych sądowych.
4: Jeżeli miałaby być ograniczona widoczność w których miejscach, to na pewno jest to okoliczność, która będzie podnoszona przez osoby, na których takie zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo mogą spocząć. Więc w ich interesie będzie, żeby właśnie poprzez eksperyment procesowy taką kwestię wyjaśnić.
2: Monitoring pokazuje, że chłopiec przez 3 minuty cyklicznie wynurzał się i zanurzał. Potem pod wodą w pełnym zanurzeniu spędził około 6 minut. Litewska Straż Graniczna odkryła kolejny niedokończony tunel na granicy Litwy z Białorusią. Miał posłużyć migrantom do nielegalnego przedostawania się na teren Unii Europejskiej.
5: Tunel wykryto w pobliżu wsi Pertakas, niedaleko trójstyku granic Litwy, Białorusi i Polski. Służby namierzyły prowadzone pod ziemią prace dzięki urządzeniom rejestrującym drgania gruntu. Na widok patrolu około 20 młodych mężczyzn w cywilnych ubraniach uciekło na terytorium Białorusi. Litewska Straż Graniczna opublikowała zdjęcia i nagranie, na którym widać drewniane bale przygotowane do umocnienia wykopu, a także piasek i wiadra. Niedokończony tunel miał w sumie około 11 metrów długości i miał prowadzić pod drogą dla patrolu granicznego w głąb terytorium Litwy. Obiekt nie był ukończony i nie miał wyjścia po litewskiej stronie, dlatego jeszcze nie dało się z niego korzystać. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Wieczór w większości regionów pogodny, tylko na północy i północnym wschodzie więcej chmur i możliwe opady deszczu. W nocy minimalnie od 12 do 19 stopni, a od jutra opalnie, na zachodzie nawet 36.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
16: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus

0: To nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
0: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Pół perfekcyjnej płyty.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji opowiem Państwu o drugim albumie w dyskografii Gorillaz, Demon Days. To jedna z ich najlepszych płyt, zarazem najpopularniejsza. Szacunkowa liczba tak zwanej czystej sprzedaży fizycznej i cyfrowej tej płyty to 7 700 000 egzemplarzy. Ale po kolei. Damon Albarn i Jamie Hewlett znali się od początku lat 90., a w roku 1997 razem wynajęli mieszkanie w Londynie. Oglądając bardzo popularne wtedy MTV, uznali, że ówczesna muzyka pop jest sztuczna i pozbawiona treści i duszy. Doszli do wniosku, że artyści prezentowani w telewizji są tak plastikowi, że równie dobrze mogliby być anonimowi. Stąd był już tylko krok do pomysłu powołania do życia wirtualnej grupy składającej się z rysunkowych postaci. Albarn wziął na siebie warstwę muzyczną, Hewlett natomiast jako zdolny rysownik, mający na koncie popularny komiks Tank Girl, stworzył całą otoczkę. Wymyślił unikatowy styl graficzny i wygląd animowanych członków zespołu. Debiutancki album ukazał się w roku 2001 pod tytułem po prostu Gorillaz. Na płycie znalazły się pierwsze przeboje grupy z piosenką Clint Eastwood na czele. I od tego utworu właśnie rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. W większości utworów z płyty debiutanckiej zaśpiewał Damon, a w niektórych piosenkach można było usłyszeć zaproszonych gości. Tak Damon Albarn rozpoczął nowy etap swojej twórczości, który trwa do dziś. Drugie pełnowymiarowe wydawnictwo Gorillaz, czyli to, które nas dzisiaj najbardziej interesuje, zatytułowane Demon Days, ukazało się 4 lata później. I już początek albumu zapowiada, co nas czeka. W apokaliptycznym Last Living Souls Albarn zadaje pytanie, czy jesteśmy ostatnimi żyjącymi duszami.

Intro i Last Living Souls już za nami. O ile płyta debiutancka była czymś w rodzaju niszowego eksperymentu, o tyle w przypadku Demon Days mamy do czynienia z małym arcydziełem szeroko pojmowanej muzyki rozrywkowej. Kluczowe okazało się stworzenie wirtualnych bohaterów, bo pozwoliło artystom na łączenie wielu gatunków praktycznie bez ograniczeń. Przy okazji stało się też celną satyrą na sztuczność przemysłu rozrywkowego i telewizji muzycznej. I co równie istotne, wirtualni bohaterowie zdobyli serca fanów. Na głównego producenta nagrań Albarn i Hewlett wybrali Briana Bertona, znanego jako Danger Mouse. Burton miał już na koncie dzieło The Grey Album, stanowiące rewolucyjne połączenie wokali Jay-Z z instrumentalnymi fragmentami białego albumu Beatlesów. Danger Mouse świetnie sprawdził się w roli producenta Demon Days, bowiem selektywna produkcja i przestrzenny miks to jedne z głównych zalet płyty. Całość jest niezwykle różnorodna, od rocka alternatywnego poprzez hip-hop, trip-hop, dub, gospel po elektronikę. Mimo obecności tak wielu gatunków w obrębie jednego dzieła, utwory płynnie łączą się ze sobą. Jest mrocznie i spójnie w warstwie brzmieniowej i także tekstowej. Świat w kryzysie według Damona Albarna, Jamiego Hewletta oraz Briana Bertona, który prócz produkcji także współkomponował część

Śpiewał Albarn, a towarzyszyła mu wokalnie Nena Cherry. Kids with Guns. Połączenie surowego, mrocznego klimatu trip-hopowego z niepokojącym przesłaniem mówiącym o utracie niewinności ówczesnego młodego pokolenia. Albarn wpadł na pomysł tej piosenki pod wpływem wydarzenia w szkole córki, kiedy to jej kolega przyniósł do szkoły nóż, którym chwalił się w trakcie przerwy międzylekcyjnej. Równie ponuro jest w kolejnej piosence z albumu O Green World, ironicznie opowiadającej o zielonym świecie, w którym dominują industrializacja, zanieczyszczenia i śmierć.

To była piosenka Oh Green World. Dirty Harry z kolei to utwór z przesłaniem antywojennym, krytykujący toczącą się wówczas wojnę w Iraku. Kontrastem dla poważnego tekstu piosenki jest radosny, taneczny rytm. Słyszymy tu Damona, rapera Booty Browna z kalifornijskiego kolektywu The Farside i kontrastujący z brzmieniem ich głosów niewinny śpiew dziecięcego chóru. Tytuł utworu nawiązuje do nagrania Clint Eastwood z płyty debiutanckiej i postaci, jaką aktor wykreował w serii filmów o brudnym Harrym, co w kontekście piosenki symbolizuje bezwzględną, opartą na przemocy, siłę militarną państwa.

Dirty Harry i Gorillaz. W następnym fragmencie płyty, zatytułowanym Feel Good Incorporated, Albarnowi towarzyszą wokalnie członkowie bardzo popularnej nowojorskiej grupy hip-hopowej De La Soul. Tekst krytykuje zarówno branżę muzyczno-rozrywkową, jak i otępione mediami próżne społeczeństwo goniące za sztucznym szczęściem. W warstwie muzycznej na pierwszy plan wysuwa się hipnotyzująca linia basowa, której towarzyszy brzmienie mocnej rytmicznej perkusji i akustycznej gitary.

Feel Good Incorporated. Największy przebój z płyty Demon Days. Piosenka osiągnęła top 10, czyli pierwsze dziesiątki list przebojów aż w 16 krajach, w Anglii docierając do drugiej pozycji. Siódmy utwór z albumu, El Maniana, ma łagodny, w dużej mierze akustyczny klimat, kontrastujący z fabułą teledysku do piosenki, w którym latająca wyspa z wiatrakiem, Windmill Island, będąca domem bohaterów, zostaje zaatakowana i zestrzelona przez helikoptery.

Wysłuchaliśmy utworu El Mañana. Tytuł następnego nagrania mówi sam za siebie. Every planet we reach is dead, czyli każda planeta, do której docieramy, jest martwa. Tekstowi śpiewanemu przez Albarna, częściowo falsetem, towarzyszy ciężka, niespokojna muzyka, a jednym z kluczowych elementów brzmienia utworu są jakby jazzowo-bluesowe dźwięki fortepianu, na którym zagrał Ike Turner. To jeden z najsmutniejszych fragmentów płyty.

Every planet we reach is dead. To już za nami. Powoli zmierzamy do końca audycji. Przeskoczymy więc teraz kilka utworów i posłuchamy 12 kompozycji z albumu. Dare to najbardziej taneczny i optymistyczny fragment całości. Najlżejszy tekstowo z przesłaniem radości i zabawy. Tym razem głos lidera pojawia się tylko w chórkach, a pierwszy plan należy do Shona Ridera z medchesterskiej legendy, czyli zespołu Happy Mondays i pochodzącej z Londynu singer-songwriterki Roses Gabor.

There. Pierwszy i jednocześnie jedyny przebój Gorillaz, który wspiął się na szczyt brytyjskiej listy przebojów. Nigdy później nie udało się powtórzyć tego osiągnięcia. W dzisiejszej audycji z cyklu półperfekcyjnej płyty

Słuchaliśmy nagrań z albumu Gorillaz Demon Days. Nasze spotkanie zakończy wieńczący dzieło utwór tytułowy, niosący pozytywne przesłanie, że nie wszystko jeszcze stracone, zwłaszcza dla dobrych ludzi. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru i nocy. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę powstania Warszawy

0: Warszawskiego, porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
1: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Enea Ironman 70.3 Kraków. Epicki triatlon w mieście Smoka już w niedzielę, 2 sierpnia. A dzień wcześniej biegowa pobudka o zapachu kawy, czyli 5-kilometrowy Good Morning Run Kraków. Szczegóły i zapisy na ironmankrakow.pl. Poleca Radiowa Trójka.
5: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
3: Żegnamy reklamy.
0: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 lipca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W niedzielę 27 września Kraków wybierze nowego prezydenta. Jest data przedterminowych wyborów. Godzinna rozmowa Tuska z Zełenskim, wśród tematów obronność i inwestycje. Lasy pod lupą służb, nadciągające upały zwiększają zagrożenie pożarowe. 27 września odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został opublikowany na stronach rządowych. Premier Donald Tusk zapowiedział wcześniej, że samo rozporządzenie zostanie wydane w piątek. Przedterminowe wybory w Krakowie muszą się odbyć w związku z majowym referendum, w którym z funkcji prezydenta odwołany został Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Czas na zgłoszenie kandydatów będzie do czwartku 3 września. Do 25 września potrwa kampania wyborcza. Swoje kandydatury na prezydenta Krakowa dotychczas zapowiedziało 13 osób. Obronność oraz relacje polsko-ukraińskie to według ukraińskich mediów najważniejsze tematy poruszone w rozmowie Donalda Tuska z Wołodymirem Zełenskim. Spotkanie w Lublinie trwało około godziny. Jak napisał na X-ie premier Tusk, prezydent Zełenski poinformował go o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Była także mowa o polskich inwestycjach w Ukrainie.
6: Wołodymyr Zełenski przyleciał do Polski ze Stanów Zjednoczonych z międzylądowaniem w Irlandii. Wybór Lublina jako miejsca spotkania ma symboliczne znaczenie. Miasto zostało wyróżnione przez Ukraińców za pomoc udzieloną uchodźcom w pierwszych dniach pełnoskalowej wojny. W Lublinie 6 lat temu zawiązano inicjatywę polsko-ukraińsko-litewską nazwaną Trójkątem Lubelskim. Oficjalnie ani premier Polski, ani prezydent Ukrainy nie podali szczegółów rozmowy. Ze względu na poruszane kwestie objęte tajemnicą nie zorganizowano konferencji prasowej. Przed spotkaniem kancelaria szefa polskiego rządu podała, że rozmowa ma dotyczyć podsumowania wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych oraz spraw dwustronnych, w tym dotyczących trudnej historii. Natomiast rzecznik ukraińskiego prezydenta Sierhii Nikiforow dodał, że poruszane zostaną także kwestie przejawów agresji wobec Ukraińców. Ten ostatni temat opisywany jest przez rosyjskie agencje prasowe i portale. Ukraińskie media szczegółowo relacjonują sprawę napaści na Ukraińców we Wrocławiu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości staje się faktem. Mateusz Morawiecki zarejestrował dziś klub parlamentarny o nazwie Rozwój Plus. W jego skład wejdzie 40 posłów i jeden senator. PiS pod wpływem intrygantów staje się na naszych oczach Solidarną Polską. Nie przyłożymy do tego ręki, mówi zwolennik Morawieckiego, europoseł Piotr Müller.
7: Następowała taka radykalizacja wewnątrz naszej partii, przyjmowanie de facto decyzyjności przez osoby związane z partią byłej suwerennej Polski. Jacek Kurski miał ogromny wpływ na to, co się dzieje w komunikacji naszej partii politycznej i my o tym głośno mówiliśmy i dlatego też naszym zdaniem zostaliśmy wyrzuceni z tej partii za sprzeciw przeciwko skrajnej radykalizacji Prawa i Sprawiedliwości. Skupiamy się na pracy merytorycznej, założyliśmy klub parlamentarny po to właśnie, żeby być dobrym, takim konstruktywnym recenzentem tego rządu.
0: Rozwój Plus będzie trzecim co do wielkości klubem w Sejmie. Po rozłamie Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 147 posłów, o 9 mniej od Koalicji Obywatelskiej. Dyrektor jednej ze śląskich szkół zatrzymany w związku z posiadaniem dziecięcej pornografii. Tę sprawę nad

0: wzoruje krakowska prokuratura okręgowa.
1: Dyrektor szkoły usłyszał zarzuty dotyczące uzyskania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, a także posiadania takich treści. Podejrzany częściowo przyznał się do winy. Wobec mężczyzny policja zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze. To dozór policji, zakaz przebywania w miejscach związanych z edukacją małoletnich, zawieszenie w czynnościach nauczyciela, a także zakaz opuszczania kraju. Dyrektorowi ze Śląska grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
0: Nadciąga kolejna fala upałów. W lasach oznacza to większą suszę i duże ryzyko pożarów. Dlatego w regionie łódzkim policjanci i strażnicy leśni będą prowadzić wzmożone kontrole. Takie działania od jakiegoś czasu prowadzą mundurowi z Łowicza i Nieborowa. O szczegółach Miłosz Warszawski.
2: Za kilka dni upały znów dadzą się we znaki, a to oznacza wzrost zagrożenia pożarowego w lasach. Dlatego mundurowi prowadzą specjalne działania, aby zapobiec niebezpiecznym incydentom, mówi starszy aspirant Tomasz Piechowski z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
3: Celem akcji jest wzmocnienie działań kontrolnych i profilaktycznych, przeciwdziałanie celowym podpaleniom oraz kontrola przestrzegania przepisów pożarowych.
2: Służby apelują o rozwagę i ostrożność.
3: Nie używajmy otwartego ognia w lasach i w bliskich odległościach. Niedopałki papierosów czy szklane butelki mogą stać się przyczyną pożaru. Stosujmy się do przepisów i znaków. Poruszanie się pojazdami po drogach leśnych jest dozwolone wyłącznie na drogach udostępnionych do ruchu.
2: Patrole są doraźne. Kolejne działania mają ruszyć za kilka dni. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczór w większości regionów pogodny, tylko na północy i północnym wschodzie więcej chmur i możliwy słaby deszcz. W nocy minimalnie od 12 do 19 stopni, a od jutra upalnie, na zachodzie nawet 36 stopni.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza sponsor PKO Bank Polski.
4: Fest Program. Audycja festiwalowa w Trójce.
8: Rozpoczynamy cotygodniową audycję festiwalową w Trójce. Ania Lalka,
9: Gosia Jakubowska, Katarzyna Firz-Wojtkowska audycję realizuje i do 21 jesteśmy razem. I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factories far away.

0: Na start coś dla tych, którym po poprzedniej audycji dalej mało, bo Gorillaz wystąpią w sierpniu na festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Myślę, że trudno w ogóle o bardziej trafną nazwę, bo ta słodko-gorzka atmosfera idealnie oddaje nostalgię, która, powiedziałabym, unosi się nad tym programem, nad tym doborem artystów, bardzo trafiających w nostalgię, nie wiem, milenialsów. Przede wszystkim patrząc właśnie na Gorillaz, czy nie wiem,
1: 21 Pilots,
0: dokładnie.
2: No właśnie, to też jest, myślę, domena nie tylko tego festiwalu w tym roku, ale wielu innych line-upów, o czym niejednokrotnie już wspominałyśmy w festprogramie. Ten powrót do przeszłości jakoś intensywnie możemy zaobserwować nie tylko w line-upach, ale również i muzyce. Ja bardzo się cieszę, ponieważ zaczęłyśmy od utworu, który znalazł się na płycie z 2010 roku, a ta płyta była też zaangażowana politycznie, społecznie. Między innymi poruszała tematy związane z katastrofą ekologiczną. I to jest też coś, co możemy zaobserwować w dzisiejszych line-upach. Mianowicie zaangażowane zespoły, które mówią o ważnych kwestiach. Tak też właśnie między innymi na openerze w tym roku Niqab czy Viagra Boys krzyczeli ze sceny Free Palestine. I myślę, że przed nami w ogóle jest kilka takich koncertów również na tegorocznym OFF-ie.
0: Tak, dzisiaj wracamy hucznie do OFF-a już tak coraz intensywniej, bo zbliża się też data festiwalu. Dziś w sumie dwa kultowe wydarzenia związane z nowymi brzmieniami, odkryciami. Kultowy OFF, jak już wspomniałyśmy, na który mamy dla naszych słuchaczek i słuchaczy karnety. Uwaga, warto już powoli trzymać telefon w pogotowiu, ale o tym jeszcze powiemy. A poza tym festiwal Unsound, który właśnie ogłosił kolejną porcję artystów, a wśród nich znalazła się Arka.

0: pianto.
1: Arka, która współprodukowała niektóre utwory z najnowszej płyty Madonny, jedna z bardziej progresywnych artystek i bardziej awangardowych na współczesnej scenie, już nie tylko elektronicznej. Bardzo się cieszę, że będzie zasilała szeregi tegorocznego line-upu Unsound Festival, który już na jesieni. My wybiegamy dzisiaj trochę w przyszłość, ale ja też wybiegnę za sprawą tego, że Arka ogłosiła ostatnio powrót do studia, więc jestem bardzo ciekawa, co zgotuje na być może tegoroczną edycję Unsoundu.
2: Tak, myślę, że będzie miała okazję pokazać się nie tylko z tej strony artystycznej jako ta producentka, wokalistka, ale też artystka, która będzie współkuratorką jednego wieczoru programowego podczas warszawskiej części festiwalu Unsound, bo też warto podkreślić, pierwszy raz w historii tego festiwalu ta polska główna odsłona rozdziela się na dwa miasta. W Warszawie spotkamy się między 2 a 6 października, a w Krakowie między 8 a 11. Co więcej, pojawi się też specjalny dodatkowy unsoundowy pociąg między miastami i myślę, że to połączenie było bardzo potrzebne, bo Warszawa też jest spragniona tak eksperymentalnych brzmień, jak Kraków miał dotychczas.
1: Tak, tym bardziej jestem ciekawa, jaka publika, czy tak samo międzynarodowa odwiedzi Warszawę jak w Krakowie co roku. To po pierwsze, a po drugie, żaden inny festiwal na całym świecie nie zrobił nigdy wcześniej czegoś takiego, czyli tego wspomnianego przez ciebie pociągu. A zatem ja już słyszałam, że w tym pociągu mają odbywać się performance, koncerty i na poszczególnych stacjach między Warszawą a Krakowem również, więc myślę, że to jest jedyny festiwal, który mógł sobie pozwolić na coś takiego bezkompromisowego i tak odważnego, więc tym bardziej jestem ciekawa, jak to wypadnie. Będziemy oczywiście o tym w Trójce opowiadać już bliżej październikowych dat, więc proszę być przygotowani, że nawet w nowej ramówce, która również za pasem w Trójce się szykuje, o tym będziemy wspominać. Mandy Indiana również w line-upie tegorocznym została ogłoszona. Mandy Indiana, którą ja odkryłam właśnie na OFF Festiwalu 2 lata temu? 3? Muszę to sprawdzić.

0: Sprawdziłam. 2023 rok, Mandy Indiana. Wtedy w namiocie jeszcze nie trójkowym, ale w tym, który dzisiaj już się tak nazywa znowu. I muszę przyznać, że trudno było mi się wyrwać z sideł, w które wpadłam, słuchając Mandy Indiany. Dawno nie widziałam tak charyzmatycznego, a zarazem bardzo transowego koncertu. W 2026 roku na początku w lutym wydali swoją kolejną płytę, tym razem również zaangażowaną społecznie. Tym razem wobec niesprawiedliwości społecznej dużo gniewu, cierpienia fizycznego i psychicznego jest na tej płycie. Jestem ciekawa, jak zaprezentują się na tegorocznym Unsoundzie. Jeszcze dodam tylko, że wyrwałam się z tego koncertu w 2023 roku ze względu na to, że na głównej scenie wtedy grał Slowdive, więc miałam bardzo duży clash.
1: Zazdroszczę tego clasha. Mój Slowdive tegoroczny na Openerze się tak nie udał, więc mogę pozazdrościć. Ale dzisiaj oczywiście opcja do zdobycia karnetów na tegoroczny OFF Festival, który odbywa się już w drugi weekend sierpnia. Czeka na was tym razem Fest Gra. Tym razem należy do nas zadzwonić na numer 22 i 7 trójek, ale uwaga, oto zasady tej Fest Gry. Jeszcze je oczywiście przypomnimy. Dzwonicie, my łączymy was ze studiem na żywo, dwie osoby. Każda z nich odpowiada na pytania związane z OFF-em, a kto zbierze więcej punktów, ten zgarnia właśnie podwójny karnet na OFF Festival. Co na to powiesz, Gosia?
0: 22 i 7 trójek.

0: 27 minut po godzinie 20 i coś czuję, że za mniej niż 5 minut wszystko już będzie jasne. Kto zdobędzie karnet na tegoroczny OFF Festival? Czy będzie to Mateusz z Mikołowa? Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witaj, cześć.
0: Czy może Filip z Warszawy? Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, cześć.
0: No dobrze, no to my, żeby tradycji stało się zadość, to musimy najpierw wytłumaczyć zasady gry, przypomnieć je, więc Ania, bardzo proszę.
3: Przypominam, wy zadzwoniliście, połączyliśmy się z naszym studiem, a każda z osób odpowiada na pytania. Kto zbierze więcej punktów, ten zgarnia podwójny karnet na OFF Festival. Będziemy grać rundami, więc najpierw będzie runda pierwsza, druga, trzecia, a później zobaczymy, może jeszcze jakiś ratunek. Czy jesteście gotowi?
2: Gotowy.
3: To najpierw poproszę o odpowiedź Filipa. Runda pierwsza. W jakim mieście odbywa się OFF Festival?
2: W Katowicach.
0: Dobrze. Runda pierwsza. Mikołaj, jakie radio ma swoją scenę na OFFie?
4: Trójka.
3: Wspaniale.

0: Czas na rundę drugą. Poszło wam wspaniale. Runda druga. Który z artystów...
1: Odpowiada Filip.
0: Odpowiada Filip, oczywiście. Który z artystów wystąpi na tegorocznym OFF-ie? A. Johnny Marr czy B. Morrissey?
2: Johnny Marr.
0: Wspaniale. To samo pytanie kierujemy do Mateusza, ale już z innymi artystami. Który z artystów wystąpi na tegorocznym OFF-ie? A. The Flaming Lips czy B. The Strokes?
2: The Flaming Lips.
3: Brawo.
0: Łeb w łeb. Czas na rundę trzecią, która będzie troszeczkę bardziej skomplikowana, ale proszę się nie bać. Gosia, może zacznij.
3: Pytanie do Filipa. Ta artystka zagrała w 2017 roku na głównej scenie OFF-a jako headlinerka. Jej koncert był wtedy transmitowany w Trójce. Jedna z kultowych postaci sceny rockowej lat 90. W tym roku zapowiedziała nowy album. O kim mowa?
0: Odpowiedziałeś dobrze, chociaż my się lekko pomyliłyśmy, ale jak najbardziej jest to PJ Harvey, choć grał chyba trochę inny artysta i to będzie pytanie do drugiej osoby naszego konkursu. Ten artysta wystąpił jako headliner na OFF-ie dwukrotnie, prowadzi swoją audycję w BBC, przyjaźnił się z Davidem Bowiem, współtworzył legendarny rockowy zespół. Zapytam najpierw, czy już wiesz, o kim mowa?
2: Chyba jeszcze nie, ale...
0: Dobra, to poproszę jeszcze naszą realizatorkę o puszczenie ponownie fragmentu, który przed chwilą u nas grał. Prosimy o chwileczkę, bo to miały być podpowiedzi dla was w konkursie, więc będzie tutaj jeszcze raz ten fragment.
2: The Flaming Lips?
0: Niestety nie jest to The Flaming Lips. I chyba sytuacja stała się jasna. Bardzo gratulujemy za udział was obu, ale to Filip zdobędzie tym razem karnet na OFF Festival.
3: Tak, ale proszę się nie...
2: Gratulacje dla Filipa.
3: Tak, gratulujemy. Filip, jak się z tym czujesz, że pojedziesz na tegorocznego OFF-a?
4: Fantastycznie, dzięki.
3: Kogo zabierzesz?
4: Beatę.
3: O, wspaniale. No dobrze, no to życzymy udanych wrażeń, udanych koncertów przede wszystkim. I też zachęcamy do tego, aby słuchać intensywnie Trójki, bo chociażby jeszcze dzisiaj w jednej audycji będzie szansa do tego, aby zdobyć karnet na tegorocznego OFF-a. Jutro kolejne szanse i przez cały tydzień jeszcze rozdajemy karnety w różnych, nie tylko muzycznych audycjach, także proszę nastawić radioodbiorniki na Trójkę. A
0: nie rozłączajcie się.
3: Nie rozłączajcie się.
0: Jeszcze się z wami oczywiście połączymy poza anteną, ale już teraz na antenie Trójki. PJ Harvey wspomniana, chociaż nie wybrzmiała, to może teraz już w całości. Down by the Water.

0: Na antenie Trójki Lunar Trips i The Ghost z sesji nagranej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na potrzeby audycji Off Control. A jak jesteśmy przy offowych rzeczach, no to oczywiście dalej jesteśmy przy Off Festiwalu. Lunar Trips również są w line-upie tegorocznej edycji. A co więcej, znajdą się na zupełnie nowej scenie. No to kolejny news z tego festiwalu. Dołącza scena festiwalu Great September. Te festiwale już trochę, można powiedzieć, siostrzane łączą siły. Great September, czyli showcase, który pokazuje nowe nazwiska na polskiej scenie, głównie polskiej, choć będzie też trochę elementów sceny zagranicznej, ale na festiwalu OFF zawitają zespoły, które są jak najbardziej polskie, czyli Lunar Trips, Philip Kaiser i Lia Sky, którzy również zagrają na Grejcie już kilka miesięcy później.
1: Ja się bardzo cieszę, bo Lunar Trips, pomijając już polski hip-hop, polski rap, który tutaj reprezentuje właśnie wspomniany Kaiser, ale Lunar Trips faktycznie jest to zespół, który szybko zyskuje rozgłos, przynajmniej ten festiwalowy. W tym roku grali na takim mniejszym wydarzeniu jak Flounder Festival w Trójmieście. Jeżeli ktoś lubi słuchać muzyki na żywo na plaży, to polecam szczególnej uwadze. No a Lia Sky to jest w ogóle bardzo ciekawa artystka, ponieważ zobaczyłam ją kilka lat temu na Next Fest Festiwalu i to jest artystka, która ma podpisany kontrakt z brytyjską wytwórnią, więc to też słychać od razu w brzmieniu. Zresztą Lia Sky też gra właśnie po angielsku. Myślę, że każdy z tych artystów jest wart naszej uwagi i przejścia, zobaczenia, posłuchania na żywo, jak wypadają. A my teraz w Trójce przenosimy się do tego, co się działo festiwalowo w miniony weekend.

0: albo Rosie, czyli gwiazda europejskiego reggae, wystąpił na festiwalu, o którym za chwilę powiemy, ale powiem jeszcze, że będzie okazja go usłyszeć już w ten weekend, bo w piątek 31 lipca wieczorem na głównej scenie Poland Rock wystąpi właśnie ten artysta, ale wcześniej zawitał do Ostrudy.
1: Ostruda Reggae Festival to już 25. edycja za nami. W sobotę 25 lipca mogliśmy posłuchać edycji specjalnej Strefy Dread na naszej antenie, w której to Makane rozmawiał z burmistrzem Ostrudy Rafałem Dąbrowskim.
2: Tutaj stoi nasz wóz transmisyjny obok głównej sceny. Na scenie produkuje się teraz zespół Paralysz Band, a naszym gościem jest burmistrz tego wspaniałego miasta Ostruda, Rafał Dąbrowski. Witaj Rafał, jak się masz?
3: Cześć, cześć Maken, witam Państwa. No jak tu można się mieć inaczej niż doskonale, kiedy nadciąga Ostruda Reggae Festival. Pośpiewaliśmy sobie trochę.
2: Dokładnie na
3: ofie. Byliśmy na ofie. No to jest najpiękniejszy czas w roku i my w Ostrudzie to wiemy. Kilka tysięcy ludzi z całego kraju, z Europy, ze świata przyjeżdża, by dzielić się dobrem, by dzielić się miłością, by słuchać muzyki. To jest najpiękniejszy czas w roku, to jest najpiękniejszy festiwal w roku, w najpiękniejszym mieście. Jakże czuć się inaczej niż doskonale?
1: Każdy ma swój najpiękniejszy festiwal w roku. My oczywiście pozdrawiamy przeszłość, ale witamy też i przyszłość. Już za 8 dni, 5 godzin rozpocznie się tegoroczny OFF Festival. I tutaj pan burmistrz Rafał Dąbrowski wspomniał o tym, że każdy przybywa do Ostrudy właśnie na Reggae Festival. Ja myślę i mogę się założyć, że część słuchaczy przybywa do Katowic właśnie, żeby słuchać dźwięków dobiegających ze scen OFFa.
0: Każde miasto ma swój festiwal. Niektóre są również darmowe. Mówimy o tym w audycji Fest Program. W Warszawie odbywa się cykl darmowych koncertów w Fabryce Norblina. Już niedługo wystąpi zespół Kindred Sun. Za chwilę powiemy o tym więcej.

0: Polskie trio Kindred Sun wystąpi już 16 sierpnia o 18 w Warszawie w ramach cotygodniowego cyklu New City Sounds, tworzonego we współpracy z wytwórnią Kajaks. W sierpniu jeszcze między innymi w najbliższy weekend Kuba Folwarczny, którego jeszcze za chwilę posłuchamy, ale to już koniec audycji Fest Program. Było nam bardzo miło przez ostatnią godzinę.
1: Tak, bardzo dziękujemy i oczywiście zachęcamy do przybywania również na te darmowe wydarzenia, między innymi na Lado w Mieście, które już jutro, i tam Stara Rzeka. Zachęcamy serdecznie, my z Anią będziemy się meldować nad Wisłą, więc zapraszamy także. I do usłyszenia, dobrego wieczoru. Gosia Jakubowska,
0: Ania Lalka,
1: Katarzyna Firs-Wojtkowska, telefony odbierał Wojciech Dorosz. Do usłyszenia.

0: czyta
1: Tomasz Karolak.
0: Jacek Grudzień, muzyka. Gościnnie na gitarach Wicza i Tomek Mann.
1: Fragment 11, przedostatni. Spóźnione autorefleksje. Tata idzie do telewizji, cieszyła się córka. To nie telewizja, precyzował, tylko portal internetowy. To taka nasza telewizja, tato. Nie musisz być fałszywie skromny, mówiła córka, łaskawsza dla niego od czasu, gdy przedstawił się w domu jako ratownik psa. Gdyby nie rzekome uratowanie dobrego psa, wciąż byłby dla nich złym psem o zabagnionym od lat wizerunku. Tymczasem ze sfałszowanym certyfikatem ratownika psów miał po raz pierwszy od lat szansę na to, czego najbardziej mu brakowało. Chwilę ich uwagi, może lepsze owoce do owsianki, a nie tak jak zwykle nadpsute resztki mango, bo przecież tobie wszystko jedno. Miał też może szansę na jedno głasknięcie, które wyliczał w algorytmie. 1000 głasknięć Wacka, 500 żony i 500 córki oraz jedno głasknięcie dla niego. Super! Cieszył się i nie grał fałszywej skromności, gdy córka chwaliła go przed całą rodziną za to, że dostał zaproszenie do telewizji, choć to był portal internetowy. A jaki to jest program? Spytała żona, rzecz jasna od niechcenia, która gdy jej podpadł, czyli zawsze, chciała mu udowodnić za każdym razem, że w jego życiu dla niej interesująca jest tylko lista zakupów przez nią napisana oraz wyniesienie śmieci, o co musiała go prosić zawsze więcej niż raz. Jednak tego dnia mogła pomyśleć, że po raz pierwszy od lat do czegoś się przydał. Wyrazem jej warunkowej życzliwości było pytanie. Do jakiego programu tata idzie? Jaki tata? Idzie on, jej mąż. Dlaczego więc pyta córkę, a nie jego? Mamo, przecież ci mówiłam, odpowiedziała córka. To drugie śniadanie ratowników psów. No co ty, fiu fiu, może nawet będę oglądać, powiedziała. Hurra, krzyknął. Ale jeszcze nie wiem, zmieniła tonację i przeszła w tradycyjny od lat tryb blokowania czułości. Mamo, prosiła córka, no dobrze, zastanowię się, ale pod warunkiem, że zrobicie pranie, dokończyła. No pewnie, mamo, odpowiedziała córka. Aha, szansa na oglądanie zmalała do zera, pomyślał. Przed dom zajechała zamówiona przez portal taksówka, w której siedziała już Kasia. Ostatni raz ją widział w reklamie banku z Seszeli, który przeznaczał 1% od nowych lokat na działalność charytatywną w Nowej Zelandii. To ty? Zmieszała się. Tak, to ja, powiedział nawet z pewną wesołością. Chyba przybrałeś pseudonim, spytała. A czy ty wciąż jesteś Kasią? Odpowiedział zaczepnie, choć przecież starał się pohamować dawne złe emocje. Katarzyna. Głupio wtedy wyszło, byłam zajęta przeprowadzką, robotnicy łupali młotami pneumatycznymi, nie mogłam się skupić. On, mam nadzieję, że remont już skończony. Katarzyna, a ja mam nadzieję, że już się nie gniewasz. On, ależ skąd? Powiedział nieszczerze. Katarzyna, książka się już ukazała? On, a jeszcze do ciebie nie doszła? Katarzyna, odpowiadasz pytaniem na pytanie. On, bo myślałem, że doszła, a nawet, że ją przeczytałaś. Katarzyna, prześlij jeszcze raz, chyba, że nakład wyczerpany. Znam ten problem. Przed siedzibą portalu przywitał ich Marcin. Marcin, sorry, że nie przeczytałem. On, ale przecież przeczytałeś. Marcin, a tak. On, napisałeś mi, że nazbyt intelektualne. Marcin, no tak. On, a ja ci odpisałem, że to wina twojego ojca, który był moim profesorem. Niepotrzebnie zawyżał poziom. W studiu była już Agnieszka. Sorry, jeszcze nie zdążyłam, ale na pewno przeczytam, tylko prześlij jeszcze raz. Oraz nieznany hodowca psów. Jemu nieznany, ale w psim środowisku był to z pewnością ktoś. Katarzyna i Agnieszka przywitały się z nim wylewnie. Okazało się, że ktoś go zna. Ktoś. Pamięta mnie pan? On. Trochę, ale nie pamiętam skąd. Ostatnio zawsze tak odpowiadał, żeby zyskać na czasie, mając nadzieję, że może sobie przypomni. Ktoś. Wrocław. On. A, który to był rok? Ktoś. Prosiłem, żeby przeczytał pan mój poemat. Kto pierwszy rzuci kamień? On. I? Ktoś. Właśnie chciałem spytać. On. Czy... Ktoś. Czy już przeczytane? Siedział w centralnym miejscu studia drugie śniadanie psich ratowników i po czole zaczął spływać mu pot. Kto pierwszy rzuci kamień? Ciąg dalszy nastąpi.

0: Tomasz Karolak czyta książkę, tu cytat, o współczesnej samotności i czułości.
1: Jacek Pomorski, Pies Wybawiciel. Fragmenty.
0: Jacek Grudzień, muzyka. Gościnnie na gitarze Wicza, kinior i marimba Saren oraz Tomek Mann na basie.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Luna House.
0: Barbara Marcinik, zapraszam i polecam.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 lipca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wspólna obrona i inwestycje. Donald Tusk spotkał się w Lublinie z Wołodymirem Zełenskim. Coraz bliżej nocnej prohibicji w całym kraju sejmowa komisja poparła zmiany. Pożary w Europie zbierają tragiczne żniwo. Trzej strażacy zginęli podczas akcji gaśniczej na Krecie. Polskie inwestycje w Ukrainie, współpraca antybalistyczna, a także wsparcie dla Kijowa w walce z rosyjską agresją. Premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiali na ten temat w Lublinie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski podkreśla, że relacje międzynarodowe nie mogą być oparte na ksenofobii, a interesem Polski jest obrona Ukrainy przed Rosją i wejście naszych sąsiadów do Unii Europejskiej.
1: Naszym interesem jest także brać udział w odbudowie Ukrainy i wyjaśnić wszystkie zaszłości, ale te zaszłości trzeba wyjaśnić w sposób taki spokojny. Te doświadczenia bardzo przykre wojenne, doświadczenia wojny dronowej są dla nas bardzo ważne, a my mamy też pewne zasoby, które możemy przekazać Ukrainie, ale oczywiście o tym trzeba rozmawiać, a nie strzelać do siebie za płotu.
0: Polska jest gotowa wymienić samoloty MiG-29 w zamian za ukraińskie technologie dronowe, chociaż zainteresowanie polskimi MiG-ami wyraziła również Bułgaria. A Stany Zjednoczone zamierzają przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Sejmowa Komisja Zdrowia za wprowadzeniem ograniczeń w promocji i sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Nie będzie można także reklamować alkoholu, również piwa i napojów 0%. Przepisy wprowadzają nocną ciszę alkoholową w całej Polsce, czyli zakaz sprzedaży między 22 a 6 rano, z możliwością rozszerzenia zakazu od 21 do 9, powiedziała współautorka projektu posłanka Lewicy Joanna Wicha.
2: To jest zapis, na który czeka, no między innymi czekają SORY, czeka policja, która mówi, że nie może się doczekać, bo wszędzie tam, gdzie gminy wprowadziły te ograniczenia, spadła przestępczość. Nie ma takich burt na SORach, więc naprawdę to jest bardzo, bardzo ważny przepis.
0: Prawo i Sprawiedliwość proponowało wprowadzenie zakazu sprzedaży tzw. małpek, czyli opakowań alkoholu poniżej 300 ml pojemności, dodaje poseł PiS Bolesław Piecha.
3: W tym wypadku ograniczono najważniejsze dla nas problemy. Pierwszy to jest problem opakowań. I ten problem opakowań, żeby nie sprzedawać tak zwanych małpek, które są jakby inicjacją i doskonałym dopełnieniem kultury picia w Polsce, czyli mówiąc kolokwialnie chlania, został usunięty.
0: Sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się najwcześniej po wakacjach. Tychy walczą z sinicami w jeziorze Paprocańskim. Także teraz obowiązuje tam zakaz kąpieli. Jak mówi prezydent miasta Maciej Gramatyka, problemu sinic nie uda się szybko rozwiązać.
4: Tam jest tak wiele różnych czynników, które na to wpływają, że zapewne nam się szybko nie uda. Jeden podstawowy tak naprawdę to jest staw. Nie ma dopływu do tego jeziora. Ma głębokość od metra do dwóch maksymalnie i w przeszłości to był tak naprawdę staw hodowlany. Hodowano w nim ryby i co jakiś czas spuszczano wodę z paprocan i wtedy ten czynnik biogenny, który zalegał na dnie, był neutralizowany.
0: Jezioro powstało w końcu XVIII wieku. Obecnie pełni rolę rekreacyjną oraz retencyjną, stanowiąc osłonę przeciwpowodziową dla południowo-wschodnich dzielnic miasta. Trzech strażaków zginęło podczas walki z pożarami lasów w Grecji. Najtrudniejsza sytuacja panuje na Krecie. Ewakuowano co najmniej 8 miejscowości. Władze ostrzegają, że zagrożenie pożarowe utrzyma się także jutro. Gęsty, gryzący dym zagraża mieszkańcom departamentu Żyronda w południowo-zachodniej Francji. Z okolic Bordeaux ewakuowano około 250 tysięcy osób. Coraz więcej mieszkańców narzeka na trudności z oddychaniem. Niektórzy noszą maski. Muszą je nosić osoby szczególnie wrażliwe, zwłaszcza seniorzy, mówi farmaceuta z Bordeaux. Wczoraj rano podarowano nam kilka kartonów maseczek dla pacjentów wrażliwych z kłopotami z oddychaniem. Dotyczy to osób z

0: problemami układu oddechowego, zwłaszcza osób starszych. Bardzo istotna jest ich ochrona przed dymem, który dotarł do Bordeaux. Pożary lasów w departamencie Gironda trwają już tydzień. Nad Francję dociera czwarta tego lata fala upałów, która obejmie także część Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii, Włoch i południowych Niemiec. Temperatura w tych rejonach ma znowu przekroczyć 40 stopni.
1: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza jest na Śląsku, a także w Kłodzku na Dolnym Śląsku. W pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry i bardzo dobry. Prawie 15% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Niemal w całej Polsce panuje susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport. Marika Górecka.
3: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej. Po 90 minutach rewanżowego spotkania rozgrywanego w ramach eliminacji do Ligi Mistrzów, Lech Poznań przegrywa z duńskim Aarhus 0-3. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 1-4 dla kolejorza, a to oznacza, że potrzebna do wyłonienia zwycięzcy jest dogrywka. O awans do trzeciej rundy eliminacji walczy też Górnik Zabrze. Po pierwszej połowie rewanżu w Zabrzu mamy 1-1. Pozostajemy przy piłce nożnej. Kacper Tobiasz znalazł nowego pracodawcę. Gaziantep FK potwierdził, że to właśnie w ich barwach zobaczymy w najbliższym sezonie byłego bramkarza Legii Warszawa. Umowa z tureckim klubem ma obowiązywać 3 lata. Ewentualny debiut Tobiasza może nastąpić już 15 sierpnia przeciwko drużynie Antalya Sporu. Sprawdźmy, co w żużlowej Ekstralidze. Jak podają lokalne media, Grzegorz Walasek chce zrezygnować z funkcji trenera Stelmet Falubazu Zielona Góra. Klub informuje, że podczas najbliższego spotkania drużynę poprowadzi Marek Mróz. Zaznaczając jednocześnie, że kontrakt z trenerem nie został rozwiązany. Aktualnie klub z Zielonej Góry zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli PGE Ekstraligi i pewne jest, że po zakończeniu rundy zasadniczej będzie walczyć o utrzymanie w elicie. Na koniec tenis ziemny. Niebawem swój mecz w drugiej rundzie turnieju w Waszyngtonie rozpocznie Kamil Majchrzak. W pierwszej rundzie Piotr Kowianin pokonał Tomiego Pola 2-0. Teraz zmierzy się z rozstawionym z numerem trzecim Taylorem Fritzem. W tym sezonie Majchrzak sześciokrotnie rywalizował z zawodnikami pierwszej trzydziestki światowego rankingu, tylko raz schodził z kortu niepokonany. Stawką dzisiejszego spotkania jest awans do ćwierćfinału.
0: Jutro bezchmurnie lub zachmurzenie małe i będzie upalnie od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu, około 32 w centrum, do 36 stopni na zachodzie.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Autopromocja.
3: 63 dni, które na zawsze zmieniły Warszawę. Sierpniowy, deszczowy dzień, zwyczajne dziewczyny i chłopcy, tak jak stali, poszli bronić swojego miasta. W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego porozmawiam z moimi gośćmi o powstańczych strojach, które też były wyrazem oporu, oraz o powstaniu zatrzymanym w kadrze i o tegorocznych obchodach jego rocznicy. Audycja przy stole z Muzeum Powstania Warszawskiego w sobotę 1 sierpnia po 9. Zapraszam serdecznie, Karolina Sulej.
4: Transmisja wideo audycji przy stole będzie dostępna na stronie i kanale YouTube Trójki.
2: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Minęła 21.08.
4: Klub Trójki.
6: 18 lipca 2026 roku w Warszawie odbył się pierwszy w historii Polski Marsz Dumy Osób z Niepełnosprawnościami. W ten sposób mieliśmy okazję przypomnieć sobie, że lipiec jest miesiącem niepełnosprawności, a może poświęcono osobom z niepełnosprawnościami. Jaki był cel manifestu, cel tego Marszu Dumy? A może było to przypomnienie, hej, jesteśmy między wami. Czego oczekują i potrzebują osoby z niepełnosprawnością?

0: gościami od wysoko rozwiniętej cywilizacji. Opowiedzą moi dzisiejsi goście. Pani Ewa Błoch, niewidoma pieśniarka, instruktorka śpiewu, pedagog. Witamy panią pięknie.
1: Witam serdecznie.
0: Justyna Lipko-Konieczna, dramaturżka, pedagogzka, obecnie odpowiada za kształt programowy Centrum Sztuki Współczesnej. Centrum Sztuki Włączającej, to też jest sztuka współczesna, Teatru 21, organizacji popularyzującej sztukę artystów i artystek z niepełnosprawnościami.
2: Dobry wieczór.
0: I Maria Wachowicz z Fundacji Avalon, wspierającej inicjatywę Polski Marsz Osób z Niepełnosprawnościami.
3: Dobry wieczór.
0: A z nami telefonicznie pani Katarzyna Kosecka, aktywistka na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Witamy panią pięknie.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Witam.
0: Ja nazywam się Agnieszka Trzeciakiewicz i poprowadzę dzisiejszy Klub Trójki. Wśród osób angażujących się w sprawy niepełnosprawności dominują kobiety? Patrzę się tutaj na
3: też,
0: panią Marię.
3: Też mamy bardzo, bardzo dużo przyjaciół, też wśród mężczyzn, więc żeby nie było, pozdrawiam bardzo serdecznie Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami i tam różnych naszych przyjaciół, Bartka, Tomka, doktora Krzysztofa, więc rzeczywiście powiedziałabym, że jesteśmy zróżnicowanym środowiskiem, które mam wrażenie, że coraz mocniej gra do jednej bramki, które mówi, że chcemy równości, godności i życia na po prostu takich zasadach, które gwarantuje nam i konstytucja, i też konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami ratyfikowana przez Polskę w 2012 już roku.
0: Pani Justyna Lipko-Konieczna, Centrum Sztuki Włączającej. Czy to się zmieniało latami? Czy od zawsze mężczyźni byli jednorodnie zaangażowani?
5: Wydaje mi się, że parytetów nie ma i że jednak ta dysproporcja jest dosyć znacząca. Teraz trzeba byłoby się pewnie temu przyjrzeć tak na bieżąco, jak te liczby wyglądają. Natomiast wydaje mi się, że jednak cały czas funkcjonuje wzmacniany kulturowo wzór tej opieki
0: przez matkę.
5: I rzeczywiście funkcjonowania w tych relacjach współzależnych, które no, zajmują kobiety. Natomiast oczywiście nie jest to regułą. Ja myślę, że kiedy patrzę na naszą organizację, to też te dysproporcje są widoczne, natomiast jakby rola mężczyzn na rzecz tych działań współzależnych, podmiotowych, wspierających samodzielność jest coraz bardziej znacząca.
0: To zadam jeszcze takie niewygodne pytanie, bo czy często zdarza się, bo tak bywało drzewiej, że to właśnie matka zostawała sama z niepełnosprawnym dzieckiem.
3: Ja może takie wtrącę tutaj taką pewną sytuację.
0: Czy to już jest stereotyp?
3: Z domu rodzinnego, ponieważ mój brat kończy w tym roku 18 lat i moi rodzice chcieli zostać kuratorem Adasia, żeby go nie ubezwłasnowolniać. To też jest bardzo ważny temat, myślę, który teraz się toczy poprzez instrumenty wspomagania podejmowania decyzji, które są już w Sejmie po pierwszym czytaniu. I była taka sytuacja, że konsultowali się z prawnikiem i ten prawnik bardzo nalegał, żeby tym kuratorem została moja mama. A moja mama mówi, no tak, ale my zdecydowaliśmy, że to mąż zostanie tym kuratorem i to była bardzo taka pokazująca nam sytuacja. No przecież mój tata jest świetnym tatą, dla mnie najlepszym na świecie i też bardzo angażującym się w takie też działania na rzecz dobra mojego brata. I dlaczego tylko ta mama? Myślę, że wciąż panuje taki stereotyp takiego ojca nieobecnego, wycofanego, który może trochę nie ogarnia tych wszystkich papierologii związanych z niepełnosprawnością, bo przecież jest ich od groma. I to jest bardzo ciekawe. I myślę, że też mamy bardzo duże zdziwienie takie, jeżeli widzimy ojca takiego obecnego, takiego, który jest zorientowany dobrze na przykład o wynikach jakichś badań swoich dzieci, o przyjmowanych lekach, sposobie rehabilitacji. Myślę, że to jest bardzo smutne i chciałabym walczyć z takim stereotypem, bo uważam, że każdą sytuację też trzeba rozpatrywać indywidualnie i trzeba najpierw zapytać, a później osądzać.
0: To ja się tam panią

0: Ewę Błoch właśnie.
1: No właśnie, może kamyczek do ogródka, dlatego że nie można generalizować. Panowie często są wyłączani przez kobiety z opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Idą w odstawkę, ponieważ jest dużo pracy przy tym dziecku, szczególnie jak jest małe i bardzo uszkodzone. Wiem coś na ten temat. Moja córka już przeszła na tę lepszą stronę i już nie musi walczyć o swoje prawa i ja nie muszę jej ubezwłasnowalniać. Okazuje się, że jest w instytucjach takie parcie na to, żeby koniecznie osoby z niepełnosprawnością, żeby było instytucją wygodnie, ubezwłasnowalniać. W sytuacjach, kiedy nie jest to w ogóle koniecznie, jest to potrzebne. W sytuacjach, kiedy trzeba zrobić badania, nie jest potrzebne zajrzeć do oka, tak jak w przypadku mojej córki było. Jęczmień się zrobił na oku i pan okulista nie chciał jej zajrzeć do oka, bo ona jest nieubezwłasnowolniona. No, tak jak mówię, wygodnictwo instytucji i taka stereotypowe traktowanie dzieci, osób z niepełnosprawnością, nieumiejętność zachowania się wobec nich, to jakoś dyktuje apodyktycznie zachowania rodziców.
2: I dzięki temu, że 18 lipca odbył się pierwszy w historii Polski Marsz Dumy Osób z Niepełnosprawnościami, może te wszystkie elementy i informacje, które tutaj teraz panie podają, może to właśnie zacznie się zmieniać i może ten krajobraz zacznie się zmieniać.
1: Ja myślę, że już się zaczął. Trudno było w latach 90., kiedy powstawała integracja w szkołach, kiedy trzeba było przekonywać ministerstwa, trzeba było przekonywać urzędników do tego, aby dzieci, które są słabsze, które są uszkodzone, włączać do społeczeństwa. Ja w latach 80. zaczynałam pracę i przyznam, że było mi łatwiej jakoś samodzielnie korzystać z różnych usług i takich przestrzeni samodzielności, jak poruszanie się, niż teraz.
2: Ponieważ a z czego to wynika?
1: Właśnie chcę powiedzieć, dostępność, o której się tak mówi bardzo dużo i trąbi naokoło, jest pokawałkowana. Przykładem jest moje osiedle, które jest wybudowane już z myślą o dostosowaniu do osób z niepełnosprawnością. Winda oczywiście z napisami brajlowskimi, ale do tej windy, żeby dojść, trzeba przejść przez domofon, który jest na sensory. Po kilku wizytach telewizji różnych na moim osiedlu wymieniono w mojej klatce domofon, ale tylko w mojej klatce. W innych klatkach już nie. Bo to jest drogie po prostu.
2: I ale wymieniono dlatego, że po prostu państwo pilnowali tego.
1: Tak, ja tam mieszkam, domagali. Więc do innej klatki już nie mogę pójść, bo tam nie obsłużę tego domofonu. To taka brak myślenia totalnego, ponieważ te domofony na sensory polegają na tym, że są napisy brajlowskie, tyle tylko, że jak się dotknie, to od razu się wybiera numer. A ja muszę najpierw dotknąć, a potem poszukać, którą cyfrę mam wybrać, więc tak jak mówię, dostępność jest pokawałkowana.
2: Panie w studiu uśmiechają się i kiwają głowami, a co na to pani Katarzyna Kosecka, której nie widzimy, ale ją słyszymy.
3: No ja się oczywiście zgadzam z przedmówczyniami, to wszystko jest dokładnie prawda, ta dostępność jest pokawałkowana rzeczywiście. A co do uczestnictwa mężczyzn we wspieraniu swoich dzieci z niepełnosprawnością, to u nas akurat jest tak, że mój mąż bardzo wspiera swoją rodzinę i swojego syna, no współuczestniczy w tym wychowaniu i u nas, ale wiem, że jest też inaczej. To akurat jest w ten sposób, że my po prostu się dzielimy obowiązkami i to jest naprawdę świetne.
2: I to jest absolutnie piękne i tak powinno być. Lipcowy marsz, tak, lipcowa duma. Jaki cel miało to wydarzenie? Jaki cel miał ten marsz?
3: Ten marsz to jest, spiritus mowę z tego marszu było, jest Karolina, moja córka, która teraz, mam nadzieję, że nas słucha i pozdrawiam cię Karola i Michała. bardzo serdecznie. To jest osoba, która ten

0: aż cały zorganizowała i w zasadzie można powiedzieć, że zawdzięczamy jej, że on się odbył, to właśnie Karolinie. No ale też, bo ona dokonała zgłoszenia i zajmowała się prowadzeniem tego marszu, ale też chciałam powiedzieć, że ja osobiście jestem bardzo wdzięczna uczestnikom, bo naprawdę była taka super energia na tym marszu. I to był marsz dumy, to nie był protest, tylko to był marsz dumy. To było po to zrobione, żeby pokazać, że ludzie z niepełnosprawnościami to są ludzie pełnokrwiści, absolutnie tacy stuprocentowi ludzie właśnie, którzy mają poza niepełnosprawnością jeszcze swoje hobby, swoje życie osobiste, swoje prace, swoje zainteresowania. Że wnoszą ogromnie dużo do społeczeństwa, takiej wartości wymiernej, finansowej, materialnej, ale też po prostu takiej ludzko-prawno-człowieczej, o, zwyczajnie. I na tym marszu to było widoczne. I ja naprawdę ogromnie na to nalegam, żeby właśnie spojrzeć na osoby z niepełnosprawnościami jako na po prostu pełnokrwistych ludzi.
1: Pełnokrwiści ludzie. Bardzo mi się podoba to określenie. Naprzeciwko mnie siedzi pani Maria Wachowicz, którą ja widziałam na marszu pod rękę z bratem.
2: Tak, byłam rzeczywiście z Adasiem, moim bratem rodzonym. Może tak wtrącę, że ta relacja między nami jest taka bardzo wyjątkowa. Adaś to jest mój młodszy nauczyciel życia. Adaś też bardzo długo nie mówił, dopiero tak od 6 lat, a ma 18, jakkolwiek komunikuje się werbalnie, więc ta nasza głęboka więź budowała się autentycznie bez słów. I myślę, że dzięki temu jest taka głęboka. Ja Adama zabrałam trochę pełna obaw na ten marsz, bo Adaś jest spektrum autyzmu i tak się go pytałam, czy chce ze mną iść. Mówił, że tak, ale obawiałam się po prostu różnych dźwięków i tego, że będzie za głośno, ale okazało się, że impreza bardzo przypadła mu do gustu, ponieważ ludzie mówili jednym głosem i w jednym rytmie. I to mu się tak bardzo podobało, że mówiliśmy te hasła idąc tymi ulicami w tym jednym rytmie, że on po prostu szedł ze mną i się śmiał. Co było też takim jego symbolem. Myślę też, że takiej radości z tego, że on tu jest. I jak się go zapytałam, co mu się najbardziej podobało w weekend w Warszawie, to powiedział, że marsz. I to było dla mnie też ciekawe, ale też to było dla mnie, ten marsz był dla mnie ważny z kilku powodów. No ja jestem też bardzo wdzięczna Karolinie, że to wszystko zorganizowała. My w Fundacji Avalon staraliśmy się to jak najmocniej nagłośnić przed i później po marszu, bo jak ja tam przyszłam, to były też jeszcze inne moje koleżanki z fundacji i my powiedziałyśmy do siebie, my za rok to musimy po prostu pomóc to rozhulać, bo wszyscy się muszą dowiedzieć, że jest taki marsz, bo tam była taka niesamowita energia. I mi się to też spina właśnie przez to, że mam brata z niepełnosprawnością i też pracuję w organizacji, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore. To po prostu mi się to tak połączyło, ale no, jak właśnie pani Kasia, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i też jestem wierną fanką wszelkich działań, mówiła o tym właśnie pełnokrwistości tych ludzi, o tej energii, to przyznam szczerze, że no ja mam ciarkę, jak o tym mówię i jak o tym myślę, bo to jest mój obraz Polski, który ja chcę. Właśnie takiej Polski, która mówi, że osoby z niepełnosprawnościami są takimi samymi obywatelami, pracownikami, nauczycielami, partnerami życiowymi, po prostu pełnia życia. I to w tym marszu było. Tam nie było litości. Tam nie było nadmiernego płakania, o jejku, jacy my jesteśmy biedni, wkładania nas po prostu ciągle w te ramy, bohater albo ofiara, ciągle po prostu przepychanie się przez te dwa stereotypy. Tam po prostu była prawda. My żyjemy, poruszamy się, jesteśmy, pracujemy, rozwijamy się, albo chcemy się rozwijać, albo też nie możemy. Nie było, w sensie nie zabrakło tam takiego zdenerwowania na systemowe bariery, bo też bardzo głośno o tym mówiliśmy i padały takie bardzo konkretne słowa, ale to było fantastyczne, że my po prostu ta energia roznosiła, mam wrażenie, ten cały trakt królewski i po prostu szliśmy i jednym głosem wołaliśmy o tym, że każdy jest ważny, że mamy prawo do miłości i o tym, że na przykład już nie chcemy więcej ludzi zamykać w DPS-ach, nie chcemy ludziom ograniczać wolności, bo wiemy, że to jest podstawowa wartość każdego, wartość i

0: i taka potrzeba każdego człowieka.
1: A ja zapytam może, czy nie warto takiej energii dużej jednak skierować na drogę pokazania siebie w innych aspektach, a nie w aspekcie niepełnosprawności? Przyznam, że nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby brać udział w marszu, którym naczelną cechą ludzi jest niepełnosprawność. Odkąd wyszłam z internatów, postanowiłam, że będę pracować na wolnym rynku i to mi się udawało i udaje. Nigdy niepełnosprawność, to sprawa mojego niewidzenia, nie była naczelną moją cechą. Nigdy dzieci na osiedlu nie mówiły o mnie ta niewidoma pani, tylko pani Ewa Stuptusia, bo tak się nazywał klub, w którym pracowałam. I
2: pani cecha to, że była pani niewidoma, dzieciom to zupełnie jakby nie przeszkadzało, to nie było dla nich coś wyjątkowego, to była normalność.
1: Tak, one się uczyły pomagać mi wtedy, kiedy potrzebuję, nie przeszkadzać wtedy, kiedy idę sama i sobie radzę. I tak jest do tej pory.
2: Czyli pani edukowała?
1: Tak, to jest najlepszy sposób, moim zdaniem, oczywiście świat się zmienia, wszystko się zmienia. To jest najlepszy sposób przystosowania społeczeństwa do istnienia ludzi słabszych. Właśnie pojawienie się w miejscach pracy, w mediach. Ja często miewałam wykłady, jakieś wystąpienia na konferencjach i podkreślałam zawsze to, że należy osoby z niepełnosprawnością, które mają umiejętności, mają wiedzę w danej dziedzinie, zatrudniać w zakładach na wolnym rynku, w zakładach pracy, bo wtedy, jeśli człowiek słabszy, człowiek z niepełnosprawnością będzie w rodzinie, ta rodzina będzie znała te problemy. Jeśli on będzie w jakimkolwiek środowisku zawodowym, to środowisko będzie znało te problemy. I to jest moim zdaniem taki
2: edukowanie
1: lepszy,
2: przez
1: ciągły
2: praktykę.
1: Sposób. Tak, edukowanie.
2: Pani Katarzyna Kosecka.
3: Ja chciałam powiedzieć, że na tym marszu niepełnosprawność była jedną z cech, ale nie pierwszoplanową. Po prostu ten marsz dumy to był marsz dumy osób z niepełnosprawnościami, ale to był marsz dumy z siebie, z własnych osiągnięć, z własnego życia, z własnego hobby, z własnej pracy. I osoby, które tam były, no wiadomo, że ta niepełnosprawność zawsze im towarzyszy, natomiast tam chodziło o to, żeby po prostu poczuć się wspólnotą, radością, podzielić się tym, że jesteśmy razem i być dumnym z siebie, po prostu jako z człowieka, bo naprawdę ta pełnokrwistość jest właśnie tutaj bardzo ważna, dlatego że moi koledzy, którzy jeżdżą na wózkach, to są na przykład prawnicy, to są osoby, które chodzą na koncerty, słuchają super muzyki i o tym my chcieliśmy powiedzieć, że my się dzielimy swoją radością i swoją dumą z tego, że my po prostu normalnie żyjemy. Normalnie tak jak wszyscy, pokonując pewne trudności, ale my mamy swoje hobby, my chodzimy do muzeów, my chodzimy na koncerty, my chodzimy do kawiarni, do teatrów, no w różne miejsca. I z tego się cieszymy, ale my mamy świadomość tego, że system nam rzuca kłody pod nogi i to nie chodzi o to, żeby malować trawę na zielono, tylko po prostu, żeby mimo wszystko był ten moment i ten czas na to, żeby się cieszyć z obecności, ze wspólnoty po prostu.
2: Żeby podnieść głowę wysoko.
3: No tak, bo to jest absolutnie...
4: Ja bym nie odejmowała jednak przede wszystkim...
2: Pani Justyna.
4: Tak, nie odejmowałabym temu marszowi tego, co myślę, że może być potężnym kamieniem milowym w ruchu osób z niepełnosprawnościami. Ja tutaj pani Ewie odpowiedziałabym tak na to pytanie, które było myślę, że pytaniem prowokacją. Tak chciałabym o nim myśleć, że bardzo uważałabym na to, żeby nie traktować jakby wszystkich niepełnosprawności jakby w ten sam sposób. Można by powiedzieć, że i to te różne rodzaje niepełnosprawności w różny sposób zapewniają lub nie zapewniają dostępu do sfery przywilejów, które kultura, społeczeństwo oferuje w dużo

0: w większym zakresie osobom bez niepełnosprawności. I powiedziałabym, że trochę się tak słuchając pani, trochę pomyślałam o tym, że ten rodzaj jakby perspektywy to jest taka perspektywa trochę o takim indywidualnym szczęściu. Niektórym osobom z niepełnosprawnościami można powiedzieć, jakby idąc za tą narracją, szczęście sprzyja trochę bardziej, innym mniej. A to bardzo łączy się z taką odwrotnością, bo jeżeli większość osób z niepełnosprawnościami tego szczęścia nie ma, to znaczy, że w jakiś sposób jest też indywidualnie odpowiedzialna za porażkę i jakby swoją własną niepełnosprawność, czy też tak naprawdę idąc za tym, co pani powiedziała, uszkodzeniem. Bo ja rozumiem, że kiedy mówi pani właśnie o jakby swojej kondycji, to mówi pani w kategorii uszkodzenia, a nie niepełnosprawności jako tożsamości politycznej. I myślę, że tutaj jakby to, co jest taką bardzo ważną różnicą pomiędzy po prostu uszkodzeniem rozumianym jako pewna, nie wiem, dyspozycja ciała, a niepełnosprawnością, o której tutaj mówimy w kontekście Marszu Dumy, i to jest ten kamień milowy, to jest kwestia jednak tożsamości politycznej. I dlaczego to jest dla mnie ważne? Ja wcale nie uważam, że my żyjemy jakby w wysoko rozwiniętej cywilizacji. Wprost przeciwnie. Uważam, że wysoko rozwinięta cywilizacja to jest cywilizacja, która przede wszystkim uwzględnia potrzeby i dyspozycje i potencjały osób, które nie mieszczą się w tak zwanym standardzie. I mam poczucie, że jesteśmy daleko od tego, żeby społeczeństwo, w którym żyjemy, to jest tak jak mówiła pani o Braille'u, że jest tylko jakby w tym jednym jakby domofonie. Dlaczego? Bo dostępność nie jest elementem kultury.
1: Tak, ale będzie elementem kultury, jeśli będziemy się pojawiać ze swoimi deficytami w miejscach różnych, a nie tylko na marszach dumy.
0: Myślę, że osoby się pojawiają w miejscach różnych, nie tylko na marszach dumy.
2: Pani Justyno, a Teatr 21 to nie jest właśnie element kultury, to nie jest wejście do teatru,
0: ja powiedziałabym jeszcze jedną rzecz, jakby kończąc to, bo wydaje mi się, że tutaj jesteśmy jakby w miejscu, w którym ważne, żeby dotarło, jak ważnym ten marsz był wydarzeniem. Ja mam takie poczucie, że osoby, z którymi ja mam do czynienia, moje środowisko osób z niepełnosprawnościami przeszło taki lęk, barierę związaną w ogóle jakby z demokracją bezpośrednią i z protestowaniem, marszem i rodzajem w ogóle aktywności bezpośredniej, która przełamuje taki wizerunek osoby z niepełnosprawnością jako takiej osoby, która jest na łasce czy niełasce systemu, czy jakby środowiska, w którym funkcjonuje. Bo albo ktoś ją zauważy i daje szansę, albo się wciśnie w te drzwi, albo będzie miała jakby pecha i się jakby nie wciśnie. Czyli jakby z takiej sytuacji jakby bycia trochę jednak petentem. I wydaje mi się, że tu tego rodzaju jakby publiczna obecność, która nie boi się właśnie mówić o sobie w konkretny sposób, w tożsamościowy sposób, to jest dla mnie bardzo jakby tutaj ważne, pokazywać siebie w sposób, który jest oparty na potencjałach, bo tutaj to jest dla mnie bardzo ważne, co się pojawiło, że mówimy o potencjałach, o talentach, o właśnie predyspozycjach, czyli o tym wszystkim, co jest tą wartością dodaną i że jakby w ten sposób jesteśmy w stanie tego rodzaju działaniami przełamywać jako grupa, jako wspólnota, nie pojedyncze osoby, ale właśnie jako grupa, jako szersza społeczność, jako ruch społeczny. Powiedziałabym tutaj, przyniosłam książkę, którą wydaliśmy przy okazji protestu RON, w której są różnego rodzaju manifesty polskie i zagraniczne. Ale jeden z ważnych tekstów, który jest częścią tej książki, to jest tekst Tobina Siebersa o niepełnosprawności jako ruchu społecznym. I tutaj wydaje mi się, że to jest kluczowa perspektywa. Wydaje mi się, że właśnie jakby ruch społeczny jest w stanie zmienić kulturę, w której funkcjonujemy i jest w stanie wywalczyć nie pojedynczym osobom, ale populacji prawa, równe prawa.
2: Dlatego te prawa można wywalczyć również i ten ruch zobaczyć poprzez sztukę?
0: Tak. I oczywiście można jak najbardziej.
2: Czy taką siłę, panie aktorzy,

0: poczuli, kiedy spotkali się razem, kiedy mogli zacząć uczestniczyć w Teatrze 21?
1: Tak, to w zasadzie w bardzo szybko w jej wykonaniu stała się bardzo polityczna obecność. Poczuli się uprzywilejowani jakby tym, że mają dostęp do sceny i że mogą z tej sceny mówić o swoich

0: kuchni, ale do których drogą aktywistyczną i takim towarzyszeniem i byciem z aktorami i podążaniem za nimi doszliśmy. To był spektakl Rewolucja, której nie było. I to był spektakl właśnie bazujący na proteście RON, w którym aktorzy 21 też czynnie brali udział, po prostu stając pod budynkiem Sejmu i protestując, ale też otrzymaliśmy od protestujących po proteście archiwum protestu. Były to korespondencje, były to przedmioty, były to świadectwa. I to stało się elementem spektaklu, który odbił się bardzo głośnym echem w Polsce. Został też doceniony, nagrodzony na wielu prestiżowych festiwalach teatru publicznego. I rzeczywiście jednym z postulatów, który pojawiał się w tym spektaklu, to był postulat dotyczący godności i samodzielności. Więc myślę, zresztą osoby protestujące w Sejmie, które przyszły i zobaczyły spektakl, powiedziały nam, że w zasadzie ten spektakl jest przedłużeniem protestu. Więc jakby tym, że sztuka weszła bezpośrednio na scenę polityczną, nie bała się tego, tak jak nie bali się tego protestujący, udało nam się zorganizować wokół siebie naprawdę bardzo dużą społeczność, ale chciałam powiedzieć, że nasz spektakl znalazł się na tak zwanej czarnej liście, wtedy jakby politycznie to był inny moment i rzeczywiście zostaliśmy wykluczeni z jednego z publicznych festiwali, wykreśleni. Taką siłę rażenia tak naprawdę ten spektakl miał.
1: A czy może to nie była siła rażenia, tylko co innego? Bo my się ciągle uczepiamy tego, że to niepełnosprawność jest przeszkodą. Czasami przeszkodą jest brak wiedzy. Czasami przeszkodą jest brak zainteresowania zatrudnienia danej osoby. I moje doświadczenia niepełnosprawności to nie jest tylko niewidzenie. Ja przez wiele lat byłam mamą, jestem mamą dziecka niechodzącego, niesprawnego intelektualnie, nie zgłaszającego potrzeb fizjologicznych, więc mam naprawdę bardzo szerokie spektrum doświadczeń związanych z niepełnosprawnościami. I to, co pani powiedziała o szczęściu czy nieszczęściu, no to ja się uśmiecham, bo nie bardzo wiem, czym tutaj, gdzie to szczęście albo nieszczęście przypisać. Ja po prostu wolę, żeby moim powodem do dumy była nie niepełnosprawność, tylko mój koncert. Nie wspólnota osób z niepełnosprawnością, tylko to, że ja śpiewam dla określonej grupy ludzi, niekoniecznie niepełnosprawnych, tylko dla ludzi zdrowych, którzy chcą mnie słuchać, dla jakiejś wspólnoty, w której jestem, która nie jest ludźmi z niepełnosprawnością. Akurat mamy tak różne możliwości, ograniczenia i niesprawności, że trudno tutaj poczuć jakąś wspólnotę, przynajmniej mnie. A wspólnota dotycząca właśnie zawodu, który się wykonuje, sztuki, piękna, które się przeżywa, nie musi być w ogóle związana z niepełnosprawnością. I ja bym w tę stronę chciała pójść. Nie ograniczeń, nie wspólnoty osób, które mają jakieś problemy, tylko wspólnoty osób, które mają coś do przekazania światu. Nie do przekazania, że ja jestem niepełnosprawna, zobaczcie, i też potrafię, tylko ja potrafię. Ja potrafię.
2: Tutaj postawimy kropkę, bo chciałabym, żebyśmy włączyli telefony, żebyśmy włączyły też telefony. Drodzy Państwo, 2 2 i 7 3. Jakie są osobiste doświadczenia naszych słuchaczy? Doświadczenia w rodzinie, może w spotkaniu, w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub też po prostu doświadczenia osobiste z osobistą niepełnosprawnością, jaka może się przydarzyć każdemu, bo tego nie planujemy w życiu, najzwyczajniej w świecie. Myśląc o sztuce, chciałabym tak troszeczkę stanąć pomiędzy, bo każda z pań ma swój punkt widzenia i to jest wspaniałe, bo tylko na różnych punktach widzenia możemy budować szerzej. Przyszedł mi do głowy znowu Teatr Exit z Krakowa, gdzie osoby niepełnosprawne starają się być aktorami. Może tak, nie starają się być. Oni są aktorami, pełnoprawnymi aktorami. Nie mają żadnej taryfy ulgowej w swoim aktorstwie, tylko pokazują

0: okazują się takimi, jakimi są i swoją, chciałabym, żeby to dobrze zabrzmiało, niepełnosprawność cielesną czasami wykorzystują do tego, żeby pokazać również emocje. To znaczy swoje ciało wykorzystują, żeby pokazać emocje, żeby pokazać mądre treści. I najczęściej ich odbiorcami są osoby jak najbardziej tak zwane pełnosprawne, na których robi to niesamowite wrażenie i one dopiero zaczynają rozumieć i szanować to, że wszyscy są tacy sami.
1: Ja tylko powiem jedną rzecz, że to jest teren pełen pułapek i powiem tylko tyle, że dostęp do edukacji artystycznej dla osób z większością niepełnosprawności w teatrze jest niemożliwy. I chciałabym powiedzieć, że bez...
0: W takim teatrze zawodowym, tak, bo to jest oczywiście, mówimy o teatrze amatorskim.
1: I o tym mówimy. Bez silnego ruchu tożsamościowego, na który bardzo liczę po tym marszu, pewne rzeczy się nie wydarzą i tak naprawdę osoby z niepełnosprawnościami na rynku sztuki będą wyjątkami. I zawsze będą musiały indywidualnie wydeptywać swoje ścieżki.
2: Na wielu koncertach, na których mogłam, włączałam osoby z niepełnosprawnością, młodsze ode mnie, żeby dać im możliwość zaistnienia nie jako osoby z niepełnosprawnością, tylko jako osoby, które prezentują sobą, prezentują wysokie umiejętności.
1: Ja mówię o edukacji artystycznej. Tak, mówię o edukacji artystycznej.
0: Tak, tak.
3: Pani
0: tak.
3: Maria,
4: ja tak sobie myślę, słuchając naszych rozmów, że dobrze, że są takie miejsca, które dają możliwość, ale jak szłam tym marszem i pamiętam, że to też bardzo wybrzmiało, to myślę sobie, że to jest problem małych miejscowości, wiosek. Ja jeździłam z Fundacją Avalon po takich wioskach, też do nas ludzie dzwonią, bo prowadzimy pomarańczowy telefon wsparcia i myślę, że my w Warszawie, w Krakowie, w Lublinie...
0: Możemy
4: sobie mówić. Dla mnie takim najmocniejszym chyba doświadczeniem w ogóle takiego problemu było to, jak pojechałam do takiej pani Agnieszki, do małej mieściny pod Kłodzkiem. Pani Agnieszka jest osobą, która bardzo walczy też w social mediach o taką godność życia, a niestety tam gmina jej kładzie po prostu kłody pod nogi notorycznie. Zabierane godziny asystencji osobistej, podwyższanie czynszu za takie mieszkanie, w którym mieszka. Ciągła po prostu walka z nią, żeby ona nie mogła mieć też asystentów prywatnych. Tam jest bardzo dużo szereg problemów, bo jest taka spychanina problemu, żeby może pani Agnieszka w końcu poszła sobie do tego DPS-u. I myślę sobie, że super, że osoby z niepełnosprawnościami w dużych miejscowościach mają możliwość rozwoju, ale też sobie myślę o tych osobach, które w ogóle nie mają głosu. I to mnie bardzo boli, że w tych małych miastach, miejscowościach, gdzie mamy też mnóstwo utartych stereotypów, bo ludzie nie wiedzą, są niewyedukowani, powielają stare przyzwyczajenia.
0: Ludzie się boją.
4: Dokładnie.
0: Panie, to ja teraz stawiamy kropkę, dlatego że ja będę teraz trochę pilnować naszej rozmowy. Jest z nami słuchacz. Witamy pana pięknie.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Michał Stadziński z tej strony, znaczy Michał. Byłem podczas Marszu Dumy obecny. Jestem bardzo zadowolony, że to tak się odbyło i moim zdaniem tutaj właśnie powinno nas być więcej. Na pewno w przyszłym roku będzie nas więcej. Miałem taki problem, ponieważ pracowałem w administracji publicznej i niestety to jest tak, że przez wiele osób, zwłaszcza tych na górze, którzy pilnują efektywności, no osoba niepełnosprawna też podlega temu Excelowi, prawda? Mają dopłaty do z PFRON-u, do stanowisk dla osób niepełnosprawnych, natomiast część pracodawców rzeczywiście nie zwraca na to uwagi, tylko kwestia Excela jest jakby najważniejszą tutaj możliwością i od osoby niepełnosprawnej tyle samo się wymaga, co od zdrowej osoby, prawda? Więc dopiero od pewnego czasu, od lat 6, no znalazłem taką firmę, która zwraca uwagę na moją niepełnosprawność. To chciałbym zwrócić na to uwagę.
0: Bardzo dziękujemy panu. To jest przyczynek do tego, żeby zapytać się o takie społeczne zrozumienie.

0: bo instytucje użytku publicznego, opery, teatry mówią o tym, że tak, wszystkie mają podjazdy, że myślą o tym, że przystosowują się jak najbardziej, że są windy. Przecież autobusy, które są przystosowane, podjazdy. Czy tak rzeczywiście jest, czy to się dopiero rodzi?
1: Generalnie.
2: Ja chciałam powiedzieć
0: Pani
2: właśnie,
0: Katarzyna Kosecka.
2: Tak, ja chciałam powiedzieć właśnie dokładnie na ten temat. Umówiłam się z koleżanką, która jeździ na wózków do kina, Pałacu Kultury. Ona sprawdziła wcześniej, czy jest tam dostępność, czy ta winda ją dowiezie do sali kinowej. I uzyskała informację, że tak, że jest winda i że dojedzie do sali kinowej. No i winda była, tylko że z windy trzeba było pokonać jeszcze 3 schody, żeby do tej sali wejść. No i tutaj się po prostu okazało, że ona do tego kina nie pójdzie i nie wejdzie, nie obejrzy filmu, bo sama jeździ na wózku, który waży tam około 150 kg, jego nie wolno przenosić. I tak właśnie wygląda dostępność u nas w kraju. Już jedna ze znanych blogerek również miała tego typu problem, gdzie odbierała nagrodę za swoją działalność. No i niestety nie mogła wejść do budynku, bo po prostu nie było, winda była zepsuta, więc naprawdę to wszystko wygląda dobrze na papierze, ale zupełnie inaczej to jest w rzeczywistości. I też chciałam jeszcze dodać, że taką rzecz, że o ile niepełnosprawność wzroku jest u nas jakoś już powiedzmy zaakceptowana,
0: może nie tyle zaakceptowana, co powiem tak, ogarnięta, jeśli chodzi o pewien system, czy może nie, ale o to zaraz zapytamy się pani Ewy.
3: Nadrabiam charakterem, tak bym powiedziała.
0: Nadrabia pani Ewa charakterem. Pani Katarzyna.
2: I tu chodzi o to, żeby pani sukcesy nie były wyjątkiem, żeby to, że pani się udaje pracować i być muzykiem i pracować w taki sposób, jak pani chce, to nie może być wyjątek, to musi być standard po prostu, bo jeszcze dodajmy do tego, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, tutaj jest w ogóle naprawdę bardzo duża czarna plama, bo ci ludzie są niewidoczni, ponieważ system ich nie widzi dokładnie. Znaczy, po prostu nie ma dla tych ludzi miejsca ani w szkołach, ani już nie mówię o szkolnictwie artystycznym, które w ogóle jest zamknięte, bo to nawet do seminarium się nie można dostać, jeżeli ktoś jeździ na wózku. Znam taki przykład. No więc w ogóle to jest naprawdę zupełnie inna bajka. I to, co jest na papierze i te windy wszystkie, które są i te podnośniki, które są, no to są najczęściej po prostu niesprawne. I na przykład ostatnio widziałam taki podnośnik, który stał i mógł w deszczu. To było takie schodowa taki, który po prostu miał służyć osobom z niepełnosprawnościami. I tak dokładnie wygląda sytuacja z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. No po prostu dlatego w tym marszu brały również udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną i dla mnie to, że ja naprawdę dostrzegam ogromny potencjał w tych osobach z tego tytułu, że one są po prostu, one się cieszą taką naprawdę ogromną radością i to jest naprawdę siła tego marszu. Uważam, że tam ta niepełnosprawność zeszła na zupełnie drugi plan, bo mamy naprawdę, to jest dokładnie to, co powiedziała pani Justyna, że my mamy bardzo dużo do zrobienia i jako społeczność, jako społeczeństwo wcale nie jesteśmy społeczeństwem wysoko rozwiniętym. To się tylko tak wydaje.
0: Mówimy nie tylko o Polsce, ale w ogóle, bo to nie dotyczy tylko nas. Gdziekolwiek pojedzie się, to myślę, że te problemy są podobne. Jest z nami już pani Katarzyna, która się do nas dodzwoniła. Halo, halo.
4: Tak, witam, Kasia z tej strony. Słucham z ogromną uwagą, mimo że bezpośrednio temat mnie nie dotyczy, ale jak któraś z pań zauważyła, nigdy nic nie wiadomo i może mnie dotyczyć. Mam do czynienia od wielu, wielu lat, ponieważ z niepełnosprawnością i z osobami z niepełnosprawnością, ponieważ jestem osobą 60+, Wśród moich znajomych porodziły się dzieci z niepełnosprawnościami. Było to w czasach,

0: zupełnie innych niż obecne 30-40 lat temu. I obserwując przez lata zmianę, widzę ją. Natomiast tutaj zauważyłam pewien konflikt między paniami. Ja niestety nie kojarzę imion w tej chwili.
1: Jeszcze nie ma konfliktu.
0: Ale jest tutaj promarsz i antymarsz. I chciałabym powiedzieć, że pani, która pracuje jako muzyk i zdaje się, że ma niepełnosprawność niewidzenia.
2: Pani Ewa.
0: Pani Ewa, no właśnie. Pani Ewa bardzo indywidualnie podeszła do sprawy i to jest pani, która podała przykład domofonu, który zmieniono, tak? To jest ta sama pani,
2: tak.
0: Dobrze mówię? Okej. Okay. A druga pani chyba pani Justyna, która opowiada nam o marszu i o tym, jak on wyglądał i która szła w marszu ze swoim bratem. Dobrze kojarzę?
2: Pani, to szła pani Maria Wachowicz ze swoim bratem niepełnosprawnym.
0: Okej.
2: Okay.
0: Te marsze są potrzebne. Widoczność, walka o widoczność trwa nadal. Ona się nie skończyła i ona jest tak naprawdę ciągle w powijakach. I ten przykład tego domofonu u pani Ewy to jest najlepszy przykład, żeby pokazać, że marsz jest potrzebny. Bo być może marsze i pokazywanie, bo to jest też edukacja. Oni wychodzą i się cieszą, ale my ich widzimy, tak? Wszyscy. Ci, którzy mają do czynienia z niepełnosprawnością, ale też tacy, którzy do tej pory nie mają do czynienia. To jest kwestia odtabuizowania ciągle jeszcze. Zgadzam się, że nie jesteśmy społeczeństwem rozwiniętym, jeśli chodzi o podejście do ogromnej rzeszy osób niepełnosprawnych. I tutaj któraś z pań bardzo słusznie zauważyła, że te niepełnosprawności też nie są równe. Że w tej społeczności też jest pewien podział, są niepełnosprawności intelektualne, są takie jak niewidzenie, które utrudniają życie, ale są też braki kończyn, są od urodzenia niepełnosprawności.
1: Są też niewidoczne niepełnosprawności, to jest duża grupa.
3: Tak, ja jestem na przykład takim typem.
0: I my, w sensie społeczeństwo i kraj, jesteśmy naprawdę na początku. Obserwuję to od wielu, wielu lat, od dekad. Jesteśmy na początku, natomiast widzę zmianę, która dzieje się dzięki takim ludziom jak pani Maria, jak pani Justyna, jak pani, która zorganizowała ten marsz. To jest potrzebne, bo tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o pieniądze, a pieniądze daje rząd. Jest kwestia dostępności. Rozbija się mnóstwo rzeczy o pieniądze. Sprawa, wracamy do domofonu, prawda? Nie było pieniędzy,
1: żeby zrobić. O myślenie się też rozbija, nie
0: myślenie
1: tylko o pieniądze.
0: I o edukowanie ciągłe. Tego nigdy.
2: Zgadza się, edukowanie. Pani Katarzyno, ja tylko jeszcze dodam na zamknięcie tego tematu, że nie chciałabym, aby tutaj postać pani Ewy była sprowadzona do osoby niewidomej, bo tak jak pani Ewa podkreślała, miała również córkę z ogromnymi niepełnosprawnościami leżącą, więc pani Ewa ma naprawdę szeroki wachlarz i to spektrum postępowania z osobami niepełnosprawnymi i problemów, które tych osób niepełnosprawnych dotyczą.
1: Moje postrzeganie jest po prostu inne. Jest bogate, ale inne.
2: Po prostu każda z naszych pań ma prawo do swojego zdania i swojego postrzegania, bo w tym szerokim postrzeganiu jest bogactwo. Kto wie, czy przy okazji następnej audycji na przykład nie spotkamy się już z innymi sposobami patrzenia rozwiniętymi i ubogaconymi nowymi pomysłami.
1: Ja chciałam przekierować tutaj z tych marszów tylko jedno zdanie. Jest taki pomysł, który jest realizowany w różnych środowiskach na tworzenie lobby. Lobby optujących za załatwianiem różnych spraw dla osób z niepełnosprawnościami. I takie lobby zawodowe, lobby też związane z różnymi niesprawnościami, może zrobić znacznie więcej, jeśli chodzi o legislację, jeśli chodzi o popchnięcie do przodu czegoś, bo sam marsz odbył się.
2: My
1: nie wiem, czy
2: mówimy
1: coś załatwi.
2: O tym teraz, że ten marsz, tak ja to rozumiem, pokazał, hej, jesteśmy...
3: Tak, to jest znowu w ogóle pułapka. Takie
2: bardzo
3: myślenie, powiem pani Ewo. Też to porozmawiamy może nie na antenie.
2: Dobrze, porozmawiamy o tym.

0: jeszcze szerzej, myślę, że w niejednej audycji, bo jest tych tematów do poruszenia.
1: Ale ja też
0: chciałabym wrócić do marszu, chciałabym wrócić do tego problemu widzenia osób niepełnosprawnych. Pani Maria.
1: Ja właśnie chciałam tutaj właśnie się odnieść, jeśli chodzi o ten marsz. To było w ogóle niesamowite, jak szliśmy tym marszem przez to krakowskie przedmieście i nagle ludzie wyciągali telefony, bo oni byli w szoku, że my jesteśmy tacy odważni i że my wyszliśmy i że głośno mówimy. Wiecie, mamy cały czas w głowach taki utarty stereotyp, które ludzie, społeczeństwo powielają, że osoby z niepełnosprawnościami są nieporadne, są biedne, potrzebujące na rehabilitację, leczenie, albo z drugiej strony są takie mega dzielne, tak się zmagają z tym wszystkim i tak dalej. Trochę nie mamy tego środka, że właśnie osoba z niepełnosprawnością i że ta niepełnosprawność jest tylko jedną z cech. I to mnie dziwi, ale też myślę, że bardzo tak obserwuję tą naszą dyskusję i to, że mamy te inne spostrzeżenia. I też sobie myślę, że też krzywdę niestety robi nam system. Dlaczego? Już to mówię, bo na przykład idziesz sobie na komisję orzekającą o twojej niepełnosprawności i w Krakowie powiedzą ci co innego, w małej mieścinie pod Krynicą Morską powiedzą ci co innego, w Warszawie powiedzą ci jeszcze co innego i jeszcze gdzieś tam we Wrocławiu też co innego, jakkolwiek to będzie.
0: O niepełnosprawności, o przyznawaniu właśnie poziomu niepełnosprawności też mówiliśmy w Klubie Trójki.
2: Tak, niekompetencja osób orzekających w komisjach jest porażająca, proszę
1: tak,
2: państwa,
1: ale to
2: porażająca.
1: Też, to robi takie podziały między nami, moim zdaniem, a moim zdaniem najlepsze by było to w środowisku osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, co moim zdaniem świetnie ten marsz pokazał i naprawdę będę po prostu do końca życia pani Kasi i Karolinie wdzięczna za organizację.
0: Czyli
1: że
0: rozumiem,
1: potrzebujemy
0: że za rok
1: jedno.
0: Panie organizują taki marsz po to, żeby zwrócić uwagę na to, że mogą się dziać również rzeczy dobre. Tak, tytułem ciekawości.
3: Ja chciałabym tylko jedną rzecz dodać,
0: bo
3: po prostu bardzo mi na tym zależy, że to, co uważam, jest kluczowe jakby dzisiaj i czym dla mnie jest ten marsz, znaczy, jakby gdzie tutaj jest ta zmiana mentalna, ta zmiana w myśleniu, której tak potrzebujemy, żeby w ogóle system zaczął inaczej działać. Właśnie jakby w samoorganizacji. To nie jest działanie dla osób z niepełnosprawnościami. To nawet nie jest działanie z osobami z niepełnosprawnościami. To jest działanie osób z niepełnosprawnościami.
0: Czyli w organizacji tego marszu biorą udział osoby niepełnosprawne.
3: Tak, ale też organizują ten marsz osoby z niepełnosprawnościami. To też jest z, czy nie, to różnie można jakby to...
2: Ale lepiej
3: różnie można to, bo to już się zmienia trochę, dlatego że teraz jest taki też trend wśród osób właśnie z niepełnosprawnościami, które mówią: chcemy być nazywane osobami niepełnosprawnymi, bo to jest kwestia naszej godności. Nie wstydzimy się swojej niepełnosprawności. Więc to jest bardzo ciekawe, ponieważ sama książka, o której mówiłam, która jest książką sprzed 7 lat, to jest taki zapis walki o, w polskim języku, o mówienie osoby z niepełnosprawnościami, a teraz już zaczyna się w samym środowisku robić ferment. Natomiast ja chciałabym bardzo zapostulować o parytety w różnych dziedzinach naszego życia, w tym w polityce, i uważam, że tak jak te parytety zaczęły dużo robić, jeżeli chodzi o kobiety w różnych sferach życia, w tym jakby zawodowych, tak samo uważam, że osoby z niepełnosprawnościami powinny takie parytety jak najszybciej wywalczyć. Wtedy nikt nie będzie musiał lobbować na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Będą lobbować za siebie.
0: Drogie panie, to ja jeszcze tylko na koniec powiem taką ciekawostkę, że na przykład w La Scali są specjalne loże z pleksą z przodu, żeby osoby z niepełnosprawnościami, również takimi intelektualnymi, które chcą wyrażać emocjonalnie swój udział w operze, miały taką szansę. Pani Justyna Lipko-Konieczna, dramaturżka, pedagogzka, Centrum Sztuki Włączającej Teatr 21, Maria Wachowicz z Fundacji Avalon, Ewa Błoch, piosenkarka, instruktorka śpiewu, pedagog, i Katarzyna Kosecka, aktywistka na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Bardzo pięknie paniom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i widzimy się za rok.
2: Dziękujemy
0: serdecznie. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy.
4: Autopromocja. Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville?

0: W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało 2-3 miesiące. Nie wiem ile, nie myślę o śmierci, jestem w hospicjum.
4: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 lipca, minęła 22. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Ukraina szykuje się na zmasowany atak. Rosja może uderzyć jeszcze dziś wieczorem, alarmuje prezydent Zełenski. Kraków wybierze nowego prezydenta, głosowanie 27 września. Przed 82. rocznicą Powstania Warszawskiego powstańcy i prezydent stolicy apelują o jedność. Wieczorem prawdopodobny jest zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że bezpieczeństwo Ukraińców zależy od gotowości sojuszników Kijowa do dostarczenia środków obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Ważne jest, aby nasi partnerzy w pełni rozumieli, co się dzieje, oraz że ochrona życia ludzi zależy bezpośrednio od ich gotowości lub jej braku do dostarczenia pocisków do systemów obrony powietrznej, napisał Zełenski na Telegramie. Dotyczy to przede wszystkim Stanów Zjednoczonych oraz tych partnerów, którzy dysponują pociskami do systemów Patriot i są w stanie wesprzeć nimi naszą obronę, dodał. A kilka godzin temu w Lublinie zakończyło się spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy. Było to pierwsze spotkanie obu polityków od czasu napięć w relacjach między Warszawą a Kijowem, związanych z decyzją o nadaniu jednemu z oddziałów ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA. Politolog Piotr Mickiewicz ocenia, że prezydent Wołodymyr Zełenski zrozumiał, iż musi odbudować relacje z Polską.
6: Zełenski uwierzył swoją moc, zachowuje się w Europie jak słoń w składzie porcelany, został sprowadzony na ziemię i zaczyna powoli odbudowywać relacje, widząc, że sukces w polityce wewnętrznej może zakończyć się porażką w polityce zagranicznej.
5: Premier Tusk poinformował, że Wołodymyr Zełenski przekazał mu informacje o przebiegu spotkania w Waszyngtonie. Omówiono również polskie inwestycje w Ukrainie. Rozmowa trwała około godziny i odbyła się bez udziału mediów. W niedzielę 27 września Kraków wybierze nowego prezydenta. Jest data przedterminowych wyborów. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie. A tą sprawą zajmuje się Elżbieta Raczyńska.
7: Podana data to jeszcze nie jest w 100% pewny termin. Rozporządzenie nie zostało jeszcze bowiem podpisane przez premiera Donalda Tuska. I zanim to się stanie, dokument musi przejść przez kilka jednostek na poziomie centralnym. Jeśli jednak premier podpisze rozporządzenie, pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 27 września w godzinach od 7 do 21. Ja przypomnę, Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił wczoraj protest wyborczy w sprawie referendum z 24 maja w sprawie odwołania prezydenta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa. W związku z tym premier Donald Tusk ma od wczoraj 90 dni na ogłoszenie wyborów i ich przeprowadzenie. Kandydatów już jest wielu. O fotel prezydencki będą ubiegać się m.in. Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy czy Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
5: W 82. rocznicę Powstania Warszawskiego spotkajmy się jako wspólnota, apelują przed sobotnimi uroczystościami powstańcy warszawscy i prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski opublikował w mediach społecznościowych nagranie z udziałem powstańców. To dzień, który na zawsze pozostanie symbolem odwagi, poświęcenia i niezłomnej woli wolności, mówią.
8: Prosimy o to, by 1 sierpnia w godzinie W każdy pozwolił sobie na moment ciszy. Ciszy, która nie jest pustką, lecz wdzięcznością.
9: Niech pamięć o powstaniu będzie przestrzenią pojednania i szacunku. Niech każdy znak upamiętnienia, flaga, znicz, wspomnienie będzie wyrazem troski o wspólnotę.
10: Pamiętajcie o nas, nie dla nas, lecz dla siebie, bo naród, który pamięta, jest narodem silnym, a Warszawa, która pamięta, jest miastem

0: niezłomnym.
1: Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Po 63 dniach zakończyło się klęską. Zginęło od 16 do 18 tysięcy powstańców. Straty wśród osób cywilnych wyniosły od 150 do 180 tysięcy osób. Jest ponad 80 tysięcy wolnych terminów na pierwszą wizytę do kardiologa, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Jeszcze większa dostępność terminów jest na badania profilaktyczne dla kobiet, czyli mammografię i cytologię, mówi Karolina Tondel z resortu zdrowia.
2: W Polsce dzisiaj dla mammografii jest 350 tysięcy terminów, a dla testu HPV HR 450 tysięcy. To jest duże prawdopodobieństwo, że w najbliższej placówce medycznej znajdę termin i centralna rejestracja dzisiaj daje możliwość wyboru i placówki, i terminu, i godziny, więc mogę sobie to naprawdę zarezerwować niczym wizytę w urzędzie.
1: Od 1 sierpnia przez e-rejestrację będzie można się zapisać do większej liczby specjalistów, m.in. do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa, nefrologa, neonatologa, immunologa, angiologa oraz lekarza chorób zakaźnych. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro będzie bezchmurnie bądź z bardzo małym zachmurzeniem i będzie także upalnie od 25 stopni na północnym wschodzie oraz Helu do około 32 w centrum i 36 stopni na zachodzie.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Dobry wieczór Państwu. Czekam na te środy, bo to jest moje kilkadziesiąt sekund obecności w programie trzecim. Dzisiaj zaczniemy kultowo.

The Well-Dressed Guitar i zespół Deep Purple, czyli dobrze nastrojona gitara, i zwykle taką dobrze nastrojoną gitarę ma Martyna.

Przynajmniej raz w życiu stajemy przed dylematami. Taki dylemat miałem tydzień temu, bo musiałem Państwa na chwilę opuścić i udać się na Ladies Jazz. Cóż, Ladies Jazz to jest coś fantastycznego. W tym roku spotkałem na wstępie Stacey Kent i to był genialny koncert. Genialny, kameralny, taki jak zawsze sobie Stacey wyobrażałem, a teraz ją zobaczyłem, jest rzeczywiście malutka, ale głos ma cudowny i teraz spróbujmy to udowodnić.

I taką ją sobie zapamiętam na całą moją resztę życia. Mam nadzieję, że to jeszcze długa perspektywa. Little Girl Blue, Stacey Kent, podczas tegorocznego Ladies Jazz Festival. Jeśli Państwo mają ochotę, to w przyszłym roku edycja będzie powtórzona i radzę Państwu z całego dobrego mojego serca, by Państwo się tam wybrali, bo to jest wydarzenie inne od wszystkich wydarzeń muzycznych w naszym kraju. Energa Ladies Jazz Festival, taki jest pełny tytuł. No i w przyszłym roku znowu się tam spotykamy. Pogubiłem się i dlatego sięgnę po starego drucha Van Morrison.

Van Morrison, On the Bright Side of the Road. Uwielbiam go za wszystko, co zrobił, ale za ten utwór szczególnie. Jest tak energetyczny, tak wspaniały, że chce się żyć. No a jak chce się żyć, to Tracy Chapman.

Tracy Chapman i utwór Fast Car. Teraz kłopotliwy fragment naszej audycji, bowiem muszę wspomnieć o śmierci.

Ci mojego dobrego znajomego, kumpla. Nie chcę powiedzieć, że przyjaciela, bo to byłoby zbyt duże słowo. Jutro mija kolejna rocznica śmierci Ryszarda Riddla.

W ubiegłym tygodniu słyszałem takie mewki nad polskim morzem i one ciągle miewają się wspaniale. Podobnie jak my i sięgamy do walizeczki po raz

Young Turks, to był oczywiście fenomenalny Rod Stewart. No i co? Wieczór, noc, jeszcze jeden utwór.

I to szczerze mówiąc wszystko na dziś. Bardzo dziękuję. Za tydzień powiem Państwu znowu hello, a dziś mówię goodbye.

Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 lipca. Minęła właśnie 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wołodymyr Zełenski ostrzega, tej nocy Rosja może uderzyć z pełną siłą. Do aresztu trafił drugi podejrzany o brutalne pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Do Polski wracają.

0: Czekają upały, będzie nawet 36 stopni. Tej nocy Ukraina spodziewa się zmasowanego rosyjskiego ataku, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Bardzo ważne jest, aby nasi partnerzy zrozumieli, że bezpieczeństwo naszych obywateli zależy od pomocy wojskowej, głównie jeśli chodzi o pociski przeciwlotnicze, napisał na Telegramie. Zaapelował, aby wszyscy na Ukrainie zwracali uwagę na alarmy przeciwlotnicze. Wcześniej doszło do godzinnego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z premierem Donaldem Tuskiem w Lublinie. Omówili najważniejsze w relacjach obu krajów sprawy. To pierwsze spotkanie szefa polskiego rządu z prezydentem Ukrainy po tym, jak Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego. Decyzja była konsekwencją nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów wojska. O szczegółach Agata Król.
1: Wśród tematów rozmowy były polskie inwestycje na Ukrainie, współpraca antybalistyczna i wsparcie Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem, poinformował w internecie premier Donald Tusk. Prezydent Wołodymyr Zełenski napisał, iż omówiono również kluczowe sprawy związane z ochroną miast i społeczności przed brutalnymi atakami Rosji. Podkreślił, że bezpieczeństwo Ukrainy to także bezpieczeństwo Polski. Prezydent Ukrainy zrozumiał, iż musi odbudować relacje z Polską, skomentował politolog profesor Piotr Mickiewicz.
2: Zełenski uwierzył swoją moc, zachowuje się w Europie jak słoń w składzie porcelany, został sprowadzony na ziemię i zaczyna powoli odbudowywać relacje, widząc, że sukces w polityce wewnętrznej może zakończyć się porażką w polityce zagranicznej.
1: Wołodymyr Zełenski przekazał Donaldowi Tuskowi informacje o efektach swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Głównym tematem była tam produkcja i dostawa systemów Patriot do Ukrainy, a Polska jest zainteresowana produkcją komponentów do tego systemu. Agata Król, Polskie Radio.
0: Tomasz C., drugi ze sprawców brutalnego pobicia ukraińskiej pary we Wrocławiu, spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy, ale jego wyjaśnienia odbiegają od materiału zgromadzonego w śledztwie, powiedziała prokurator Beata Łecka.
3: Twierdzi, że żałuje, przeprasza pokrzywdzonych. Chciał pomóc koledze, który w jego ocenie w tamtym momencie był w niebezpieczeństwie. No i zareagował nie myśląc. Twierdzi, że nie wiedział, jakiej narodowości są te osoby. Kobiety nie uderzył, tylko ewentualny jego atak był skierowany na mężczyznę.
0: Wcześniej został aresztowany Adam C. Mężczyzna był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu i zdrowiu, a także za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Rada Miasta Sopotu przyjęła rezolucję sprzeciwiającą się nastrojom antyukraińskim. Dokumenty zostały wysłane do prezydenta, premiera oraz parlamentarzystów. Obywatele Ukrainy są częścią naszej społeczności, mówi przewodnicząca Rady Miasta Aleksandra Gosk.
4: Przecież my na co dzień pracujemy z tymi ludźmi. 17% dzieci w szkołach, no to musi być systemowy, samorządowy etap, w którym my będziemy uwzględniać te osoby w naszym właśnie systemie. Już pomijam cały sektor, jesteśmy gminą turystyczną, cały sektor usług, w których osoby z Ukrainy po prostu pracują, są naszymi partnerami, wspierają nas, są nam potrzebne. Popsucie relacji polsko-ukraińskich, począwszy od samorządu, poprzez politykę międzynarodową, nie służy nikomu.
0: Sopot postuluje też uruchomienie ogólnopolskiej kampanii społecznej oraz przeciwdziałanie narracjom ksenofobicznym i nacjonalistycznym. Jest wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus chcą działać pod własną banderą. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty rozwiał wątpliwości podnoszone przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, że nie można być jednocześnie w dwóch klubach.
5: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że założenie nowego klubu oznacza rezygnację z członkostwa w poprzednim, czyli przeszkód, by współpracownicy Mateusza Morawieckiego podążyli w Sejmie własną drogą, nie ma. Marszałek zaznaczył jednak, że ewentualne zmiany dotyczące podziału chociażby pomieszczeń klubowych, czy też wyboru wicemarszałka wymagają spokojnej rozmowy, dlatego Włodzimierz Czarzasty zamierza poczekać przynajmniej 2 tygodnie, bo jak mówił, w Prawie i Sprawiedliwości dużo się dzieje.
6: Wyszalejcie się, uspokójcie. Znajdźcie jakiś rozsądek.
5: Tak mówił marszałek do zwaśnionych strony sytuacji w PiSie. Z boku przygląda się Szymon Hołownia z Polski 2050. O podziałach w partii coś wie, bo sam to przeżył kilka miesięcy temu.
7: Chciałeś rower, to pedały, jak powiedział kiedyś Zbigniew Boniek do Grzegorza Lato. Teraz te słowa powinien usłyszeć Mateusz Morawiecki.
5: Niewykluczone, że w czasie wakacji parlamentarnych w sierpniu w gmachu przywiejskiej wielka przeprowadzka. Nowy klub dostanie pomieszczenia do pracy. Prawdopodobnie największą salę kolumnową będzie musiał zwrócić PiS, bo już największym klubem nie będzie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Do Polski wracają upały. Od jutra w większości regionów termometry pokażą ponad 30 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 15 województw. Będą obowiązywały od jutrzejszego popołudnia do piątkowego.

0: O wieczoru mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
1: Mam już wystawione ostrzeżenia na upały. Na przeważającym obszarze kraju są to ostrzeżenia drugiego stopnia, natomiast na południowym zachodzie są to ostrzeżenia ze stopniem trzecim, czyli tam, gdzie będziemy mieli temperaturę przekraczającą 34 stopnie w ciągu dwóch dni.
0: Największe upały prognozowane są na Dolnym Śląsku. Temperatura sięgnie tam nawet 36 stopni Celsjusza. Sytuacja po największych pożarach tego lata w środkowej Hiszpanii stopniowo się stabilizuje. Pożar obejmujący region Madrytu i prowincję Avila został opanowany. Ogień strawił tam około 27 tysięcy hektarów, a całkowicie zniszczonych zostało 100 domów.
2: Mieszkańcy 10 gmin stopniowo mogą wracać do swoich domów. Wielu zastaje spalone posesje, zniszczone samochody i wciąż tlące się pogorzeliska. W chwili wybuchu pracowałem w Madrycie, więc nie mogłem wrócić. Na miejsce przyjechała gwardia i poinformowała mieszkańców, że konieczna jest ewakuacja. Z informacji, które do nas docierały, a były to wiarygodne informacje, wynikało, że wszystkie domy w tej okolicy spłonęły. To największy pożar w historii Hiszpanii. Choć nie wszystkie budynki zostały zniszczone, mieszkańcy zgodnie podkreślają, że skala tej katastrofy jest bezprecedensowa. W wielu miejscach nadal unosi się dym, a strażacy dogaszają pojedyncze zarzewia ognia. To wręcz cud. Wnętrze mojego domu nie spłonęło, ale cała zewnętrzna część jest doszczętnie zwęglona. Straty materialne są ogromne, ale najważniejsze jest to, że nikomu z nas nic się nie stało. Ocaliliśmy życie. I to jest najważniejsze. Premier Pedro Sanchez ostrzegł, że najbliższe godziny będą kluczowe ze względu na kolejną falę upałów i prognozowany silniejszy wiatr. Mateusz Czmiel, Polskie Radio, Madryt.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: I czas na sport, Marika Górecka.
4: Dobry wieczór. Zaczynamy od piłki nożnej. Nie zobaczymy Lecha Poznań w nadchodzącym sezonie Ligi Mistrzów. Kolejusz roztrwonił trzybramkową zaliczkę z wyjazdowego meczu trzeciej rundy eliminacji z Orchus. Po dogrywce rewanżowego spotkania w Poznaniu było 1-4. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były zatem rzuty karne, w których lepsi okazali się Duńczycy i to oni w kolejnej rundzie zmierzą się z azerskim Sabah Bachu. Do drugiej rundy eliminacji nie zdołał awansować także Górnik Zabrze. Rewanżowy mecz z Fenerbahce Stambuł zakończył się wynikiem 1-1, ale jednobramkowa zaliczka z pierwszego meczu dała Turkom awans. Teraz wicemistrzowie Polski zagrają w trzeciej rundzie klasyfikacji Ligi Europy z lepszą drużyną z pary Twente Ferencvaros. Poznaliśmy dziś pierwszych półfinalistów siatkarskiej Ligi Narodów. W 1/8 finału Japonia wygrała z gospodarzami turnieju Chinami 3-1, z kolei Słowenia bez straty seta pokonała Turcję. Jutro o awans do najlepszej czwórki powalczą Polacy. Nasi reprezentanci zmierzą się z Ukrainą. Celem jest obrona tytułu sprzed roku. Rozpoczął się kolarski wyścig Tour of Denmark. Triumfatorem inauguracyjnego etapu został Belg Wout van Aert. Polak Marcin Budziński dojechał do mety na 106. miejscu. Wyścig potrwa do niedzieli. Na koniec tenis ziemny. Kamil Majchrzak przegrał mecz drugiej rundy turnieju w Waszyngtonie z Taylorem Fritzem. Amerykanin okazał się lepszy w dwóch setach, wygrywając wynikiem 6-3, 6-4. Jutro o awans do ćwierćfinału tej imprezy powalczy Magdalena Fręch. Jej rywalką będzie przedstawicielka gospodarzy Jessica Pegula.
0: Czwartek bezchmurny bądź z zachmurzeniem małym, będzie upalnie od 25 stopni na północnym wschodzie i na Helu do około 32 w centrum i 36 stopni na zachodzie.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Czas tak szybko leci, że już po 23, a na antenie białe szumy. Przy mikrofonie Justyna Grabarz. Dobry wieczór. Dzisiaj wydanie szczególne, festiwalowe.

Gdyby nie ofowe ogłoszenia, gdyby nie zapowiedzi festiwalowe, to możliwe, że nigdy bym tego zespołu nie poznała, a tutaj coś takiego nagle mnie uderzyło. Zachwycająco kojące, pięknie zaaranżowane utwory, w których dużo jest takiej łagodnej romantyczności, ale nie jest to w żaden sposób nudne i przewidywalne. Każdy instrument opowiada tutaj swoją własną historię, a ta historia łączy się w wyjątkowo przyjemną całość. Dragonfly to jest utwór duetu Dana and Alden, duetu z Oregonu, który zawita do Polski w przyszłym tygodniu i zagra koncert na OFF Festiwalu w Katowicach w piątek. I jako, że mam super niespodzianki dla Państwa w związku z tym tematem, to zachęcam do słuchania uważnego do końca. Białe szumy tylko do północy, więc wcale nie tak długo. I będziemy słuchać zespołów, które pojawią się na OFF-ie i których koncerty będę w ciemno polecać. Właściwie nie zawsze w ciemno, bo niektórych artystów już miałam okazję widzieć na żywo, więc polecam śmiało i odważnie, znając ich koncertowe możliwości. Jednym z takich składów jest zespół Szajs.

Z dedykacją dla wszystkich pań, bez wyjątku. Dla panów również, chociaż tytuł utworu tego nie uwzględnia. Przepraszam wszystkich tych, którzy się nastawili na wieczorne kołysanie. Czasem w białych szumach pozwalam sobie nieco odskoczyć od tego spokojnego nastroju. A jako, że jestem wielką fanką grupy Szajs, to musiało to nastąpić również dzisiaj. Szczególnie, że to jest grupa, która gra bardzo dziwne, trudne, ale też dzięki temu wspaniałe koncerty. A w tym roku na OFF Festiwalu w ogóle zagra mnóstwo ciekawych polskich składów. Zagranicznych też, ale mam wrażenie, że za mało się mówi o tych wszystkich świetnych polskich zespołach, które zasilają OFFowy line-up.

Półgłosy, Kiki, Ben Bekele, Niechęć, Sneaky Jesus i wiele, wiele innych, nad którymi naprawdę warto się pochylić, rozglądać i nasłuchiwać. W tym roku w Katowicach usłyszymy także muzykę pewnej kultowej, punkowej kapeli z lat 80. Myślę, że wielu trójkowym słuchaczom całkiem dobrze znanej.

Czy śmierci się boicie? Czy zabił ktoś tokarza? Czy często się to zdarza? Ta ta ta, la la, ta ta ta, he ha, ta ta ta, la la, ta ta ta, he ha.

Ludzie Wschodu i siekiera. A jakżeby inaczej. Naprawdę zazdroszczę wszystkim tym, którzy mieli okazję ich usłyszeć kiedyś na żywo, na koncertach w latach 80. i skakać do Nowej Aleksandrii. Jeśli są wśród trójkowych słuchaczy tacy szczęśliwcy, no to ja czekam na relacje i opowieści. Ale tak jak wspomniałam, będzie można posłuchać tych utworów na żywo na OFF-ie. Chociaż nie w oryginalnym wykonaniu. OFF Festival regularnie tworzy takie projekty, w których grane są utwory kultowych kapel przez nieco mniej znane, ale także świetne składy. No i w tym przypadku tę rolę przejmuje zespół Alarme z Warszawy, pojawiający się na OFF-ie w tym roku dwukrotnie, raz w repertuarze Siekiery, innym razem w repertuarze własnym. I

Jak mam grać? Tak, mam grać? Bardzo mi się podoba tytuł tego utworu. 3 miesiące temu pozwoliłam sobie na jego prezentację w Szumach i od razu odezwali się fani tego składu, ale też nowi fani, oczarowani. Jeden ze słuchaczy

koncertach i na żywej scenie. Dużo mówi o polskiej scenie na OFF Festiwalu, ale tegoroczny OFF to także silna reprezentacja irlandzka, m.in. grupa Modrasolak.

I Was Just a Boy. Niezwykle przejmujący utwór, zarówno tekstowo, jak i brzmieniowo. No i słychać tutaj irlandzkość, zarówno dzięki instrumentom, jak i przez tę charakterystyczną, a raczej często spotykaną w irlandzkiej muzyce rzewność, wrażliwość, szczególnie słyszalną w muzyce folkowej, a tutaj z taką właśnie mamy do czynienia. Modra Solak po polsku znaczy, no właśnie, ktoś z Państwa wie? Jeśli tak, to ja proszę o odpowiedź, a w zamian za to podaruję karnet na OFF Festival w Katowicach, który, przypominam, między 7 a 9 sierpnia, a zespół Modra Solak na tym festiwalu zagra w sobotę o 18.15. Justyna.Grabasz@polskieradio.pl. Jeszcze raz przypominam maila, bo na maila właśnie trzeba pisać, żeby karnet zdobyć. No i proszę mi napisać, na jakie zespoły się Państwo wybierają, żebym wiedziała, z kim się spotkam pod sceną. A czy ktoś czeka na koncert grupy Black Country New Road? Ja tak i z przyjemnością ich teraz posłucham.

A na tego człowieka czekam na Ofie chyba najbardziej. Artur Verocai, ikona, legenda muzyki brazylijskiej, przez wiele lat niedoceniana, zauważony dopiero po 30 latach od debiutu, powrócił na scenę, no i teraz zagra na Ofie wraz z orkiestrą kameralną miasta Tychy. Przepiękne rzeczy nam się szykują. Dziękuję bardzo za te wszystkie ofowe maile. Do wygranych szczęśliwców odezwę się już w wiadomości prywatnej. Ja tymczasem uciekam, bo białe szumy dobiegają końca. Zaraz północ, a na koniec zespół polski. Product May Contain i chwilowy układ wszystkiego. Nazywam się Justyna Grabasz. Dziękuję za dziś. Dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego do Homera wracamy w czasach wojen i niepokojów? Co to znaczy, że Marek Aureliusz jest głosem europejskości? Jak na naszym kontynencie zmieniało się rozumienie wolności? Albo co o dzisiejszym kryzysie demokracji miałby do powiedzenia Alex de Tocqueville? W podcaście Źródła Europejskie rozmawiamy o tym, co ukształtowało naszą tożsamość. Premiera w każdą środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz w formie wideokastu na kanale YouTube Trójki. Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 30 lipca. Minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Donald Trump grozi Iranowi, zapowiada silną odpowiedź po ataku na bazę w Jordanii. Śledczy odtworzą przebieg tragedii w łódzkim akwaparku. Siedmiolatek, który pod wodą spędził 7 minut, walczy o życie. Jest list gończy za kierowcą podejrzanym o śmiertelne potrącenie pieszego w Suwałkach. Donald Trump zapowiedział silne uderzenie na Iran, które ma być odwetem za wczorajszy, za wtorkowy atak tego kraju na amerykańską bazę wojskową w Jordanii. Przyszła nasza kolej, powiedział amerykański prezydent podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. Dowództwo Centralne Armii Amerykańskiej poinformowało, że wszystkie pociski wystrzelone we wtorek przez Iran zostały przechwycone przez amerykańską obronę przeciwlotniczą. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ograniczenia promocji i sprzedaży alkoholu.

0: alkoholu na terenie całego kraju. Przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa i tzw. piwa 0%, wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży oraz zakaz promocji cenowych. Z projektu wypadła propozycja zakazu sprzedaży tzw. małpek oraz ograniczenia widoczności alkoholu na stacjach benzynowych. O szczegółach Michał Makowski.
1: W myśl projektu ustawy zakaz sprzedaży alkoholu będzie obowiązywać w całym kraju między 22 a 6 rano. Jednak samorządy na własną rękę będą mogły go wydłużyć nawet do 9 rano, zapowiada posłanka Polski 2050 Wioleta Tomczak.
2: Widzą u swoich mieszkańców problem dotyczący tego, że kupują tak zwane małpki. Niestety, najczęściej spożywają je w pracy.
1: Zakaz reklam alkoholu, w tym piwa zero, ma sprawić, że picie przestanie kojarzyć się z przyjemnym spędzaniem czasu. Etanol to trucizna i jednocześnie rozpuszczalnik, podkreśla poseł PiS Paweł Rychlik.
3: Rozpuszcza więzi rodzinne, rozpuszcza pieniądze, rozpuszcza relacje.
1: W ustawie nie ma zakazu sprzedaży małych opakowań alkoholu, ani ukrywania piwa, wina czy wódki na stacjach benzynowych. Takie propozycje znajdą się w osobnym poselskim projekcie. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: A sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się po wakacjach. Będzie... Eksperyment procesowy w sprawie wypadku w łódzkim akwaparku Fala w poniedziałek podczas wakacyjnej szkoły pływania tonął tam 7-letni chłopiec. Ze wstępnych informacji śledczych wynika, że dzieci były pod opieką instruktora, praktykantki i koordynatorki z prywatnej firmy, a co najmniej dwóch ratowników znajdowało się w miejscach, w których mogli widzieć, co dzieje się z chłopcem. 7-latek przez 3 minuty się podtapiał i był pod wodą 6 minut.
4: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
0: Powiedział Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. 7-latka wyciągnął z wody przypadkowy świadek zdarzenia. Stan chłopca jest skrajnie ciężki. Prokuratura rejonowa w Suwałkach wystawiła list gończy za kierowcą podejrzanym o spowodowanie śmiertelnego wypadku w centrum Suwałk. Chodzi o 30-letniego mężczyznę, który w nocy z soboty na niedzielę miał potrącić pieszego na przejściu, a następnie odjechać z miejsca zdarzenia. O szczegółach Areta Topornicka.
5: Prokuratura rejonowa w Suwałkach wydała postanowienie o przedstawieniu 30-latkowi zarzutu spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Ponieważ mężczyzna nie został zatrzymany i ukrywa się przed organami ścigania, prokurator wystąpił do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd rejonowy w Suwałkach przychylił się do tego wniosku, co umożliwiło wszczęcie poszukiwań listem gończym. Do wypadku doszło w nocy z 25 na 26 lipca. Na oznakowanym przejściu dla pieszych w centrum Suwałk zginął 31-letni mężczyzna. W zdarzeniu brał udział czarny Mercedes, którego kierowca odjechał z miejsca wypadku. Wcześniej policjanci zatrzymali dwie osoby, które były pasażerami tego samochodu. Poszukiwany kierowca nadal pozostaje na wolności. Areta Topornicka, Polskie Radio Białystok.
0: Amerykański Bank Centralny pozostawił główną stopę procentową bez zmian 7 miesiąc z rzędu, mimo utrzymujących się obaw o inflację. Decyzję uważnie śledzili inwestorzy. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się mocną wyprzedażą akcji w reakcji na wyniki posiedzenia Fedu. Dow Jones stracił ponad 1100 punktów.
6: Historycznie rzecz biorąc, Rezerwa Federalna stosowała podwyżki stóp procentowych, aby ograniczyć ogólną aktywność gospodarczą i powstrzymać inflację. Wciąż jednak trwa debata na temat najlepszej strategii w zakresie stóp procentowych. W obliczu utrzymujących się na wysokim poziomie cen, wielu ekspertów od rynku domaga się podwyżek stóp, które wywołałyby presję na obniżenie tempa wzrostu inflacji. Jednak dla wielu konsumentów i mniejszych przedsiębiorstw obecny poziom stóp procentowych sprawił, że koszty zaciągania kredytów stały się trudne do udźwignięcia. Przełożyło się to na spadek sprzedaży towarów zazwyczaj finansowanych kredytem, takich jak samochody czy maszyny przemysłowe, choć niektóre obszary amerykańskiej gospodarki, np. rynek pracy, pozostają stosunkowo stabilne. Eksperci ostrzegają, że stabilność tę mogą zachwiać skutki inflacyjne ewentualnego przedłużającego się konfliktu z udziałem Iranu lub najnowsze działania Białego Domu w zakresie ceł. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czwartek będzie bezchmurnie i upalnie, od 25 stopni na północnym wschodzie i na Helu do około 32 w centrum i 36 na zachodzie.
8: Autopromocja.
9: Płonące niemal codziennie rafinerie i wielkie magazyny sklepów internetowych, czy ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu, czyli uderzenia w cele na terytorium Rosji, skłonią Władimira Putina do wstrzymania działań wojennych. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Markiem Mękiszakiem,

0: Z Ośrodka Studiów Wschodnich podcast dostępny jest na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
2: Ludzie. Onko Story.
3: Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. Choroba minęła, ale problem pozostał. Na ścieżce zdrowienia pacjenci powracają do pracy. Chcą być równoprawnymi członkami społeczeństwa. Brzmi pięknie, ale rzeczywistość skrzeczy, bo tajemnicą Poliszynela jest zjawisko wyrzucania pacjentów onkologicznych z pracy. Prawnicy, lekarze, psychoonkolodzy biją na alarm. Społeczeństwo się starzeje, chorych będzie przybywać, a pomysłów na wsparcie, ochronę i regulacje prawne brak. O tym wszystkim dzisiaj w Onkostory. O pacjentach, którzy chcą normalnie żyć, ale prawo nie bardzo im na to pozwala. Dorota Karkowska, profesor prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum i rzeczniczka praw pacjenta. Witamy panią doktor pięknie prosto z Wrocławia.
4: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
3: Również u nas w studiu Agnieszka Puczyłowska, pacjentka, prezes Fundacji Lacinta, zajmująca się problemem wykluczenia pacjentów onkologicznych.
5: Dobry wieczór.
3: I Agnieszka Ruczewska, psychoonkolog z Fundacji Twarze Depresji.
6: Witam państwa.
3: Czy każda z pań może opowiedzieć jedną krótką historię pacjenta onko, który w zetknięciu z pracodawcą poległ? Psychoonkolog. Czy tak, zna pani taki przykład?
6: Tak, mam taki przykład młodej dziewczyny, która leżała na oddziale onkologii. Była już po operacji, kiedy dostała telefon od przełożonego. Dostała po prostu burę za to, że nie odbiera telefonu. Powiedziała, że przecież jest w szpitalu onkologicznym po operacji chora. No ale przecież telefon służbowy masz. Zastanów się, czy chcesz wrócić do pracy po leczeniu szpitalnym.
3: No i z jakimi emocjami wróciła do pani?
6: Wróciła do mnie rozbita tak naprawdę. I zastanawiała się, czy w ogóle wrócić do pracy. Ponieważ ta rozmowa z przełożonym wywarła na niej tak silne napięcie, że no nie była w stanie w ogóle nawet pomyśleć, że mogłaby do tej pracy wrócić.
3: Patrzę się na Agnieszkę Puczyłowską.
5: O, ja nie mam jednej, ja mam naście. Ale zacznę od tego, co mi przychodzi do głowy. Patrycja, która pracowała w międzynarodowej firmie kosmetycznej, którą każdy na pewno zna, która pokazuje na swoich plakatach reklamowych różową wstążeczkę. Będąc na świadczeniu rehabilitacyjnym, zlikwidowano jej stanowisko pracy. Krzysztof, który pracował w dużej firmie medycznej, został zdegradowany po tym, kiedy już nie chciał pracować na 200%. Sylwia przeszła na rentę, którą w rok po zakończeniu jej leczenia odebrano.
4: Problem ten był przedmiotem wielokrotnych analiz na gruncie ustawodawstwa prawa pracy i na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że w kodeksie pracy zostały wprowadzone regulacje, które stanowią, że pracodawca w związku z naszą chorobą do pewnego momentu nie może nas zwolnić, ale po przekroczeniu pewnych granic niestety będzie mógł nas zwolnić. To się nazywa z przyczyn niezawinionych przez pracownika. I tutaj ustanowiono takie zasady, że jeżeli pracownik pracuje mniej niż 6 miesięcy, to pracodawca może nas zwolnić niestety, kiedy nasze zwolnienie trwa już 3 miesiące, więcej niż 3 miesiące. Natomiast jeśli pracujemy u danego pracodawcy więcej niż 6 miesięcy, to tutaj ustawodawca ustanowił, że musi minąć pewien okres i do tego okresu wlicza się tak zwane wynagrodzenie gwarancyjne, czyli to wynagrodzenie, które z tytułu choroby płaci nam pracodawca, później ten okres zasiłkowy, który wypłaca ZUS, to jest 182 dni, plus 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego, po czym jak ten okres już minie, a my nie wrócimy do pracy, pracodawca może nas zwolnić. Przy czym nie może nas pracodawca zwolnić, gdybyśmy się oczywiście stawili do pracy. Kodeks pracy mówi, że jeżeli takie zwolnienie nastąpiłoby z tych przyczyn, to oczywiście, kiedy już zaczęlibyśmy bardziej zdrowieć i byli bardziej dyspozycyjni, to może to pracodawca powinien nas w pierwszej kolejności przyjąć do pracy. Ale jest to taki przepis miękki, bez żadnych represji, więc jeżeli na przykład na nasze miejsce pracy, na które chcielibyśmy wrócić, już ktoś jest zatrudniony, no to już po prostu nic w zasadzie zrobić nie możemy i też

0: żadnych szans na gruncie przepisów prawa pracy nie ma. Jak jestem tutaj, też chcę zwrócić uwagę, że jest taki jeszcze inny problem praktyczny, który ja się spotykam właśnie z pacjentami onkologicznymi w kancelarii, gdzie pacjent właśnie przebywając na leczeniu onkologicznym 6 miesięcy, przed upływem tego 6 miesięcy składa oczywiście wniosek do ZUS-u o świadczenie rehabilitacyjne, no bo chodziło o to, żeby go pracodawca nie zwolnił, przy czym świadczenie rehabilitacyjne, wniosek z tytułu świadczenia rehabilitacyjnego został dopiero rozpatrzony po upływie 6 miesięcy od zwolnienia. Czyli sytuacja jego faktyczna była taka, że skończyło mu się świadczenie chorobowe. ZUS nie rozpatrzył tego wniosku i on de facto nie miał środków do życia, czyli umowa o pracę, znaczy do pracy nie mógł powrócić, w związku z powyższym, ponieważ był leżącym pacjentem, nie mógł powrócić, więc umowa się rozwiązała, chociażby z tego tytułu, że był nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych, a przepis mówi, że jak jesteśmy nieobecni z przyczyn nieusprawiedliwionych, to po upływie miesiąca pracodawca może tą umowę rozwiązać ze względów z braku winy po stronie pracownika. W związku z powyższym pracodawca rozwiązał już umowę, on nie miał środków do życia, czekał na rozpoznanie zasiłku chorobowego, więc jeszcze dochodzą takie bardzo głębokie aspekty praktyczne.
1: Czy pacjent wracający do pracy, pacjentka najpierw, ona ma siłę jeszcze walczyć? Czy ona właściwie machnie ręką i rozpłacze się i rozpadnie się emocjonalnie?
2: Ja, która przeszłam leczenie akademickie, systemowe, chemioterapię, radioterapię, trwało to ponad rok czasu i po tym roku czasu wróciłam do pracy. Natomiast ponieważ w tak zwanym międzyczasie stałam się osobą niepełnosprawną w związku z chorobą onkologiczną, miałam ten przywilej, że dostałam niepełnosprawność umiarkowaną, dzięki której czas pracy skrócił się do 7 godzin. Nie musiałam pracować. Nie mogłam nawet pracować dłużej, nie mogę wykonywać swojej pracy w nadgodzinach, w dni wolne od pracy. Jakby to dało mi tę możliwość łagodnego wejścia do pracy. Tak naprawdę zadecydowało o życie.
1: Opowiedz.
2: W 2018 roku dostałam diagnozę nowotwór piersi, rak trójujemny. Jeden z najgorzej rokujących nowotworów. Kiedy tak siedziałam na korytarzach i czekałam na podanie chemioterapii. Wtedy tak nie wie, w ogóle dziwne to dla mnie było, bo ja raczej jestem z tych, co bardziej gada niż słucha. Tutaj nagle zamieniłam się w słuchacza i słuchałam opowieści różnych historii kobiet, które czekały razem ze mną. I kiedy tak opowiadały o tym, co one będą robiły, kiedy skończą te swoje leczenie, to były takie marzenia dalekie, takie co to... Człowiek każdy je ma, ale nie ma czasu na to, żeby zacząć je realizować.
1: I zostajemy na etapie przyjemności marzenia.
2: Tak, bo zawsze uważamy, że
1: i
2: zdążymy.
1: Tak się nie spełni.
2: Czy jutro, czy pojutrze, może za tydzień, a teraz urodzę dziecko, a teraz kupię sobie mieszkanie, a teraz wymienię samochód. I zawsze jest ten moment, kiedy nie mamy czasu dla siebie i na to, żeby spełniać się i spełniać swoje marzenia. I tak słuchałam tych kobiet i wtedy pomyślałam, kurczę, a może ja właśnie zacznę, jak skończę już to leczenie, to też takie swoje marzenie, czyli taka pomoc, ale realna pomoc. Nie taka, że pomogę, jak coś chcesz, to proszę, ale tak naprawdę, tak realnie z ręką na sercu zacznę pomagać.
1: Żeby te panie z marzeniami nie czekały wieczność.
2: Tak, bo powiem wam, że ja pamiętam tą historię taka, która najbardziej sprowokowała, już jakby postawiła tą kropkę nad i. To była dziewczyna, która powiedziała, że ona nigdy nie była nad polskim morzem. I ona bardzo chciałaby pojechać nad polskie morze. I ja mówię, słuchaj, w czym ty masz problem? Przecież dzisiaj jest piątek, bo ja chemię na ogół brałam w piątki. Dzisiaj jest piątek, ten parę dni, kiedy będziesz się czuła niefajnie, bo też ta chemia, którą miałam na początku, to była w cyklach 3-tygodniowych, to pierwszy taki tydzień był niezakoniecznie fajny, drugi trochę lepszy, ale ten trzeci był idealny, że można było sobie różne rzeczy robić. I powiedziałam, mówię, słuchaj, za 2 tygodnie przecież możesz wsiąść w samochód, w autobus, w cokolwiek i pojechać nad te polskie morze. Ale ona powiedziała, że nie. Że ona w sumie nie ma samochodu, to ja ciebie mogę zawieźć. Ale dalej było nie. I tak mówię, kurczę, jej bardziej chyba zależy na tym, żeby mieć cel, który pozwoli jej przejść przez to leczenie. I ten cel był na wyciągnięcie ręki, ale jednak taki oczekujący. I u mnie to był ten moment, kiedy powiedziałam,

0: Powiedziałam, tak, to ja założę taką fundację.
1: Zawiozła się później na
0: Nie,
1: Stomorze?
0: Nie, myśmy się już później nawet nie spotkały.
1: Agnieszka Puczyłowska, informatyczka, od kiedy słowo Windows znaczyło tyle, co okna?
0: Tak, ja jestem informatykiem z zawodu i pracuję jako informatyk od 90, już nie pamiętam, którego, czwartego
1: roku.
0: Czyli
1: masz taki precyzyjny sposób myślenia.
0: Tak, zdecydowanie. Ja jestem jak najbardziej, mam ścisły umysł, ale mimo to też zostałam tak wychowana w takiej pomocy, że trzeba pomagać innym osobom, szczególnie tym, które nie to, że boją się, ale wstydzą się bardziej prosić o pomoc. Twardo stąpałam po ziemi, zawsze.
1: Czyli nie byłaś nerdem?
0: Nie. Zawsze byłam realistką. Pracuję na rynku kapitałowym, ale oprócz tego mam dużo innych, ciekawszych rzeczy.
1: No i teraz będziemy o tym opowiadać.
0: Także informatyka, owszem, tak, to jest mój chleb.
1: To też dla osób, które nas dzisiaj słuchają, bardzo ważne, to ważna informacja, że czasami oni muszą zawalczyć o tą dobrą diagnozę. U ciebie tak było?
0: Tak, to było. To był czas. Moja choroba zaczęła się tak naprawdę na początku 2018 roku. To był czas, kiedy żeśmy z mężem jeździli na studia podyplomowe do Wrocławia, nadstudiowałam technologię piwowarstwa. Co dwa tygodnie Wrocław, nauka, dużo. Byłam zmęczona, zafafluniona, z nosa mi ciekło, ale ciągle czułam taki dyskomfort, taki coś było nie tak. W lutym mniej więcej bardzo mnie zaczęło boleć pod pachą. To był taki ból rwący, taki czułam pod palcami, że coś się tam jest, jakaś gulka się zrobiła, ale mówię, kurczę, jestem zafafluniona, zmęczona, węzeł chłonny, no przecież często patrzymy sobie i widzimy, czujemy, że ten węzeł chłonny mamy powiększone w różnych miejscach. I ten węzeł był powiększony faktycznie, ale tak jeden miesiąc to nie przystawało, drugi miesiąc też nie przystawało i ja jestem też osobą, która regularnie się badała. To też wymogło życie to na mnie, bo mój ojciec miał glejaka i zmarł na glejaka w bardzo młodym wieku. I jakby od tego momentu żeśmy z siostrą, bo jeszcze mam siostrę, cały czas dbały o to, żebyśmy miały te badania zrobione.
1: Genetyka jest genetyką, zwłaszcza w onkologii.
0: Tak, to się później jakby określiło w moim przypadku. I słuchajcie, powiem wam, że poszłam ja na te badania USG piersi. Pani doktor, która mi to badała, po chwili powiedziała, że wszystko jest w porządku, że ona tutaj nic nie widzi. Ja mówię, że nie, absolutnie nie jest dobrze, bo przecież ja czuję, ale mówię, proszę tutaj w te miejsce, te konkretnie miejsce. I ona wtedy jeszcze raz tym urządzeniem przejechała i mówi, no faktycznie coś tutaj jest i na skierowanie na biopsję cienko i głową. Że my mamy świadomość tego, że nie jesteśmy nieśmiertelne.
1: Ciekawe sformułowanie. Mamy to szczęście w przeciwieństwie do osób, które
0: jeszcze
1: nie zachorowały.
0: Ja miałam szczęście, natomiast w większości jednak przypadków tak nie jest. Dziewczyny często po powrocie do pracy po prostu zostają zwolnione. Pracodawcy stawiają je przed faktem dokonanym, zasłaniają się restrukturyzacją stanowiska pracy.
2: Tak słyszałam, ale też słyszałam o przypadkach, kiedy osoby, nawet z mojego środowiska, czyli na przykład pani sędzia, jedna z pani sędzi, lecząc się onkologicznie, bojąc się zwolnienia z pracy, po prostu ukrywała fakt, że bierze chemię. Więc to są dosyć bardzo smutne sytuacje z punktu widzenia polityki społecznej, polityki zdrowotnej naszego państwa, dlatego że wiele ośrodków robiło badania, których celem było wykazanie, że osoba onkologiczna wracająca do pracy, chcąca wrócić do pracy, jest osobą bardzo korzystną z punktu widzenia finansów państwa, dlatego że nie musimy płacić świadczeń chorobowych i oszczędzamy na wielu płaszczyznach. Z punktu widzenia takiego typowo praktycznego, z punktu widzenia naszej władzy publicznej. Natomiast z punktu widzenia człowieka to ma ogromną wartość. I teraz ten problem powrotu do pracy jest taki, że kiedy wracamy po chorobie, jeżeli nasza niezdolność do pracy trwa więcej niż ten okres 30 dni, no musimy wybrać się do lekarza medycyny pracy, który musi określić, czy jesteśmy zdolni do pracy na danym stanowisku pracy. To sytuacja jest taka, że zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca nie może go dopuścić, takiego pracownika, do pracy na danym stanowisku pracy. Pytanie, czy ma jakiś obowiązek zrobić coś więcej. Z punktu widzenia choroby onkologicznej takich szczególnych regulacji nie ma. Są sytuacje związane z wypadkami przy pracy czy chorobą zawodową, ale z punktu widzenia choroby onkologicznej nie. W związku z powyższym tak naprawdę to wszystko zależy od pracodawcy, bo ten stosunek pracy się może zakończyć albo jeżeli mówimy o pracodawcy, który może na to sobie pozwolić, bo może ma takie stanowiska pracy inne, może zaproponować pracownikowi inne stanowisko pracy.

0: niżej kwalifikacji pacjenta.
1: To najczęściej wygląda w ten sposób, że stosuje się artykuł 42 Kodeksu Pracy, w którym zmienia się warunki pracy, proponuje się pracownikowi właśnie pracę na innym stanowisku pracy. Generalnie pracownicy bardzo często nie przyjmują tych warunków pracy. No chyba to zależy, bo to może być równorzędne stanowisko, to może być inne stanowisko. Na przykład lekarz medycyny pracy może powiedzieć, że do tej pory na przykład pani wykonywała takie czynności, a teraz może pani wykonywać takie czynności biurowe, ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że pracodawcy są różni. Są pracodawcy ogromni, gdzie mają wielkie możliwości i mają jakieś możliwości manewru, jeśli chodzi o stanowiska pracy, ale wyobraźmy sobie, że to jest mały przedsiębiorca, ma dwóch, trzech pracowników i on nie ma takiego na przykład manewru. W związku z powyższym przykre jest to, że nie zadbaliśmy o to w przepisach pracy, żeby tych pracowników chronić i jednocześnie wspierać tych pracodawców. Trochę jest inaczej wtedy, kiedy taki pracownik staje się osobą niepełnosprawną, ale to musi być osoba znacznie niepełnosprawna. No wtedy są pewne priorytety związane ze składkami ZUS-owskimi, no ale to też jest uzależnione od jaki to jest pracodawca, no i też jaki mamy poziom tego stopnia niepełnosprawności.
2: Dla pacjenta, dla pacjentki praca jest ważna. Jak już wchodzimy w ten etap, ja to nazywam ścieżką zdrowienia. Przeszliśmy ten czas najgorszy i chcemy wrócić do pracy, chcemy z nową energią zacząć żyć.
3: Jasne, praca jest wartością i to ogromną. Szczególnie dla tych osób, które chcą wrócić z różnych powodów. Czasami z ekonomicznych, czasami z tego powodu, że po prostu chcą oderwać się od sytuacji choroby, wyjść z domu po prostu do ludzi. Tak? Ta praca im zapewnia to, że będą przynależały do jakiejś grupy społecznej chociażby, ale targają nimi niesamowite emocje. Od lęku do euforii. I tak na początku może być, tak u pacjentów onkologicznych zwykle jest, że na początku sondują miejsce pracy. Czy zostaną przyjęci, czy zostaną odrzuceni. Jak to będzie z moim stanowiskiem? Czy zachowam to stanowisko? Mhm. Czasami rzucają się w wir pracy i pokazują, że są w stanie, unieść bardzo dużo. Mają świetne pomysły, tak? Natomiast w zderzeniu z rzeczywistością różnie to bywa. I czasami jest tak, że początkowo wracają na swoje stanowisko pracy, ale po chwili dostają informację od przełożonego, że się nie sprawdzają, mimo że wykonują swoje zadanie jak należy, do nich nie ma zastrzeżeń.
2: A jak pracodawca to argumentuje?
3: Argumentuje tym, że przecież przeszłaś ciężką chorobę i może będzie ci lepiej na takim stanowisku niższym. My zachowamy oczywiście wszystkie parametry, żebyś nie straciła.
2: Tak? Finansowo?
3: Finansowo, tak. Ale to jest podyktowane dobrem pacjentki czy pacjenta.
2: Czy
3: tak?
2: Faktycznie? Mhm. Czy faktycznie pacjentka czuje się doceniona, jeżeli jest degradowana ze swojego stanowiska?
3: Nie.
2: Jak ona się czuje psychicznie?
3: To jest spojrzenie przełożonego i argumentacja przełożonego. Natomiast ci pacjenci, którzy o tym mówią, absolutnie czują się odrzuceni, wyalienowani i tak naprawdę nie mają wsparcia, bo przy takiej argumentacji przełożonego nie ma ani wsparcia właśnie od pracodawcy, ani wsparcia od kolegów, bo koledzy po prostu przyklaskują temu, że ktoś zmienia stanowisko.
1: Takich szczególnych, specjalnych regulacji nie ma, chociaż oczywiście są takie firmy, które są bardzo pro-pacjenckie, można tak powiedzieć, czy też pro-osobom, które właśnie chore są, osoby chore przewlekle, więc takie oczywiście firmy są i wiemy, że są. Natomiast takich szczególnych przepisów, jeśli sami tego nie zrobimy jako firma, nie ma. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na taki aspekt, że my bardzo szeroko zawsze mówimy o zakazie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, chociaż ustawodawca w kodeksie pracy nie powiedział wprost, że jest zakaz dyskryminacji ze względu na stan zdrowia, ale ponieważ ten katalog jest niezamknięty, należy przyjąć, że jest oczywiście zakaz dyskryminacji ze względu na stan zdrowia, co znaczy, że musimy być w sposób równo traktowany w określonej grupie. I czasami zastanawiamy się, czy na przykład osoba wracająca po chorobie onkologicznej, która do tej pory wykonywała pracę, na przykład był taki przykład w dziennikarstwie, dziennikarka, która wróciła po chorobie onkologicznej do pracy, zamiast przesiadywać w swojej redakcji, chciała pracować zdalnie, bo to by jej ułatwiło bardziej elastyczną formę zatrudnienia i właśnie poddawania się chemii. I tutaj pracodawca powiedział nie. ponieważ wszyscy mają być w zakładzie pracy i mają wykonywać pracę w redakcji. Natomiast był też łaskawy dla innych dziennikarzy, którzy nie chorowali onkologicznie, a którzy często dostawali możliwość

0: pracy zdalnej z domu i tutaj zapadł wyrok, stwierdzono, że doszło do dyskryminacji ze względu na chorobę. Ja bym chciała też spojrzeć szerzej, że nie tylko pacjenci onkologiczni są obciążeni tymi bardzo sztywnymi albo czasami nieprzychylnymi przepisami prawa pracy, ale także osoby bliskie, które się zajmują takimi pacjentami. No, są takie etapy w życiu pacjenta onkologicznego, gdzie no, potrzebne jest po prostu wsparcie ze strony osób najbliższych. Czyli na przykład ktoś musi bardziej być elastyczny w pracy, czyli pomóc pacjentowi onkologicznemu pojechać na chemię, przywieźć, być, towarzyszyć mu w tych trudnych momentach. I tutaj też się pojawia taki problem, że pracodawcy, jeżeli oczywiście są pracodawcami, mówimy o humanizacji pracodawców, no oczywiście mają możliwość zgodzenia się, przyjdziesz później, wrócisz później, odrobisz, ale są tacy, którzy nie mają takiej możliwości i przepisy też nas niestety nie chronią, ale zwrócę Państwu uwagę na to, że też był taki właśnie kazus na gruncie dyskryminacyjnym, na gruncie prawa pracy, kiedy osoba zajmująca się osobą chorą onkologicznie prosiła właśnie także o pracę w bardziej elastycznym wymiarze, nie otrzymała. Sprawa została w określonym stanie faktycznym oczywiście rozpatrzona przez sąd, gdzie stwierdzono, że rzeczywiście pracodawca dopuścił się naruszenia zasad równego traktowania, porównując jej sytuację w stosunku do innych osób zatrudnionych. To, co jest w przepisach prawa pracy, to jest to, co pracodawca musi, natomiast może zdecydowanie więcej. Na przykład ten okres, że jest okres zasiłku chorobowego, czyli okres zasiłkowy plus 3 miesiące zasiłku rehabilitacyjnego i dopiero może zwolnić. On może w ogóle nas nigdy nie zwalnić. Nawet możemy cały czas przechorować. Pracodawca ma wiele możliwości. To zależy tak naprawdę od dobrej woli pracodawcy. Oczywiście pewnie będzie wyważał także ryzyko ekonomiczne i socjalne. Druga kwestia, też są znani tacy pracodawcy, taki też przykład, gdzie pacjent z przewlekłą chorobą, ciężką przewlekłą chorobą, za wszelką cenę chce pracować i planuje zwrócić się do przełożonego o pracę zdalną, gdzie nikt takiej pracy zdalnej w firmie nie otrzymał, no i wszyscy koledzy mówią, nie masz szans, niestety chyba jednak będziesz musiał zwolnić się z tej pracy, przy czym pracownik opowiada, że idąc do tego szefa, powiedział, jaka jest sytuacja, jaka jest choroba, że bardzo chciałby pracować. Pracodawca mówi, wie pan, do końca moich dni pan tu będzie pracował i ja daję panu zgodę na pracę zdalną, bo moja żona też na to choruje. W związku z powyższym to są też takie aspekty, że jesteśmy tacy, na ile nas sprawdziły sytuacje. W związku z powyższym też czasami perspektywa pracodawców zmienia się nie tylko ze względu, że są humanitarni samych z siebie, ale także mieli własne doświadczenia.
1: Mało tego,
2: dochodzi do takiej sytuacji, że współpracownicy mówią, no dobrze, no ale słuchaj, masz dodatkowe wolne, ty wychodzisz.
3: A my nie możemy.
2: Tak, ty pracujesz krócej. Dziewczyny mówią, dobrze, ale to zamieńmy się, ja mogę pracować 8-12 godzin nawet, a ja nie chcę tego, co ja mam. Ja nie potrzebuję tych 10 dni wolnych tylko dlatego, że mam te 10 dni wolnych, tak? Ja te 10 dni wolnych nie wykorzystuję na to, żeby leżeć sobie i pachnieć. Podczas pracy często, niestety, my kończymy leczenie systemowe, kończymy chemioterapię, radioterapię, immunoterapię. Często immunoterapie trwają jeszcze. Dodatkowo są hormonoterapie, które niestety, ale trwają po 5-10 lat nawet. Dziewczyny po zakończeniu leczenia muszą co miesiąc chodzić na zastrzyki do szpitala. Każdy z nas, kto skończył leczenie systemowe, pełne leczenie, ma niestety mnóstwo skutków ubocznych. Poza tym, no umówmy się, no robimy się też coraz starsze jakby, tak? I przejście choroby onkologicznej wcale nam w tym nie pomaga. Po leczeniu niestety chemioterapia, radioterapia potwornie dają w kość. Potwornie dają w kość. My mamy mnóstwo skutków ubocznych.
3: Czasami jest tak, że pierwszy taki skutek uboczny to jest brak absolutnie takich nieprawdopodobnych sił, żeby pracować na 3 etaty naraz.
2: Tak, my nie mamy siły, bo naprawdę przejście przez chemioterapię, który to proces trwa na ogół około 10-12 miesięcy, to są naprawdę bardzo mocno szargające organizm procesy.
3: Pani profesor, jak pani sobie tak nas podsłuchuje, no to czy nie rodzi się takie pytanie, no to nie użalajcie się, tylko nie pracujcie w tym zawodzie. No chora to chora osoba. W takim razie może proszę zmienić stanowisko, a nie mówić, że jesteśmy bardziej zmęczeni.
0: To są w ogóle bardzo cenni obywatele. Znaczy my w ogóle mówimy o czymś, co jest w ogóle zaprzeczeniem czegoś, co do tej pory zawsze było. Zawsze był temat, dlaczego na przykład ZUS nie daje komuś renty tak zwanej. Jestem tak zmęczony, że chcę iść na rentę, dlatego ZUS mi nie dał renty. A my mówimy w ogóle o czymś innym. Mówimy o tym, że ktoś nie chce tej renty, nie chce być

0: na utrzymaniu państwa, chce wrócić do pracy, płacić za siebie podatki i normalnie funkcjonować. Ja nie jestem psychologiem, ale z takiego prawnego punktu widzenia można powiedzieć, że to będzie bardzo doświadczony, cenny pracownik, bo pracownik, który chce u mnie pracować, znaczy, że jest bardzo cennym, czyli będzie pracował dla dobra tej firmy. Będzie robił wszystko, żeby będzie się starał, żeby nie został zwolniony. Oczywiście będzie pewnie na różnych etapach swojego stanu zdrowia, raz będzie się czuł lepiej, raz będzie się czuł gorzej, ale praca będzie sama w sobie tą wartością. Pamiętajmy też, że kodeks pracy mówi, że na gruncie zakładu pracy pracodawca ma obowiązek kierować się zasadami współżycia społecznego, a ten szacunek dla człowieka chorego, który chce u niego pracować, ale zdolnego zgodnie z lekarzem medycyny pracy do pracy na danym stanowisku pracy, będzie niezwykle cennym i oddanym dla nas pracownikiem. Kwalifikacje, o których wymagamy od pracodawcy, to jest nie tylko wiedza taka stricte merytoryczna, to jest wiedza, umiejętność i kompetencje. I ludzie po określonych doświadczeniach mogą nabyć kompetencje na przykład większej odpowiedzialności, większej staranności, lepszego zorganizowania. Więc tak może być, że doświadczenia życiowe dają nam dodatkowe kompetencje związane z takim normalnym funkcjonowaniem a szeroko pojętym społeczeństw. Ale też spójrzmy z perspektywy pracodawców, to co powiedziałam na początku, pracodawcy są różni. I jeżeli to jest mały pracodawca, który jest przeciążony różnymi obciążeniami publiczno-prawnymi, które na jedną złotówkę to jest około, zostaje mu z tego około, jedna złotówka to zostaje mu około 60 groszy, więc cała rzecz jest, to są zobowiązania publiczno-prawne, bez wsparcia ze strony władzy publicznej, na przykład czy jakiegoś wsparcia dodatkowego ze strony ZUS-u, żeby móc tą na przykład osobą chorą, która wróciła, czy osoba, która jakby zakończyła leczenie i wraca do pracy, żeby móc przyjąć. Były kiedyś takie koncepcje w polityce społecznej, ale one się nie sprawdziły, gdzie na przykład takie osoby mogłyby łączyć na przykład niecały etat z jakimś zasiłkiem z jakiegoś funduszu. Były takie na przykład przymiarki odnośnie kobiet, które zajmują się dziećmi. One bardzo dobrze mogłyby być przeniesione właśnie na osoby chore przewlekłe, czyli dając z jednej strony mamy w Polsce jakby z jednej strony mamy pewne możliwości ZUS-owskie, czyli odnośnie opłacenia składek z tytułu osób niepełnosprawnych, ale nie wszystkie osoby wracające do pracy się na to załapią, mówiąc kolokwialnie, więc można by było próbować połączyć, czyli na przykład jeśli to jest mały przedsiębiorca, jakiś na przykład ma poniżej na przykład 10 pracowników, to jakieś możliwość połączenia, część wynagrodzenia, część z jakiegoś funduszu, osoba, która chce wrócić do pracy. Być może należałoby się w tym kierunku pochylić. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę fakt, że my jesteśmy społeczeństwem starzejącym. Kiedy 20 lat temu mówiłam swoim studentom, że w 2030 roku prawie na jednego z was będzie przypadało do utrzymania, przepraszam, dwóch emerytów, to się wszyscy śmiali na sali, a my jesteśmy teraz tego bliżej. W związku z powyższym trzeba na pewno wziąć pod uwagę, że uelastycznić możliwość osobom, które chorują, utrzymanie miejsca pracy, bo wydłużając wiek emerytalny jednocześnie wchodzimy w ten obszar, kiedy my jednak w pewnym wieku częściej będziemy chorować, między innymi też onkologicznie. I na pewno nie wszystkie osoby takie będą mogły pozostawać w domu, w tym sensie, że nie będą mieć środków utrzymania. Więc trzeba chyba zacząć się pochylać ze strony władzy publicznej i jak zrobić ten system, żeby pomagać pracodawcom, szczególnie małym pracodawcom, utrzymać miejsca pracy dla tych, którzy wracają między innymi z chorób onkologicznych.
1: Cały czas mówimy, myśląc o pacjentkach. A jak jest w przypadku mężczyzn? Zacytuję onkologa. On w swojej praktyce spotyka się z sytuacjami, gdy z powodu pogorszenia się statusu materialnego lub z obawy przed tym pogorszeniem, mężczyźni najczęściej przerywają leczenie, bo po prostu nie stać ich na to leczenie.
2: Tak, są takie przypadki. Trzeba pamiętać, że dla mężczyzn utrata pracy jest czymś więcej niż dla kobiety. Cały czas pokutuje taki pogląd, że mężczyzna jest głową rodziny i to on powinien ją utrzymywać. W momencie, kiedy traci pracę albo rezygnuje z leczenia, żeby zarobić, dla niego jest to wybór pomiędzy, nie wiem, lepszym, gorszym, tak, złem. Utrzymanie pracy przez mężczyznę jest o tyle dla niego ważne, że on się sprawdza i

roli mężczyzny, i w roli męża, i w roli ojca, tak, który potrafi zapewnić byt rodzinie. To jest niesamowicie ważne. A niestety spotykamy się z takimi osobami, które tracą pracę. Mam tutaj na myśli szczególnie osoby, które straciły sprawność w wyniku nowotworów i są w tym momencie

0: że praca zdalna i nie wchodzi w grę żadna inna. Dla nich to jest dramat. Powiem szczerze, że mężczyzn rzadko można spotkać u psychoonkologa.
1: Tak, mężczyźni bronią się przed psychoonkologami.
0: Bronią się przed psychoonkologami.
1: I kiedy do niego trafiają?
0: Czasami przychodzą jednak, albo są przyprowadzani rzeczywiście przez żony, przez córki, przez przyjaciół są przyprowadzani, tak? Albo ktoś im polecił, że tu można porozmawiać.
1: I jak już przyjdą? To zostają.
0: To zostają, tak, zostają. Mówiąc, że spotkania przynoszą ulgę, że wreszcie komuś powiedzieli o swoich obawach, trudnościach, o swoich emocjach. Potrafią się otworzyć, potrafią popłakać, potrafią się pozłościć.
1: Potrafią
0: przeklinają
1: też znaleźć,
0: niesamowicie.
1: Przeklinają tak, emocje.
0: Tak, tak, to jest normalne. Jest na to przestrzeń oczywiście.
1: Czy potrafią też dzięki psychoonkologowi znaleźć drogę wyjścia?
0: Tak, wspólnie zastanawiamy się. Najpierw nad potrzebami i celami, a później szukamy drogi rozwiązania. Oczywiście, że tak.
1: Agnieszko, ty jako Fundacja Lacinta masz specjalny program tylko dla mężczyzn.
2: Tak, mamy projekt Czas na poruszenie. Powiem państwu, że mieliśmy bardzo duży kłopot, żeby zebrać 12 mężczyzn, którzy ośmielą się opowiedzieć o swojej chorobie. To bardzo trudny proces. Wielu mężczyzn w ogóle ukrywa, że ma nowotwór. Nie mówi swoim żonom, nie mówi swoim partnerkom, nawet po tym, kiedy już są w trakcie leczenia. Co jest bardzo trudno ukryć, ale zawsze wymyślają naprawdę historie niestworzone, żeby tylko ukryć to, że nie są chorzy na nowotwór. Jest też wielu mężczyzn, którzy zostają po prostu w różnych sytuacjach społecznych u pracodawcy zwolnieni. Mówiłam o Krzysztofie, który pracuje nadal w bardzo dużej firmie medycznej. Był tam na bardzo wysokim stanowisku. Nienormowany czas pracy. No niestety, on już nie mógł i nie chciał nawet z racji tego, co przeszedł, pracować w nienormowanym czasie pracy, więc pracować na 200%, więc został zdegradowany i pracuje, bo nie ma innego wyjścia. Też przykład podam jednego z naszych takich podopiecznych, można powiedzieć, który pracował w średnim przedsiębiorstwie, wykonywał pracę fizyczną i pracował na nocki. Niestety, no, ma rozsiany nowotwór, nie może pracować na nocy, po prostu fizycznie człowiek fizycznie nie daje sobie rady. No i niestety został zwolniony z pracy. I nie było tutaj żadnych kodeksów etycznych, po prostu został postawiony przed faktem dokonanym i on sam zrezygnował z tej pracy, bo tak to wszystko zostało przedstawione, tak to wszystko zostało przekalkulowane, że on na swoją własną prośbę się zwolnił z tej pracy.
3: Przepraszam, tak powiem, osoby chore na SM, ale także inne osoby bardzo często nie mają takiej gwarancji, jeżeli nie mają orzeczenia o niepełnosprawności. Więc nie ma jakichś szczególnych regulacji dla pacjentów onkologicznych, nie ma szczególnych regulacji dla pacjentów chorych na SM. Nie ma. Po prostu my balansujemy na zasadzie tych ogólnych przepisów. I tak jak powiedziałam na początku, w zasadzie mamy tylko te przepisy, które są w kodeksie pracy, w ustawie o zasiłkach chorobowych i na tym się po prostu kończy. Natomiast jeżeli jesteśmy osobami bliskimi, też mamy bardzo ograniczone możliwości, bo jeżeli jest to niestety choroba onkologiczna dziecka, no to jakiś tam zasiłek opiekuńczy mamy, ale w przypadku opieki nad pacjentem dorosłym mamy 14 dni w roku, więc też jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji i czasami jest taka też zasada w polityce zdrowotnej, która mówi o niesprawiedliwości w zdrowiu. Czyli choroba właśnie onkologiczna albo jakaś inna może nas pociągnąć z bardzo wysokiego statusu społecznego na samo dno, chociażby właśnie ze względu na te obciążenia finansowe, jeżeli nie będziemy mogli wrócić do miejsca pracy i na przykład będziemy mogli skorzystać z oszczędności, jeśli mamy. A jeżeli nie mamy, to zostaje właściwie opieka i pomoc społeczna i rozpacz.
1: Agnieszka Puczyłowska, projektujesz zieloną... Co to jest? Zielona...
2: Zielona opieka. Współtworzymy standardy zielonej opieki w Polsce. Jest to międzynarodowy program, który pokazuje, jak natura wspiera zdrowie psychiczne i powrót do równowagi, bo też widzimy, że mężczyźni są z takim gatunkiem niezaopiekowanym. Dla każdego człowieka, chociaż raz w życiu zatrzymuje się wskazówka zegara, zawsze. I taki rachunek sumienia sobie robi. Zastanawia się, jak spędzić swoje życie, żeby miało sens i żeby coś po sobie pozostawić. Ja wszystko to, co myślałam, to było. Mam cudownego męża, który był przy mnie przez cały czas trwania choroby. Przyjaciół, rodzinę. Co prawda moja babcia do świętej pamięci do końca swojego życia nie wiedziała, że miałam raka. Nie, nie brakowało mi naprawdę niczego.
1: Okej. To czy w ramach tego projektu można stworzyć miejsca

0: pracy czy kreatywności dla pacjentów, dla twoich członków fundacji?
1: Tak, można poprzez tworzenie programów, które pomogą takim pacjentom uzyskać równowagę, pomagać na rozwój profesjonalistów. Na przykład tworząc warsztaty, które edukują, na przykład właśnie dla psychologów, dla pielęgniarek.
0: Czyli propozycja przebranżowienia się też, znaczy, dla tych
1: przebranżowienia
0: osób.
1: Może nie, jakby rozszerzenia swojego zakresu kompetencji. O właśnie takie czynności, które pomogą tym pacjentom onkologicznym wrócić do społeczeństwa, w ogóle do życia.
0: A dzieje się tak, że często pacjent w ogóle rezygnuje z leczenia ze strachu, że po prostu nie będzie go na to stać i że będzie musiał iść na zasiłek chorobowy.
1: Dla samego pacjenta, z punktu widzenia pacjenta, my kończymy leczenie, zostajemy przez system jakby zakwalifikowani do pacjenta zdrowego i tak naprawdę to my nie wiemy, co my mamy zrobić, bo my jesteśmy już poza grupą leczonych, ale ciągle jesteśmy
0: w kontroli.
1: Leczeni, że tak powiem. Nie jesteśmy zdrowymi, ale już nie jesteśmy chorymi dla systemu.
0: I to jest takie
1: najszersze środowisko. Trzeba zapełnić. Mhm. I właśnie fundacja zapełnia tą ciszę. Ten okres po leczeniu i kiedy już musimy wrócić do życia, do takiego normalnego życia na co dzień. My jesteśmy pracodawcami, ale my przede wszystkim jesteśmy ludźmi. To jest najważniejsze w tym naszym życiu. To, że jesteśmy ludźmi. No ja wiem, że ciężko jest teraz o altruizm w tych czasach, natomiast mimo wszystko ten pierwiastek człowieczeństwa powinien w nas być.
2: Fundacje bardzo często wspierają pacjentów w leczeniu, natomiast my mówimy o utrzymaniu. Pamiętajmy o tym, że my mówimy o wynagrodzeniu, bo praca pracą oczywiście jest bardzo wartością, ale my chodzimy do pracy po to, żeby mieć środki utrzymania, czyli opłacać kredyty, opłacać mieszkania, normalnie żyć, znaczy wykupić też te leki, które są nam potrzebne, tak? Albo na przykład zmienić dietę, albo iść do psychologa. W związku z powyższym my mówimy o tym, o takich kwestiach i na pewno ta zmiana regulacji w zakresie prawa pracy z tytułu chorób przewlekłych powinna być przedmiotem szerszej debaty. Ja zresztą przed wejściem na antenę mówiłam też pani, że fajnie by było, gdybyśmy nagle zaczęli mówić to powszechnie i zamiast dużej ilości reklam, suplementów, diety, mówić właśnie o tym, jak pracodawcy mogliby pomóc swoim pracownikom i co pracownik może zrobić, jeśli chciałby do tego pracodawcy, edukacja pracodawców, edukacja pracowników, aby też wiedzieli, jak się po prostu ewentualnie poruszać, co mogą, czego nie mogą, bo pani powiedziała na przykład, że niepełnosprawni są zabezpieczeni. Tak. Tylko ja znam przypadki z praktyki prawniczej, gdzie są zakłady pracy, duże zakłady pracy, mają osoby niepełnosprawne, mają uprzywilejowanie w składkach, ale kiedy pracownik domaga się obniżenia liczby godzin albo większego urlopu, zaczyna się robić problem. I oczywiście możemy powiedzieć, że możemy iść do Państwowej Inspekcji Pracy, możemy iść do sądu. Bardzo często ci ludzie po prostu nie chodzą. Być może należałoby też włączyć w tą dyskusję Państwową Inspekcję Pracy, albo może od nich więcej wymagać w zakresie wspierania właśnie takich pracowników wracających. Chociaż mówiąc szczerze, dużych instrumentów w tym zakresie nie mają, bo lepiej by było, gdybyśmy dokonali określonych regulacji, a potem prosili Państwową Inspekcję Pracy na to, żeby czuwała i nadzorowała i kontrolowała i karała ewentualnie, jeżeli te przepisy są naruszane. Problem tylko na gruncie prawa pracy już z mojego doświadczenia jest taki, że wiele lat zajmuję się zagadnieniami z prawa pracy i kiedy przychodzi prawdziwy kazus, to ewidentnie widać tą słabość pracownika w stosunku do pracodawcy, tą pewnego rodzaju niemoc w egzekwowaniu swoich praw. I albo czasami jesteśmy bardzo silni psychicznie i próbujemy jednak egzekwować, narażając się czasami na różne zachowania pracodawców, albo zwyczajnie odpuszczamy. I tutaj jest problem taki praktyczny, poruszony, więc może należałoby właśnie szerzej, społecznie rozmawiać o tych aspektach tak bardzo delikatnych w ramach stosunku pracy, o których się nie mówi, bo mamy przepis, jest jasność w przepisach, a wyegzekwowanie w danym zakładzie pracy czasami no jest czasami wręcz aż niemożliwe, albo no zostaje droga sądowa i nie zawsze to się też udaje.
0: Czy powinno się zacząć szkolić pracodawców, co taki pracownik przynosi ze sobą? Bo przynosi z jednej strony wartość dodaną, ponieważ po takiej całej chorobie onkologicznej, po roku czasu zmierzania się z różnymi problemami, dieta, chemia,

0: stawanie na nogi, ogarnianie rodziny, no to wracają fajterzy do pracy. Może bez sprawnej ręki, ale umysłowo i kreatywnie to są giganci. Tak patrzę na panią psychonkolog, która kiwa głową. Pani profesor też potwierdza.
1: Tak, zwalnianie takich pracowników to jest po prostu marnotrawstwo materiału ludzkiego, można powiedzieć, bo to są wykwalifikowane niejednokrotnie osoby z dużym zapleczem wiedzy, takie, które mogą uczyć innych. Tak? Nie możemy sobie pozwolić na coś takiego, że my zwalniamy fachowców, tak? Że ich przenosimy na niższe stanowisko. Chyba, że będą mieli jeszcze w zakresie obowiązków szkolenie kogoś na to stanowisko, które przed chwilą zajmowali.
0: Jakie pani widzi wartości dodane w takim pracowniku, w takiej pracowniczce?
1: Ojej, to jest ogromny zapał. To jest ogromny zapał, chęć pracy. To są pomysły. To jest pomysł na to, jak nawet rozwijać firmę, co zrobić na jego stanowisku. To są pokłady energii. Naprawdę przez ten czas, który był poświęcony na leczenie, na dochodzenie do zdrowia, można powiedzieć, że ta osoba rzeczywiście tego czasu nie marnotrawiła, bo nawet jeżeli towarzyszyły jej lęki, a towarzyszą i to ogromne, i nawet przy powrocie do pracy, to w tym momencie, kiedy dostaje szansę, to potrafi za nią podziękować i jeżeli nie mówi słowa dziękuję, to pokazuje to własną pracą.
0: Co pani na to, pani profesor?
2: No, ja nie chcę reklamować jako pracodawca, ale myślę, że moi pracownicy chyba nie narzekają. Jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby nie mogli zostać w domu, nie mogli pogodzić choroby. Nie mam takich problemów akurat. Może dlatego, że całe życie zajmuję się prawem pracy i dlatego, że godność człowieka, zawsze kiedyś była taka konferencja dotycząca godność człowieka na gruncie stosunków pracy. Godność człowieka. My w pracy nie przestajemy być i nie przestajemy mieć godności. Godność jest rzeczą najważniejszą. Jeżeli na przykład ja bym komuś odmówiła, nie, ma chore dziecko, zachorował albo prosi, że no, wyjeżdża, nie, to niezadowolony pracownik do niczego mi nie jest, przepraszam, potrzebny, bo ja chcę, żeby wszyscy chcieli tutaj przychodzić. I to jest chyba najważniejsze. No, problem jest czasami w różnych zakładach pracy, że ludzie po prostu nie mają wyjścia. Tak? I borykają się z tym różnymi obliczami pracodawców. Czasami też, szanowni państwo, no część z państwa, który nas słucha, też jest pracodawcą i wie, że czasami te obciążenia i rynek jest tak ciężki, że na przykład nie stać ich na utrzymanie pracownika, który nie jest dla nich bardzo efektywny. Powiedzmy, jest to praca fizyczna i teraz pracownik wraca po chorobie onkologicznej i on już nie będzie pracował fizycznie na pewno na początku. I co z tym pracownikiem zrobić? I to jest taki kolejny właśnie dylemat, bo ten pracownik może ma, zachował jakieś możliwości bycia na przykład, nie wiem, portierem albo coś w administracji zrobić, ale na przykład już nie będzie pracował na budowie, bo nie będzie mógł. No i tutaj pojawia się kwestia tego przekwalifikowania i on ma się przekwalifikować sam na swój koszt, czy ma się przekwalifikować na, może państwo go w jakimś aspekcie wesprze? Być może o tym należałoby też pomyśleć.
0: Patrząc tak przyszłościowo, według najnowszych danych roczna liczba zachorowań na nowotwory w naszym kraju, roczna, wynosi do 185 tysięcy rocznie. Taki pacjent leczy się rok, dwa, trzy, cztery. Wiadomo, że w Polsce ponad 1 300 000 osób żyje z rozpoznaniem choroby nowotworowej i to jest ponad 1 300 000 osób, które chcą pracować lub też starają się pracować albo też wracać do pracy. Czy to nie jest ogromny rynek, który odciążyłby podatnika? Przede wszystkim ZUS. Czy w ten sposób się w ogóle nie patrzy globalnie na tych ludzi?
2: Nie będziemy mogli zamieść pod dywan, bo czy chcemy, czy nie, i bez względu na to, jaka jest opcja polityczna, to jesteśmy społeczeństwem się starzejącym. Wiek emerytalny prędzej czy później będzie nam wydłużony, tak mi się przynajmniej wydaje, albo sami będziemy musieli pracować i będziemy potrzebowali ze strony władzy publicznej jakichś rozwiązań, bo myślę, że tak jak mówiłam, po przekroczeniu pewnego wieku jednak mamy większe doświadczenia, większą odpowiedzialność, stabilność w sobie, natomiast nie zawsze mamy tyle sił fizycznych, albo też będziemy chorować. Zresztą patrzeć na statystyki chorób onkologicznych, jest to statystyka zatrważająca. Myśmy aż nigdy tak wysokiej statystyki nie mieli. Choroby onkologiczne są otaczające nas i w zasadzie nie ma w naszym otoczeniu iluś osób, które nie chorują onkologicznie. I każdy próbuje jakoś to przetrwać. Tym bardziej, że medycyna daje wiele możliwości i bardzo często ludzie, przechodząc pewien

0: ciężkie leczenie, po jakimś czasie odbijają się i wracają do tej pracy, więc trzeba po prostu dać im szansę, bo nas jako państwo zwyczajnie na to nie będzie stać, żeby tych ludzi odstawić na boczny tor, dawać im renty albo to, że one nie mają z czego żyć, no bo to za to też odpowiedzialne jest państwo.
1: Na co możemy zwrócić uwagę? Jak możemy apelować do z jednej strony pacjentów, żeby nie bali się domagać swoich praw,
0: tak,
1: a z drugiej strony do pracodawców? Agnieszka Ruczewska, czym jest odzyskanie pracy dla pacjenta onkologicznego, dla pacjentki onkologicznej?
2: To jest takie stanięcie na nogi. To jest odzyskanie sensu życia. To jest najlepszy prezent, jaki można zrobić drugiej osobie. Tak jak mówiłam wcześniej w swojej wypowiedzi, wdzięczność pacjenta, który utrzymuje pracę, który pracuje na swoim stanowisku. Poprawia się jego stan psychiczny, tak? On ma wreszcie cel, jest sens, przynależy do jakiejś grupy, tak? Społecznej, zarabia pieniądze.
1: I poprawiają
2: się relacje w rodzinie,
1: leczyć,
2: więc naprawdę jest to bardzo, bardzo duże pole do popisu dla wszystkich. I przełożonych, i współpracowników. Mówię tutaj o wsparciu, empatii, którą, tak jak pani Agnieszka powiedziała, warto okazywać na każdym kroku. Nawet sobie nawzajem, bo...
0: Ale jest państwo.
1: Czy puściły pani kiedyś nerwy?
0: Ja nie mam żadnych dylematów, bo na co dzień pomagam pracownikom w różnych takich dylematach w stosunku do pracodawcy. Czasami to polega na kotka i myszkę, ale to na gruncie oczywiście przepisów prawa i z reguły nam się to... Udaje. Są oczywiście pewne narzędzia, które można w tych relacjach wykorzystać. No czasami trzeba się pogodzić ze zmianą warunków pracy, bo czasami nie jest, albo też odejść, zmienić pracodawcę. Takie też są sytuacje, ale nie, nigdy mi nie puściły nerwy. Czasami mi puszczają nerwy, jak widzę, jak pracownicy są potraktowani przez pracodawców. To wtedy rzeczywiście, nie w sensie krzyków, ale tak wewnętrznie, ludzko, po prostu widzę taką... No, małą ludzkość, ale muszę powiedzieć, że tą małą ludzkość często widzę u dużych pracodawców. U mniejszych pracodawców mniej. U dużych pracodawców, którzy mają dużo pracowników i jakoś tak nie zawsze widzą tych wszystkich pracowników i ich problemy, to tak, to rzeczywiście mam czasami takie spostrzeżenia o braku humanitarności. Akurat uczę medyków. I na gruncie to, co mogę, robię. Już zawsze pokazuję różne perspektywy. Zresztą staram się też studentów moich uczyć przez kazusy, czyli na gruncie orzeczeń analizujemy, mimo że są medykami. Na gruncie stanu faktycznego po prostu pokazywać różne sytuacje. Sama zresztą zaproponowałam, co zostało przyjęte przez studentów bardzo dobrze, żebyśmy nawet właśnie na gruncie tych studiów medycznych nauczali prawa pracy. Od tego semestru właśnie zaczynamy zajęcia z prawa pracy, po to, żeby ich nauczyć jako pracowników, jak mają postępować, nie krzycząc, nie robiąc awantury, ale w sposób spokojny dochodzić swoich praw i szanować prawa drugiego człowieka. Szczególnie na gruncie prawa pracy jest to związane z tą komunikacją, czasami wzajemnego obgadywania się, dyskryminacji, mobbingu. W związku z powyższym ten element humanizacji także w zawodach medycznych na gruncie prawa pracy jest bardzo ważny. No tak brzmi, mamy nawet cały cykl. Pan profesor Zbigniew Izdebski zrobił taką ogromną konferencję w Uniwersytecie Warszawskim dotyczącą humanizacji medycyny. Mi się zawsze wydawało, że medycyna sama w sobie powinna być humanitarna, ale postęp cywilizacyjny, pęd i różne rzeczy, które się wokół nas dzieją, spowodowały, że nawet mamy takie właśnie zastanowienie się, czy ta humanizacja to jeszcze jest w tej medycynie, czy my musimy o niej szerzej mówić, żeby ją przywrócić.
2: Ja słyszałam ostatnio taką wypowiedź, że pacjenci onkologiczni są grupą zagrażającą. Ale
3: roszczeniową.
2: Bardzo często pada,
3: tak. Ale wiecie, z czego to wynika? Wynika to z tego, że my mamy świadomość tego, że nasze życie w każdej chwili może ulec zakończeniu. I jakby czerpiemy z tego życia i chcemy po prostu żyć. I to nie jest roszczenie, po prostu my wiemy, czego chcemy. Nie mówimy o tym głośno. Tak?
1: Agnieszka Puczyłowska, pacjentka i prezes Fundacji La Cinta, która zajmuje się cały czas owymi pacjentami wykluczonymi. Agnieszka Ruczewska, psychonkolog z Fundacji Twarze Depresji. Prosimy o uważność i o zrozumienie dla pacjentów. Agnieszko, ty jeszcze na koniec.
3: Ja bardzo serdecznie dziękuję

0: bardzo proszę o empatię, o to, że naprawdę każdy człowiek potrzebuje troszeczkę uwagi i apeluję do tego.
1: Cieszę się, że zrobiliśmy krok w stronę zmiany. O zmianach zawsze rozmawiamy z pacjentami onkologicznymi, a teraz w ich imieniu zrobiliśmy ten pierwszy krok. Dziękuję bardzo.
2: Profesor Dorota Karkowska z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękujemy i do usłyszenia.

Najpierw Angelo de Augustin z albumu Angel in Plain Clothes, czyli delikatny powrót do zeszłotygodniowej audycji. Wiem, że akurat ten wybór się Wam podobał, więc Empty Shell otworzyło dzisiejszy program. A przed chwilą jedna z nieanglojęzycznych artystek tegorocznego line-upu OFF Festiwalu, na który, uwaga, rozdaje dzisiejszej nocy karnety. Proszę więc uważnie słuchać, wrócę do tego wątku niebawem, ale teraz jeszcze wątek sierpniowy, zbliża się rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest tutaj wątek też muzyczny. Wracam do tego albumu, który wydała Brodka kilka lat temu dla upamiętnienia wydarzenia. Oto Wawa, Brodki, na której pojawił się też zespół Księżyc.

przyklejony do księżyca kawałek płyty The Closest Thing to Silence kompozytora muzyki elektronicznej Jeremiah Chew. Płyta wydana 2 lata temu wspólnie z altowiolistką Martą Sofią Honer i multiinstrumentalistą Arielem Kalmą. Trochę szukam tej tytułowej ciszy latem, wraca to w moich audycjach, ale też kontrastuje z głośnym klimatem festiwali. Zgodnie z zapowiedzią będę dzisiaj rozdawać karnety na OFA. Zrobię to dzisiaj niewielkimi nazwiskami, choć kusi, ale myślę, że to robimy z Gosią Jakubowską w Fest programie. A my w Bażancim Sercu przejdziemy, przynajmniej na razie, przez polską, mniej krzykliwą część programu.

Na styku dream popu, post-punku i shoegaze'u, melancholia i oniryzm, to wszystko o nich, czyli zespole Lunar Trips. Niech was nie zwiedzie język angielski, bo to polska grupa z Gdyni, która wystąpi na OFF-ie w sobotę 8 sierpnia. Ja mam tego dnia innego polskiego faworyta, o czym dobrze wiedzą stali słuchacze audycji Bażancie Serce, oto zespół Mlecze, który wydał w tym roku nowy niebieski album.

Najpierw mleczę, zaśniesz spokojnie. To jest tytuł utworu, ale też wezwanie, jak zawsze w audycji Bażancie Serce Sennej. Mam nadzieję zarażającej tym onirycznym klimatem. A później Bluszcz, czyli tytuł nowego singla zespołu Duszno, który również usłyszymy na festiwalu w Katowicach. Cały czas o Offie skierowałam nasze uszy najpierw na Polskę, bo chociaż zagraniczne zespoły to z pewnością priorytet festiwalowiczów czy dziennikarzy, to warto poznawać też te rodzime skarby poruszające się, czy może patrząc na kondycję współczesnej sceny, ślizgające się w gatunkach poza mainstreamem. Warto wspierać. Dobrze, to jest ten moment. Proszę do mnie pisać z chęcią uzyskania karnetu na Off Festival w Katowicach. Mój mail anna.lalka@polskieradio.pl. Wystarczy napisać mi, takie małe zadanie, jaki utwór artysty z line-upu gra wam szczególnie w sercu. Może się przekonam i wrócę do tych utworów w kolejnej audycji, a do szczęśliwej osoby z pewnością się odezwę. Teraz za to kawałek tych zagranicznych, oczekiwanych skarbów, bo w piątek na scenie głównej pierwszego dnia festiwalu wystąpi Black Country New Road.

W utworze Two Horses z ostatniej płyty Black Country New Road śpiewa Georgia Ellery i prowadzi nas przez historię, która brzmi jak jakaś zagubiona w czasie folkowa ballada czy nawet mroczna baśń. Jej bohaterka przemierza świat w towarzystwie dwóch tytułowych koni, aż na swojej drodze spotyka mężczyznę. Ten na początku wydaje się wybawieniem, ale szybko okazuje się, że po prostu jest pułapką. W finale zabija jej dwa konie i odbiera tym samym nie tylko tych wiernych towarzyszy podróży, przyjaciół głównej bohaterki, ale też możliwość ucieczki, podróży. I ta pozbawiona drogi i pewnie też nadziei bohaterka zostaje zupełnie sama, a jej ostatnim gestem, takim dramatycznym, właśnie bardzo baśniowym, jest rozpaczliwy skok w stronę wodospadu. Kto lubi takie historie, jest spragniony ich, to na pewno będzie też bardzo usatysfakcjonowany koncertem Black Country New Road. Do Offa jeszcze wrócę w drugiej połowie mojej audycji, ale skoro przywiało mnie z powrotem do folku, to czas zagrać w audycji Bażancie Serca Wendy Eisenberg.

Tegoroczna imienna płyta Wendy Eisenberg to za nami w utworze Another Lifetime Floats Away. Pomyślałam o niej ostatnio. Banalnie wzrusza, ale nie jest banałem. Choć może to stwierdzenie jest trochę banalne, ale myślę, że ujmuje to, czym jest ta płyta, czyli pewna filozoficzna opowieść o życiu, o prostych refleksjach na temat życia i śmierci, ale myślę, że te najprostsze są właśnie paradoksalnie najtrudniejsze. Te refleksje o starzeniu i miłości, no, udowadnia to utwór grany przed chwilą, ale i Vanity Paradox.

Amerykańska wokalistka, gitarzystka, autorka tekstów Wendy Eisenberg nie tylko gra u nas w Trójce właśnie teraz, ale też wystąpi na żywo w Polsce na początku października wraz ze swoim zespołem. To wszystko na festiwalu Unsound. I to najświeższe ogłoszenie ze środy. Zachęcam do sprawdzenia całego line-upu festiwalu, który w tym roku po raz pierwszy dotyczy nie tylko Krakowa, jak zwykle, ale również Warszawy. Po pierwszym odsłuchu najnowszej płyty Wendy Eisenberg, solowej, do głowy przyszła mi wyjątkowa ścieżka dźwiękowa.

Paul Thomas Anderson powiedział, że film Magnolia z 1999 roku był w pewnym sensie adaptacją piosenek Amy Mann. Pomagała mu wymyślać bohaterów, oczywiście muzyka, ale też ich emocje i historie, które ujął w swoim wybitnym filmie Magnolia. Mann pisała później już te nowe piosenki w odpowiedzi na scenariusz Andersona, więc ta relacja działała w obie strony. Najpierw piosenki inspirowały film, a później film zainspirował kolejne piosenki. Polecam powrót też do tego całego soundtracku, ale i filmu. Ja bardzo liczę na jakieś wskrzeszenie go na ekranach kinowych. I być może zestawienie PTA w audycji z jego ex-partnerką, równie znaną, myślę, że w świecie muzycznym nawet bardziej, będzie kryminałem, ale proszę mi wybaczyć, bo rok 99 to dla mnie też płyta Fiona Apple, When the Pawn.